0: Wesele jako scena konfliktu, arena wydarzeń. Znacie, znamy. W kinach wciąż do obejrzenia drama. Film z motywem zepsutych przygotowań do wesela, które potem też nie idzie zgodnie z planem. Mamy też oczywiście polskie wesela, w tym aż dwa od Wojciecha Smarzowskiego. Mamy argentyńskie Dzikie historie Damiana Szifrona, kiedy to panna młoda odkrywa, że jej świeżo upieczony małżonek ją zdradził i postanawia się zemścić. Znamy ten motyw, jest i wdzięczny, i straszny, i bardzo prawdziwy. Bo to, że wesele może się nie udać, jest jedną z podstawowych obaw młodych par. I o tym będziemy dziś mówić, o ciężarze rytuału, o którym mimo wszystko co roku postanawia się zmierzyć ponad 100 tysięcy Polek i Polaków. Dodajmy, że z roku na rok tych śmiałków jest mniej i o tym, dlaczego tak się dzieje, też porozmawiamy. W studiu jest ze mną dziennikarka, publicystka Gabriela Lisowska, prowadząca podcast TV Lisowska oraz stronę i kwartalnik Paryżewo, prywatnie szykująca się do ślubu.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dobry wieczór. A na łączach dr Magdalena Zych, antropolożka z Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorka trwającego kilka lat projektu Wesela 21 dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie. I w tym projekcie badano m.in. to, jak zmieniają się zwyczaje ślubno-weselne i co one o nas mówią. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Zacznę w takim razie od pytania, po co komu jeszcze ślub i wesele, pani Magdaleno?
2: Myślę, że to jest stały element naszej kultury i naszego życia wspólnotowego. I to, że ta przemiana z narzeczonych w żony i mężów odbywa się na forum społeczności, która otacza tę parę i pozwala tym samym scalić ten nowy związek, jest bardzo ważną cechą tego rytuału i mimo zmian demograficznych, mimo zmian obyczajowych, wciąż ludzie organizują tę uroczystość i wiele lat się do niej często przygotowują.
0: No ale ten rytuał, on bywa często taki przemocowy w odbiorze i pary młodej, i czasem gości. Jest i radość, i stres. Skąd ten stres się bierze?
2: Myślę, że z wagi tego momentu. Myślę, że osoby, które przygotowują się do tego wydarzenia, zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, ale też z takiej odpowiedzialności przed rodziną, bliskimi, dalszymi osobami. Jest to taki wyjątkowy moment w naszej kulturze życia wspólnego, kiedy możemy się spotkać i kiedy opowiadamy też o sobie trochę poprzez to wesele, bo ono jest rytuałem przejścia, tak jak antropologia o tym opowiada. Sprawia, że para zmienia swój status społeczny, ale też prywatny. Powstaje nowa rodzina w określonych warunkach, ale tak samo to oddziałuje na całą społeczność, bo cały układ się zmienia. Już rodzice tych młodych nie są głównymi gospodarzami, bo się pojawia właśnie nowa rodzina. I te długotrwałe przygotowania, ta dbałość o wszystkie szczegóły, wsparcie, które jest bądź go nie ma, bądź się za nie płaci, jeśli wynajmujemy kogoś, kto nas wesprze w tym procesie, to jest wszystko bardzo ważne i powoduje, że albo ten rytuał się uda i wszystko będzie dobrze i to będzie dobra wróżba na przyszłość, albo coś pójdzie nie tak.
0: No w kulturze i w popkulturze mamy dowody na to, że najczęściej się nie udaje coś podczas wesela i tego się młodzi bardzo boją. A proszę mi powiedzieć, czy ten rytuał, jak wynika z pani badań, on się upraszcza, czy wręcz przeciwnie, on się staje coraz bardziej rozbudowany, wymagający?
2: Historia kultury uczy nas, że właściwie w każdej dekadzie czy w każdej epoce za mąż pójście, wesele, ożenek odbijają swoją epokę tak naprawdę. I czy on się upraszcza? On daje, jest taką areną, gdzie nasza rzeczywistość się odbija, więc jeśli jesteśmy zanurzeni w takim komercyjnym wirze, to będzie też o tym ta opowieść. Jeśli potrzebujemy na przykład w social mediach opowiadać za pomocą obrazu o tym naszym szczęściu romantycznym, to też będziemy się starali w ten sposób właśnie tę uroczystość przedstawić, tak ją zapamiętać, tak wykreować te wspomnienia. Więc myślę, że tutaj badania, które przez kilka lat były realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a więc projekt Wesela 21, on pokazywał, że każde wesele jest bardzo podobne i każde jest zupełnie inne.
0: No, para młoda, ci nowożeńcy przyszli, narzeczeni, oni sobie chyba marzą, żeby ich wesele było wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Natomiast z publikacji dołączonej do wystawy, która w Muzeum Muzeum Etnograficznym była już 10 lat temu, są nadal, mam wrażenie, aktualne treści, które pokazują, że w gruncie rzeczy na weselach zawsze odbywa się to samo. Jest jakiś wir, jakieś przywołanie przodków, tak jak u Wyspa Jańskiego. Ten moment przejścia dla młodych ludzi, to jest ten stresor, to jest ta taka moc tego rytuału, to jest to takie przemienienie. Oni nawet tracą imiona. Woła się, gdzie jest młody, prawda? Gdzie młoda poszła? Zawołaj ją. I to jest tak usankcjonowane społecznie. Każdy tą rolę przyjmuje. No a gdzie w tym wszystkim na przykład są goście? Czy to ci młodzi mają tutaj dużo do powiedzenia? Jakoś tak się to teraz wyemancypowała ta młoda para? Kto teraz rządzi, jeśli chodzi o zapraszanie na wesela? I w ogóle no, ten całokształt tej imprezy.
2: Myślę, że nie da się wesela przedstawić w taki sposób jednolity. Myślę, że to też zależy od regionów, zależy od wieku pary, zależy od tego, jakie to są osoby. W zasadzie jest tak, że wybieramy z tego rytuału coś, co nam odpowiada, chcemy go wyreżyserować w określony sposób. Na pewne rzeczy się godzimy, innym odmawiamy, ale i tak to jest bardzo długi proces negocjacji, bo co w sytuacji, była taka sytuacja w naszych badaniach, kiedy para zamierza zrobić skromne przyjęcie, jakieś małą uroczystość,

0: i tych obrazów, więc stara się do tego jakoś odnieść, jakoś od tego odbić. Ale to jest bardzo długi proces. Pamiętam, że pary, które brały udział w projekcie, kontaktowały się z nami i my z nimi na długo, długo przed uroczystością, więc była możliwość śledzenia tego procesu przygotowań. Była sytuacja, kiedy dom weselny jeszcze nie był zbudowany, ale rezerwacja już była dokonana później. To wesele się tam wspaniale odbyło.
1: No właśnie, czy wesela się teraz odbywają w domach weselnych, w pałacach ślubów, a gdzie remizy? Remizy tak, nadal funkcjonują?
0: Oczywiście. Oczywiście, wszystkie miejsca, wszystkie chwyty są dozwolone, bo to...
1: I nie ma obciachu? Jest taka kategoria jak obciach?
0: Oczywiście, że jest. I ta kategoria budzi różne napięcia między właśnie zapraszanymi gośćmi, między tym gustem, który kształtuje opowieść o tym, kim my jesteśmy. I często jest tak, że wesele jest taką pierwszą, a czasem nawet jedyną okazją, żeby opowiedzieć naszemu otoczeniu coś o nas samych, o naszym hobby. Stąd te takie aranżacje, które nawiązują do naszych upodobań, do naszego charakteru. Pamiętam taką parę również, która organizowała swoje wesele w stylu krakowskim, czyli chcieli swoim gościom z zagranicy opowiedzieć, gdzie mieszkają, kim są. I tutaj szukali różnych inspiracji właśnie w literaturze, w kolekcji muzealnej. Także to też była taka okazja, żeby trochę zaistnieć indywidualnie, ale wiadomo, że wesele jest takim rytuałem, który pochłania. Ta przemoc rytuału, o której pani wspomniała, ona się pojawia właśnie wtedy, kiedy trzeba się podporządkować większej sile i nie do końca się ją rozumie.
1: No i to zderzenie z tą siłą tego rytuału bywa czasami bolesne, bo być może naprawdę te pary zaczynają od takiego mocnego postanowienia, takiego buntu wobec tego wesela, że ten ślub ma być mały, kameralny. Po co zapraszać tych wszystkich gości, których widzieliśmy raz, dwa razy w życiu. Więc to się wymyka, jak rozumiem, spod kontroli i tak ma być.
0: Wymyka się i się nie wymyka, dlatego że wesele jest takim systemem wzajemności, krążących darów. Ta obecność na weselu gości też jest darem. Dużą zniewagą jest, jeśli na wesele zaprosimy gości, a oni się nie pojawią. Mhm. To nie wróży dobrze związkowi i to nie tylko są straty materialne w sensie od talerzyka, ale również to jest taka stresująca sytuacja, bo ktoś nam nie życzy dobrze. Ta sprawczość obecności gości i ich udział w tych nieoczekiwanych wydarzeniach, czyli to, że się dużo je, dużo się pije, dużo się tańczy. Jest dużo nieprzewidywalnych też sytuacji, ale my jesteśmy w tym razem i razem sprawiamy, że ci młodzi przeobrażają się w męża i żonę. I to jest właśnie klucz całego przedsięwzięcia, które jest po prostu bardzo niebezpieczne przez to, bo coś się może nie udać.
1: Czyli to jest taki sposób, żeby ogłosić światu, że jesteśmy razem. To wesele jest nawet chyba ważniejsze od samej przysięgi, od samego podpisania aktu małżeństwa.
0: Pamiętam kiedyś taką sytuację na ślubie w kościele w Dukli chyba. Jeden z gości weselnych, koło którego stałam, ja byłam wtedy na badaniach terenowych, powiedział, że wesele jest mocniejsze od ślubu i coś w tym jest.
1: Że to jest mocniejsze przeżycie.
0: Tak. Mocniejsze od ślubu, w sensie sprawstwa, w sensie. Być może to dotyczy ludzi, którzy na przykład nie są zbyt religijni, jednak rytualnie podchodzą do zawarcia związku małżeńskiego w którejś ze świątyń, w jakimś obrządku, ale ta uroczystość, która spaja tą nową rodzinę, czyli to, że mamy świadków, że to jest taki bardzo archaiczny rdzeń też wesele, bo zanim wesela były dekretowane przez państwo, przez kościół, one się przecież i tak odbywały, tylko ich charakter był zupełnie inny, ale na pewno niezmienne było to, że mieliśmy społeczność, która nam w pewnym sensie błogosławiła, wspierała to przedsięwzięcie. No i nie można zapominać, że od pewnego czasu, odkąd popkultura też pewnymi tutaj treściami nas rozgrywa, czy też bierzemy w tym udział, jednak ten akcent się przesunął nie tyle na swatanie par i dobór względem statusu, względem poziomu majątkowego, ale jakby preferencji innego typu. I nie można zapominać, że zawarcie małżeństwa jest również kontraktem i stąd też powaga sytuacji.
1: No właśnie, to jest kontrakt, który niesie za sobą skutki prawne i jak dotąd w naszym kraju nie mamy nic podobnie zapewniającego parze prawa, prawda? Dziedziczenie, uznanie dziecka z automatu, więc nic na razie lepszego nie wymyślono. Śmiałku wzroku na na rok ubywa. I tutaj no, demografia zapewne ma dużo do czynienia. Po prostu coraz mniej się nas rodzi i coraz mniej osób wchodzi w ten wiek, kiedy no, zwykło się iść do ślubu, prawda?

0: Myślę, że demografia to jest jedno, ale też takie zmiany względem samego tego gestu zawarcia ślubu, zawarcia małżeństwa w ten sposób, różne obawy, które to rodzi. Trudno nie zwrócić uwagi na to, że duży odsetek rozwodów w Europie, w Polsce no jakby osłabia tą instytucję małżeństwa i ona ma zupełnie inny charakter niż powiedzmy 50 lat temu. Pamiętam, że z badań projektu Wesela 21 wynikało, że dużym wsparciem cieszy się panna młoda wtedy, kiedy druhny, jak nazywamy jej przyjaciółki, dbają o jej dobrostan, właśnie organizując siostrzeńskie, dziś byśmy powiedzieli, wieczory panieńskie, czyli ta cała sekwencja wsparcia jest tutaj bardzo ważna, bo jak jeden z fotografów biorących udział w projekcie powiedział, 80% wesela to ona.
1: No na właśnie.
0: Odpowiedzialności na barkach panny młodej spoczywa odpowiedzialność
1: za powodzenie. Tak, ten ciężar wesela wynika z badań, że to kobiety dźwigają organizację wesela trochę na własne życzenie, bo chcą kontrolować jego przebieg. To jest jakaś taka nowa forma emancypacji, że zarządzam tym swoim własnym ślubem, czy to jest nowy rodzaj obciążenia? No i w ogóle gdzie są mężczyźni w tym rytuale?
0: Są absolutnie podstawą tego rytuału, ponieważ mężczyzna się musi oświadczyć, żeby mogło dojść do całej sekwencji wydarzeń. I tutaj też pamiętam z badań różne strategie przyszłych pań młodych, żeby do tego wydarzenia doszło. To jest na przykład jedna rzecz. Inna rzecz jest taka, że tutaj używamy słowa zarządzać albo używamy słowa ciężar. Mhm. Myślę, że to nie jest ciężar. Myślę, że to dla pary, która weszła na tę ścieżkę, to jest po prostu wspólna sprawa. I raczej tutaj akcent bym ciekawy przesunęła z tego, że za wiele rzeczy się płaci. To, co było taką przysługą rodzinną w ramach naszych różnych możliwości wewnątrz rodziny, dzisiaj jest jednak kupowane. I ta branża weselna, która jest bardzo rozbudowana, to też zależy oczywiście od zasobności pary i portfela, ona tutaj gra dużą rolę, tylko dlatego, że no, żyjemy w takich czasach i kapitalizm w tej wersji, w jakiej nas tutaj ogarnia, właśnie ma takie reguły gry.
1: No to przejdźmy teraz właśnie do kulis branży ślubnej i do jej absurdów. Gabriela Lisowska jest tutaj ze mną w studiu i będę pytać przyszłą pannę młodą o to zderzenie z branżą ślubną, bo twój kontakt z tą branżą no, nie jest pozytywny.
2: Raczej nie jest. To znaczy tak, zostałam tutaj przez ciebie przedstawiona jako osoba, która szykuje się do ślubu, natomiast branża ślubna tak naprawdę interesuje mnie, wręcz fascynuje mnie od wielu lat, jeszcze na długo zanim zaczęłam planować własny ślub. Z salonami ślubnymi zetknęłam się po raz pierwszy kilkanaście lat temu, jeszcze w liceum, kiedy pracowałam jako modelka i chodziłam w pokazach mody ślubnej na targach ślubnych, uczestniczyłam w sesjach zdjęciowych, też w moich latach 20. a teraz mam niestety już 31 lat.
1: Jesteś bardzo statystyczną panną młodą.
2: W moich latach 20. towarzyszyłam koleżankom w wizytach w salonach. I na podstawie tych doświadczeń, kiedy przyszedł czas na mnie teraz, uznałam, że absolutnie nie chcę przechodzić przez to pudrowane piekło.
1: Pudrowane piekło, to ciekawe. Co tam się takiego wydarzyło?
2: Może zacznę od tego, że w takich miejscach jak salony ślubne klientki są bardzo często traktowane jako intruzi, którzy chcą zniszczyć suknię, ukraść projekt. Żeby wejść do takiego miejsca, coraz częściej należy za to zapłacić. To są sumy pokroju 100-200 zł i często jest tak, że są to pieniądze bezzwrotne. To znaczy, jeżeli nie kupisz sukni w tym salonie, no to te pieniądze, nie odzyskujesz ich, po prostu płacisz za samo wejście tam. Nie można w takich miejscach robić zdjęć, tym bardziej filmować. I oczywiście rozumiem, że zdarzają się patologiczne klientki, ale myślę, że takie patologiczne klientki zdarzają się w absolutnie każdej branży. A ten odgórny brak zaufania wobec wszystkich klientek uważam, że nie ma wiele wspólnego ze sprzedawaną im wizją przebywania w luksusowym miejscu.
1: Taka wizja wyjątkowości, to ma być wyjątkowy czas, kiedy mierzysz te suknie, przebierasz się, koleżanki wokół ciebie skaczą i mówią tak, wybierz te, to tak nie wygląda.
2: Presja wyjątkowości jest ogromna, natomiast ja chciałabym skupić się jeszcze na takiej kwestii jak rozmiary. Ponieważ te suknie ślubne w salonach, one bardzo często mają ograniczone rozmiary. Od 36 do 40. I no niestety nie brakuje wymownych spojrzeń pań na klientki w większych rozmiarach w stylu, co ty tutaj właściwie robisz. W drugą stronę również się trochę nasłuchałam te kilkanaście lat temu.
1: Że jesteś za chuda?
2: Dokładnie tak. No niestety te panie nie znają naturalnie naszych charakterów, naszej osobowości, naszych zainteresowań, więc siłą rzeczy dostosowują suknię do figury, do naszego ciała. A niejednokrotnie jest tak, że to właśnie nasze ciało ma się dostosować wręcz do tej sukni. Te przymiarki polegają na sprawdzaniu, w czym będzie szczupło, w czym będzie jeszcze szczuplej. No wbrew temu, co głoszą posty sponsorowane salonów ślubnych, z takich miejsc nie zawsze wychodzi się z poczuciem bycia piękną. No a wtedy wchodzi w grę coraz bardziej popularny Ozempik. Mhm. Ja osobiście postanowiłam tego uniknąć, całej tej branży właśnie damskiej mody ślubnej, i razem z moim narzeczonym szyjemy nasze stroje u znajomego krawca, u tej samej osoby. No właśnie, kolejna znamienna rzecz. Uszycie garnituru u mistrza Karawieckiego jest o wiele bardziej skomplikowaną i czasochłonną sprawą niż uszycie sukni.
1: No właśnie, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wydaje nam się, że każdy garnitur będzie mniej lub bardziej pasował.
2: Garnitur ma o wiele bardziej skomplikowany wykrój. Garnitur często wymaga więcej przymiarek niż suknia. Jest też o wiele bardziej kosztowny. Mój narzeczony płaci prawie dwukrotność ceny, którą ja płacę za suknię ślubną. Tymczasem w salonach ślubnych mamy sytuację dokładnie odwrotną. Tak. A na końcu tej transakcji otrzymuje się 200 prosecco, więc udajemy, że tu jest jakby luksusową. I właśnie dlatego uważam branżę mody ślubnej, postrzegam ją bardzo negatywnie. Uważam ją wręcz za scam.
1: A powiedz proszę, jak wygląda teraz taki ślub z Instagrama albo z Pinteresta? Bo też to krytykujesz.
2: Na pewno tutaj padły te słowa o wyjątkowości. Wiele razy obie panie mówiłyście o wyjątkowości. Ta presja wyjątkowości najważniejszego, najpiękniejszego dnia w życiu jest potężna. Bez wątpienia jest to najdroższy dzień w życiu, ale czy najpiękniejszy? No, ja mimo wszystko wierzę, że ślub to dopiero start do pięknego życia, a nie jakiś punkt kulminacyjny, po którym już nic lepszego nas w życiu nie czeka. W przeciwnym razie no, nie miałoby to wszystko chyba sensu. Ta ogromna presja wyjątkowości jest oczywiście kładziona na pannę młodą, tak już jak tutaj
1: wygląd.
2: Już wspomniałyśmy.
1: Mm-hmm.
2: Tak, panna młoda ma być gwiazdą, ma błyszczeć. Co więcej, panny młodej nie można przyćmić. Nikt nie może jej przyćmić, nie może przyjść w białej sukience, ale też w sukience, która wyróżnia się w jakiś sposób.
1: Często panny młode chcą decydować za swoje przyjaciółki, co mają włożyć na ślub.
2: To jest jeszcze odrębna kwestia, ale w ogóle jest to dla mnie o tyle fascynujące, bo moim zdaniem kobiety w Polsce są raczej wychowywane do bycia takimi osobami doskonale przeciętnymi. To znaczy od najmłodszych lat są przyuczane przez swoje matki czy przez środowisko koleżanek do niewychylania się na ich tle. Nawet w tych środowiskach feministycznych w imię siostrzeństwa, w imię kobiecej solidarności wyśmiewane są te, które chcą być w jakiś sposób inne niż wszystkie dziewczyny. Tymczasem podczas wieczoru panieńskiego i podczas ślubu kobiety nagle wpychane są w rolę gwiazdy z dnia
1: no
2: na dzień.
1: Ten reflektor jest na kobiecie.
2: Tak, z roli szarej myszki nagle stajesz się gwiazdą i nawet jeżeli nie czujesz się na siłach, no to twoją rolą jest mimo wszystko błyszczeć. Tutaj pytałaś jeszcze o te śluby instagramowe, śluby z Pinteresta. No nie da się ukryć, że ślub teraz jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Zawsze taki był, ale teraz no, to już jest, tak, przechodzi ludzkie pojęcie.
1: Ja mam statystyki, to tylko powiem państwu, że taki ślub premium to jest powyżej 150 tysięcy złotych. Ślub klasy średniej to pomiędzy 70 a 120 tysięcy, no i 50-70 tysięcy to jest taki ślub w wersji podstawowej, basic, ale takich ślubów, na taki ślub, na taką kwotę decyduje się 78% par. To są dane jednego ze stowarzyszeń wedding planerów. No więc właśnie. Porozmawiajmy o branży i od tej strony. No jest ktoś, kto te dawne przysługi zmienił w rynek usług, za wszystko się płaci. Ty postanowiłaś sporo rzeczy robić własnoręcznie. Czy to taka fanaberia, czy to oszczędność?
2: Robię wiele rzeczy własnoręcznie i przy pomocy też znajomych ze środowisk artystycznych, dlatego że zwyczajnie mogę sobie na to pozwolić, ponieważ ja nie pracuję na etacie. Mam elastyczne godziny pracy, dzięki czemu w każdej chwili mogę zrobić sobie przerwę, żeby na przykład kleić suszone kwiatki na zaproszeniach. Mało kto ma taką możliwość. Większość ludzi jednak pracuje na etacie od godziny 9 do 17. I ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że mało kto może sobie pozwolić na coś takiego. No i dzięki mojej pracy twórczej zgromadziłam też przez te wszystkie lata bazę wspaniałych ludzi tworzących piękne rzeczy. No czas to pieniądz i no nie da się ukryć, oszczędzam dzięki temu, dzięki tym znajomościom, tej sieci networkingu z mojej pracy zawodowej bardzo wiele pieniędzy.
1: No ale właśnie też mam wrażenie, że czasem jakość tych usług nie idzie w parze z ceną.
2: To znaczy, ja w ogóle zdecydowałam się na pomoc znajomych artystów, ponieważ mam takie poczucie, że razem nie tylko dobrze się bawimy, ale też tworzymy coś ciekawego, coś właśnie skrojonego pod nasz gust. Ja nie nazwałabym tego, co my tworzymy, wyjątkowym, bo ślub i wesele są z założenia takimi wydarzeniami o mocno ustalonej konwencji. Natomiast myślę, że wciąż w tej konwencji jest dość duże pole do zaprezentowania bardzo różnym ludziom z bardzo różnych etapów naszego życia tego właśnie, kim jesteśmy, co lubimy, co nas zajmuje. No i my z narzeczonym chcemy z tego korzystać. A jeszcze odnośnie tych kosztów. Tak jak wspomniałaś, no ślub jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Ja z racji przygotowań jestem bombardowana mnóstwem treści sponsorowanych w mediach społecznościowych. I w ostatnim czasie wyświetla mi się wiele artykułów o pokoleniu Z, które organizuje kameralne śluby tylko z najbliższymi. I ta decyzja jest przedstawiana od strony zmiany kulturowej. I ja się zastanawiam, co jeśli te kameralne śluby bez presji to tak naprawdę nie jest żaden wybór, to jest po prostu jedyna opcja, na jaką stać tych młodych ludzi. Więc nie tyle podejmują jakiś wybór, co po prostu wypierają potrzebę organizowania czegoś większego, bo zwyczajnie nie mogą sobie na coś takiego pozwolić.
1: Czyli taki sposób na przedstawienie to jako wolny wybór, a jednak konieczność, ale przynajmniej pokażmy to, tak? Często relacje, fotorelacje ze ślubów i z wesel no, zajmują dużą część feedu na Instagramie, zwłaszcza w tym sezonie ślubnym, który teraz się zaczyna. Te miesiące z R nadal są popularne. Pani Magdaleno, skąd to R właściwie? Dlaczego nowożeńcy nadal są przywiązani do tego, żeby rezerwować sobie te swoje uroczystości w czerwcu, w sierpniu, no może we wrześniu?
0: Maj jest pechowy. To są takie przesądy, które od antyku się ciągną w Europie. W różnych,
1: to porozmawiajmy trochę o tych przesądach.
0: Ja tutaj bym się chciała odnieść jeszcze do tych słów o wymaganiach i stosunków, jakie panują wśród sprzedawczyni mody ślubnej, bo wydaje mi się, że kulturowo też jest takie oczekiwanie, jakieś echo tego oczekiwania, pewnej bierności panny młodej, że ona się podda właśnie tym ocenom, tym formatom, właśnie temu, jak to powinno wyglądać. Spójrzmy na to, jak wyglądało pożegnanie z domem rodzinnym przez stulecia właśnie panny młodej, która nie miała nic do powiedzenia, bo była wydawana za mąż.
1: Tak.
0: Rzadko było tak, że można było sobie wybrać na męża ukochanego. Często to były po prostu kojarzone małżeństwa. I jakby echo, naprawdę dalekie echo tego wszystkiego znajdujemy w tych dzisiejszych, myślę, relacjach. Druga rzecz jest taka, że nikt nie może przyćmić panny młodej, to jest prawda, ale oczekiwanie jest bardzo sprzeczne. Ona ma być skromna i seksowna. To jest bardzo trudne do osiągnięcia jednocześnie. Dlatego jest potrzebna druhna, główna dróżka, która odciągnie pewne znaczenia z panny młodej i one często w weselach występują, w ślubach jakby w takiej podwójnej roli. Jest panna młoda, jest jej pierwsza druhna i tu jest bardzo ciekawa relacja. To widać w strojach, że ta pierwsza druhna ma prawo się ubrać nieco bardziej wyraziście. Także tutaj taki komentarz, jak to wygląda i z czego się mogą brać tego typu rzeczy. Natomiast tych zwyczajów związanych z doborem dnia, z doborem pory jest całkiem sporo, ale myślę, że one obecnie przegrywają jednak z mediatyzacją tego obrzędu i z tym, że my opowiadamy obrazem o sobie innym. I jednak ta konwencja współczesnego wesela, tej opowieści wizualnej w mediach społecznościowych zwłaszcza, no jest po prostu pod presją takich obrazów i tej kultury romantycznej, tego pokazywania właśnie poprzez atrakcyjne fotografie szczęścia, które jest skomponowane z określonych składników, czyli na łonie przyrody, udane przyjęcia, widać tam pieniądz i tak dalej. Oczywiście wszystkie praktyki, które pokazują, że mamy sieć wsparcia, że jest jakaś grupa ludzi wokół nas, to nie musi być rodzina. To może być taki przypadek, o którym tutaj pani Gabriela opowiadała, że jest grono osób, które wspierają, to jest bardzo właśnie tradycyjne i charakterystyczne dla tego, czym wesele jest, że tutaj wchodzą właśnie jako konsultantki ślubne, czyli cała branża wedding plannerek, które jakby zastępują tą sieć, prawda? Za to płaci jak za usługę, jeśli nie mamy możliwości otrzymać tego wsparcia od naszych bliskich.
1: Za chwilę porozmawiamy o tym, czy feministka ma prawo brać ślub w sukni z welonem.

0: Jeśli słuchali Państwo naszego polskiego topu, to pamiętają Państwo, że ta piosenka była w niedzielę na naszej antenie. A wracając do ról, w jakie wchodzi się po ślubie, czy feministkom wypada przysięgać wierność i uczciwość małżeńską w białej sukni z welonem? A może to utrwalanie patriarchalnych tradycji? Tak przynajmniej twierdzą niektórzy komentujący pod niedawnym postem Maji Staśko. Skąd w ogóle taka dyskusja, Gabrielo?
1: Przede wszystkim w mediach społecznościowych w ciągu ostatnich 5 lat, to jest od strajku kobiet, 6 lat w zasadzie, już prawie 6 lat minęło.
0: Czas leci, tak?
1: Tak, bardzo dużo mówi się o sile kobiet, o niezależności, o feminizmie, o tym, że powinno się wspierać naukowczynie. Jak to wygląda w praktyce?
0: O siostrzeństwie też się mówi dużo.
1: To też, ale jak to wygląda w praktyce? Już Państwu mówię, na przykładzie chociażby laików. Otóż wrzucam na Instagrama informację o tym, że odbyła się premiera drugiego numeru mojego kwartalnika kulturalnego. Otrzymuję za to 300 lajków, 20 komentarzy. Wrzucam zdjęcie z sesji narzeczeńskiej z moim narzeczonym. Otrzymuję za to 1200 lajków i 70 komentarzy.
0: No brawo.
1: Więc ludzie o...
0: Robiłaś to.
1: Więc nawet ludzie o poglądach progresywnych, oni mogą sobie oczywiście mówić, jak to miłość, małżeństwo, konwenanse, rodzina nie mają dla nich większego znaczenia, że to kariera jest ważna, rozwój osobisty. Po czym najhojniej nagradzają zdjęcia zaręczynowe, ślubne, ciążowe i rodzinne. Więc o czymś to też świadczy.
0: No właśnie o czym to świadczy? O tym, że jednak no właśnie siła w społeczeństwie to jest to, że trzymamy się razem i te reguły są spełniane.
1: Że wciąż są ważne, że te konwenanse są wciąż ważne i wciąż są potwierdzeniem naszego statusu społecznego. A jeśli chodzi o tę dyskusję pod postem Maji Staśko, bo to od tego się zaczęła ta dyskusja, po tym jak Maja Staśko wrzuciła swoje zdjęcie w sukni ślubnej, w ciąży, te dyskusje zostały zainicjowane przez kilku panów z anonimowych kont. Myślę, że te burzliwe reakcje na te zaledwie kilka anonimowych komentarzy wyniknęły z frustracji niespójnością wielu influencerek. No bo jak to jest, że tak wiele pań, które tyle pisały o feminizmie, o sile kobiet, o niezależności od mężczyzn, w momencie poznania tego jedynego, nagle cały swój content w internecie przekierowują na kwestię planowania ciąży. Co więcej, bycie utrzymywaną przez męża nagle staje się dla nich wygodną opcją i uważają ją za jakiś swój wielki feministyczny wybór. Albo co więcej, jeszcze więcej, w wyniku poznania mężczyzny rezygnują całkowicie z dotychczasowej działalności publicystycznej, edukatorskiej, aktywistycznej. No takich pań feministek niestety nie brakuje i to może rodzić frustrację internautów. Myślę, że łączenie aktywności zawodowych, innych niż te z zakresu lifestyle'u, prezentowania swojego lifestyle'u z udanym życiem prywatnym jest jak najbardziej feministyczne. I tak, zdaję sobie z tego sprawę, jak bardzo jest to trudne. Natomiast całkowita rezygnacja z tych aktywności albo prezentowanie publicznie wyłącznie wicia swojego gniazda domowego feministyczne moim zdaniem nie jest. Jeśli chodzi o to przysięganie wierności i uczciwości małżeńskiej w białej sukni z welonem. Samo przysięganie wierności, uczciwości jest sprawą neutralną. To w ogóle nie powinno być rozpatrywane pod kątem feminizmu, ponieważ wierność i uczciwość to są postawy ogólnoludzkie, to są cechy dobrze widziane w społeczeństwie, niezależnie od płci. Tekst przysięgi mężczyzn jest taki sam, więc zachodzi tutaj równość. Przynajmniej od jakiegoś czasu jest taki sam, bo z tego co pamiętam w międzywojniu wyglądało to trochę inaczej. Natomiast biała suknia i welon od bardzo dawna no, nie są już symbolem dziewictwa. Czasem, co prawda, w odmętach internetu spotykam się jeszcze z takimi stwierdzeniami, że biel dla dziewicy, a ekri dla niedziewicy. I chciałabym zwrócić uwagę na to, jak bardzo byłoby to uwłaczające, żeby poprzez kolor sukni ślubnej informować publicznie swoją babcię, wujków, rodzeństwo, rodziców, czy nawet internautów o swoim życiu seksualnym. No bo nawet jeśli panna młoda nie współżyła przed ślubem, to wciąż. No uważam, że jest coś uwłaczającego i odzierającego z intymności w tym, by poprzez swój strój informować o tym opinię publiczną. To jest bardzo prywatna sprawa pary młodej i Niech pozostanie w sferze domysłów. I kończąc już ten wywód, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że feminizm jest nie tylko przeciwwagą dla patriarchatu, jest to także przeciwwaga dla matriarchatu. Tymczasem podczas organizacji wesela dostrzegam więcej jednak piekła matriarchatu. To objawia się we wspomnianym przeze mnie, o tym rozstawianiu często koleżanek po kątach, o tym wymaganiu, że mają się ubrać w określony sposób,
0: One mają ci zorganizować wieczór panieński, najlepiej w Wenecji.
1: I na swój własny oczywiście koszt, nie zwracając uwagi na ich sytuację materialną, na ich sytuację życiową. No jest też dużo zachowań matriarchalnych w matkach, w teściowych, bardzo wiele się tego ujawnia. No i gdzieś pomiędzy tym wszystkim jest facet, bardzo często pozbawiony tej sprawczości, tej decyzyjności, tej własnej woli, oddający ster kobietom. I czasem mam wrażenie, że ten ślub to jest właśnie taka impreza panny młodej, a facet jest tylko Kenem. On jest tylko dodatkiem na swoim własnym ślubie. Tak.
0: No to pociągnijmy wątek mężczyzn i kobiet, dla kogo ten ślub jest stereotypowo ważniejszy. Jest też z nami socjolożka i psychoterapeutka dr Julita Czernecka, związana z Uniwersytetem Łódzkim. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Jak to jest? Kto ten ślub, o tym ślubie dziś marzy? Czy to jest taki nadal obowiązujący stereotyp, że on jest ważniejszy dla kobiet? A co z tymi mężczyznami? Oni się garną, oni się nie garną? Jak to wygląda z perspektywy pani badań i pracy gabinetowej?
2: To zależy. W ogóle, czy z badań, które prowadzę, to bardzo zależy od stopnia dojrzałości. Bo ja bym powiedziała, że jeśli mężczyzna jest naprawdę przy swoim takim zdrowym, męskim, mnie patriarchalnym, że tak powiem, męskim modelu, to dla niego też jest ślub ważny. I ja wielokrotnie rozmawiam z mężczyznami, że jest to jednak też rytuał, kiedy jest się bardzo świadomym drogi, miłości i wspólnego kroczenia, wchodzenia to w nowe życie właściwie w takim razem, no to jest też ważne dla mężczyzn. Natomiast my mówimy też o takim gronie ludzi, które nie zawsze ma taką świadomość w ogóle, po co na przykład ten ślub robię tak naprawdę, czy dla siebie, czy dla innych. I proszę mi wierzyć, że dużo osób nie poddaje tego też refleksji takiej głębszej. I właśnie wtedy wchodzimy w te wszystkie takie meandry i mechanizmy, o których mówiłyście przed chwilą, panie. Takiego właśnie odtwarzania różnych modeli, które nie za bardzo nam są, nie są zbyt dobre, ani dla kobiet, ani dla mężczyzn. I powielają bardzo często też oczywiście te patriarchalne, że tak powiem, uciemiężenia i nikt tam za bardzo szczęśliwy nie jest, jak to wielokrotnie na różnych polskich filmach typu Wesele było zobaczyć, nie? Więc to trochę o tym.
0: Ta formalizacja związku to bardziej jest wciąż takie romantyczne przypieczętowanie miłości, choć niektórzy socjologowie mówią też o końcu miłości romantycznej. Czy nadal liczy się wymiar praktyczny? Co tutaj
2: na pewno ten przeważa? Ten wymiar prawny jest cały czas ważny, bo nie mamy tej ustawy przecież o związkach partnerskich. I one są jakby, to jest też kluczowe dla tych, którzy cenią sobie tą stabilizację taką, powiedziałabym, prawną, a jednak Polska gdzieś tkwi w takim jednak cały czas więzieniu różnych ustaw i tego, co wolno, czego nie wolno, więc oczywiście tych praw jest zdecydowanie więcej, są one o wiele szersze, jeśli chodzi o małżeństwo. I myślę, że bardzo wiele osób zdroworozsądkowo do tego podchodzi, że jest po prostu łatwiej pozałatwiać różne rzeczy, pozałatwiać jakieś, nie wiem, formalności. Szczególnie jak się myśli na przykład o powiększeniu rodziny i dzieciach. Więc myślę, że to bez dwóch zdań. Natomiast tak naprawdę statystycznie co czwarte dziecko się rodzi już w związkach pozamałżeńskich, kohabitacyjnych. Połowa par w wielkich miastach się rozstaje i trafia jakby na wtórny rynek matrymonialny, to samo, jeśli chodzi o mniejsze miejscowości, to jest co trzecia para. Więc tak naprawdę ta miłość do grobowej deski, to już jest, jak to mówił Zygmunt Bauman, znany socjolog, nie jest aktualna. aktualne.
0: Ale nadal są ludzie, którzy próbują do skutku wzorem Elizabeth Taylor, która wychodziła za mąż bodajże 7 lub 8 razy. Ja się zastanawiam, czy to jest ta siła rytuału, czy to jest właśnie to potwierdzanie, tak, to my, to jest nasz czas. Jak to wygląda, jeśli chodzi o wchodzenie po raz kolejny do tej samej rzeki?
2: Powiedziałabym, że to, no tak, Taylor, Elizabeth Taylor, to trochę inne jednak czasy. Teraz jak patrzę na wybory w ogóle życiowe Zetek też, to mam wrażenie, że to w ogóle pójdzie w takim kierunku, mimo wszystko myślę, że poszerzy się bardzo taka forma ślubów humanistycznych, kontraktowych na określony czas, ponieważ to są ludzie, którzy są o wiele bardziej świadomi, wchodzą i są statystycznie częściej na terapiach, warsztatach, książki czytają na temat siebie, na temat różnych rzeczy, dlaczego im nie wychodzi, albo co się tam zadziało w rodzinie pochodzenia, że tak powiem, pierwotnej, tej, z której pochodzimy. Więc oni niosą w sobie większą świadomość pewnych wzorców mimo wszystko. I widzę, że zdają sobie sprawę, że nic na zawsze nie jest, więc mam wrażenie, że to pójdzie w ogóle w przyszłości w taką bardziej, że na przykład zawieramy sobie kontrakt na jakiś określony czas i potem zweryfikujemy. I to jest też takie stawianie trochę do dorosłego i do odpowiedzialności, że ja ci nie mogę obiecać do końca życia, bo ja nie wiem, kim ja będę w przyszłości.
0: Czyli kontrakt więc, zawierany na czas określony.
2: Myślę, że z moich badań i z takich rozmów idzie to w tą stronę. Nie mówię o moim pokoleniu X-u, przepraszam, ale po prostu myślę, że młodsze pokolenia zdecydowanie będą miały śluby humanistyczne i takie właśnie...
0: Humanistyczne,
2: czyli bez formalności, ale na przykład będzie impreza, będzie rytuał, będzie mistrz ceremonii w różnych odsłonach, dlatego że ludzie też się lubią bawić, lubią to celebrować. I bardzo, jak pani mnie zapytała o to, to bardzo ważna jest też taka kwestia właśnie celebrowania, radości. Ja myślę, że w ogóle to jest, to, a propos tych lajków się w mediach społecznościowych, ja też mam tysiące lajków wtedy, kiedy wrzucę coś prywatnie, a nie jako osoba, która robi badania albo coś komentuje terapeutycznie, więc, ale jak wrzucę z kajaków z rodziną, no to jest fantastycznie, więc ja bym powiedziała, że to trochę jest o nie tylko o takich utartych schematach, ale też trochę o prywatności i też o tym, że no, zwykle to są takie dni radości, nie? Jak wesela, jak śluby, więc ja myślę, że ja bym tego może nie demonizowała tak bardzo, że to tylko patriarchat, ale to też jest radość, więc może mamy za mało, po prostu za dużo czarnych scenariuszy, za dużo
0: to prawda, o tych stronach. To prawda, kultura i te no filmy, właśnie. Tak, tutaj robią nam mętlik w głowie, ale radość, ale też ten stres i na takiej słynnej skali stresu, tam gdzieś na siódmym miejscu ten ślub się znajduje, to jak, co z tym stresem w ogóle można zrobić? Czy nic nie robić? Da się go jakoś zmniejszyć?
2: To chyba zależy na jakim etapie, bo na pewno po pierwsze zbudować zaufanie do samego siebie, no bo to jest jednak wybór partnera życiowego, to naprawdę determinuje właściwie zasadniczo w największej części nasz jakiś taki dobrostan psychiczny później. Taka jest prawda. Po prostu w zależności od tego, bo życie też przynosi bardzo wiele różnych wyzwań. Różnych, naprawdę. I tragedii, i sukcesów. I tam trzeba się poustawiać, więc bardzo dobrze trzeba siebie znać i tą drugą osobę. I oczywiście to nie jest tak, że my dostaniemy jakieś olśnienia i będziemy wszystko wiedzieć. Nie. Ale trzeba mieć po prostu faktycznie mocne oparcie w samym sobie, żeby ten stres zminimalizować, czyli zaufać sobie, że czasami życie wniesie różne wyzwania, czy ja sobie z tym poradzę, czy my mamy taką komunikację, czy my się na tyle rozumiemy, żeby gdzieś rozwiązywać na bieżąco konflikty, prawda? I że odpukać, jakby coś się stało, no to czy ja sobie sama poradzę. To jest największy stres. I no myślę, właśnie, że w momencie, kiedy właśnie stoimy na tym ślubnym kobiercu, to bardzo często jest też tak, że to jest, no czy to jest ten wybór z moich badań, singli czy związków, to jest, powiem szczerze, takie wyzwanie, no wielkie i takie mimo wszystko trochę niewiadomej, ale ja mam wrażenie, że im siebie lepiej znamy, tym lepiej jesteśmy w stanie czytać też i intencje, i cechy, i zobaczyć, czy ktoś jest z nami po prostu kompatybilny.
0: Pani pisała doktorat o singlach i singielkach, więc ma to dobrze przebadane. To jak to jest z tym pragnieniem, żeby do tego ołtarza iść wśród singli i singielek? Czy ono z czasem, czy ono z czasem się zmniejsza? Czy jest jakiś taki odwrót od legalizacji, w ogóle od poszukiwania miłości? Jak to wygląda z perspektywy osób, które...
2: To jest taka sinusoida. Czyli jak jesteśmy do 30 to w zasadzie to jest takie, no kiedyś się to wydarzy. Większość, bo pamiętajmy też, że w Polsce my mamy takie dwa jakby konkurujące mimo wszystko, przeplatające się ze sobą systemy wartości. Czyli ten indywidualistyczny, taki mocno umocniony też w latach 90. z nowym, że tak powiem, sposobem funkcjonowania w rzeczywistości po zmianie ustrojowej. A z drugiej strony no, ten kolektywistyczny, ten tradycyjny, gdzie te właśnie wartości rodzinne są cały czas też w czołówce ważnych wartości dla Polaków. Więc my mamy taką wewnętrzną walkę. I tak samo, jeśli chodzi o singli, jak są młodsi do 30, no to mają w planach karierę, samorozwój, bardzo często też, ale są uwikłani też w pomoc na przykład członkom rodziny, więc to nie jest tak, że to jest taki skrajny jakby egoizm, natomiast jest to jakby taki moment, że jeszcze ja siebie sam poznaję. Potem jest między 30, 35 rokiem życia, to głównie kobiety zastanawiają się, w którą stronę iść i czy chcą być na przykład mamami, czy nie. I potem jakby już po 40, to jest, przepraszam, to jest cytat z moich badań, że rodzina albo znajomi stawiają już na mnie krzyżyk, czyli że jest mniej...
3: A druga młodość gdzie? Jakby.
2: No właśnie nie jest ta druga młodość, bo jest taki drugi pik rozwodów. Pierwszy to jest mniej więcej 30-33 lata po roku, dwóch latach od ślubu, a drugi jest właśnie 55 mniej więcej, czyli jak jest już faza pustego gniazda, jeśli się ma dzieci. No i jakby jest takie... aha, no dobrze, no to szkoda życia, żyje się tylko raz, to ja nie chcę z tym człowiekiem, z którym może mam niewiele wspólnego, spędzić dalej życia. I faktycznie jest dużo rozwodów i dużo osób trafia na wtórny rynek matrymonialny. I powiem szczerze, że to jest zupełnie już innego rodzaju też doświadczenie, tak? Bardziej myślimy o sobie też, mówię tutaj głównie o kobietach, bardziej myślą o swoich potrzebach, no i wiedzą bardziej kogo szukać. Dlatego też bardzo dużo kobiet po 50 decyduje się jednak na to, że decyduje się z jednej strony, a z drugiej strony zwykle się słyszy, że gdzieś się te drogi rozjeżdżają i że nie mogą znaleźć odpowiedniego mężczyzny, nie? I to jest związane też z tym, że no jednak kobiety w Polsce bardzo mocno się chodzą na terapię, rozwijają się i nawet jak rozmawiałam z Andrzejem Gryżewskim, seksuologiem, który napisał książki właśnie skierowane również do mężczyzn, to przyznał szczerze, że tak naprawdę to też jego książki skierowane do mężczyzn czytają kobiety głównie. I przede wszystkim wszystkie właśnie takie poradnikowe rzeczy. To my, ja powiem taką anegdotę a propos właśnie tego, o czym rozmawiamy. Była taka sytuacja, że spotkał mnie sąsiad, akurat wychodziłam przed blok i on do mnie mówi, wiesz co, moja żona chce złożyć pozew o rozwód. Ja mówię, bardzo mi jest przykro. I on do mnie, bo to wszystko przez was, bo wy piszecie te artykuły, te wasze gazety kobiece i tak dalej, i tak dalej. I to oświadczy, bo dla niego związek był okej. Mhm. On nie widział tam żadnych mankamentów, a ona mu zarzucała brak komunikacji, brak emocjonalnej otwartości i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś tutaj jest dyskurs emocjonalny, tak, w magazynach, w takich audycjach jak nasz, a z drugiej strony panowie gdzieś funkcjonują w innych obszarach, tak? Więc nie chcę powiedzieć, że mają pracę do wykonania, ale no przynajmniej gdzieś musimy popracować nad tym, żeby się znowu spotkać.
0: A te śluby już po nieudanych związkach, to z pani perspektywy gabinetowej, to już jest jednorożec? Coraz większa rzadkość? Czy nadal jednak ludzie decydują się dać sobie szansę?
2: Decydują się i się zdarza miłość i czasami się zdarzają naprawdę sytuacje, się śmieję, jak z komedii romantycznych, które niestety też bardzo mocno wpływają niezbyt dobrze na kodowanie przez nas rzeczywistości, ale powiem szczerze, że ja mam w gabinecie, no taka historia też właśnie, że ktoś wyjeżdża na drugi koniec świata, do Japonii na wycieczkę i tam poznaje chłopaka, z którym po prostu jest, nie? Więc takie historie też się naprawdę się takie zdarzają, a ta dziewczyna była singielką przez bardzo długi czas. Więc można byłoby powiedzieć, że, no nie, że jest nam trudno w to uwierzyć, w te jednorożce, one się zdarzają. Natomiast ja bardziej myślę o kompetencji, o miłości mimo wszystko jako kompetencji. Czyli kompetencji komunikacji, kompetencji takiego samodzielnego tutaj regulowania się emocjonalnego i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie uwieszania się też na drugiej osobie i całego... życia swojego, bo my socjologowie zawsze mówimy, tak jak Ulrich Beck, znany też socjolog, ze swoją żoną popełnił kilka książek o miłości. Oni mówili właśnie o tym, że jakby ta miłość, ta relacja, ale głównie partner stoi w takim centrum biografii naszej. Mhm. My wszystko tam uwieszamy na nim po prostu i żądamy od tego partnera po prostu wszystkiego, żeby był i przyjacielem, i coachem, i właściwie i mężem, i super kochankiem, i super ojcem, i naprawiał rzeczy w kuchni, i zarabiał, i w ogóle naprawdę tam jest 1500 ról. No nikt tego nie udźwignie. Jeszcze wchodzą tutaj oczekiwania kulturowe, nie? Więc jakby ja mam wrażenie, że po prostu bądźmy trochę realniej spojrzyjmy na to życie.
0: Spójrzmy na to realniej, urealnijmy się i widać z naszej rozmowy, że moc rytuału jest nadal bardzo silna i nie wieszczymy jeszcze kresu miłości romantycznej.
2: Do końca nie. Ja myślę, że też osoby, które mają zasoby, to po prostu chcą, to bardzo po swojemu. Ja obserwuję znowu taki nurt po prostu takich bardzo indywidualnego podejścia do ślubu. Takiego my będziemy
0: wyjątkowi. Czyli po swojemu jednak.
2: Więc trochę się ten romantyzm kończy. Myślę, że w zetkach pan profesor ma tu niewątpliwie rację. Natomiast no, nie do końca jeszcze się gdzieś ten romantyzm wypalił. Nie nam oceniać, czy to dobrze, czy to nie. To każdy już musi podjąć w swoim sercu i w swoim życiu decyzję.
0: No to na zakończenie statystyki. W zeszłym roku ślub wzięło 133 tysiące Polek i Polaków. Można powiedzieć, że mało, no bo jeszcze 10 lat temu było to dwukrotność tej liczby, ale nadal wiele z nas jednak chce w tej sukni z welonem do ślubu pójść. Moimi gościniami były dziennikarka, publicystka Gabriela Lisowska, doktor Julita Czernecka, socjolożka i psychoterapeutka oraz doktor Magdalena Zych, antropolożka z Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobrej nocy.
2: Dziękujemy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: Prawie minęła. Katarzyna Pasierbik, Tomasz Matlingiewicz i Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko. Co państwo na to? Piąty dzień maja, a więc matury ruszyły. Dla niektórych to egzamin dojrzałości. Dla niektórych, jak wiemy z znanego kanału YouTube'owego, matura to bzdura. A dziś pytanie o to, czy matura w obecnym kształcie ma wciąż sens. To pytanie, które powraca co roku na kanwie tego, że na przykład podczas matur dochodzi coraz częściej do wycieków, do próby oszustw, ale również do tego, że obecny egzamin niekoniecznie oddaje realia choćby rynku pracy i tego, jak maturzyści poradzą sobie po ukończeniu szkoły średniej. Pytanie, czy w obecnym kształcie matura ma sens, chociażby matura z matematyki, ale również matura z języka polskiego i z innych przedmiotów. O to będę dzisiaj pytał państwa przede wszystkim, 510 357 357. O tym będę też rozmawiał z naszymi gośćmi. Zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu. 510 357 357. Czy matura w obecnym kształcie ma sens? Sonda również na naszej platformie, w naszej aplikacji Radia 357. Tam też państwa odsyłam. Mój adres mailowy krzysztof.zimoch@radio357.pl. A pierwszym gościem audycji jest pani Aneta Korycińska, polonistka, znana w internecie, przepraszam, jako baba od polskiego. Dzień dobry, pani Aneto, kłaniam się nisko.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: No więc chyba z pytaniem otwierającym tę audycję do pani ruszę, bo pani na pewno powie mi to z innej perspektywy niż mój kolejny gość, z którym będę bardziej pod kątem matury z matematyki rozmawiał. Czy pani zdaniem matura w obecnym kształcie z języka polskiego ma sens?
4: Odpowiedziałabym, że nie jest zła, ale jeżeli chodzi o sens, to musimy sobie zadać pytanie, po co w ogóle jest nam ta matura, bo jeżeli miałaby nas przygotowywać na przykład na studia, być jakimś testem, czy człowiek umie, sam w ogóle potrafi pisać, myśleć logicznie, to nie. To w takim, ona niczego nie sprawdza w takim przypadku. Ta matura jest w gruncie rzeczy dość prosta, ale nadal się okazuje, że bywa trudna, ponieważ młodzież nie wie, jak ona jest oceniana. I w mediach społecznościowych też mówi się nieustannie o jakimś kluczu. Nie ma ta nowa matura w formule 2023, nie ma klucza odpowiedzi. Młody człowiek musi postawić tezę i uzasadnić. I okazuje się, że takie najprostsze zadanie, czyli mam swoje zdanie, którego chcę obronić, odwołując się do dwóch tekstów, jest nadal bardzo trudne.
3: Tak, to a propos tego klucza, to znany kazus naszego doktora Tomasza Rożka, którego tekst wykorzystano w arkuszu maturalnym z polskiego, odpowiedział tylko na 70% pytań do swojego artykułu. To a propos tego klucza, w który tak. Nawet autorzy się nie wpisują.
4: Tak, ale już nie ma tego klucza. W tej maturze go nie ma. Ja jeszcze, kiedy zdawałam maturę, to faktycznie było coś takiego. Nawet trzeba było użyć konkretnych fraz, konkretnych terminów w wypracowaniu i to było liczone. Teraz nie ma czegoś takiego. Teraz młody człowiek ma popisać się erudycyjnością, a już do tego może zaliczać się sam fakt, że jak wskazuje na lalkę, to nie mówi, że w książce, a w powieści realistycznej, czyli zna gatunek. I nadal musi przede wszystkim umieć argumentować, więc dlatego ta matura ma sens, bo tu nie ma poprawnych czy niepoprawnych odpowiedzi tym razem. Jedynie trzeba mieć stanowisko, potrafić je wyrazić, a później bronić swojego stanowiska. I tylko to sprawdza ta nowa matura. Oczywiście mamy jeszcze egzamin ustny i tam faktycznie musimy się odwołać do znajomości lektur obowiązkowych. To jest taki właściwie jedyny moment, bo nawet na filologię polską nikt nie patrzy na wyniki z matury ustnej z języka polskiego. I na dodatek 2 lata przed maturą znana jest lista pytań, które mogą po prostu paść, więc możemy ucząć się jakiejś lektury i już nauczyć się odpowiedzi właściwie.
3: Zacytuję pani fragment opinii, którą znalazłem w internecie, dosyć krytycznej opinii odnośnie matury. Dlaczego młody człowiek wychodzi ze szkoły, wiedząc czasem, co autor miał na myśli w tekście sprzed 150 lat, ale nie wie, co bank będzie miał na myśli, kiedy podpisze z nim kredyt na 40 lat? Dlaczego nie ma egzaminu z tego, jak działa kredyt, procent składany, inflacja, podatki, umowa B2B, prawa prawa pracownika. Może odpowiedź jest brutalna, bo system wcale nie chce, żebyśmy to wszystko naprawdę umieli.
4: I to jest właściwie też odpowiedź na to pytanie pierwsze pana, czy matura ma sens, bo jeżeli ona miałaby nam się przydać później w życiu, to absolutnie nie ma sensu. Ona jest po prostu zakończeniem jakiegoś okresu edukacji i jest pomyślana tak, żeby każdy mógł ją zdać, będąc jednak wcześniej przygotowanym do tego typu poleceń. Wiemy, jak one są sformułowane, wiemy, jakie są typy zadań, które zadanie z kolei ma jak formułowane polecenie. Więc to jest coś, co po prostu odhaczamy, żebyśmy zakończyli jakiś etap edukacji publicznej. Jeżeli ona miałaby nas przygotowywać do życia czy na studia, to absolutnie tego nie robi.
3: A jak pani podchodzi do tych zarzutów? W zasadzie no to nawet nie jest zarzut, tylko fakt, że maturzyści coraz częściej, no mówiąc brzydko, ściągają, że coraz częściej ta matura, choćby z polskiego, pojawia się zanim powinna się pojawić, że to jest tak naprawdę praca, która nie sprawdza w żaden sposób zdolności uczniów i coraz częściej dochodzi do oszustw.
4: Wybitny moim zdaniem rysownik Janek Koza stworzył nawet taką pracę, w której egzaminator przed całą salą pełną uczniów zdających maturę mówi, a na zachętę dodam, że sztuczna inteligencja napisała maturę na 90% w 15 minut. Więc czy to jest możliwe? Tak, sama kiedyś brałam udział w takim teście robionym przez taką fundację Zwolnieni z Teorii i oni też wykorzystali sztuczną inteligencję, tylko jej wgrali zasady oceniania. A największy problem ze zdaniem tej matury jest taki, że młodzi ludzie nadal nie wiedzą na przykład, czym jest kategoria błędu kardynalnego i nieustannie się boją, że popełnią błąd kardynalny. Więc sztuczna inteligencja, wiedząc, jak to się ocenia, bardzo dobrze napisała tę maturę, bo to wszystko jest w informatorach. Tak naprawdę. Więc to jest jakiś schemat. To jest tak, jak ja bardzo lubię porównywać maturę do właśnie kursów na prawo jazdy, bo też nam w życiu nikt, tak jak instruktor na placu, nie mówi, że jak zobaczysz trzeci pachołek w tylnym prawym oknie, to zrób półtorej obrotu kierownicą. W życiu nikt nam tych pachołków nie postawi. To jest bardzo sztuczna sytuacja. Tak samo nie musimy odpowiadać w życiu w ten sam sposób, jak musimy odpowiadać na maturze. Mhm. Nie musimy tak rozbudowanie uzasadniać chociażby swojego zdania, odwołując się do dwóch tekstów, które mamy podane. Problemem z tym jest to, że ono, mimo że jest przygotowywana nieustannie, to takie mam poczucie, że jest trochę jednak brak szacunku ze strony twórców tych arkuszy dla młodych ludzi, bo na przykład przypisy są zrobione po macoszemu, odwołują się do głównej strony, a nie do konkretnego źródła. Są bardzo często pomijani twórcy. W zeszłym roku na egzaminie ósmoklasisty były wygenerowane przez AI obrazki. Jakby nie można było, jak jest raz w roku egzamin państwowy, jednak komuś zapłacić, żeby narysował dziecko, które idzie przez las. Więc z tym jest taki problem, że mam poczucie, że mimo że tak bardzo cała Polska żyje jednak tymi egzaminami państwowymi, to niekoniecznie się twórcy do nich przykładają.
3: No tak, ja nawet spojrzałem na pani profil w mediach społecznościowych, to widzę tutaj mnóstwo rolek pod tytułem co robić na tydzień przed egzaminem, a to akurat ósmoklasisty z polskiego, no ale myślę, że taka sama rolka powstaje w odniesieniu do maturzystów. Co trzeba napisać w każdym wypracowaniu maturalnym, więc co roku powtarzają się te same wskazówki dla maturzystów, a tak naprawdę kręcimy się wokół tego samego problemu, który tutaj też jeden z internautów zdiagnozował, że polska edukacja, jego zdaniem, wciąż mentalnie tkwi w modelu szkoły masowej, który wyrastał z XIX-wiecznego myślenia o państwie, dyscyplinie i posłuszeństwie. Czy pani myśli, że w końcu przestaniemy prowadzić taką, co by nie mówić, jałową dyskusję, a w końcu państwo weźmie się za to, żeby jednak tę maturę dostosować do współczesnych realiów? Widzi pani na to szansę?
4: Szczerze mówiąc, nie bardzo. Może nie dlatego, że jestem pesymistką, tylko uważam, że ta matura ma taki kształt, bo zależny jest ten jej koniec. To znaczy, kto tę maturę sprawdza. Jak groszowe są wypłaty dla egzaminatorów. W jakim tempie muszą sprawdzać, bo to jest jak zbieranie, nie wiem, pożyczek na akord. Więc im więcej sprawdzisz prac i szybciej, to ty masz szansę troszeczkę więcej zarobić, ale nadal za sprawdzenie wszystkich matur, siedzenie przez weekendy, to człowiek może zarobić, no co, 7 tysięcy?
3: A miała pani kiedyś okazję sprawdzać arkusze?
4: Tak, ja później się absolutnie z tego wycofałam, później sprawdzałam arkusze sprawdzane przez innych egzaminatorów, czyli zarabiałam na tym prywatnie, wykorzystując, szczerze mówiąc, nasz rynek edukacji, żeby poprawiać egzaminatorów, którzy wiem, że sprawdzają na akord. I też się z tego wycofuję, bo ja na przykład taką jedną maturę sprawdzam kilka godzin, żeby wszystko przeanalizować, a kiedy jestem egzaminatorem, to aż 20 minut i to i tak już jest za długo. Więc nie ma możliwości, żeby to dobrze sprawdzić w takim tempie. Przedmioty humanistyczne są zniuansowane, więc żeby wszystko dostrzec chociażby, potrzeba czasu, wypisać to wszystko. Więc jeżeli to jest tak właśnie oceniane, tak właśnie jest sprawdzane, tak wygląda ta procedura, to ten egzamin też nie może inaczej wyglądać. Nie możemy dać młodym ludziom przestrzeni na myślenie krytyczne, na pokazanie swojego stanowiska, no bo wtedy to ocena byłaby bardzo indywidualna, zniuansowana, a jak to ocenić w skali kraju wtedy? Więc myślę, że problem właśnie zaczyna się od tego, że nikt też nie szanuje egzaminatorów. Na dodatek każdy ośrodek okręgowy, czyli OKE, on troszeczkę inaczej przeprowadza te szkolenia. Żaden egzaminator nie dostaje, uwaga, szkolenia, jak oceniać kwestie językowe.
3: No właśnie.
4: Więc jeżeli jeden pamięta, że było coś takiego jak spójniki skorelowane i będzie nawet przy egzaminie ósmoklasisty zaznaczał dziecku błąd, że nie napisało nie tylko, lecz także, tylko przerobiło ten spójnik skorelowany, a inny zapomni albo uzna, a w sumie to jest egzamin ósmoklasisty, nie muszą tego wiedzieć, przecież tego nie ma w podstawie programowej, więc inny tego nie będzie zaliczał jako błąd.
3: Aneta Korycińska, polonistka, znana w internecie jako Baba od Polskiego. Pani Aneto, połączymy się jeszcze około godziny 12:50 na podsumowanie naszej audycji. Jestem też ciekawy.

0: Panie, dzień dobry, panie Bartoszu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pan no, już tak po maturze?
1: O, już właśnie mija 11 lat i dokładnie z tego, co zauważyłem, jest takie samo ustawienie dni jak te 11 lat temu, czyli też 4 maja, bo zaczynałem w poniedziałek. No ale tak, czy matura ma sens? No wie pan, przy tym całym naszym systemie właśnie też później studiów wyższych, no to ma sens, no bo jeżeli nie masz matury de facto teraz w Polsce, to nie możesz w Polsce studiować dalej, bo to musisz mieć maturę, żeby dalej studiować, bo już nie ma de facto egzaminów.
0: No właśnie, może od tego trzeba zacząć.
1: A nawet jeżeli chyba z tego, co kojarzę, nawet, bo na niektórych kierunkach są egzaminy wstępne, ale to też trzeba mieć maturę, że przynajmniej, że ma się maturę, tylko ona wtedy nie ma takiego znaczenia. Znaczy powiem tak, czy całkowicie jest mało potrzebna? No powiem tak, no ja większość tych rzeczy już pewnie nie pamiętam poza specyfiką, no, którą się zajmowałem, czyli historią, ale pewnie jakbym sobie przypomniał, to może jakoś ta wiedza gdzieś tam ukryta jest. No, matura też może uczy tego, co czeka ludzi na studiach, czyli tych takich egzaminów, co jak się śmieją, że matura jest, najpierw masz maturę, a później masz maturę co pół roku na przykład na studiach. Chociaż ja bym też, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ten system edukacji, jeżeli już mamy tą taką maturę właśnie, bo w zeszłym roku robiłem praktyki w liceum i mój taki, powiedzmy, opiekun, który też miał klasę maturalną, on im powiedział, że proszę państwa, no to też się niestety i to jest poprzedniej władzy, w sensie tego PiS-u, problem, że wprowadzili to, że na przykład w czwartej klasie liceum, zamiast rzeczywiście, gdzie to powinno być naprawdę już przygotowanie do tej matury, skoro ona już jest, takie solidne, że stricte, to uczniowie się na przykład uczą z przedmiotów, z których wiadomo, że nie będą zdawać matury, bo są nawet w innych klasach, w sensie specjalistycznych. Czyli na przykład, nie wiem, humaniści uczą się jeszcze chemii na przykład. No to jest już w ogóle chore.
0: No tylko pytanie tutaj, czy już w tym ostatnim etapie edukacji szkolnej powinniśmy się skupić tylko na tym, co będzie na maturze, czy jednak pomyśleć o edukacji szerzej? Króciutko, panie Bartoszu, jeśli mogę
1: prosić. Ja jeszcze tylko taką anegdotę powiem tak. Ja miałem takiego właśnie kolegę, co chodził ze mną klasy humanistyczne i proszę sobie wyobrazić, zdawał maturę z biologii. Sam się do niej uczył, bo powiedział, że w klasie biologicznej nigdy by nie wytrzymał 3 lat, bo to była 3-letnia. Za to chce zostać ratownikiem medycznym, a tam, jak to powiedział, się dostaniesz z każdym wynikiem matury z biologii.
0: Bardzo dziękuję, panie Bartoszu, pozdrawiam serdecznie. Pan Paweł przy telefonie. Kłaniam się, panie Pawle, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Paweł z tej strony się kłania. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować pani Kasi Pasierbik za jej reakcję, bo jej reakcja zrobiła mi po prostu dzień. Ale przechodząc do prozy dnia codziennego, to jest oczywiście rozmowa dla wtajemniczonych, dla mnie i pani Kasi.
0: Pani Kasia się bardzo zdziwiła, ja jeszcze bardziej, ale słuchamy w temacie matur.
2: Panie Krzysztofie, czy matura w obecnym kształcie ma sens? Ja jako człowiek, który maturę zdawał 32 lata temu, twierdzę, że nie ma sensu. To, że jest to pewien etap walidacji, jeżeli chodzi o poziom wiedzy, to mogę się z tym zgodzić. Natomiast chyba większym problemem jest to, co pan na początku powiedział, że chce się wyeliminować matematykę, czyli królową wiedzy.
0: Tak, o tym też będziemy rozmawiać za kwadrans.
2: I to jest potężny problem, bo jeżeli my będziemy eliminować te podstawy, które stały u podstaw rozwoju naszej cywilizacji, to w jakim kierunku ta nasza cywilizacja pójdzie. Już w tej chwili widzimy, co się dzieje i chciałbym przypomnieć taki motyw, bo kiedyś Roman Giertych, o ile dobrze pamiętam, to za jego pierwszych rządów z PiS-em jakieś fikoły robił, jeżeli chodzi o przepchnięcie ludzi, którzy nie zaliczyli odpowiedniego poziomu na maturze. No to w jakim kierunku my idziemy i jakie będą młodzieży chowanie, nawiązując do klasyka, i jaka przyszłość nas czeka, jeżeli my będziemy kombinować i nie wrócimy do tych klasycznych rozwiązań, gdzie poziom wiedzy, te różne przedmioty, które żeśmy zgłębiali, pozwalały nam na osiągnięcie jakiejś wiedzy interdyscyplinarnej, a później w ramach rozwinięcia zainteresowania człowiek się kształtował w tym kierunku, który mu najbardziej leżał na ciele.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że po części się z panem zgadzam. Przypomnę, że pytanie moje dzisiaj brzmi, czy matura w obecnym kształcie ma sens, a nie czy w ogóle matura ma sens, bo chyba rozmawiamy bardziej, albo powinniśmy rozmawiać o obecnym kształcie matury. Pan Kazimierz napisał, że matura to taki okres w życiu, kiedy jeszcze nie wiesz, że jedyne, o czym marzysz, to umowa na czas nieokreślony i żeby był dobry dojazd. A co o tym wszystkim myśli pan Mateusz? Kłaniam się. Dzień dobry. Panie Mateuszu, halo, halo? To może za... Może za chwilę pan Adam? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Krzysztofie. No, osobiście twierdząc, ja

0: tutaj troszeczkę jestem nieco tak jakby, no na samą myśl o tych maturach mnie niestety bierze, bo ostatni raz jak pisałem w 2021 roku.
1: No to można powiedzieć, że pan młodziak jest.
0: Był to rok pandemiczny, no miałem przedtem pisać w liceum wieczorowym, ale niestety po tym jak moja mama i pani sekretarka liceum wieczorowego, one się zdziwiły, że chciałem pisać jeszcze z filozofii, z łaciny, no to one całkowicie mi zabroniły już uczestniczenia w maturze. Ja zarejestrowałem się przez OKE oczywiście i one mnie skierowały tam, panie z samego OKE, do liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie. Mhm. I problem jest taki, że niestety cały czas się napalałem na to, że będę zdawał tylko i wyłącznie maturę z matmy. Nie uczyłem się w ogóle polskiego, nie wiedziałem, jakie są lektury. Nie obchodziło mnie to w ogóle. Angielski to oczywiście zdałem tam 64 parę procent, z matmy 22, a z polskiego ze względu na to, że nie trafiłem w ten durny klucz odpowiedzi co najmniej 5%. I co z tym wszystkim wynika? No ja uważam to, że...
1: No właśnie.
0: Tak, matura to jest jakieś komunistyczne baziewie, które gdzieś tak ono powstało jeszcze w latach 50. i wydaje mi się, że w imię takiej szerokiej dekomunizacji nauki powinniśmy całkowicie chyba z niej zrezygnować.
1: Przepraszam, że tak zapytam, czy to komunistyczne badziewie, jak raczył pan to ująć, nazwać maturę, jakoś pomogła panu w życiu ustawić
0: no nie,
1: się zawodowo?
0: No skoro tak... ja przecież teraz robię kurs umiejętności jutra z Google dotyczący sztucznej inteligencji. Ja mam parę takich kursów porobionych z certyfikatami, więc mi już matura kompletnie jest do niczego niepotrzebna, bo w zasadzie i tak pracuję też w zakładzie aktywności zawodowej i realizuję się na wielu polach. Jestem tym, kim jestem, udzielam się w telewizji, w autentycznych, w TVN i no i przynajmniej czuję, że żyję i mnie nic kompletnie nie ogranicza, a wydaje mi się, że polska edukacja jest nastawiona tylko i wyłącznie na to celowe optymalizowanie tejże efektywności w stosunku do samych uczniów, a nie na osobach, które sobie średnio z tym wszystkim radzą.
1: Trzymam kciuki.
0: Spektrum autyzmu. No
1: trzymam,
0: bo to
1: trzymam kciuki, panie Adamie, trzymam kciuki. Kończę, bo pan Mateusz do nas wrócił. Dzień dobry, panie Mateuszu.
2: Tak, dzień dobry. Chyba teraz mnie słychać, tak, panie Krzysztofie?
1: Trochę słychać, trochę nie słychać, ale może tutaj Tomek poprawi jakość połączenia. Słuchamy.
2: A teraz lepiej?
1: Teraz lepiej, tak.
2: Okej, okay, więc tak, zdawałem maturę w takim liceum trzecim, liceum ogólnokształcącym w Gdyni, teraz jest głośno o nim, bo pan Szubartowski tam został zauważony, Jakub Pachocki z OpenAI i tak dalej. Ja byłem zwolniony z matury, z matematyki, miałem 100% jako finalista, a dzwoniąc do radia i tak zapomniałem się odmiutować, jak już przyszła na mnie kolej, nie? Więc generalnie jest duży problem. Ja nie wiem tylko, czy się cieszyć, czy płakać, bo też rozkręcam taki startup technologiczny, edukacyjny dla dzieci. I z jednej strony jestem przerażony, a z drugiej strony jestem zachwycony, bo prawdopodobnie będę miał odbiorców tego startupu. Ja nawet nie wiem, od czego zacząć tą rozmowę, więc powiem tylko jedną bardzo krótką anegdotkę i to zostawię, dobra? Mhm. Byłem na dniach otwartych trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gdyni w tym roku. Najlepsze osoby z matematyki w Polsce chcą się tam dostać. Jeden z chłopaków zapytany, jaki jest największy wspólny dzielnik liczb 120-90, po 5 minutach liczenia na kartce rozkładania na czynniki pierwsze, oznajmił radośnie, że 30. I to była dobra odpowiedź. Tylko mój teściu, który ma firmę instalatorską, nie skończył chyba studiów, o 5 sekundach powiedział, że to jest 30, bo 120 i 90 dzieli się na 30. Mam wrażenie, że mamy pewien poważny problem.
1: No, będę o tym za chwilkę rozmawiał z odpowiednią osobą, jeśli chodzi o matematykę, bo myślę, że to jest taki przedmiot, który paraliżuje nas, nawet może bardziej po okresie maturalny, bo tutaj jak zaczął pan mówić o tym zadaniu, to zauważyłem w reżyserce wielkie oczy Kasi i Tomka, którzy próbowali sobie odpowiedzieć na to pytanie, jaki jest największy wspólny dziennik. Tak czy inaczej, dziękuję za tę anegdotę, też mnie ona uświadamia, że jednak dobrze jest tę matematykę powtarzać rok do roku również. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Arkadiusz, kłaniam się panie Arkadiuszu. Czy matura w obecnym kształcie ma sens? Przypomnę pytanie naszego dzisiejszego spotkania. Sonda w naszej aplikacji, tak lub nie. Panie Arkadiuszu, co pan o tym myśli?
3: Panie redaktorze, dzień dobry. Ja powiem jedno. Mam dorosłe dzieci, więc z maturą mam trochę mniej wspólnego niż rodzice, którzy wysłali dzisiaj dzieci na tę maturę, ale ja kiedyś zdając egzamin z polskiego i tematem była lalka Bolesława Prusa, to musiałem wymienić rozmiar rękawiczek Izabeli Łęckiej. Nie wiadomo do czego, komu to było potrzebne, ale cały czas zmieniają się czasy, epoki i tak dalej. A czy ktoś ma maturę, czy jej nie ma, to nie ma żadnego znaczenia. Bo ja mam kuzyna, który sobie, nie mając matury, jest człowiekiem, który skończył zawodówkę. Handluje warzywami na giełdzie w Broniszach podwarszawskich. I on jest lepiej sytuowany niż niejeden prezes, który skończył 3 fakultety albo wykładowcą jest na Politechnice czy na Uniwersytecie Warszawskim. I tak naprawdę liczy się rozum i tak jak ktoś kiedyś powiedział, chłopski rozum, bo jeżeli ktoś potrafi sobie radzić w różnych warunkach, bez względu na to, czy ma wykształcenie, czy nie ma wykształcenia, to jest moim zdaniem bez jakiegoś strasznego znaczenia. I czasami ludzie, którzy naprawdę nie skończyli studiów, nie mieli nie wiadomo jakiego wykształcenia, lepiej sobie radzą od nas, którzy tak jak ja, no też niestety może dla niektórych skończyłem studia, zajmuję się zupełnie innym kierunkiem niż ten, na którym się kształciłem. Jakoś sobie radzę, ale to jest kwestia potencjału, możliwości i zwykłego rozumu, tak? Bo tak jak kiedyś w szkole mnie uczyli, że mózg mają wszyscy, ale rozum nie każdy. I to jest chyba najważniejsze. Bardzo. Ze względu na to, czy ktoś ma nie wiadomo jakie wykształcenie, czy go nie ma, jeżeli potrafi sobie radzić, to za to powinniśmy go cenić. Bardzo, a nie to, czy pamiętał jaki rozmiar Izabela Łęcka rękawiczek nosiła.
1: Bardzo dziękuję za tę anegdotę o rozmiarze rękawiczki Izabeli Łęckiej. Chyba się przyda w późniejszej części naszej rozmowy. W międzyczasie pani Dominika napisała, studiowała na uniwersytecie, gdzie praktycznie wszystkie egzaminy były ustne i było to z 15 lat temu, więc przed tym ostatnim postępem technologicznym. Tam na egzaminach ustnych też ściągali. Rozwiązaniem jest nie szukanie blokad przed ściąganiem, tylko zmiana nastawienia ludzi, w tym przekonania, że zły wynik na maturze równa się koniec świata i zniszczenie całej swojej przyszłości, bo to droga do nikąd. 510-357-357, czy matura w obecnym kształcie ma sens? To pytanie do pana Karola. Dzień dobry, panie Karolu.
4: Halo, halo, witam serdecznie. Czy dobrze mnie słychać?
1: Tak jest, kłaniam się.
4: Uważam, że w obecnym sensie no nie ma sensu, czyli jest do niczego. Ja jestem z tych matur, że byłem tym królikiem doświadczalnym, który miał jeszcze możliwość wyboru ostatni rok tej starej matury plus ta nowa matura, która kiedyś tam wchodziła, to były jakieś lata 2000. Nie pamiętam dokładnie, które to były lata. Generalnie skończyłem jeden zawód, zrobiłem co innego, mam jeszcze dodatkowo inne kierunki pokończone, bo życie tego wymagało. Mhm. I nie żałuję, że zdałem maturę z racji tego, że to też jest niestety, bez tego nie ma, to jest taki klucz do świata dorosłych w postaci, że można w studia zrobić coś więcej, bo jak nie ma pan matury, to nie może pan czegoś zrobić. To jest właśnie to, co wcześniej mój przedmówca powiedział, że no, coś ogranicza przed rozwojem tak naprawdę nas ludzi, tak? Dlaczego matura ma mnie ograniczać przed tym, że zrobię 2 kolejne kierunki, będę mądrzejszy od innych? Albo na przykład będę sobie lepiej radził w życiu. Natomiast odpowiadając na pańskie wcześniejsze pytanie, które pan zadał, dokąd zmierzamy? Mi się ze czasu studiów przypomina taki film Idiokracja. Ten film pokazuje taką rzeczywistość, on jest bardzo trudny do obejrzenia, ale on pokazuje taką rzeczywistość, co się dzieje ze społeczeństwem i do czego to społeczeństwo finalnie dąży. A no właśnie, do kolorowych obrazków, do ludzi w polityce, którzy występują jak takie mapety, że tak powiem, na Facebookach i wszędzie indziej. Tak naprawdę u nich nie ma żadnej merytoryki. Czyli wyprodukujemy sobie ludzi, którzy nie będą potrafili logicznie, normalnie myśleć, tak jak się należy i dokąd nas to zaprowadzi. No właśnie tak jak w tym filmie Idiokracja. Do końca ludzkości, no niestety.
1: Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko, panie Karolu. I w międzyczasie jeszcze mail od pana Tomasza. Matura ma sens. Szkoła nie jest do nauki zakładania konta w banku albo krojenia chleba. To może robić jako dodatek. No, chyba że chcemy wychowywać ludzi do pracy w korporacji bez podstaw wiedzy i kultury, którzy są wyspecjalizowani w jakimś wąskim aspekcie, niewolnicy idealni, którym można na poziomie politycznym, społecznym wmówić każdą bzdurę i łatwo nimi sterować. Pan Stanisław, dzień dobry panie Stanisławie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja następnie chciałbym pozdrowić wszystkich z Bielska Białej, a zwłaszcza mojego przyjaciela, który z branży, Kamila, także Kamil, pozdrawiam cię.
1: A Kamil już po maturze, czy właśnie zdaje
5: Kamil
1: maturę?
5: Kamil jest po maturze, ale oboje pracujemy w branży arborystycznej, jesteśmy arborystami, więc mamy swoje działalności. Ale do czego zmierzam, bo to jest bardzo istotne, jeśli mogę się rozwinąć.
1: Ależ oczywiście.
5: Ja tylko przytoczę może swój przykład. Ja skończyłem w wieku 18 lat szkołę zawodową i było to dla mnie szkoła gastronomiczna po to, żeby skończyć jak najszybciej szkołę i obraziłem się trochę na system edukacji. Po czym po 12 latach inaczej, zacząłem się rozwijać sam tak jakby w własnej inicjatywie i zrobiłem, wie pan, studia podyplomowe MBA jako wolny słuchacz u doktora Grzesiaka, co spowodowało, że jednak chciałbym zrobić ten podyplomowy, że tak powiem, specjał już jako oficjalnie, więc musiałem się wrócić do liceum, zrobić z liceum eksternistycznie, napisać maturę, zeszłego roku ją skończyłem i dopiero teraz przystąpiłem na studia. I do czego zmierzam? Do czego moja konkluzja? Ja uważam, że z dnia dzisiejszego matura dla mnie była przydatna pod tym względem, że przygotowała mnie trochę kulturalnie, jeśli chodzi o trochę nasz kraj, bo można powiedzieć, bo mam wrażenie, że matura jest tylko po to, żeby przygotować nas trochę do tego, żebyśmy potrafili wiedzieć, z czego się bierze nasza kultura, bo w książkach czy w weselu można wiele dzisiejszych sytuacji wyczytać, które się dzieją w naszym kraju, więc to jest taki fajny schemat, który się powtarza i zrozumienie naszego kraju.
1: No tak, może w idei tak, tak. Ale no, słyszał pan być może, co mówili niektórzy nasi słuchacze.
5: Ale ja tutaj chciałbym sprostować, bo jest bardzo ważna rzecz taka, że ludzie twierdzą, że nauka do biznesu niepotrzebna. Ja uważam, ja 12 lat prowadzę swoją działalność, 20 lat miałem, założyłem swoją firmę i uważam, że dobrze prosperuję. Z perspektywy tych lat stwierdzam, że dzisiaj trzeba się uczyć w nowoczesny sposób, nie w sposób przestarzały. Czyli jeżeli ja dzisiaj chodzę na studia jako przedsiębiorca zarządzania, to jak się uczę czegoś, co jest dla mnie przydatne. Niejednokrotnie jest tak, że wykładowcy nie pytają, co ja tutaj robię, a ja mówię, że to przyda mi się czegoś nowego nauczyć, bo skoro mamy nowe techniki nauczania, to jak to się nauczyć, jak się zarządza przedsiębiorstwem nie z perspektywy naszego, z tym szacunkiem państwa, które po 89 dopiero się uczy kapitalizmu, tylko od krajów, które już tutaj znają i mają gotowe, tak powiem, na tacy rozwiązania.
1: Stawiam tutaj kropkę, panie Stanisławie, bo jeszcze pan Krzysztof, a za chwilkę kolejny gość. Pozdrawiam, panie Stanisławie. Pan Krzysztof, króciutko, jeśli można prosić. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, matura 89. Zaczynałem w Gotwaldzie, kończyłem w Staszicu, także liceum dosyć specyficzne. Ja mam jedno gorący postulat. Nie wiem, czy do kogoś trafi, czy nie, ale chciałbym, żeby wrócić do tych starych rozliczeń, tej starej oceny matury. Stresowanie dzieciaków, dawanie wyników miesiące po fakcie jest tak bez sensu. Niech to oceniają nauczyciele, którzy znają tego człowieka przez 4 lata. Cały ten cyrk z wysyłaniem prac jest naprawdę trochę bez sensu i niepotrzebnie stresujący. Zadbajmy o zupełnie inne opola, a tutaj nie ma sensu mnożyć stresów. I tak żyjemy w dosyć mocno stresującym świecie. To tyle, jeśli chodzi o moje...
1: Dziękuję, panie Krzysztofie. Kłaniam się nisko, pozdrawiam. Czy matura w obecnym kształcie ma sens? krzysztof.zimoch@radio357.pl. Przypominam, sonda w naszej aplikacji Radia 357. 12.30 na zegarach. Pani doktor Anna Widur, dyrektor Szkoły Matematyki Alfa w Krakowie. Kłaniam się. Dzień dobry, pani doktor.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Być może przysłuchuje się pani tej audycji i słuchała pani, co mówili, co mówili nasi słuchacze. No generalnie zdania są podzielone co do tego, czy matura w obecnym kształcie ma sens. Pewnie kolejna dyskusja osobna w ogóle, czy matura z matematyki, obowiązkowa matura z matematyki w obecnym kształcie ma sens. Więc z tym pytaniem takim zawężonym nieco zmierzam do pani. Czy pani jest zwolenniczką tego, żeby matura z matematyki była obowiązkowa i pozostała w takim kształcie jak teraz na egzaminie?
7: na pierwsze pytanie. Czy powinna być obowiązkowa? No powiem, powiem tak. Z maturą z matematyki jest troszkę tak jak ze szczepieniem. Czy ono powinno być obowiązkowe? No żebyśmy mieli jakąś odporność populacyjną.
1: Widzę, że kontrowersyjnie zaczynamy. Dobrze.
7: Żebyśmy mieli jakąś taką mądrość społeczną, matematyczną. No to takie według zasady 80/20 powinniśmy w tym społeczeństwie mieć. Czy chcemy mieć takie społeczeństwo? No chcemy mieć społeczeństwo, wydaje się, mądre, odpowiedzialne, umiejące podejmować decyzje i wykształcenie to jest fundament, żeby takie społeczeństwo było. Wykształcenie 5% społeczeństwa, czy 10%, to jest to prowadzi do tego, co w 1984 mamy opisane, prawda? I wczoraj młodzież się tam mierzyła z tym Orwellem. To będzie nami zarządzała garstka ludzi, którzy nam wszystko są w stanie, że tak powiem, włożyć do głów, a my uwierzymy. Jeżeli natomiast chcemy być społeczeństwem mądrym, świadomym, chcemy mieć tę warstwę intelektualną, rozumiejącą rzeczywistość, no to matematyka jest tutaj jednak takim bardzo ważnym spoiwem i tego zawsze będzie brakowało w wykształceniu, więc moja odpowiedź jest tak, no właśnie takie 80% społeczeństwa to jest to minimum, które wydaje się, że powinno społeczeństwo osiągać. Jak to zweryfikujemy, jeżeli wymyślimy lepszy sposób niż matura, no to lepszym sposobem może następne pokolenia do tego dojdą. Na razie wydaje się, że to jest droga, która jest dostępna na ten moment.
1: Patrzę sobie na dane z 2025 roku. Ponad 200 tysięcy osób przystępowało do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Ta zdawalność była bardzo, bardzo duża. Około 204 tysiące osób zdało, co jest bardzo wysoką frekwencją. Pytanie tylko, czy pani zdaniem matematyka jako przedmiot obowiązkowy na maturze sprawia, że poprawiają się ogólnie matematyczne umiejętności uczniów przygotowujących się do tej matury, czy to jest jednak kontrskuteczne?
7: Nie. Uważam, że to jest skuteczne, że to jest skuteczna droga i co więcej, ona nie eliminuje tego przedmiotu już na bardzo wczesnych etapach edukacji. Kiedy matury przez pewien czas nie mieliśmy, to mieliśmy jednak do czynienia z sytuacją, w której deficyty takie bardzo elementarne z czwartej klasy, z piątej klasy już się gromadziły u uczniów, bo ja i tak matury zdawać nie będę. I to jest, powiedziałabym, no społecznie szkodliwe, bo czy to jest szkodliwe dla jednostki? No może się okazać, że w jakimś przypadku ktoś zupełnie z tego nie skorzysta. Ale mówimy o tym, co jest obowiązkowe w polskim społeczeństwie, prawda? Więc mówimy o rozwiązaniach takich systemowych. No to uważam, że jednak z jakiegoś powodu zdecydowaliśmy, że język angielski będzie nam potrzebny i egzekwujemy i uczymy od pierwszej klasy i matematyka to też jest język. To też jest język.
1: Pytanie, no właśnie, pytanie tylko, czy poziom trudności jest na przykład adekwatny do trzeciej klasy czy czwartej klasy liceum, bo niektórzy nawet sobie żartowali. Na próbnej maturze w marcu pojawiło się słynne polecenie pokoloruj drwala, czyli ten żart, który był synonimem...
7: No, proszę pana, to było super inteligentne zadanie z kombinatoryki, także i żart był bardzo inteligentny.
1: Właśnie chciałem panią spytać, czy jednak ten żart nadal jest synonimem tego zaniżania poziomu kształcenia, czy to jest właśnie takie puszczenie oczka, że wcale zadania, które wydają się łatwe, takimi de facto nie są.
7: No, ktoś, kto układał to zadanie, nie znam niestety autora, był super inteligentnym człowiekiem, że potrafił taką nietrudną, ale jednak nieoczywistą kombinatorykę wpleść w takie zadanie, żeby zaszyć jeszcze taki dobry humor. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, czy to jest żart z poziomu? No, w połowie ta matura na pewno odpowiada temu, czego uczyliśmy się w dawnej podstawówce przed gimnazjum. jest, zatrzymuje się na takim poziomie. Lekko wykracza w niektórych momentach tam, gdzie tam się pojawiają, powiedzmy, ciągi, czy no nic w zasadzie, nawet trygonometria kąta prostego i rozwartego była w dawnej ósmej klasie. Wobec tego z tym żartem, jaki jest poziom tej matematyki, no to mniej więcej zeszliśmy do tego, co było sprawdzane po dawnej ósmej klasie, zanim się pojawiły gimnazja.
1: No niektórzy właśnie twierdzą, że matematyka owszem, ale na przykład na maturze powinno być więcej takich zadań, które można wykorzystać w późniejszym życiu. Na przykład rachunkowość, na przykład właśnie to ten język matematyczny również potrzebny chociażby w kontakcie z urzędem skarbowym. A niektórzy pytają po co mi na przykład twierdzenie Pitagorasa w przyszłym życiu. I mam wrażenie, pani doktor, że to są takie pytania, to są dyskusje, które wracają co roku i co roku trzeba ludziom troszkę tłumaczyć. No dlaczego to symboliczne twierdzenie Pitagorasa jest nam jednak na pewnym etapie życia potrzebne?
7: Mm-hmm. No myślę, że to jest takie pytanie, w którym powiedziałabym, mądrym tego nie trzeba tłumaczyć, ale to będzie troszeczkę takie może niegrzeczne wobec tego, no twierdzenie Pitagorasa jest wszędzie, jest wokół nas. To, że my tego nie widzimy i że my świata nie obserwujemy w ten sposób, jest jakąś naszą ułomnością. Bo jeśli widzimy, że to musi być najdłuższy bok, bo to jest przeciwprostokątna, to my z tego wyciągniemy wnioski, że jak mamy coś, co jest dłuższe niż ta przeciwprostokątna, to się nam po prostu nie zmieści. Świat jest matematyczny i tylko jeżeli tej matematyki tak zupełnie nie znamy, to nam się, to my jej w ogóle nie dostrzegamy. No to troszkę tak jakby jechać do Paryża, nie znać francuskiego, no to niczego nie zrozumiemy.
1: To może jednak, to może powinniśmy jakoś tak mądrze zreformować system, żeby ta matematyka naprawdę była królową nauk i żebyśmy zaczęli patrzeć na świat matematycznie, bo mam wrażenie, że ta królowa nauk to tylko funkcjonuje z nazwy, skoro wciąż jednak pokutuje takie myślenie o tym, po co mi to twierdzenie Pitagorasa. Nie ma pani takiego wrażenia?
7: No, mam wrażenie, że społeczeństwo jest jakby w opozycji do uczenia się matematyki, ale czemu my nie rozumiemy, że jako narodowi jest nam to bardzo potrzebne, żebyśmy po prostu nie byli gdzieś w ogonie. To wykształcenie jest nam potrzebne po prostu i za pomocą matematyki my widzimy rzeczywistość, nie tylko tą w urzędzie skarbowym, choć też, bo połączenie dwóch działalności gospodarczych i sumowanie podatków już warto by umieć ogarnąć, ale to nie są tylko liczby. My w tej chwili upieramy się, żeby uczniowie rozwiązywali zadanie na optymalizację, a oni tego nie rozumieją, że to jest ważne zadanie, ale jak ja byłam studentką w 80-tych latach, to na Uniwersytecie Jagiellońskim mieliśmy ekonomię polityczną i tam, prawda, ta dialektyka Marksa, że zmiany ilościowe się w końcu przeradzają zawsze w jakościowe. No nie jest tak. Jak my pokazujemy zadania optymalizacyjne, no to pokazujemy im po to, żeby wiedzieli, że w którymś momencie jest optimum tego zysku, a potem będą produkować dużo więcej, a zyski będą spadać.
1: Przyznam, że ekonomia polityczna może by się w szkole przydała, ale na pewno nie rodem z lat 80.
7: Ale chyba nie marksistowska.
1: Nie,
7: taka
1: absolutnie,
7: I jeszcze mieliśmy ograniczone możliwości dyskutowania, chociaż uniwersytet nie był taki znowu bardzo spolegliwy, ale no właśnie.
1: Doktor Anna Widur, dyrektor Szkoły Matematyki Alfa, jeśli pani pozwoli, wrócimy na krótko przed końcem audycji na podsumowanie tej audycji. Chcę dać jeszcze szansę naszym słuchaczom. Pan Irek przy telefonie. Dzień dobry, panie Irku.
8: Kłaniam się, witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. A ja uważam, że powinna matura być mniej więcej w takiej formie, jak jest obecnie, ponieważ jest to jedyny sprawiedliwy sposób oceny wiedzy ludzi, którzy chcą się dalej kształcić.
1: Czyli ta stara matura, która kiedyś funkcjonowała, nie była sprawiedliwa? Teraz jest dopiero ta sprawiedliwa?
8: Uważam, że tak, bo czasy, kiedy nauczyciele, sprawdzali maturę nauczyciele, którzy nas znali przez 4 czy 5 lat, nie potrafili być nie do końca sprawiedliwi.
1: Czyli pan trochę w opozycji do tego, co pan Krzysztof kilkanaście minut temu, który uważał, że matury właśnie powinny być sprawdzane przez nauczyciela, który zna konkretnego ucznia, bo wtedy jest lepsza...
8: Tak uważam, ponieważ to ma być to ocena sprawiedliwa, tak? Sprawiedliwa, jednoznaczna, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jeszcze chyba ważniejsza, nie każdy musi mieć maturę, naprawdę. Nie ma przymusu zdawania matury, nie ma przymusu posiadania prawa jazdy, także pewne egzaminy w życiu człowiek musi po prostu zaliczyć. Ale w drugą stronę patrząc, rynek pracy jest tak nieważnie ułożony, że w tej chwili oczekuje się od najprostszego pracownika, żeby miał co najmniej średnie wykształcenie, a najlepiej jakby miał licencjat. I może tutaj trzeba się zastanowić, żeby rynek pracy nie stawiał tak wysokich wymagań, bo jak ktoś nie ma talentu, nie chce się uczyć, nie lubi się uczyć, ale ma świadomość, że bez tej matury to niewiele osiągnie w życiu, bo nikt nie będzie chciał zatrudnić. To może w tym kierunku iść.
1: Pan Irek, dziękuję panu serdecznie. Teraz pan Marek przy telefonie. Kłaniam się. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się. Ja chciałem... Mnie sprowokował tutaj jeden ze słuchaczy, który dzwonił i mówił, że...
1: Bardzo się cieszę.
9: Że matura to nie jest potrzebna, że wspaniale, jakiś tam jego znajomy bez matury sprzedaje tam, nie wiem, pietruszkę, warzywa i tak dalej. No przepraszam, czy matura ma służyć sprzedawaniu pietruszki i radzeniu sobie w życiu? Ja mam czasem wrażenie, że nasze społeczeństwo poszło w takim kierunku radzenia sobie, takich praktycznych umiejętności, a tymczasem jest jeszcze coś takiego jak kultura, ogłada, jak wykształcenie. No po co na przykład w XIX wieku, kiedy nie było systemu edukacji, edukowano młodych ludzi, nie wiem, uczono gry na fortepianie, uczono kaligrafii i różnych takich rzeczy. Można powiedzieć, że to kompletnie tylko nikomu to niczego nie potrzebne.
1: Czyli rozlemiwiliśmy się troszkę.
9: Nie, po prostu moim zdaniem taka warstwa inteligencji takiej prawdziwej wymiera w Polsce właśnie z tego względu, że obniża się poziom intelektualny ludzi. Niestety, to jest taka, też edukacja robi się trochę taka właśnie taką fabryką uczenia, ale to jest na marginesie. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, że problem z matematyką jest na maturze niewątpliwie. Ja akurat nie miałem matematyki obowiązkowej i niewątpliwie jest problem i moim zdaniem, a obserwuję to na swoim pokoleniu, bo ja miałem takie problemy, obserwuję to na pokoleniu moich dzieci, że problem jest niewątpliwie z nauczycielami niestety matematyki powszechny, że to są znakomici specjaliści często od matematyki, natomiast pedagogowie bardzo często, bardzo źli, nie potrafią, z jakiegoś powodu matematycy nie potrafią przekazać wiedzy w sposób pedagogiczny taki, żeby do ludzi trafił. To jest powszechny problem od kilkudziesięciu lat, gdzie matematycy często strachem zarządzają, gdzie ludzie się boją iść na matematykę.
1: Zapytam, ja miałem te problemy,
9: zapytam że o ja to... chodziłem z drżącymi rękami na matematykę często.
1: Panie Marku, zapytam o to.
9: I jeszcze, króciutko, ostatnie zdanie. Uważam, że to wykształcenie, które powinno być w liceum, jeszcze powinno być poszerzone o takie przedmioty jak ekonomia, teraz sprawa zonda krypto, czy brania kredytów czasem bez sensu, zadłużania się, o ekonomię, o psychologię, o takie rzeczy powinna zostać poszerzona, być może nawet matura, na pewno nauka w szkole.
1: Bardzo dziękuję. Ten wątek pedagogiczny poruszę z panią doktor Anną Widur. Tymczasem pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Czy matura w obecnym kształcie ma sens pana zdaniem?
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Patron Piotr z tej strony. Ja chciałem odpowiedzieć tak. 3 punkty. Zacznę od tego, że zacznę od AI szybciutko. Mhm. Są badania, które pokazują, że wczesne korzystanie z modeli językowych, które obecnie określamy jako AI, czyli ChatGPT i wszystkich jego kolegów, obniża możliwości kognitywne. Po prostu ludzie stają się głupsi dlatego, że nie uczy ich to myślenia. A co ma ich uczyć myślenia? Logika. Logika i wnioskowanie. Co nas może nauczyć logiki i wnioskowania? No właśnie matematyka. Nie to, czy nam jest Pitagoras potrzebny, czy niepotrzebny, czy nam są funkcje potrzebne, czy niepotrzebne, tylko logicznego składania pytań i logicznego myślenia. Nawet glazurnikowi potrzebna jest geometria, jak tnie kafelki. Nawet murarzowi potrzebne są proporcje, jak miesza zaprawy. Mechanikowi jest to wszystko potrzebne. A to jest ta matematyka w życiu codziennym. Ona stała się bardzo wygodnym chłopcem do bicia, dlatego, tak jak poprzednik mówił, bo ludzie się matematyki boją, bo się ich matematyką straszy.
11: jest to jakiś taki koń trojański, którego wszyscy chcą nie lubić.
1: Bardzo.
11: I jeszcze króciutko, jeszcze dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o to, czy matura powinna być. Znowu odniosę się do poprzednika, bo mi ukradł trochę pytanie. Nie wszyscy muszą mieć maturę. Naprawdę. Nie wszyscy muszą mieć maturę. Nie ma takiego obowiązku, żeby iść na studia. To jest absolutnie, nie wszyscy to muszą mieć. Może nawet byłoby dobrze, gdyby nie mieli, bo się studia pauperyzują. Ja jako zatrudniający teraz ludzi jestem załamany kompletnie poziomem intelektualnym ludzi z licencjatami albo nawet z studiami magisterskimi.
1: I być może o to też chodziło w tym symbolicznym sprzedawaniu pietruszki, do którego
11: na
1: z całym szacunkiem oczywiście matura niekoniecznie jest potrzebna.
11: Tak. I jeszcze mam trzeci element, tak żeby nas podnieść na duchu, że my tak się boimy tej matematyki na maturze. Jest taki kraj jak Francja, gdzie maturę zdaje się ze wszystkich przedmiotów. Ze wszystkich przedmiotów, które miał pan w liceum. I ona jest tak ważnym egzaminem, że po maturze mówi pan o sobie, albo ktoś mówi o panu, że pan ma maturę plus jeden, maturę plus dwa, maturę plus trzy. To znaczy studia już nie są tak ważne, jak to, że człowiek po szkole średniej zdał maturę. I był na pewnym poziomie intelektualnym, który mu pozwalał zdecydować. Chce się uczyć, nie chce się uczyć, chce się uczyć jednej, drugiej, trzeciej, piątej rzeczy.
1: Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Jeszcze pan Marcin przy telefonie. Dzień dobry, panie Marcinie.
12: Dzień dobry panie Krzysztofie, Nigita się kłania. Mój serdeczny kolega, słuchacz też, patron Sławek z Torunia, napisał mi tylko wiadomość, jak zapewne przeczytał, jaki jest temat. O, temat dla ciebie. Dlaczego temat dla mnie? Bo ja nie dlatego, że nie mam matury, tylko dlatego, że ja zajmuję się uczeniem. Ja uczę dzieciaki, właśnie teraz wracam z zajęć. I powiem tak, matura jest, absolutnie, nie ruszać matury. Matura jest potrzebna, matura jest takim właśnie momentem sprawdzenia, momentem tej takiej przejścia, tak, tego przejścia z okresu dziecięcego w dorosłość. I ona też ma przygotować człowieka na inne wyzwania, tak? To, że później będziemy mieli szereg rozmów o pracę, będziemy mieli szereg jakichś innych rozmów, to ma też nas trochę przygotować do stresu. I naprawdę też dzisiaj, jak mówimy, właśnie to, co moi dwaj przedmówcy powiedzieli. Taki chłopiec do bicia jest ta matematyka biedna. Ale przecież na egzamin maturalny z matematyki, po pierwsze, idzie się z kalkulatorem, po drugie, dostaje się kartę wzorów liczącą około 30 stron, na której są w zasadzie wszystkie wzory. I naprawdę, proszę mi uwierzyć, jeżeli ktoś, nawet mając to wszystko, nie jest w stanie wykrzesać 30%, to może rzeczywiście niech on nie ma tej matury, no bo to znaczy, że ten człowiek już nie potrafi nawet znaleźć, tak? Mam zadanie, w którym jest na przykład funkcja liniowa i mam w niej znaleźć miejsce zerowe tej funkcji. To wszystko jest rozpisane tam krok po kroku. Wystarczy, że ja podstawię liczby do działania i mamy wynik. Naprawdę to nie jest nic trudnego, nic strasznego, ale fakt jest też taki, co panowie dwaj powiedzieli. Matematyką się straszy. Matematyka to jest ten właśnie straszak na ludzi, a ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie.
1: Króciutko, panie Marcinie.
12: Tak, króciutko, ja zawsze obiecuję, że króciutko, więc już króciutko wiem, że coś się kończy. Panie Krzysztofie, ja studiowałem historię. Ja jestem pasjonatem historii. Uwielbiam historię, a proszę zgadnąć, czego teraz uczę dzieciaki?
1: No pewnie WF-u albo fizyki, nie wiem.
12: Matematyki. Uczę matematyki. Dlaczego? Bo ta matematyka nigdy mnie... Ja się nigdy tej matematyki nie bałem. Nie byłem jakimś wielkim kumplem tej matmy, ale zawsze wiedziałem, że tą matmę trzeba
1: pojąć. Odważny pan Marcin.
12: Dzięki. Ja to samo uczę młodych. Dzięki, panie
1: Dzięki, dzięki. Kłaniam się pół minuty dla pana Kuby. Dzień dobry, panie Kubo.
13: Dzień dobry państwu, więc krótko. Uważam, że matura w jakimkolwiek kształcie by ona nie była, jest bardzo potrzebna, ponieważ jest to pierwsze wyjście ze strefy komfortu dla młodego człowieka. Takich wyjść ze strefy komfortu później, czy to na studiach, czy w dorosłym życiu, w pracy, będziemy mieli mnóstwo. Także jako takie przygotowanie psychiczne do dorosłego życia jak najbardziej jestem za.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam panie Kubo. 9 minut do godziny 13. Czy matura w obecnym kształcie ma sens? Nasza sonda tak, odpowiedziało 36%, nie 64%. A przy telefonie znów nasze dwie ekspertki. Pani Aneta Korycińska, polonistka. Dzień dobry. Pani doktor Anna Widur, dyrektor szkoły Szkoły Matematyki Alfa. Kłaniam się nisko.
7: Witam panowie.
1: To ja z pytaniem najpierw do pani Anety. Może w tym wszystkim, w tej całej maturze chodzi po prostu o ekspozycję na stres, żeby przygotować abiturientów do stresów, jakich przecież w życiu nikomu nie brakuje. A to, czy będą pisać wielką rozprawkę dotyczącą rozmiaru rękawiczek Izabeli Łęckiej, czy będą pisać, o panu Tadeuszu nie ma większego znaczenia. Może po prostu chodzi o to, żeby uczniowie byli nastawieni na ten egzamin ze stresu, z jakim się wiąże matura.
14: Na pewno jest to bardzo ważne, że powinniśmy się jednak wystawiać na sytuacje stresowe, bo matura jest taką pierwszą właściwie sytuacją, gdzie mamy poczucie, że od tego wyniku coś tam będzie zależało w naszym życiu. Niekoniecznie tak jest, co pokazuje później dalsze życie, ale jednak to jest jakieś takie zakończenie, więc na pewno jest to moment stresujący. Później oczywiście są sesje egzaminacyjne, później różne sytuacje w pracy i w życiu i człowiek musi się uodparniać. Matura zatem moim zdaniem też ma taką ważną wartość wpływu na może naszą po prostu psychikę. Musimy się nauczyć, jak my mamy sobie radzić ze stresem. Nie ogólnie, tylko co na nas działa. Tak samo jak my się uczymy. Po to też jest szkoła, żebyśmy odkryli, w jaki sposób my przyswajamy wiedzę. Każdy indywidualnie, a nie koniecznie masowo, że tylko jedyna forma jest nam potrzebna. I tak jak tutaj pani Anna Widur mówiła, ta matematyka jest wszędzie, ten język polski też jest wszędzie i ta matura w tym kształcie, na poziomie podstawowym, niestety, mówię niestety, bo osoby słuchające nas mogą być w różnej sytuacji życiowej, ale jest to coś, co możemy osiągnąć, tylko zawsze do każdego człowieka potrzebny jest klucz. To nie są trudne rzeczy. Za to nie mogę się zgodzić z przedmówcą, który twierdził, że miał pytanie o rozmiar rękawiczek Izabeli Łęckiej, bo to jest właściwie taka legenda miejska, że to jest 5¾ i że to jest przykład po prostu głupiego pytania, które można zadać uczniowi na teście z lektury. Takich testów też nie można robić, bo one niczego nie sprawdzają. Nie sprawdzają myślenia, nie sprawdzają, czy człowiek potrafi wyrazić swoje zdanie i go obronić. A nawet dzisiaj podczas matury ustnej egzaminator musi zadać przynajmniej jedno pytanie i to jedno pytanie, które musi zadać osobie, którą egzaminuje, to jest pytanie o jej stosunek na przykład do bohatera. Czyli sprawdzamy jest to, czy my umiemy się po prostu wysłowić.
1: Aha. Pani doktor, pytanie do pani doktor Anny Widur. Jeden ze słuchaczy zwrócił na to uwagę, że w przypadku matematyki, którą czasami się straszy, problem leży po stronie nauczycieli, którzy nie do końca potrafią gdzieś tam w sposób odpowiedni podejść do ucznia nie jako nauczyciel matematyki, ale jako pedagog. Czy pani ma takie spostrzeżenie, że być może jest tutaj jakiś problem z tymi umiejętnościami pedagogicznymi wśród matematyków?
7: No, nie chciałabym obrazić całej grupy matematyków, nauczycieli matematyki, którzy pracują bardzo dobrze. Ale skoro pan zadaje takie pytanie, to uczciwie powiem, że to jest problem w polskiej szkole. Ja ten problem dostrzegam i to dostrzegam go oczami uczniów, którzy przychodzą, to przede wszystkim. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego nauczyciele maturzystów bardzo długo trzymają w napięciu i straszą, że oni ich nie dopuszczą do matury i zamiast wspierać, jeszcze tylko to zrobisz i poprawisz i będzie i jest szansa, że ty to zdasz. To uczeń niemal do samej matury żyje w stresie nawet nie tyle, czy zda maturę, tylko czy on zostanie do niej dopuszczony. To nie powinno mieć miejsca.
1: A być może to nawet idzie dalej w dorosłe życie, że jeszcze tylko to i na pewno dostanę podwyżkę i tak dalej, i tak dalej.
7: No więc właśnie, więc wydaje mi się, że tutaj jakaś część zadania po stronie nauczycieli, żeby to była praca z większą wrażliwością na dziecko, z ukierunkowaniem na to, że ono ma na tej maturze odnieść sukces. Dzieci są jakie są, bywają nieposłuszne, bywają nieodpowiedzialne, no to jest młodość. Natomiast my pracujemy dla nich, nauczyciel pracuje dla nich i ta praca jakby w opozycji do dziecka, w opozycji do rodzica, myślę, że w dużym stopniu też potęguje stres, jeśli tak jest, bo chciałam powiedzieć, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie każdy nauczyciel, że po drugiej stronie są nauczyciele, którzy wspierają, którzy robią to, o czym mówię, że niekiedy jest deficytem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję pani dr Anna Widur, dyrektor Szkoły Matematyki Alfa, a także Aneta Korycińska, polonistka znana w internecie jako baba od polskiego. Bardzo panią serdecznie dziękuję. To była audycja Co Państwo na to? Katarzyna Pasierbik, Tomasz Matlingiewicz, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko. Ja mówię do usłyszenia jutro w samo południe, jak to mawia pan Kuba. Obecność obowiązkowa.
15: Pauza.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Znaczy EOEO robiło w radiu, żeby się nie denerwować za kierownicą, gdyby państwo akurat podróżowali. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Szósta minęła, mamy środę.

0: Dobrze, no możemy zacząć, możemy. 5 minut po 6, proszę. Zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju duże i całkowite. Przelotne opady deszczu, a na Pomorzu jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, o szyby dzwonić. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Prognozowana suma opadu deszczu miejscami to będzie tak do 15 mm, ale na Pomorzu to i z 30 może nakapać. Temperatura maksymalna, uwaga, od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem i na Kaszubach około 8.
1: Radio 357.
0: Przepraszam, ale jak nie powiem, to się uduszę, a potem zapomnę. Mamy tak, po pierwsze 6 minut po 6 i jest tak, że jak się człowiek coś tak patrzy i takie ładne, to się można zapatrzeć. Albo jak słuchaj ładne, to się zasłuchać. A wczoraj Helenka przyniosła do studia bzy i one tak pachną, że zawąchać się można?

jest elegancka postawa radiowa. Coś burczy ze szybą. Samolot? Leci. A, elegancka postawa jest taka, że oczywiście zadałem pytanie, nie podałem adresu mailowego, ale odpowiedzi przyszły. ranek@radio357.pl. Można się zawąchać i to jeszcze jak. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Czy istnieje taka konstrukcja myślowa? No i poleciał. Dzień dobry, mówimy. 11 minut po 6. Roma Leszczyńska audycję przygotowała. Iza Woźniak zaprasza. W odpowiednim momencie Kasia Pasierbik czeka na państwa i przy telefonie, i przy kłosówce. Tomek Matlingiewicz będzie realizował do 9:00, po 9:00 zresztą też. A zapraszamy także Krystian Hanke, który się pojawi w odpowiednim momencie. Marcin Łukawski. Dzień dobry. A po 9:00 sterka dzisiaj będzie. Sterka dzisiaj będzie, jak sądzę, na czerwono. No bo wczoraj się wydarzyło w półfinale Ligi Mistrzów coś, na co kolega bardzo liczył. No i się udało.

0: Miley Cyrus. Mamy 15 minut po 6. No to teraz tak w telegraficznym skrócie, o czym to będzie?
1: Ranek 357.
0: I tak patrzę na ten plan, co przede mną i co przed Państwem. Jest dużo rzeczy do omówienia. Zacznę od tego, że serwisy informacyjne oczywiście o 7 zapraszamy. Monika Mędroch-Karbowska, jeśli chodzi o sport, Mateusz Kuźniewski już przygotowują. Więc tak, o 7 się spotkamy. A poza tym będzie tak. 8.15 gości, to będzie Ołech Biłecki, dziennikarz Radia NW. Porozmawiamy o zawieszeniu broni. Tym kilkudniowym i o tym, czy Władimir Putin boi się ataku 9 maja w Dniu Zwycięstwa. To wszystko po 8.15. Zapraszam na tę rozmowę o wojnie w Ukrainie. Też mówić będziemy. Co poza tym? Poza tym o tym, że dzisiaj ostatni dzień obowiązkowych egzaminów pisemnych maturalnych i dziś język angielski. No i o tym angielskim będzie.
2: Ja liczę na 100% osobiście. Jak się wychowuję w czasach seriali, social media i tego wszystkiego, w sumie to tak ten angielski łatwo wchodzi, że nie trzeba się nawet uczyć w szkole tak naprawdę, żeby to potrafić, żeby to dobrze napisać.
3: To jest poziom dogadania się według mnie, a to nie jest wysoki poziom.
0: A no właśnie, liczę na 100%. Z angielskim jest bardzo dobrze. To taka będzie konkluzja o 7.50. Dlaczego jest tak bardzo dobrze i w ogóle super, że jest bardzo dobrze? O tym Iza Państwu więcej opowie. 7.50 o tym egzaminie maturalnym, najlepiej zdawanym w czasie w ogóle egzaminów maturalnych. Proszę posłuchać, będą to ciekawe historie. Spotkamy się z doktorem Tomaszem. To oczywiście 7.15, pytania z Księżyca. Dzisiaj będzie no właśnie trochę z Księżyca, może nawet dalej, bo będzie pytanie o najdalsze zdjęcie zrobione w kosmosie. Co tam udało się uchwycić, to proszę posłuchać. 7.15. Po 7.28 spotkamy się z redaktorem Jarosławem Sroką. Śniadanie biznesowe. Dzisiaj będzie o tym, na co wydaje się najwięcej w branży wojskowej w tej chwili. To pan redaktor Państwu więcej opowie. Po 7.35 Krystian oczywiście i tatowani dzisiaj będziemy grali w grę. Nie wiem jeszcze jaką. Redaktor będzie chciał na pewno ograć jakoś, ale będą gry, zabawy i inne uciechy. To proszę posłuchać. 7.35 będzie kulturalny skoczek. Roma Leszczyńska Państwa serdecznie zaprasza. Kwadrans przed 9. Tygodniki oczywiście też, prasa też. Będzie redaktor Filip i tutaj pan Kornel od samego rana dopytuje, czy dzisiejsze latka będą pocztówką dźwiękową, czy może na żywo, ale tak czy inaczej, gdyby maestro Filip akurat dziś świętował imieniny, to my tu skromnie dołączamy do powinszowań i pozdrawiamy serdecznie. Dobrze, zapytam. Być może, a dzisiaj imieniny Filipa, to nawet mi umknęło. Jak coś, to będziemy składać życzenia panu maestru. To przed 9:00, latka lecą. No i jeszcze jedna ważna informacja. Otóż plan był inny, ale nagle i niespodziewanie zmieniła się piosenka dnia na dziś. A to dlatego, że wczoraj o 18:00 czasu naszego pojawiło się nowe nagranie grupy The Rolling Stones, zapowiadające nową płytę. No i to będzie nasza dzisiejsza piosenka dnia. In the Stars po 7:00. Zapraszam Państwa serdecznie. Kto już słyszał ten wiek, to nie, to proszę posłuchać. Od razu powiem, że utwór już jest w zestawie do głosowania na listę, więc też tam można zaglądać. 18.5 policzyłem, czuwaj, po 6.00.

0: jour et l'année.
1: Zawsze trzeba pamiętać, że tam jest dośpiewane do końca.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Zawsze trzeba pamiętać, żeby zagłosować na listę w tygodniu. Lista.radio357.pl. A może na przykład na to?

0: Co to takiego? Yellow House. I to jest nazwa oczywiście po angielsku. 26 minut po 6.
1: Poranek 357.
0: Mamy środę, panie generale. Środa to ostatni dzień obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych. Dziś język obcy, nowożytny i jak co roku najwięcej maturzystów wybrało język angielski. Okazuje się, że ten egzamin od lat idzie młodzieży najlepiej. W ubiegłym roku średni wynik to 78%, poziom rozszerzony 66%, elegancko. To więcej niż w przypadku matematyki i polskiego. Ale widać tu też największe różnice w nauce tego języka, mówi w rozmowie z Radiem 357 Łukasz Baszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
2: Patrząc po wynikach matur, patrząc na wyniki z zeszłego roku czy z poprzednich lat, no to język angielski najbardziej różnicuje maturzystów z mniejszych miast i z miast wojewódzkich. Ta matura, podobnie zresztą jak egzamin ósmoklasisty z angielskiego, te wahania wyników są zazwyczaj największe. No oczywiście to zależy też od województwa i tak dalej, natomiast rzeczywiście w porównaniu do matematyki, do języka polskiego, angielski bardziej różnicuje te wyniki. Wydaje się, że po prostu angielski już jako lingua franca no jest na tyle popularny, że przyswajamy go, czy szczególnie młodzi ludzie, no trochę przez osmozę, prawda, w serialach, w popkulturze, w sporcie i tak dalej, ten angielski się pojawia, no natomiast kiedy zderzają się z może bardziej formalnym, prawda, takim stylem egzaminu, no to mogą pojawiać się błędy, natomiast i tak jest on łatwiejszy pewnie niż ten jeszcze trudniejszy do takiego formalnego zdania język polski, czy no już zupełnie trudna dla wielu maturzystów matematyka podstawowa. Wydaje się, że po prostu ten angielski jest takim bardziej naturalnym egzaminem, takim bardziej sprawdzającym rzeczywiście to, jak na co dzień się też stosuje ten język.
0: Jak się maturzyści czują przed angielskim, to proszę dawać znaki, sygnały. Wrócimy do tematu w poranku przed 8 o 7.50 i za Woźniak Państwa oczywiście zaprasza. 27 minut po 6. Teddy Swims.

0: Jak nastroje przed... Przepraszam. Przed maturą z angielskiego dzisiaj mistrzowie maturzyści wychodzą na murawę prawie linii angielskiej. Będą pisać m.in. mail, na który nigdy nie otrzymają odpowiedzi, ale nastroje na narodzie bardzo pozytywne. Trzymajmy kciuki. To Kamila, mama maturzysty. Zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane i duże jedynie na północy kraju, duże i całkowite może nawet. Przelotne opady deszczu, a na Pomorzu jednostajne opady o natężeniu umiarkowanym. No i na południowym zachodzie, w centrum, a także na północnym wschodzie kraju burze się pojawią. Prognozowana suma opadu od tak 15 mm, ale na Pomorzu to i 30. Temperatura maksymalna 10 na północy, 23 w centrum, 27 na południowym wschodzie. Będzie chłodniej nad morzem i na Kaszubach. Około 8.
1: 3, 5, 7.
0: 29 do 7.

0: sygnalizowałem, że mamy dzisiaj jako piosenkę dnia nowe nagranie Stonesów, zapowiedź nowej płyty, która w lipcu. No i pan Adam pozwolił sobie bardzo dobrze. Komentarz. Zacznę tak mamicznie, ale z tymi Stonesami to dajcie spokój. Od 20-30 lat każda nowa piosenka brzmi tak samo. To już prawie jak Enya albo i paru innych artystów. I że już może nie muszą. Bardzo dziękuję oczywiście, ale gdyby ktoś miał inną opinię, to też zapraszamy. To śmiało proszę korzystać, oczywiście. Co tam?
1: Ja proszę pana, dzień dobry.
0: Dzień dobry, ja też.
1: Młody, zapowiadający się zespół Rolling Stones wydał singiel i cały świat oszalał.
0: No i też dobrze.
1: Też dobrze. Proszę
0: ale
1: pana,
0: dlaczego nie?
1: Więc mamy takie dwie koincydentalne sytuacje.
0: Proszę.
1: Po pierwsze, Super Express dzisiaj na tapet wziął panią Martę.
0: Panią Martę.
1: Panią Martę, która wykorzystując wolny czas...
0: A pani Marta ma L?
1: Pani Marta K ma L, ale chyba
0: tutaj... A nie widzę tutaj.
1: No jednak, no nie, no bo są pewnie wyjątki. Tak czy inaczej, pani Marta K, która ma L, została sfotografowana na plaży w Sopocie, ale jak pisze Super Express, niepokojąco szczupła bratanica prezesa jest. No, zdjęcia są, można sobie to rozważyć we własnym sumieniu. Ja tutaj nawet kaloryfer trochę widzę, ale rzeczywiście no jest to jakiś temat dla tabloidów, więc podjęły go. I od razu spieszę do, bo to w Super Expressie. Marta na plaży jest en face, en brzuch i jeszcze jest też z lewego...
0: No bikini też jest, no co to dużo?
1: No co to dużo?
0: Bikini?
1: Właśnie bikini mało, to że mało jest bikini. W każdym razie tak. Tutaj, ale tego się nie czepiamy. Tego się nie czepiamy, absolutnie w ogóle się nie czepiamy.
0: Nie, w ogóle.
1: Mówimy tylko, że pani Marta i ta część brzuszna tutaj jest, że tak powiem...
0: Eksponowana.
1: Natomiast od razu szybko przejdę do faktu, bo tam zaniepokojony być może tym stanem rzeczy pan Maciej swoją wybrankę, panią Sarę, też od razu sprawdza, bo trzyma rękę na brzuchu. Zauważył pan? Od razu
0: prawda.
1: Też sprawdza.
0: Ale to jest zwierz. Nie, to...
1: To jest zwierz, proszę. Ach, to jest zwierz. Bo
0: powiedziałem,
1: państwo,
0: to jest wierz.
1: Państwo tu wykonali, bardzo się zapomnieli, napisał fakt.
0: Piruet jakiś to jest.
1: Zaopatrzeni w siebie. No dobrze, zapatrzeni. Pan Maciej i pani Sara bardzo się zapomnieli, napisał fakt. I zrobili na ulicy wirujący seks. No i teraz bardzo ciekawa sytuacja, bo tylko ci z PESEL-em na 7 pamiętają, że to był polski tytuł filmu Dirty Dancing. I rzeczywiście chodziło o ten układ pewnie taneczny, który tam znany jest w tym filmie. Ja na tańcu się, proszę pana, nie znam, więc ja nie będę się tutaj wypowiadać.
0: Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale generalnie po prostu...
1: Odstawili po prostu ten fragment.
0: Wiesz. Zwierz. No. Że tam był ten fotograf od razu. Co
1: on,
0: to jest?
1: On był.
0: Że i oni są tak porozstawiani, ci fotografowie, że tak zawsze jakoś trafiają?
1: No, prawdopodobnie tak.
0: Dzisiaj dyżur na skrzyżowaniu takim i takim.
1: Ale to jest być może też tak, że oni wyszli z planu, bo tutaj jest tak, że pan Maciej i pani Sara byli z graną parą na parkiecie programu Polsatu i zajęli wysokie trzecie miejsce. I może to jest od razu, że wyszli sobie z tego Polsatu?
0: No, nie.
1: Nie? Też nie?
0: No, to jest jakiś park, no.
1: To przejdźmy szybciutko, bo po prawej stronie jest rzecz, ale znów wrócę do faktu, jeśli pan pozwoli, do Super Expressu, bo w Super Expressie jest taki tytuł dziwny, bo panią Annę lubimy i szanujemy, prawda? A tutaj jest napisane alkohol tak, narkotyki nie. Wybory pani Anny. No, mimo wszystko to tak źle brzmi, prawda? Że z tym alkoholem tak, a że narkotyki nie. Ja rozumiem, że to są jakieś fragmenty wspomnień, wyjęte trochę z kontekstu, ale tak się nie robi. Pani Anna to jest jednak świetna kobieta. A w fakcie trochę na ten temat jest również, bo tu jest pewna drama.
0: Bo to i wczoraj pani... była drama i my tutaj z Olą troszkę
1: naświetlaliśmy. I tak a propos tych procentów, pani Dominika od razu zaprzecza pani Karolinie, mnie nikt nie częstował. No i bo to jest ta alkoholowa drama po programie, tu z kolei nie w Polsacie, tylko w TVN-ie, więc rozumiem, że były jakieś podejrzenia, że ktoś panią poczęstował.
0: Tam była historia taka, że pani, ta druga pani, Karolina
1: tak.
0: Mówiła, że po prostu tam jest na planie, że było no, namawiane takie.
1: Takie było namawiane?
0: Mhm.
1: Matko. Ale podobno już młodzież to już w ogóle. Znaczy, to obie panie są raczej młodzieżą może jeszcze nawet, ale taka, no taka, nie, może młodzież, są, to, no. Taka młodzież, to oni w ogóle odrzucają takie używki. Jest jeszcze troszkę poważnych tematów również, tutaj zostawimy państwu, ale jest ważne, przejrzyj szuflady, wydłuż urlop.
0: A to od przeglądania szuflad się wydłuża?
1: Tak. To pan nie wiedział?
0: Nie.
1: To proszę policzyć komody w domu.
0: Dobrze.
1: Sumować i właśnie może się okaże, że ma pan właściwie do września wolne.
0: Naprawdę?
1: No, może tak
0: to
1: być.
0: Zaraz będę tam zaglądał. Ciekawie.
1: Szuflandia to jest poważna
0: Krainia. O właśnie, może do biblioteki pójdziemy na górę.
1: Dużo szuflad.
0: Tam jest mnóstwo szuflad.
1: O panie, to my do 2040 nie będziemy robić.
0: Za 19.07.

0: za 15 siódma. Krystian Hanke, prasa poranna.
1: Teraz już będzie na poważnie, bo poważny tytuł w gazecie giełdy Parkiet. Uwaga, uwaga, kryptowaluty rozpalają wyobraźnię, ropa coraz bliżej punktu przegięcia. Nie wiem, czy pan wie, gdzie jest punkt przegięcia ropy, ale generalnie zbliża się. To tak ostrzegam, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. W Pulsie Biznesu dzisiaj Marcin Kubiczek zawieszony. Natomiast w pozostałych tytułach codziennych, bo jeszcze przebiegnę szybciutko przez katowicki sport, który trzyma kciuki za katowicki GKS, 6 punktów do Europy. Tak wyliczono. A jeśli chodzi o wyliczenia, to jest także sondaż dla Gazety Wyborczej. Tutaj chodzi o partie polityczne. Najwięcej głosów dla KO. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je koalicja. Jednak to strona narodowa miałaby w Sejmie większość, zauważa po wyliczeniach Gazeta Wyborcza. I koalicji pomarańczowej trochę tutaj zabrakło do tego, żeby wypełnić, bo jest ta grafika z tym półkolem miejsc w Sejmie wyraźnie zaznaczona. I nawet z nową lewicą też by tutaj nie wystarczyło. No, jest dalej, prawda, jako drugi wynik to PiS oraz Konfederacja. Tutaj zaskoczeń nie ma, ale Konfederacja Korony Polskiej. Ja bym ich nie sadzał koło lewicy, to tak od razu powiem, bo tutaj tak są posadzeni.
2: Siedzą, tak?
1: Tak, tutaj siedzą i ja bym tego nie robił, bo to jednak mogło stwarzać by jakieś takie napięcia. Tak czy inaczej, omówienie tego sondażu dzisiaj w Gazecie Wyborczej, jeśli ktoś z państwa zainteresowany, to zapraszam. Poza tym, no, przejdźmy w takim układzie, albo w takim razie, bo układ to jednak źle kojarzące się słowo, do Dziennika Gazety Prawnej. Dziennik Gazeta Prawna dziś na pierwszej stronie pisze o ugodach podatkowych, które pozostaną martwe. Resort finansów odkrył karty. Znamy już szczegóły projektu wprowadzającego ugody podatkowe do polskiego prawa. Miał być przełom i odejście od modelu, w którym podatnik jest z założenia traktowany jak przeciwnik fiskusa. Eksperci podatkowi studzą jednak ten entuzjazm. To przypomnę, miał być przełom i odejście od modelu, w którym podatnik jest z założenia traktowany jak przeciwnik fiskusa. Czyli jednak nie uda się jakichś takich lodów przełamać, że nadal będziemy patrzeć na siebie takim trochę wilkiem. Zdaniem ekspertów projekt w obecnej formie to rozczarowanie. Dla wielu zainteresowanych próba zawarcia ugody z organem podatkowym może być wręcz niebezpieczna. Skorzystają najwyżej te osoby, które nie kwestionują ustaleń skarbówki, ale nie mają pieniędzy, aby spłacić zaległości. Ugoda może się bowiem okazać bardziej atrakcyjna niż dostępne obecnie wnioski o przyznanie ulg podatkowych. Przypominamy, pisze Dziennik, że wprowadzenie ugód podatkowych już na początku tego roku proponował zespół deregulacyjny. Więcej na ten temat dzisiaj rzeczywiście w Dzienniku Gazecie Prawnej do przeczytania. Przepisy ulepszone, efektów nadal brakuje. To o innych przepisach sprawy dotyczące ochrony środowiska w prokuraturze. No i tutaj takie wyliczenia są. Liczba spraw dotyczących przestępstw środowiskowych, którymi zajmuje się prokuratura, w ubiegłym roku przekroczyła 2000, mimo że od 2022 roku oskarżanie podmiotów zbiorowych, czyli na przykład firm czy spółdzielni mieszkaniowych, zostało w takich sprawach uproszczone. No i co z tego wynika, także dzisiaj Dziennik o tym pisze, a o odzieżowych mikrofirmach, jeśli kogoś interesuje, bo te z kolei mają poluzowane, nie ubrania, a przepisy. Otóż system Sent, zaprojektowany jako potężna broń w walce z luką VAT, doczekał się korekty po tym, jak uderzył w najdrobniejszych handlarzy. No i też dziś sporo właśnie o prawnych aspektach, luki, przepisy, nowe prawa, projekty, egzekucja tych praw, które już zostały wprowadzone. W Dzienniku dziś zaszaleli na stronie pierwszej. W Rzeczpospolitej natomiast, co już na koniec państwu powiem, taksi bez kierowcy już jadą. No i to może być najciekawszy artykuł dziś. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Jak ustaliła Rzeczpospolita, polska firma, która, no właśnie, dostawca tysięcy aut m.in. dla Ubera czy Bolta, chce wprowadzić autonomiczne pojazdy na rynki europejskie, w tym nad Wisłę. Do tej pory przeszkodą były przepisy, ale pod koniec czerwca ta bariera ma zniknąć. Spółka jeszcze w tym roku planuje zakup odpowiednich aut i rozpoczęcie testów. No i co pan na to? Bo to jest rzecz, która będzie rewolucją. Znaczy ja wiem, że pan pewnie powie, że jak patrzy pan na niektórych kierowców, to ma pan wrażenie, że te samochody też same jadą. Ja też mam czasami takie wrażenie. Bądźmy uważni na drodze, patrzmy na siebie. Przyszła wiosna, jest
0: więcej... Życzliwie patrzmy.
1: Motocyklistów jest sporo, są rowerzyści na drodze. Naprawdę, tu nie ma co przyspieszać, szanowni państwo. I tak spotkamy się na czerwonym. To taka moja uwaga. Duże zarobki, wysoki koszt psychiczny jeszcze jest taki tytuł dzisiaj. To jest też ważna rzecz, bo no właśnie, dobre zarobki, masowe korzystanie z AI, ale coraz częstsze wypalenie zawodowe. Taki obraz prawnika wyłania się z raportu rynku prawniczego, który dziś analizowany jest w Rzeczpospolitej. Prawnicy, no właśnie, zarabiają, ale niestety potem płacą wysoką cenę.
0: Tak wygląda poranna prasa, o czym informował państwa. Krystian Hanke, dziękuję za 10.07.

0: ale się przypomniał hit, ale jaki sprzed lat. 7 minut do 7, teraz będzie zaproszenie, uwaga, uwaga.
1: Czasami jest strasznie. Czasem śmiesznie.
2: Nie no, to jak babcię kocham, to już chyba wszyscy musimy się pożenić, a to przez panią Ciuciulińską.
1: A czasem refleksyjnie.
3: Jeżeli mnie w tej chwili coś boli, to umieranie cywilizacji humanistycznej. Zaczynamy myśleć algorytmami.
1: Bo tak to już jest w teatrze. Każdy znajdzie coś dla siebie. A ja postaram się państwu opowiedzieć, co, gdzie, jak, a może i czasami dlaczego. To jak? Kurtyna w górę?
4: Cykl o premierach teatralnych Kurtyna w górę. Co środę o 9:45. Zaprasza Paulina Kozion.
0: No i tak się przypadkowo składa, że środa to akurat dziś. 6 do 7. Skubas też poleca się z zestawu do głosowania. Proszę o nim pamiętać.

0: Lepiej mu szło, kiedy pił skubas. To też nowe nagranie.
1: Jeśli dzisiaj jest matura z języka angielskiego, to może tak dla przypomnienia pan redaktor by odmienił być.
0: Tak, w piach od razu.

0: Tu Radio 357, jest środa, 6 maja. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Wędroch-Karbowska.
1: A zaczynamy od potężnego pożaru na Lubelszczyźnie i wypadku samolotu, który brał udział w akcji. Maszyna rozbiła się podczas próby gaszenia ognia. Pilot samolotu nie żyje. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ogień pojawił się wczoraj w godzinach popołudniowych na terenie nadleśnictwa Józefów w gminie Łukowa. Płonie 250 hektarów lasów. Zwołano sztab kryzysowy. Na miejsce pożaru przyjechali m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński i ministra klimatu Paulina Henning-Kloska. Jak tłumaczy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz, trudność w gaszeniu pożaru polega na tym, że w lesie rosną przede wszystkim drzewa iglaste. Pożar jest wierzchołkowy, palą się korony drzew, co trudno ugasić zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Dzisiaj rano straż poinformowała, że udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Rosjanie zaatakowali wczoraj wieczorem Dniepr na środkowym wschodzie Ukrainy. Zginęły 4 osoby, 16 doznało obrażeń. Wcześniej we wtorek doszło do rosyjskiego ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim. W jego wyniku 5 osób zginęło, 5 kolejnych zostało rannych. Z kolei w ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło 12 osób, poszkodowanych jest 20. W nocy z wtorku na środę miało rozpocząć się zawieszenie broni zaproponowane przez Kijów. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE. Taką informację przekazał wczoraj na portalu X minister obrony Włodzimierz Kosiniak-Kamysz i dodał, że w wyniku tej umowy Polska otrzyma blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podpisanie umowy ma nastąpić w piątek. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział go wczoraj premier Donald Tusk. Będzie to już trzecia próba przyjęcia tej ustawy. Premier wyjaśnił, czym projekt będzie się różnił od dwóch poprzednich.
2: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
1: Wcześniej ustawa była dwukrotnie wetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, żeby weto prezydenta odrzucić. Ministerstwo Energii zdecydowało, że dzisiaj maksymalne ceny paliw będą takie same jak we wtorek, a to oznacza, że benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Za litr benzyny 98 zapłacimy maksymalnie 6,99 zł, a za litr oleju napędowego 7,31 zł. Gdzie ta koperta? To autorski projekt naszego redakcyjnego kolegi Łukasza Kwaśnego. Ma pomagać osobom z niepełnosprawnościami w znajdowaniu miejsc parkingowych, czyli niebieskich kopert. Teraz dzięki słuchaczom Radia 357 powstaje strona z mapą takich miejsc.
3: Na początku były social media. Teraz dzięki wsparciu każdego powstaje mapa, realna pomoc. Podkreśla Arkadiusz Łabuda, twórca strony z danymi o niebieskich kopertach.
4: Mamy, myślę, fajny projekt, który społecznie będzie realizowany, mam nadzieję, że z Radiem 357.
3: O kopertowej akcji w Radiu 357 usłyszał także Marcin Mytych, działający w sieci na rzecz na przykład osób niedowidzących, a specjalizujący się w internetowych mapach.
5: To doskonały przykład, jak można skorzystać z otwartych danych tworzonych przez wolontariuszy.
3: Wchodząc na stronę gdzietakoperta.pl można dodać lokalizację miejsc parkingowych lub skorzystać ze specjalnej aplikacji.
5: Najprościej zainstalować na telefonie z Androidem apkę Street Complete. Pozwala ona uzupełniać brakujące dane.
3: Projekt ma być rozwijany i poszerzany o kolejne możliwości. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Więcej o projekcie powstającym ProPublico Bono na facebookowej stronie Gdzie ta koperta. W serwisie o 7 to wszystko. W kolejnym powiemy m.in. o mandatach za wieszanie prania na balkonie.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
6: Zaczynamy od informacji z lodu. Oddala się perspektywa awansu reprezentacji Polski do elity. Biało-czerwoni po zwycięstwie z Ukrainą i porażce z Francją wczoraj zmierzyli się w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A z kolejnym naprawdę silnym rywalem Kazachstanem i bardzo szybko, bo już po 69 sekundach objęli w Sosnowcu prowadzenie. Wszystko dzięki przedziwnemu trafieniu Patryka Wronki. Po jego strzale piłka odbiła się od bandy, przeleciała nad poprzeczką i trafiła w plecy bramkarza, by w końcu wylądować lądować w bramce. Wszystko jak domek z kart posypało się dopiero w trzeciej tercji, kiedy rywale strzelili 3 gole. Trafienie Patryka Krężołka w końcówce to już tylko na otarcie łez. Polska 2, Kazachstan 3.
7: To szczęście było z nami na początku, a na końcu niestety go zabrakło. No, zostawiliśmy wiele serca na tym lodzie, blokowaliśmy te strzały. Naprawdę każdy za każdego się rzucał i tak po ludzku szkoda, że nie udało nam się tego utrzymać.
6: Tak spotkanie w Polsacie Sport ocenił strzelec pierwszego gola Patryk Wronka. Biało-czerwoni spadli na czwarte miejsce w grupie. Podopieczni trenera Pekki Tirkonena mają na swoim koncie 4 punkty, a w tabeli wyprzedzają ich reprezentacje Francji, Ukrainy i właśnie Kazachstanu. Kolejnymi rywalami Polaków będą jutro Japonia i pojutrze Litwa. Kibice piłkarscy wczoraj wieczorem całą swoją uwagę skupili na północnym Londynie. Tam poznaliśmy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów i cieszyli się kibice gospodarzy. Arsenal pokonał 1-0 Atletico Madryt.
8: Trossard! Piłka w ciatce Bukayo Saka! Dobitka, szaleństwo do Arsenal Stadium!
6: Tak jedyny gol w tym meczu wybrzmiał na antenie Canal Plus Sport. To była 44. minuta spotkania. W drugiej części gry piłka do siatki już nie wpadła i wobec remisu w Madrycie Arsenal po raz drugi w swojej historii po 20 latach oczekiwania zagra w finale Ligi Mistrzów. Mówi znakomity wczoraj Declan Rice.
9: Incredible feeling, honestly. You know, something that you dream of.
6: To niesamowite uczucie. Marzyłem o tym jako dziecko i teraz zagram w finale Champions League. Musimy się tym nacieszyć, a potem przygotować, bo to będzie naprawdę niesamowite przeżycie. 30 maja w Budapeszcie Arsenal zmierzy się z Bayernem Monachium lub Paris Saint-Germain. Dziś wieczorem dowiemy się, który z tych zespołów utoruje sobie drogę do finału. Po pierwszym meczu w Paryżu 5-4 prowadzi PSG. Na koniec coś z zupełnie innej sportowej bajki, czyli strzeleckie Mistrzostwa Europy. Karolina Romańczyk ze Śląska Wrocław i Tomasz Bartnik z Legii Warszawa zdobyli w Osijeku złoty medal w karabinie na 300 metrów z trzech postaw w konkurencji par mieszanych. W decydującym meczu pokonali Finów Henne Viljanen i Aleksi Leppe 16-12. W sumie nasi reprezentanci wywalczyli w Chorwacji 5 medali. 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Ze sportem wrócę po 8.
0: W ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju duże i całkowite. Przelotne opady deszczu będą na Pomorzu jednostajne o natężeniu umiarkowanym, na południowym zachodzie, w centrum, a także na północnym wschodzie będą się pojawiały burze i prognozowana suma opadu miejscami do 15 mm, a na Pomorzu 30. Temperatura: Koszalin 8, Gdańsk 10, Szczecin 11, Gorzów 12, Olsztyn 15, Poznań, Zielona Góra 18, Toruń, Bydgoszcz 19, Suwałki 20, Wrocław 23, Katowice, Kraków, Łódź, Opole 24, Białystok, Kielce, Lublin 25, Rzeszów, Warszawa 26. I to by było na tyle. Od 8 do 26. Niezła rozpiętość.
10: Radio 357.
0: 9 po 7.

minucie po siódmej. Ranek małparadio357.pl, matura z angielskiego. Skoro dziś jest matura z angielskiego, to znaczy, że mam wolny dzień, pisze pani Katarzyna. Zamierzam wykorzystać najlepiej jak potrafię. Jadę z mężem nurkować w polskich zimnych wodach. A jeśli komuś wpadło do głowy teraz pomyśleć, że nauczyciele mają za dużo wolnego i im się troszkę poprzewracało, to od razu powiem. Jest bardzo dużo wakatów w polskich szkołach. Zapraszam, jest moc. To pani Kasia Patronka, nauczycielka technikum. Kłaniamy się, proszę tam bezpiecznie nurkować. No i zapowiadałem, że nowa piosenka The Rolling Stones to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Ona się tak zaczyna, jakby trochę początek znany. Zapowiedź nowej płyty. Słuchamy.

0: Nie da się tego pomylić z niczym innym. In the Stars to jest The Rolling Stones. Nowe nagranie, od wczoraj znamy, od 18:00 i mamy już to w zestawie do głosowania.
1: Pytania z Księżyca.
0: 17 minut po 7, czyli pytania do pana doktora, dr Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Kłaniam się i jest pytanie dzisiaj od Oliwiera, lat 5. Otóż gentleman pyta, jakie są najdalsze zdjęcia zrobione w kosmosie? Jakie zdjęcia kosmosu najczęściej robi się z Ziemi? No ale zacznijmy od tych najdalszych.
2: Najdalsze zdjęcia zrobione w kosmosie to przede wszystkim te wykonane przez sondy daleko od Ziemi. W roku 1990 sonda Voyager 1 zrobiła zdjęcie Ziemi z odległości 6 miliardów kilometrów. Ziemia wygląda jak maleńki błękitny punkcik w promieniu takiego rozproszonego światła słonecznego. W sumie ta fotografia to jest niemalże ikona. Carl Sagan napisał o niej wtedy taki sławny tekst. To tutaj jest nasz dom, to tutaj jesteśmy my. I w zasadzie to zdjęcie jako jedno z nielicznych ma swoją własną nazwę. Pale Blue Dot, czyli taka błękitna kropka. Jak rozmawia się z ludźmi, którzy znają się na astronomii albo fascynują się kosmosem, wystarczy rzucić to hasło błękitna kropka i każdy wie, o które zdjęcie chodzi. To jest najdalej wykonane zdjęcie Ziemi z najdalszej odległości. Nikt nigdy nie wykonał dalszego. Dzisiaj sondy Voyager 1 i Voyager 2, one są już daleko za Układem Słonecznym, są w przestrzeni międzygwiazdowej, a nadal działają. Nie robią już zdjęć, kamery są wyłączone od dawna, ale to jedno zdjęcie, błękitna kropka, to jest najdalsze zdjęcie Ziemi, jakie kiedykolwiek sfotografowano. Te najdalsze obiekty poza Ziemią, jakie się dzisiaj fotografuje, to są obiekty fotografowane przez teleskopy kosmiczne, teleskop Hubble'a, teleskop Jamesa Webba. One potrafią robić zdjęcia takich galaktyk, czy w ogóle obiektów we wszechświecie, które w zasadzie są na samym skraju widzialności. Wiele, wiele, naście miliardów lat świetlnych od nas. I to jest druga odpowiedź na to pytanie. A trzecia, jakie zdjęcia kosmosu najczęściej się robi? Tutaj jest bardzo, bardzo szeroka gama, bo robi się zdjęcia mgławic, na przykład Oriona, mgławicy Kraba, filary stworzenia w Orle, więc tutaj naprawdę długo

0: można by wymieniać. Mgławice to kolorowe chmury gazu i pyłu, miejsca, w których rodzą się gwiazdy. Oczywiście robi się zdjęcia galaktyk Andromedy, czyli M31, Sombrero, galaktyk karłowatych, całych gromad galaktyk, tu rzeczywiście jest znowu bardzo, bardzo długo można by opowiadać. Robi się zdjęcia planet Układu Słonecznego, robi się zdjęcia gwiazd w Drodze Mlecznej, robi się oczywiście zdjęcia Słońca, wtedy kiedy zastosuje się specjalistyczne filtry. Robi się zdjęcia komet, asteroid. Bardzo, bardzo wiele obiektów się fotografuje. Na orbicie dwa takie najsławniejsze teleskopy to teleskop Hubble'a, teleskop Jamesa Webba, ale są także inne, działające w widmie, którego my naszymi oczami nie widzimy. Poza tym mamy też na Ziemi, mamy teleskop Keck, mamy teleskop Subaru, mamy teleskopy radiowe ALMA, mamy teleskopy VLT, Very Large Telescope, one należą do europejskich obserwatoriów południowych. Tu znowu by można bardzo, bardzo długo wymieniać. Więc, drogi Oliwierze, jakie są najdalsze zdjęcia zrobione w kosmosie? Z samych granic. Jakie jest najdalsze zdjęcie Ziemi z kosmosu? No, z odległości 6 miliardów. A co najczęściej fotografujemy? W zasadzie wszystko, co się tylko da.
1: I ważne, żeby się uśmiechać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą nas fotografować. I żeby tam też, w tych galaktykach też. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Bardzo.
1: Do usłyszenia jutro. Zapraszamy. 21 po 7.

0: Jazz UE. Tak, przypominam, że dzisiaj będzie o maturze z angielskiego do 7.50, ale też pani Aneta podpowiada redaktorze, również matura z francuskiego. Wiatry zachodnie przywiały nas, moją córkę Ines i mnie, z Lubina do Wrocławia, bo w Lubinie nie mają komisji. No i proszę jej dodać otuchy, pozytywna energia. Pozytywną energię przesyłam wszystkim maturzystom i rodzicom. Proszę się tam trzymać cieplutko. To tak z redaktorem wspólnie i w porozumieniu wybraliśmy nawet utwór muzyczny w języku.
1: Bonjour.
0: Bonjour. 25 po 7, za chwilę będzie śniadanie biznesowe.

0: Ja bardzo chciałem panią Milę przeprosić, ale musimy przerwać na chwilę, gdyż jest już 7:28 i to jest ten moment, na który się z redaktorem umówiliśmy.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Jarosław Sroka, dzień dobry.
2: Bonjour. Dzień dobry, bonjour.
0: No i dzisiaj poważnie będzie, jak sądzę, w śniadaniu biznesowym, bo będziemy o rynku zbrojeniowym i o tym rozmawiać. Kto wydaje najwięcej i jakie tam w ogóle padają liczby? Sporo tego, jak sądzę, z tego co widzę.
2: Sporo, kartka bardzo duża. Dlatego, że jesteśmy nomen omen bombardowani praktycznie codziennie informacjami, ile to kosztuje utrzymanie, a to żelaznej kopuły, a to ile Amerykanie już przepalili uzbrojenia w konflikcie z Iranem. No rzeczywiście te informacje są dość z jednej strony niepokojące, z drugiej strony pokazują, jak ogromny potencjał drzemie w przemyśle zbrojeniowym, a przypomnę, że przemysł zbrojeniowy, i to będzie ta brawurowa forma mojej wypowiedzi, zacznę od puenty, może mieć też wiele dobrego na swoim koncie, bo cała historia Silicon Valley to jest de facto ośrodek, który powstał na potrzeby armii i stał się jednym z najciekawszych, najbardziej dynamicznych centrów technologicznych na świecie. GPS to jest wynalazek wojskowy, bez którego dzisiaj w życiu cywilnym nie wyobrażamy sobie życia, więc liczmy na to, że wiele z tych rozwiązań technologicznych będzie bardzo wiele
0: sporo.
2: Tak, zagospodarujemy w życiu cywilnym. 100 największych firm zbrojeniowych na świecie wygenerowało w ubiegłym roku prawie 700 miliardów dolarów dochodu. To jest rekord wszechczasów i na szczycie tej listy są oczywiście przede wszystkim firmy amerykańskie, w tym największy producent broni na świecie, czyli Lockheed Martin, czyli producent słynnych samolotów F-35 na przykład. Natomiast w pierwszej dziesiątce, to jest o tyle ważne, bo nie ma sensu wymieniać pozostałych, największych firm światowych 6 to firmy amerykańskie. Europa ma kilku dużych graczy. BAE Systems to jest jeden z największych graczy europejskich. Mamy branżę bardziej rozdrobnioną, nieco mniejszą. Mamy Niemców, którzy zadeklarowali rekordowe wydatki zbrojeniowe, ale dopiero transformują swoją branżę technologiczną. Mówi się, że motoryzacja, która jest dzisiaj w dużej defensywie, będzie tym kolejnym motorem napędowym rozwoju i właśnie w obszarze branży zbrojeniowej. Jest jeszcze trzeci blok, czyli Chiny. I tutaj dominują oczywiście giganty państwowe. Ważna różnica. Biznes zbrojeniowy zachodni opiera się głównie o kapitał prywatny. Spółki są notowane na giełdach. Chińczycy to głównie kapitał państwowy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że głównym odbiorcą tego wszystkiego są z reguły państwa, więc płacą za to wszystko na końcu podatnicy. Ale pojawiają się na tej zamkniętej do niedawna liście zupełnie nowi gracze, tacy jak SpaceX, Ilona Muska, miliardy dolarów już kontraktów zbrojeniowych, czy słynny Palantir Technologies, firma, która analizuje AI, nasze dane i gra bardzo mocno z wywiadem amerykańskim. W Polsce niewiele na ten temat możemy powiedzieć. WB Electronics, ICEI to są firmy, które rzeczywiście pojawiły się stosunkowo niedawno. Odgrywają istotną rolę na rynku polskim, ale może będą zwiastować coś większego w przyszłości. Zmienia się w ogóle pole walki, więc w miejsce tradycyjnych statków, ciężkich czołgów i samolotów wchodzą drony, technologie cyfrowe, AI i tutaj pojawiają się bardzo nowoczesne, młode firmy technologiczne, które będą odgrywać coraz większą rolę na polu tej walki technologicznej właśnie.
0: To jeszcze powiedzmy i zaprośmy, bo dzisiaj po 21:00 firmament.
2: Dzisiaj firmament, temat również bardzo aktualny. Czy biznesowi do twarzy z działalnością filantropijną i dlaczego?
0: O tak, to w ostatnim czasie temat, który gdzieś tam się przewija, no bo jest o czym rozmawiać.
2: Czy robić to się skromniutko, po cichutku, czy tupać i hałasować wokół tego.
0: Zapraszam serdecznie po 21:00. Jarosław Sroka, także Paweł Sołtys.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju duże i całkowite. Przelotne opady deszczu będą na Pomorzu jednostajne, o natężeniu umiarkowanym, na południowym zachodzie, w centrum, a także na północnym wschodzie burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm, na Pomorzu 30. Temperatura od 10 na północy, około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Będzie chłodniej nad morzem i na Kaszubach 8.
3: 3, 5, 7.
0: Za 27, 8, za chwilę będziemy grali w grę.

0: Supermanka, Kaja. Mówiłem o tym, że angielski, ale i że francuski, ale i nie tylko.
1: Hola, hola. Jako germanistka chciałabym gorąco zaprzeczyć, że trwają egzaminy wyłącznie z języka angielskiego. Jest to egzamin z języka obcego, nowożytnego. Powodzenia dla wszystkich maturzystów.
0: Wspominaliśmy przed 6.30, że tak, to jest język nowożytny, więc ale o tym angielskim to przede wszystkim będzie około 7.50. Teraz proszę pana, co?
2: A z islandzkiego też można zdawać, bo ja wczoraj słabo wypadłem w audycji.
0: Słabo wypadłeś z islandzkiego?
2: No, muszę się podciągnąć.
0: No, no będziesz miał szansę na poprawkę w sierpniu.
3: Tatowanie.
0: Proszę pana, o
2: teraz
0: co chodzi?
2: By się grecki przydał. Chodzi o to, że przyniosłem grę, która budzi wiele emocji u nas ostatnio. Rozgrywki są naprawdę bardzo takie hałaśliwe, emocjonujące, ale bardzo dobrze, bo to jest, o to chodzi w grze planszowej. Gra nazywa się Zeus, jest w małym pudełku, więc łatwo go zabrać, takiego Zeusa, ze sobą. Gra jest od 2 do 5 graczy, właściwie od 8 roku życia już zawodnicy mogą grać. Najlepiej grać w więcej osób, czyli tak 4-5 osób. Z czego składa się gra? Gra składa się z talii kart. Dwa rodzaje kart mamy w tej talii. Karty od 1 do 10. To są 4 jedynki, 4 dwójki, 4 trójki, także wiadomo, 40 kart jest z liczbami od 1 do 10. Oraz karty bogów. Oj, rozmaitych bogów, i ci bogowie mają moce. Afrodyta tu jest Posejdon. Znaczy Afrodyta, no akurat wiadomo. Ares, jest Apollo i tak dalej. I każdy z nich ma moce i ma napisane na tej karcie, oprócz pięknego rysunku kolorowego, co taka karta robi. No i teraz tak, rozdajemy po 4 karty, także pan dostanie 4, ja dostanę 4 i cały czas musi mieć pan 4, czyli po zagraniu jednej karty dobiera pan ze stosu, żeby mieć 4. To już jest proste, tak? I będziemy robić taką rzecz, że każdy z nas będzie w swojej rundzie, w swojej turze wykładał jedną kartę na środek. Albo tę kartę z liczbą, albo kartę z bogiem. I tutaj mówił na głos aktualną sumę Olimpu, która będzie. No czyli jak ja pierwszy zrobię tak, na przykład, że powiem, kładę 8, mówię 8, to teraz jest taka suma Olimpu i pan dokłada swoją kartę, ja dobieram kartę, mam już ją, 8 jest na stole i bardzo proszę...
0: Ja dokładam 2 i jest 82.
2: Nie, jest 10, proszę pana. I teraz jest sytuacja taka, że kto wygrywa tę grę? Jeśli będzie już suma kart 100 albo więcej, gra się kończy. Albo jak skończą się karty do dobierania. Mhm. Wtedy jest koniec rozgrywki. A kto wygrywa rozgrywkę? Tylko jedna osoba, która będzie miała przy sobie tę cudowną żółtą figurkę Zeusa. Prawda, że ładna?
0: Zeus?
2: To jest Zeus.
0: Poka.
2: Tak. I teraz powinien pan zapytać, no jak taką figurkę zdobyć w takim układzie?
0: Skąd to wziąć?
2: No właśnie, więc uwaga, uwaga, właśnie pan zdobył figurkę Zeusa, dlatego że figurkę Zeusa dostaje zawodnik, który po położeniu karty sumuje liczbę i wyjdzie mu pełna dziesiątka, czyli 10, 20, 30, 40. Pan właśnie powiedział 10, więc bardzo proszę, u pana jest figurka Zeusa.
0: Słuchaj, ale ja tak patrzę i wyraz twarzy Zeusa jest taki, że on... jakby nie był szczęśliwy, że
2: ty się nie, ty nie denerwuj Zeusa, bo wiesz, co on może. W związku z czym, to jest jedna droga.
0: On może tam, gdzie pana majstra.
2: Dokładnie tak. To jest jeden sposób zdobycia Zeusa. Drugi sposób to jest taki, że na kartach bogów na przykład są takie moce, że Bóg coś tam robi, ale jest dopisek i zabierasz figurkę Zeusa. Więc to jest drugi sposób pobrania figurki Zeusa, a trzeci jest taki, że może pan położyć, i to w dowolnym momencie gry, nie przy swoim ruchu, taką samą kartę z taką samą liczbą, jak leży na stole. Ale musi pan szybko zareagować, zanim właściwy w kolejności zawodnik położy swoją.
0: A widzisz, to nie wiedziałem.
2: No, na razie jest 10, na stole leży dwójka, ja nie mam dwójki, więc ja sobie po prostu jadę dalej. Kładę 9, jest 19. Dobieram kartę i teraz pan. Mógłby pan mieć na przykład 9, ale panu się nie opłaca, bo pan i tak ma Zeusa. Oczywiście te karty dokładane w tych ruchach takich poza kolejnością, żeby zdobyć Zeusa, też się sumują, więc na razie mamy na stole 19 i proszę, proszę, proszę, proszę się, tak, proszę, proszę, 19. Może pan jakiegoś boga rzucić, albo jakąś boginię, bardzo proszę. No bo czas biegnie,
0: to się schowam sobie, bo mam.
2: No schowam sobie.
0: Bo to
2: bardzo ciekawe
0: sens,
2: są moce tych bogów, bo jeden z Hera ma moc, że, uwaga, pan posłucha, Hera ma taką moc, że, no Hera ma moc, że 99 od razu robi. Że jak kładziesz Herę, to jest od razu suma 99. Więc jak ma pan jedyneczkę,
0: nie,
2: no to...
0: mam 19 plus 3, to jest...
2: No, 22.
0: Dzięki, 22.
2: 22.
0: I Zeus pan
2: trójkę.
0: Mój.
2: Ale jak kładę trójkę...
0: A czekaj, bo ja nie wziąłem jeszcze.
2: Ale jak kładę trójkę, bo pan położył trójkę, zabieram panu Zeusa. No położyłem taką samą kartę. To jest ten trzeci sposób zdobycia Zeusa. I bardzo proszę, teraz pan 25 jest na stole. I co pan na to?
0: 30, dawaj Zeusa.
2: O, szybko się pan nauczył, bardzo proszę.
0: Dawaj kartę.
2: A ja zagrywam Aresa. Wartość Olimpu wynosi wynosi 50, przejmujesz Zeusa. Proszę, Zeusa, jest 50 na stole, poproszę Zeusa. I gdybyśmy tak dojechali do 100, a nie dojedziemy, bo czas nas goni.
0: Ja mam Posejdona i no. Pech Posejdona. Dawaj Zeusa.
2: A co robi Posejdon? To musimy przeczytać. Przecież
0: pływa, to nie wiedzą. Lata pływa.
2: Posejdon, od wartości Olimpu odejmujesz 10. Przyjmujesz Zeusa, czyli jest 40. Dobrze, a ja kładę 10, normalną dziesiątkę jest 50, dawaj Zeusa.
0: Czekaj, bo nie wziąłem sobie tego.
2: No właśnie, sobie tego.
0: 10,
2: no?
0: Ja mam też 10, dawaj Zeusa.
2: Ja mam też 10, jest 60, dawaj Zeusa.
0: Dawaj kartę, 7.
2: Dawaj a może jednak skończymy.
0: Czekaj, no, ile jest teraz na stole?
2: 60.
0: A w czerwone czy zielone?
2: Co w czerwone czy
0: czarne? Nie, w co się gra?
2: Co się gra?
0: Fura, no ja gram w to, w co wygrywam, panie.
2: A, panie, no.
0: Nie no. Siódemeczką go. No i dostałem Artemidę.
2: Świetnie, brawo.
0: No ty, mam dwie Artemidy.
2: Brawo.
0: A można także dwie mana?
2: Nie. Dlaczego? Ale wartość Olimpu jest na razie 70. Jakbyśmy dojechali do stówy, to wtedy byłoby wiadomo, kto wygrał.
0: 78.
2: Zeus, gra wydana przez naszą księgarnię. Emocjonująca rozgrywka, jak państwo słyszeli. Polecam bardzo serdecznie.

No i przeszła bardzo szybko sprawa, znaczy pytanie się pojawiło. Otóż nie załapałam się na nazwę tej gry mitologicznej. Jak ona się nazywa? Dopytuje słuchaczka. No otóż Zeus. A ta słuchaczka ma na imię Mela. Tak, Melu, Zeus. To ta Mela.

0: Ta Mela. Mela Koteluk oczywiście, po Bite Gary to były. A dziś ostatni dzień obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych. Polski, matematyka, a dziś język obcy nowożytny. No i tak jak słuchacze także sygnalizowali, nie musi to być angielski, ale okazuje się, że ten trzeci egzamin wychodzi maturzystom najlepiej, bo matura z angielskiego właśnie, jeśli ktoś decyduje się wybrać ten język, ma najlepsze wyniki.
1: To prawda i nie musi być to angielski, też potwierdzam.
0: Izabela Woźniak.
1: Dzień dobry.
0: W studiu w ubiegłym roku maturzyści napisali ten egzamin po prostu najlepiej.
1: Tak, z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że w 2025 roku średni wynik na poziomie podstawowym dla języka polskiego wynosił 59%, matematyki 61%, a dla języka angielskiego, proszę pana, ile?
0: 78%.
1: Brawo. I to jest egzamin, którego wielu maturzystów się po prostu nie boi.
2: Nie. Ja liczę na 100% osobiście. Jak się wychowuje w czasach seriali, social media i tego wszystkiego, w sumie to tak ten angielski łatwo wchodzi, że nie trzeba się nawet uczyć w szkole tak naprawdę, żeby to potrafić, żeby to dobrze napisać.
3: To jest poziom dogadania się według mnie, a to nie jest wysoki poziom.
4: Matura podstawowa to jest zdecydowanie ten poziom taki podstawowy, komunikatywny, więc z nim nie ma żadnego problemu. Ewentualnie może jest rozszerzonym, ale też mi się nie wydaje.
2: Tak samo ustny angielski to też raczej nikomu nie sprawia problemu.
3: Jeżeli jest wysoka zdawalność, to znaczy, że po prostu dużo osób jest dobrze nauczonych.
1: A może za niski poziom tej matury?
3: Czy ja wiem? Jeżeli jest to poziom, na którym człowiek jest w stanie się dogadać, to czy jest sens robić się cięższą?
4: Cieszmy się z tej wysokiej zdawalności.
1: Cieszymy się bardzo. Język angielski, jak państwo zauważyli, to jeden z 7 nowożytnych języków, które maturzyści mają do wyboru jako trzeci obowiązkowy pisemny przedmiot. I mówi to też pan profesor Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
5: To jest angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski i nowością w tym roku jest język ukraiński. Przedmioty na poziomie rozszerzonym i tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Na pierwszym miejscu język angielski. To jest około 73% maturzystów wybrało właśnie ten egzamin na poziomie rozszerzonym. W kolejności to będzie matematyka 27%, geografia 24%, biologia 20%, język polski na poziomie rozszerzonym 19% i kolejno chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka i kolejna niespodzianka, bo 3,5% maturzystów wybrało język angielski na poziomie dwujęzycznym.
1: Zdawalność matury z angielskiego od lat utrzymuje się na wysokim poziomie, nawet 90%, ponad 90% i pisemny, i ustny. Przypomnę, w ubiegłym roku średni wynik to 78%, poziom rozszerzony, a 78 poziom podstawowy, a rozszerzony 66%. Jak to przekłada się na prawdziwą znajomość tego języka? Polska zajmuje 15 miejsce na świecie i 13 w Europie. I to dane z raportu IF English Proficiency Index. Trudne słowo to było. Mhm. To ranking tworzony od 15 lat, w którym analizuje się znajomość języka w ponad 100 krajach, między innymi w czytaniu i pisaniu. I okazuje się, że w czasie pandemii problemy się uwidoczniły i ciągle są, mówi Alicja Sztark z IF Education First.
6: Umiejętności pasywne, słuchanie i czytanie wciąż są na najwyższym poziomie. To są takie umiejętności, które łatwo trenować w dużych klasach, które łatwo trenować w dużych grupach. Natomiast o wiele trudniej o dobre narzędzia, które sprawdzają, a przede wszystkim, które trenują takie umiejętności jak mówienie. My nazywamy je umiejętnościami aktywnymi, czyli takimi, które wymagają aktywnego zaangażowania, które wymagają innej kompetencji niż tylko rozumienie testu, niż tylko umiejętność znajdowania sensu, niż tylko umiejętność rozwiązywania testu, ale realna możliwość i realna umiejętność komunikacji w języku obcym.
1: Dane Eurostatu potwierdzają, że plasujemy się na wysokich miejscach i wskazują też tendencję wzrostową. Choć jest jedno ale, mówi Łukasz Baszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
7: Te różnice regionalne, tak zwana Polska powiatowa, radzi sobie gorzej niż miasta wojewódzkie, albo niż w ogóle duże miasta powyżej 100 tysięcy liczby ludności. No po prostu widzimy to, że szkoły w Polsce nie uczą w równym stopniu i to zjawisko ma miejsce w całej Polsce. To nie jest, że tak powiem, przypadkowa obserwacja z jednego regionu czy z jednego województwa. Systematycznie w każdym województwie stolice województwa czy miasta powyżej 100 tysięcy uczą lepiej swoich uczniów niż miasta powiatowe czy mniejsze ośrodki po prostu. Jest to problem strukturalny dla naszego kraju, bo on oznacza, że w pewnym sensie urodzenie się w złym miejscu przyczynia się do nierównych szans później.
1: To co ważne, po ukończeniu szkoły Polacy kontynuują naukę języków obcych.
6: W nieco starszej grupie, bo już od 20 23, 24 roku życia, a nawet jeszcze troszeczkę wcześniej, poziom językowy podwyższa się jeszcze z wiekiem. Czyli wbrew naszej pierwszej intuicji, że to najmłodsza grupa wiekowa, czyli ta 18-19-letnia, ma największy poziom kompetencji językowych, bo to ich w naturalny sposób otaczają social media non-stop, to jest scrollowanie, to są seriale po angielsku, które oglądają z napisami. Okazuje się, że te aktywne kompetencje językowe zdobywają również w środowisku pracy. To są umiejętności mówienia, to są umiejętności komunikacji.
1: Skoro już mowa o pracy, to jest tu pewien kłopot, bo kwestia znajomości języka obcego to jedno z najczęstszych kłamstw w CV, mówi Katarzyna Lorenz, ekspertka Business Center Club do spraw rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy.
8: Jednym z takich czynników, które musimy sprawdzać, szczególnie które w CV mają zazwyczaj zawyżone i zawierają nieprawdziwe informacje, no to jest właśnie informacja o znajomości języków, czyli to, co na teście, to na teście. A to, co w praktyce, to w praktyce. Ja myślę, zwłaszcza młodzi ludzie, kiedy mają potwierdzenie egzaminu maturalnego, być może uważają, że to jest wystarczający poziom, tak? I wpisują poziom komunikatywny. My często w biznesie rozumiemy komunikatywny, to znaczy umie pracować w języku obcym. Poziom komunikatywny B2 zazwyczaj nie pozwala.
1: A ten B2 to jest, zdaje się, poziom matury podstawowej. No ale my nieustannie trzymamy kciuki za maturzystów i good luck!
0: Jest.
1: Of course.
0: Natürlich. Dzisiaj matura nie tylko z języka nowożytnego, ale jak pisze pani Dorota, również jest geografia i matematyka dwujęzyczna i tym sposobem niektórzy dzisiaj piszą nie jeden, a dwa, mm-hmm. nawet trzy egzaminy mogą napisać. Pozdrowienia i teraz uwaga dla Izy, Gabi i Ali z 38. dwujęzycznego liceum w Poznaniu. Niech moc będzie z wami.
1: Pozdrawiamy wszystkich maturzystów.
0: Tak, cokolwiek państwo dzisiaj piszą. Drodzy maturzyści, będzie dobrze za 4-8.

0: Tu Radio 357, jest środa, 6 maja. Właśnie minęła 8, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Wracamy do pożaru na lubelskim Roztoczu. Podczas akcji zrzucania wody zginął pilot samolotu. Gaszenie pożaru potrwa jeszcze wiele godzin, dlatego dzisiaj samolot typu dromader zostanie zastąpiony, tłumaczy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
1: Sytuacja na miejscu jest trudna i bardzo poważna, mówi Zenon Pisiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
1: Ogień objął ponad 250 hektarów lasów państwowych i prywatnych. W akcji bierze udział około 90 jednostek i 300 strażaków. Dzisiaj przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji. Do tragedii doszło w niedzielę na poznańskich Jeżycach. Policjanci zostali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. W trakcie interwencji pojawił się 40-latek, który miał przeszkadzać funkcjonariuszom w udzielaniu pomocy. Policjanci użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej złożyło do Komisji Europejskiej skargę na Polskę za zawieszenie prawa do azylu. Jak tłumaczy stowarzyszenie, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i jest cały czas przedłużane.
4: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
1: Tłumaczy mecenas Zuzanna Kaciubska, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzna zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową. Przenosimy się do Hiszpanii. W miejscowości Lorca na południu kraju wieszanie prania na balkonie będzie karane. Władze miasta podkreślają, że nowe przepisy porządkowe mają uczynić Lorkę bardziej uporządkowaną i estetyczną. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
5: Mandaty grożą m.in. za rozwieszanie prania na balkonach i fasadach budynków oraz za przechowywanie na balkonach materacy, butli gazowych czy innych przedmiotów uznanych za zaburzające estetykę przestrzeni publicznej. Kary przewidziano także za pozostawianie na elewacjach zniszczonych klimatyzatorów. Decyzja władz nie budzi jednak entuzjazmu wśród mieszkańców. To jest moja własność i mam prawo wieszać pranie w moim domu. Trzeba też pomyśleć o tych, którzy nie mają w mieszkaniach miejsca. Mam wrażenie, że bardziej myśli się tu o turystach niż o mieszkańcach miasta, mówili mieszkańcy Lorki. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Mieszkańcy mają miesiąc na dostosowanie balkonów i fasad do nowych wymogów. Po tym czasie za naruszenie przepisów grozić będą mandaty od 151 do 1500 euro. Na koniec jeszcze kolejowe podsumowanie majówki. Podczas długiego weekendu pociągi PKP Intercity przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych Intercity doczepiło 529 wagonów. 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiono weekendowy pociąg Jantar, który podróżuje na trasie Warszawa-Hel-Warszawa. Pociąg będzie kursował do końca września.
0: Troszkęśmy tymi pociągami pojeździli sobie także jako radio. Bardzo dziękujemy. To serwis. A teraz o sporcie Mateusz Kuźniewski.
6: Arsenal awansował wczoraj do finału Ligi Mistrzów i pewnie kibice kanonierów nawet nie zauważyli, że z klubem ostatecznie pożegnał się polski obrońca. Jakub Kiwior, który sezon spędził na wypożyczeniu w FC Porto, został zawodnikiem Smoków już na zasadzie transferu definitywnego. Kosztował 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Warto dodać, że FC Porto z Kiwiorem, ale też z Janem Bednarkiem i Oskarem Pietuszewskim w składzie zdobyło w minioną sobotę Mistrzostwo Portugalii. W Hiszpanii wciąż rozstrzygnięcia brak, ale jeżeli FC Barcelona wygra lub zremisuje w niedzielę z Realem Madryt, to będzie już mogła cieszyć się z tytułu. A nie muszę Państwu tłumaczyć, jak kusząca to perspektywa, by świętować po starciu z odwiecznym rywalem. Tymczasem wśród kibiców królewskich narasta krytyka wobec skontuzjowanego Kyliana Mbappé. Wszystko z powodu wczasów na Sardynii. Fani zarzucają Francuzowi, że odpoczywa zamiast skupić się na leczeniu kontuzji. Według dziennikarzy w Hiszpanii Mbappé nie wróci już do gry w klubie w tym sezonie, aby oszczędzać się przed rozpoczynającymi się 11 czerwca Mistrzostwami Świata. Oficjalnie nikt jednak nie wykluczył jego udziału w niedzielnym El Clasico, no ale biorąc pod uwagę, że odpoczywa aktualnie na Sardynii, no to można domyślać się, że raczej na Camp Nou go nie zobaczymy. Basket i NBA teraz. Za nami gorąca noc dla fanów koszykówki. Los Angeles Lakers, podobnie jak Real Madryt, grają bez swojej wielkiej gwiazdy. Słoweniec Luka Doncic, lider strzelców sezonu zasadniczego, wciąż nie jest gotowy do gry. Koszykarze z miasta Aniołów musieli sobie zatem radzić bez niego w pierwszym meczu półfinału konferencji zachodniej z Oklahoma City Thunder i nie było cudów. Obrońcy tytułu wygrali wyraźnie, 108-90. Za dużo mieliśmy przestojów, za dużo momentów bez dyscypliny w naszej grze, a z takimi rywalami nie możesz sobie na nie pozwolić. Chwila nieuwagi i strata robi się dwucyfrowa. Najsilniejsi przeciwnicy bezlitośnie wykorzystują takie sytuacje. Ocenił sam LeBron James. Thunder prowadzą w serii 1-0, podobnie na wschodzie Detroit Pistons, którzy ograli 111-101 Cleveland Cavaliers. Kolarstwo teraz. Czekamy na start męskiego Giro d'Italia, jednocześnie emocjonując się Vueltą Espania kobiet. Wczoraj panie przejechały 121 kilometrów, finiszowały w La Coruni. Najlepsza okazała się po ataku na 2 kilometry przed metą francuska Cedrine Kerbol. Kilka dni temu pojechałyśmy naprawdę znakomicie i cieszyłyśmy się ze zwycięstwa Noemi Rueck, a potem ona leżała w kraksie. Byłyśmy bardzo wysoko, by spaść niezwykle nisko. Dziś znów jesteśmy wysoko, ale myślami jesteśmy z Noemi. Tak o swojej koleżance z ekipy i byłej liderce Vuelty mówiła wczoraj Kerbol. Po trzech etapach na czele jest Niemka Franciska Koch. Nasza Katarzyna Niewiadoma Fini wczoraj finiszowała 11, a w klasyfikacji generalnej zajmuje 12 miejsce z 18-sekundową stratą do Koch. Do usłyszenia po 9.
0: Przypominam, zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju duże i całkowite może być, a poza tym przelotne opady deszczu, a na Pomorzu jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie też burze się pojawią. A jak będzie suma opadów, to prognozowane jest, że będzie to 15 mm, choć na Pomorzu może być nawet 30. To taka sytuacja. Temperatura maksymalna i uwaga, dzisiaj temperatura rozpięta jak pranie na balkonie, choć nie w Hiszpanii. Koszalin 8, Gdańsk 10, Szczecin 11, Gorzów 12, Olsztyn 15, Poznań, Zielona Góra 18, Toruń, Bydgoszcz 19 stopni, Suwałki to 20, Wrocław 23, Katowice, Kraków, Łódź, Opole 24, Białystok, Kielce i Lublin 25 i to nie koniec, bo w Rzeszowie i Warszawie to jest 26 być może.
7: Radio 357.
0: 8 po 8.

To był oczywiście Bruno Mars, a to... tak się zaczyna tylko jeden utwór na świecie. I wszyscy mamy jasność w temacie.

0: Poranek 357, mamy prawie 17 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: Państwa gościem jest Ołych Biłecki, dziennikarz Radia NW. Będziemy rozmawiali o sprawach ukraińskich, o sytuacji w Ukrainie. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Będę miał taką prośbę o uporządkowanie naszej wiedzy na temat zawieszeń broni, bo mówimy o dwóch różnych datach, ale chciałbym jednak zacząć od tego, co wczoraj i co dzisiaj też nad ranem, w nocy także się działo w Ukrainie. Wczoraj naprawdę bardzo trudny dzień w Ukrainie. Ponad 20 osób zginęło w atakach rosyjskich.
2: Tak, to prawda. Niestety wczoraj miałem rozmowę z rzecznikiem obwodu zaporowskiego, administracji obwodu zaporowskiego, Aleksandrem Kowałenkiem, który mi to wszystko potwierdził, jeżeli chodzi o atak na Zaporoże. Mhm. Tam na chwilę obecną mamy 12 ofiar, jeszcze 43 osoby ucierpiały. Kilka z nich to 4 osoby, które przebywają w stanie ciężkim. To Zaporoże. Także Dnipro. Tam też doszło do ataków. Rosjanie uderzają dronami i wypuszczają bomby awiacyjne. No i także Kramatorsk, czyli miasto w obwodzie donieckim. Tam też mamy ofiary i to też skutek ostrzałów powietrznych. Ostatnio Rosjanie nasilają te swoje ataki na obwody południowe, na obwody wschodnie. Najbardziej napięta sytuacja jest w miejscowościach w pobliżu fronta. To nie znaczy, że to ma być linia frontu. Nie, to mogą być miasta, miasteczka w pewnej odległości, ale tam Rosjanie wypuszczają swoje tak zwane KABy, to znaczy kierowane bomby awiacyjne, które uderzają w te miasta. No i najczęściej to po prostu obiekty cywilne, tak jak wczoraj było w Zaporożu. Na chwilę obecną tak samo mamy alarm w niektórych regionach. Częściowo to obwód zaporowski, obwód dniepropietrowski, to taki południowy wschód Ukrainy. Także na północy w obwodzie sumskim i częściowo w okolicach Charkowa.
0: Bo mówiliśmy i takie informacje medialne docierały o zawieszeniu broni. To w tej nocy, z wtorku na środę, tak deklarowała strona ukraińska. Strona rosyjska zaatakowała także po północy, czyli już w czasie tego zawieszenia broni.
2: No, była to propozycja ukraińska, tak, od Wołodymyra Zełenskiego, która nie była w żaden sposób zaakceptowana przez Rosjan i jak najlepiej to udowadniają te alarmy, które nawet teraz mamy, tak jak mówiłem, tak, w kilku regionach. Propozycja ta wyglądała, czy polegała może na tym, że nie należy czekać do jakiejś daty sakralnej, religijnej czy pseudoreligijnej, tak jak jest to 9 maja, Dzień Zwycięstwa w Rosji, bo to faktycznie już jest kult taki tego zwycięstwa. Po prostu nie należy tego czekać. Zawiesimy broń i dalej rozmawiamy przy stole. Do tego nie doszło, chociaż tutaj nie było jakichś wątpień. Ja też wczoraj na antenie telewizji ukraińskiej rozmawiałem z doradcem szefa biura prezydenta Michałem Podolakiem. No jeszcze przed zawieszeniem, to znaczy przed 12 w nocy, przed północą odbyła się ta rozmowa i to wtedy on, czyli osoba z otoczenia prezydenta, powiedział, że no nie wierzy w to zawieszenie, ale Ukraina powinna to zaproponować, a dalej algorytm.

0: jest taki, że jeżeli Rosjanie atakują po 12, to znaczy po 12 w nocy, po północy, no to Ukraina będzie działała w sposób lustrzany, to znaczy będzie odpowiadała i będą ataki na obiekty wojskowe, na obiekty przetwarzania też ropy na terenach Federacji Rosyjskiej.
1: No właśnie, bo Kreml proponuje, aby takie zawieszenie broni obowiązywało 8-9 maja, czyli no ewidentnie dotyczy to tego dnia zwycięstwa i to taki sygnał chyba też odbierany przez świat, że prezydent Putin boi się tego, że te takie bardzo precyzyjne działania strony ukraińskiej na terenie Rosji mogą dotknąć właśnie tego czasu.
0: No stąd ta jego propozycja i tutaj przez przecinek od razu ultimatum i groźby, tak? No bo zaczniemy może tutaj od tego, jak to wszystko wyglądało. Ta propozycja o tym, że zawiesimy broń na 8-9 maja, nie była tylko propozycją samą w sobie. Tam dalej przez przecinek chodziło o to, że jeżeli wy nam, czyli wy Ukraińcy nam, Rosjanom, zaatakujecie Moskwę i tą paradę zwycięstwa, no to faktycznie zostanie zaatakowane centrum Kijowa. Chociaż centrum Kijowa i miasto Kijów atakowane jest, jeżeli nie codziennie, to raz na jakiś czas, raz na tydzień co najmniej. I rosyjskie drony już uderzały w dzielnicę centralną, w okolice ulicy Chreszczatek. To jest centralna ulica na przykład w Kijowie, także w inne okolice w centrum kraju. Więc no, jakby taka groźba to już jest coś, co się odbywało po prostu, tak? Ale tutaj Rosjanom pewnie polegało nie na tym, żeby usiąść przy stole, żeby przejść do dyplomacji, a po prostu dlatego, żeby bezpiecznie przeprowadzić tę paradę, no i pokazać z punktu widzenia propagandy, że potrafią, że mają technikę, że mają potęgę mocy i wszystko w tym stylu. Oczywiście ani Ukrainie, ani partnerom to nie jest potrzebne i to dlatego słyszymy takie oceny nie tylko z Kijowa, bo Kijów to potępia, odrzuca. Tak samo na przykład z Polski. Donald Tusk też mówi o tym, że taka propozycja po prostu nie ma sensu, bo to nie o pokoju, tylko o tym, żeby Rosjanie mogli bezpiecznie przeprowadzić tę paradę.
1: Ta parada będzie trochę inna z tego, co czytam, bo właśnie Rosjanie nie mogą sobie pozwolić na obecność sprzętu wojskowego na paradzie. To zresztą słowa prezydenta Zełenskiego. I jak dodaje, podczas tej parady mogą także przelecieć ukraińskie drony. Ukraina to potrafi.
0: Ukraina to potrafi. No tutaj być może to gdzieś tam jest jakaś pewna ironia, czy
1: no jest
0: kwestia raczej takiej dyplomacji pewnie, tak? Ale no okej, okay. Ukrainie to może należeć. Należy w sumie, bo Ukraina potrafi. To jest kluczowe, tak? Ale jeżeli mówimy o tym, jakby to mogło wyglądać, no to niekoniecznie należy wysyłać te drony na paradę, żeby coś tam wylądowało. No wiadomo, nie w ten sposób, w który wylądują te, lądują, to znaczy te samoloty. To może być alarm przeciwlotniczy, no bo przypomnijmy sobie, jak to wygląda. W razie, jeżeli w pewnym regionie, nawet na terenach pewnej dzielnicy jest zagrożenie z powietrza, na przykład bezzałogowcy, no to wtedy zostaje ogłoszony alarm. A skoro zostaje ogłoszony alarm, no to natychmiast należy opuścić ten teren. I tutaj niekoniecznie to powinny być ukraińskie drony na paradzie w Moskwie, tak? I stąd właśnie to takie zagrożenie, to czego Rosjanie boją się, bo pojawienie się takich dronów nawet gdzieś w okolicach i ogłoszenie alarmu, to jednak będzie takim dowodem na to, że ta wojna, którą Rosjanie przez lata, tak naprawdę więcej niż przez 10 lat prowadzą na terenach Ukrainy, no to teraz ta wojna wraca do Rosji, dokładnie do Moskwy. A tutaj to ważne, tak, dla nich ten dzień, ta parada zwycięstwa i dzień zwycięstwa, taki absolutnie z punktu widzenia rosyjskiej propagandy, to jest najważniejsze państwowe święto, na którym buduje się cała ta ich potęga, cała ta propaganda i to ich hasło o tym, że możemy powtórzyć, czyli jakby nawiązując do II wojny światowej, mówią o tym, że mogą powtórzyć i żeby świat ich się po prostu bał. No i jeżeli nie da się przeprowadzić tej parady, no to wiadomo, że to podważy umiejętności może nie tylko Władimira Putina, ale i całej tej rosyjskiej potęgi wojskowej.
1: Powiedzmy jeszcze o tych precyzyjnych uderzeniach ukraińskich w infrastrukturę na terenie Rosji. Jak to działa?
0: Kilka, powiedzmy tak, kilka kierunków tutaj mamy, tak? No najpierw to odległość. To, że ukraińskie drony potrafią przelecieć 1500 kilometrów, nawet około 2000 kilometrów, to jest bardzo ważne z punktu widzenia nie tylko takiego stricte wojskowego, tak? No bo oni lecą tam po to, żeby uderzać na przykład obiekty przetwarzania ropy, to na czym Rosjanie zarabiają, sprzedawając tę ropę. Nie tylko magazyny, czy na przykład fabryki, gdzie produkuje się jakaś amunicja, ale to też kwestia tego, że Rosjanie już w głębi kraju widzą, że sytuacja nie jest stabilna. Na przykład ogłoszenie alarmu 5 maja, także jeszcze kilka dni temu w głębi kraju, w 18 obwodach tak naprawdę, no to jak najlepiej wskazuje na to, że obrona przeciwlotnicza rosyjska sobie nie radzi, tak? I to też powinno być takim elementem wpływu na społeczeństwo rosyjskie, tak? No bo jeżeli jeszcze 4 lata temu, 3 lata temu w żaden sposób to nie miało wpływu, kiedy pojawiły się te nagrania z Buczy, z Mariupola, z Izjuma, z innych miast, no to być może teraz zadziała to, że ktoś nie poleci na wakacje, na urlop, po prostu dlatego, że zostanie odwołany rejs przez obecność ukraińskich dronów w przestrzeni powietrznej.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziennikarz Radia NW Ołech Biłecki. Dziękuję i do usłyszenia. 26 minut po 8:00.

0: To Misia Furtak. Nowe nagranie. Czuję. Za chwilę prognoza pogody, wcześniej słuchaczka.
1: Ja w kwestii matury z języka angielskiego. Może to nie jest kwestia szkoły i umiejscowienia, tylko dostępu do korepetycji.
0: Taka koncepcja 510-357-357 zniknął mi gdzieś mail od słuchacza, który informuje, że dziecko zdaje maturę z angielskiego i to kwestia formalności, ale najważniejsze, że śniadanie było takie jak trzeba, czyli naleśniczki. Zgubiłem. Zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju duże i całkowite. Przelotne opady deszczu będą na Pomorzu jednostajne opady o natężeniu umiarkowanym, na południowym zachodzie, w centrum, a także na północnym wschodzie kraju burze. Prognozowana suma opadu deszczu 15 mm, na Pomorzu 30. Maksymalna temperatura 10, to na północy, 23 w centrum, 27 na południowym wschodzie. Będzie chłodniej nad morzem i na Kaszubach 8.
2: 3, 5, 7.
0: Patrzę za szybę i mam wrażenie, że jakaś komisja gier i zakładów tam się utworzyła. Filip, co się dzieje?

0: drop dead. Olivia Rodrigo za 26. Christian Hanke. Dzień dobry.
1: Zaglądamy do tygodników. Dzień dobry. Środowe wydania. Wspólny mianownik. Zbiórka Łatwoganga. Tak się dziś poskładało. W środę. Kilka ładnych dni po. Ale jednak Łatwogang rozbił bank, czyli jak najlepiej wydać ponad 280 milionów złotych. Radzi i podpowiada tygodnik Polityka. Tygodnik Powszechny również o tym w tekście Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy pisze. W świecie boomersów, x-ów i y-ków szok i niedowierzanie. Oto bliżej nieznani ponad połowie społeczeństwa influencerzy przebili w 2 tygodnie tkany latami dobroczynny sukces Jerzego Owsiaka. Co tu się stało? Pyta Przemysław Wilczyński. Zbiórka Łatwoganga jest jak pokoleniowy pas transmisyjny, dzięki któremu starsze generacje przyjrzały się bliżej własnym dzieciom i wnukom. Czytamy w Tygodniku Powszechnym, choć nie jest to tekst okładkowy, w odróżnieniu od Polityki, gdzie no właśnie, rak i rap. Tak zatytułowany jest artykuł Katarzyny Kaczorowskiej, w którym pisze, że Łatwogang zaatakował raka klinicznego, ale postanowił też walczyć z tym społecznym, z obojętnością. Jaki będzie ciąg dalszy akcji, pyta autorka. A Gazeta Polska pyta, dlaczego nie ma pieniędzy na ciężko chore dzieci, i tworzy raport specjalny trochę po tym, co Łatwogang zrobił na swojej zbiórce. Polacy wpłacają setki milionów złotych na zbiórki, których celem jest leczenie dzieci chorych na nowotwory i choroby rzadkie. Rodzice często za granicą szukają wszelkich możliwości, które mogą doprowadzić do ich wyleczenia lub chociaż poprawy ich stanu i wydłużenia życia. Rozmówcy Gazety Polskiej wskazują na 3 problemy, które ograniczają finansowanie terapii. Chodzi o zabieranie z funduszu medycznego pieniędzy w celu łatania dziury w NFZ, brak zgody na podawanie nowych wskazanych wcześniej dopuszczonych leków, a także długą drogę do wydania decyzji refundacyjnych przez ministra zdrowia lub refundowanie w znacznie węższym zakresie niż rekomenduje Europejska Agencja Leków. No to ten temat mamy załatwiony, jeśli chodzi o te wydania tygodników. Co jeszcze? W Tygodniku Powszechnym na okładce rysunek papieża z gołąbkiem. Papież ma coś do powiedzenia. Czego Donald Trump nie wie o sile religii? Rok temu Robert Prevost Augustianin z Chicago został pierwszym papieżem z USA. Działania prezydenta tego kraju sprawiły, że słowa Leona XIV brzmią z nową mocą. Czego Donald Trump nie wie o prawdziwej sile religii? Paulina Guzik pisze, nie chodzi o program polityczny ani strategię komunikacyjną, lecz o sposób widzenia świata. W zgiełku milionów zmieniających się opinii papież pokazuje to, co niezmienne. I dodaje, antropologia Leona wywodzi się z myśli świętego Augustyna. Człowiek jest istotą niespokojną, a niepokój prowadzi go ku Bogu. Taki dłuższy, refleksyjny tekst dziś w Tygodniku Powszechnym. To tekst okładkowy, a z innych tematów społecznych kobiety na 2 etaty. Luka płacowa pomiędzy polskimi mężczyznami a kobietami jest jedną z najniższych w Europie, ale czy to oznacza, że na naszym rynku pracy naprawdę doszło do równouprawnienia płci? No tytuł o tym, tytuł coś zdradza z tych wniosków. Kobiety na 2 etaty. A jak jesteśmy na pełnych obrotach, to potem zdarzają się i takie rzeczy. Na pełnych obrotach to tytuł kolejnego tekstu. Praca, rodziny, obowiązki. Z zewnątrz wszystko wygląda normalnie, jednak za fasadą kryje się życie podporządkowane jedynemu. Jak najszybciej się napić, żeby uciszyć napięcie, lek i pustkę. Ten temat wzięła na warsztat Anna Korytowska w Tygodniku Powszechnym. Z tematów społecznych w polityce, zanim się do nich dotrze, no to jeszcze trochę bieżącej polityki. Zajazd u Bielana, czyli polityka znów przygląda się postaci Adama Bielana, zaufanego Jarosława Kaczyńskiego, doradcy Mateusza Morawieckiego, łącznika z Donaldem Trumpem. Adam Bielan, czytamy, potrafi być wszystkim dla wszystkich i dlatego nikt w PiS do końca mu nie ufa. Polityka patrzy także w kierunku IPN-u, nazywając instytut porzuconą twierdzą, bo Donald Tusk po wyborach stracił zainteresowanie instytutem. Czy kolejny prawicowy kandydat ma szansę zająć teraz miejsce Karola Nawrockiego na stanowisku prezesa? To pytanie stawia także polityka. A z tematów bliższych ciału, 100 twarzy bezsenności, rzecz, która dotyka nas często, częściej, za często ostatnio. Bezsenność to tortura, ale i znak czasów. epoki pośpiechu i deficytu odpoczynku. Czasów, w których to nie my panujemy nad myślami, lecz one fundują nam gonitwę. Kto tego nie przeżył choć raz ostatnimi czasy? Z zagranicznych tematów polecam Iran w Talii, bo kiedy tak zastanowimy się nad tym, co dzieje się w Teheranie i okolicach, to powstaje pytanie, kto dziś rządzi w Teheranie. Tego nie wie nawet Donald Trump, a my zapytaliśmy ekspertów, którzy wskazali nam cztery irańskie asy. Więc mamy tu Yasa Pik, Yasa Kieri, Yasa Karu, Yasa Trefl. Poszczególne postaci opisane. Ciekawe to w polityce do przeczytania w tym tygodniu. No właśnie, tak wyglądają środowe tygodniki.
0: Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o sprawy bieżące, to muszę Państwu przeczytać mail. Panie Dawidzie, bardzo przepraszam, że wymienię Pana nazwisko, ale to dosyć istotna sytuacja. Otóż Pan Dawid napisał: z dużą ulgą przyjąłem fakt odejścia w tym roku od rozważania pomysłu zlikwidowania matury. Dużo spokojniej pozwalam sobie wyjść z domu. Pozdrawiam, Dawid Matura.

0: Ja rozumiem, że bzy państwu nie przeszkadzają w ogóle.
1: Zależy, czy się ma alergię, czy nie.
0: To tak. Co pan tam gmera tutaj?
2: Ja sobie zrobiłem, żeby pana lepiej słyszeć.
1: Okazuje się, że
2: bo widzę pana nieźle.
0: A właśnie, słyszeć.
1: Podgłosił.
2: Tak?
0: Tak.
2: A to przepraszam, już panią ściszam.
0: Każdy ma własne pokrętełko. Proszę nie pokrętełkować. Nie swoim pokrętełkiem. Lepiej?
1: Lepiej.
2: Słucham?
0: Nic. Koperkowa.
3: Kulturalny skoczek.
0: Teraz kultury troszeczkę. Roma Leszczyńska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani słyszy?
1: Halo? Słyszę.
0: Dziękuję.
1: Mitoraj, Abakanowicz, Beksińskich, Romy, Szapocznikow. Rzeźby tych twórców będzie można oglądać w pięknych okolicznościach przyrody. Konkretnie w Pabianickim Afloparku już od 23 maja. Piotr Hrabelski, menadżer parku i galerii sztuki, podkreśla, że kolekcjonerów, by użyć swych dzieł, przekonała niepowtarzalna przestrzeń parku. Wystawa jest też dużym wyzwaniem logistycznym, bo na przykład same postumenty pod rzeźby Igora Mitoraja ważyły 1,5 tony. W ruch idzie więc ciężki sprzęt i podnośniki. Organizatorzy szczególnie cieszą się z pozyskania rzeźb Zdzisława Beksińskiego.
4: Wiadomo, że on jest dużo bardziej znany jako malarz. Natomiast dzisiaj chcemy zaprezentować twórczość, który jest troszkę mniej znany. Był uważany za wybitnie zdolnego rzeźbiarza, również fotografa, ale te rzeźby są w Polsce zdecydowanie mniej znane, mniej popularne. Może dlatego, że brakuje takich odpowiednich przestrzeni, w których można byłoby je prezentować.
1: Afloparkowi zależało też na pracach Aliny Szapocznikow, która w Pabianicach spędziła dzieciństwo i lata młodzieńcze. Od lat udowadniamy, że 60 sekund wystarczy, by zrobić kino przez wielkie K. U nas liczy się błyskotliwy pomysł, a nie budżet. Taki tekst czytamy w materiałach promocyjnych Gdańskiego Festiwalu Filmów Jednominutowych. Koordynator festiwalu Bartosz Filip jest przekonany, że w minutę da się opowiedzieć w zwarty sposób niebanalną historię.
5: I się okazuje, że nawet w jedną minutę można opowiedzieć taką chwytającą za gardło historię rzeczywistej postaci czy sprawy, albo wreszcie tak się zdarza, że otrzymujemy superprodukcje, które w formule na przykład filmu katastroficznego opowiadają o końcu świata i wcale nie potrzeba wielu pieniędzy, żeby także taką historię opowiedzieć i zachwycić i przykuć uwagę.
1: Do Nadbałtyckiego Centrum Kultury, organizatora festiwalu, zgłoszono blisko 250 filmów. 30 zakwalifikowano do finału. Twórcy 6 najlepszych produkcji podzielą się kwotą 26 tysięcy złotych. Tyle wynosi pula nagród. W najbliższy weekend zaczynają się pokazy filmów, które przeszły do finału. Seanse są bezpłatne, trzeba tylko pobrać wejściówki w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Kiedy wchodzisz na dziedziniec warszawskiej kamienicy braci Jabłkowskich przy ulicy Chmielnej, przenosisz się w czasie i wpatrujesz w mural. Projekt inspirowany jest warszawskimi pocztówkami z początków ubiegłego stulecia, pokazującymi Warszawę przyszłości.
6: To jest po prostu rowerzystka, która jest unoszona przez balon i nad nią jest tramwaj, który też jest unoszony poprzez balon. Słyszeliśmy o tym, że jest taki piękny mural. No i teraz próbujemy ustalić rodzinnie, które okna są domalowane, a które są prawdziwe.
1: A według ciebie które domalowane?
7: Te na samej górze.
1: Te otwarte są domalowane? Jej, ja myślałam, że to są autentyczne.
7: Właśnie ja też.
6: Ogólnie przygotowanie tego, że wydaje się, jakby było wszystko w 3D. Niby jest to narysowane, a wygląda jakby po prostu no, było tak poza.
8: Wrażenie niesamowite. Myśleliśmy, że tu będziemy nieliczni, a tutaj patrzę, że tłumy.
1: Pomysłodawcą i autorem projektu jest architekt Piotr Glegoła. Pocztówki zostały użyczone przez kolekcjonera Łukasza Żaka, a za realizację oraz ostateczny projekt wykonawczy odpowiada Good Looking Studio. Jak wyobrażano sobie rok 2000 w 1910 roku? Kiedy na początku XX wieku w Europie panował szał na wysyłanie kart pocztowych w warszawskich witrynach, pojawiła się niezwykła seria zatytułowana Warszawa w przyszłości. Zamiast typowych widoków miasta wydawcy zaprezentowali stolicę jako tętniącą życiem metropolię, rodem z powieści science fiction. A oficjalna inauguracja muralu i wystawa pocztówek już 9 maja o 18 przy Chmielnej 21 w kamienicy Jabłkowskich oczywiście.
0: Każdy z nas ich 500 miał.
1: Jasne.
0: Oczywiście, zamiast nowej pary jeans.
1: Pewnie.
2: Bo tak, tu są bzy, które pięknie pachną. Roma ma na bluzie też piękne kwiaty. Jest cudownie, majowo bardzo.
0: Piękna konstatacja.
2: Prawda? Ja tylko chciałem zapytać, czy Roma ten skoczek kulturalny będzie niedługo? Bo tak czekam.
0: Ale jeszcze chwilkę. Wchodzimy po piosence, proszę pana.

0: No i użyłem słowa pokrętełko i od razu się zaczęło. Już są prośby o to, żeby zaprezentować utwór z pokrętełkiem do podbicia basu.
1: A jest taki, jest taki utwór, no ale to chyba nie sezon.
0: Właśnie musiałem panu powiedzieć, panie Pawle, że to nie sezon. To jest raczej tak bliżej końca roku, można się spodziewać. Panie Filipie.
1: Jestem.
0: Czy pan akurat dzisiaj dysponuje imieninami?
1: Nie, ale przyjmuję życzenia. Życzenia przyjmuję.
0: Co ja panu złożę?
1: Bardzo dziękuję.
2: Latka lecą.
0: Maestro Filip Jaślar.
1: Dziś jedzmy cukier, ziemniaki, kotlety, bo 6 maja to dzień jest bez diety. Dzień dobry. Aż tak odważny nie jestem, żeby świętować dzień bez diety. Ograniczę się jedynie do godziny bez diety. Od wielu lat trzymam się drakońskich zaleceń. Tylko kiełki, owoce i woda. Czasem rybka. Czasem zdrowe pieczywo orkiszowe. Za to wieczorem pozwalam sobie na godzinę wolności. Kabanoski, chipsy, napoje gazowane i czekolada. Ale tylko pół tabliczki. Po prostu jestem twardy i jak nałożę na siebie dietetyczny reżim, trzymam się go jak małpa tramwaja. Ale skoro dziś przypada Międzynarodowy Dzień Bez Diety, pozwolę sobie na, a co, całą tabliczkę. Szósty maja to bardzo ważny dzień dla rozwoju muzyki. Dzień, który nieodwracalnie zmienił gusta muzyczne ludzi na całym świecie. A było to tak. Najpierw, około 3000 lat przed naszą erą, Chińczycy stworzyli stroik przelotowy i tak powstał niegroźny instrument dęty o nazwie szeng. W XVIII wieku dwóch Niemców zebrało kilkadziesiąt chińskich stroików, z grubsza je nastroili, z naciskiem na słowo z grubsza, i tak powstała eolina, czyli pianino dęte zasilane powietrzem z miechów. I tu cały na biało wchodzi 6 maja 1829 roku, kiedy wiedeński budowniczy fortepianów i organów Cyryl Demian po wielu latach starań, jak tu zmniejszyć eolinę, żeby była bardziej poręczna, złożył wniosek o opatentowanie akordeonu. Od tego momentu sprawy potoczyły się lawinowo. 6 maja 1854 roku, po nieudanej premierze opery Traviata, Giuseppe Verdi zmienił tytuł dzieła na Violetta, rozszerzył instrumentarium o akordeon i odniósł wielki sukces. 6 maja 1970 roku dwóch śmiałków zdobyło najwyższą górę świata. To wydarzenie nie przeszłoby do historii, gdyby jeden z nich na szczycie, mimo mniejszej ilości tlenu w powietrzu, nie zaczął grać na akordeonie. Jego partner salwował się ucieczką, dzięki czemu Yuichiro Miura jako pierwszy zjechał z Mont Everestu na nartach. Brawo! Szóstego maja 1950 roku przyszedł na świat Zbigniew Wodecki. Był człowiekiem utalentowanym i skromnym. Nie doceniał swojej twórczości, tym bardziej na pewno ucieszył się z wyników tegorocznego polskiego topu. Jego piosenka Lubię Wracać zajęła 4. miejsce, bo dla nas wujka piosenki są bardzo ważne.
0: Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję.
0: No taka propozycja jeszcze.

0: Tu Radio 357, jest środa, 6 maja. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Szef MSWiA poinformował dzisiaj rano, że nad terenem pożaru na Lubelszczyźnie planowane są loty dronów. Maszyny sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zarzewia ognia. Marcin Kierwiński dodał, że sytuacja cały czas jest poważna.
2: I te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że tak jak powiedziałem, wprowadzenie śmigłowców, tak jak planowaliśmy od wczesnych godzin rannych, pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia.
1: Z kolei nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, uważa, że działania mogą potrwać nawet jeszcze dobę.
3: A może i nawet trochę dłużej, w zależności od tego, jak ten pożar przedostał się w głąb. Tutaj będziemy wykorzystywać kamery termowizyjne i drony i będziemy przelewać wszystkie te miejsca, gdzie jest podwyższona temperatura, żeby nie doszło do zapłonu wtórnego.
1: Podczas akcji gaśniczej w Nadleśnictwie Józefów doszło do wypadku samolotu. W jego wyniku zginął pilot. Według nieoficjalnych informacji, które podaje RMF FM, przyczyną wypadku były złe warunki atmosferyczne, a do rozbicia maszyny doszło podczas ostatniej fazy lotu. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi również, by nie otwierać okien i drzwi, wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę w nocy z 5 na 6 kwietnia i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył dzisiaj doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Rosjanie zaatakowali dzisiaj jedną z dzielnic Charkowa. Uszkodzone zostały domy prywatne i wybuchł pożar, w wyniku którego ucierpiały dwie osoby. Ołech Biłecki, dziennikarz radia NW, mówił w ranku, że zawieszenie broni było tylko propozycją Kijowa, której Kreml nie zaakceptował.
4: Propozycja ta wyglądała, czy polegała może na tym, że nie należy czekać do jakiejś daty sakralnej, religijnej czy pseudoreligijnej, tak jak jest to 9 maja, Dzień Zwycięstwa w Rosji, bo to faktycznie już jest kult taki tego zwycięstwa. Po prostu nie należy tego czekać. Zawiesimy broń i dalej rozmawiamy przy stole.
1: Kreml chce, żeby zawieszenie broni obowiązywało 8 i 9 maja, czyli podczas obchodów Dnia Zwycięstwa. Ministerstwo Zdrowia i resort edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Badanie Wobasz Dzieci to program profilaktyczny, który ma ocenić stan zdrowia uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Jak mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii, badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka.
5: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
1: Program ruszy we wrześniu. Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sezon wypoczynku nad wodą coraz bliżej. Wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dopinają właśnie budżety. Niestety nie wszyscy ratownicy niosący pomoc nad wodą mogą spać spokojnie.
6: W gronie zaniepokojonych o swoją przyszłość są ratownicy Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Proponowany im budżet na zbliżający się sezon jest zbyt niski, by skutecznie nieść pomoc na akwenach. Pomysłem na jego podreperowanie była sprzedaż jednej z łodzi do tego wykorzystywanych. Jest światełko w tunelu, że jednak tak się nie stanie. Padły pewne obietnice pomocy. Sytuacja jest rozwojowa. Na drugim biegunie woprowcy z Kujaw i Pomorza. Ich tegoroczny budżet wyniesie 1 000 000 zł. Jest zauważalnie wyższy niż ten sprzed roku. Na co w głównej mierze wydane będą te pieniądze, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
7: Utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
6: Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Ta relacja kończy poranne serwisy. Po południu spotka się z Państwem Ola Rzeczek.
0: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
8: Poznaliśmy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Być może kibice z północnego Londynu nie oglądają ostatnio swojej drużyny w najwyższej formie, ale chwilowo raczej się tym nie przejmują, bo wczoraj piłkarze Arsenalu awansowali do meczu o najważniejsze europejskie trofeum. Były piękne chwile kanonierów, ale pojawiły się też kontrowersje. I teraz o tym wszystkim opowie Kasper Klasiński.
9: Arsenal chance!
10: Arsenal wraca do finału Ligi Mistrzów po 20 latach. Kanonierzy wygrali u siebie z Atletico Madryt 1-0, pokonując ich 2-1 w półfinałowym dwumeczu. Zwycięski gol smakował wyjątkowo. Los rywalizacji rozstrzygnął bowiem kapitan i zarazem wychowanek, Bukayo Saka. To musiał być ktoś wyjątkowy. On taki jest, dla mnie, dla chłopaków, dla wszystkich związanych z klubem. Jeżeli ktoś miał to zrobić, to musiał być on. Stwierdził Mikel Arteta. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Wydaje się, że Atletico powinno dostać rzut karny za wejście Calafioriego w Antoana Griezmana z drugiej połowy. Niemniej, 12 zawodnikiem były trybuny, które pchały graczy The Gunners do celu, budując świetną otoczkę. Gdy weszliśmy na murawę, było czuć energię i stojących za nami kibiców. Gdy mamy takie połączenie, bardzo utrudnia to zadanie rywalom. Przyznał Arteta. Dla Radia 357 Kacper Klasiński. Angielskie Espresso.
8: Dziś wieczorem poznamy drugiego finalistę. Ponad tydzień temu w Paryżu padło 9 goli. PSG pokonało 5-4 Bayern. Rewanż w Monachium zapowiada się smakowicie. Emocji sportowych będzie dziś dużo więcej. Dość powiedzieć, że czeka nas ostatnia kolejka sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Wiele jeszcze pozostało do wyjaśnienia. Legia Warszawa i King Szczecin na przykład rozstrzygną pomiędzy sobą, która drużyna skończy rundę na pierwszym miejscu w tabeli. Jeszcze ważniejsze rozstrzygnięcie może nas czekać w plus lidze siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin walczą w finale do 3 wygranych spotkań. Obecnie w rywalizacji 2-1 prowadzą pod opieczni Stefana Antigi, którzy triumfowali w dwóch ostatnich starciach. Jeżeli Bogdanka znów dziś wygra, a gra u siebie, to będzie się cieszyć z obrony tytułu mistrzowskiego.
11: Każdy wie, że nie koniec. Jeszcze jednego brakuje, najważniejsze, czyli teraz już mamy trzymać koncentrację.
8: Mówił w Polsacie Sport Stefan Antiga. Początek meczu o 20:00, wcześniej bo o 17:30 w czwartym spotkaniu o brąz zagrają Asseco Resovia i PG Projekt Warszawa, bliżej trzeciego miejsca Projekt, który prowadzi 2-1 w meczach. Na koniec krótki raport szachowy. Władimir Fiedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Jawohir Sindarow z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. Siłą rzeczy o szachach w najbliższych dniach mówić będziemy całkiem często. Dziś w popołudniówce za sport odpowiada Sebastian Kierzek. W jego imieniu zapraszam na serwisy po 16 i o 17:30.
0: No proszę się przygotować, że zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy kraju całkowite, być może przelotne opady deszczu, na Pomorzu jednostajne o natężeniu umiarkowanym, na południowym zachodzie w centrum, a także na północnym wschodzie burze się mogą pojawić, napada z 15 mm deszczu, na Pomorzu 30, temperatura od 10 rozpięta jest od 10 na północy, 23 w centrum, 27 na południowym wschodzie, a nad morzem 8.
12: Radio 357.
0: 8:50. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Zapraszamy na jutro, proszę pana. Jak się pan czuje?
13: No, intensywnie się czuję. Gęsto.
0: Tak jest, bym, dosyć gęsto.
13: Tak bym to określił. Tak. Bo
0: intensywny czas.
13: Nie, wydawać by się mogło, że po topie, po zielonej górze, to tak ze 2 dni takiego luziczku. Mm-hmm. A tymczasem...
0: Zgoła nie.
13: No jak zgoła, jakby niekoniecznie. I jesteśmy już w pełni gotowi do zadań, przygotowani w pełnym rynsztunku. Także kapral Stelmi zaprasza bardzo serdecznie, oczywiście.
0: No, zauważajcie, kapralu. To jest jedna rzecz, no ale chciałem cię zapytać...
13: Długogłowił się kapral. Przepraszam bardzo.
0: Chciałem powiedzieć, że po pierwsze gratuluję.
13: Znaczy, to nie naprawdę. Ja grałem, ale bardzo dziękuję.
0: Ale gratuluję, bo się doczekaliście, kolego kapralu.
13: Tak, zdecydowanie. Ja jestem... No wiesz co, no, wpadliśmy sobie z Hanką w ramiona po ostatnim gwizdku wczoraj.
0: No, bo to jest dziecko wciągnięte w cały proceder.
13: Dziecko już jest... Ona była wczoraj na treningu i mówi, tata, przyjeżdżaj punktualnie.
0: Bo wiesz
13: i lecimy na drugą połowę od razu. Ale no było trochę nerwówki, jak to w meczach Arsenalów wiosnami bywa. Natomiast tak mi się wydaje, no tak sobie pomyślałem o jednej rzeczy. Kurczę, za chwilkę w niedzielę mecz praktycznie o mistrzostwo Premier League. Od kilku sezonów jesteśmy drudzy. Wiem, że niektórzy robią sobie z tego żarty, że drudzy, a nie pierwsi. Okej, ale jesteśmy drudzy. Rok temu byliśmy w półfinale Ligi Mistrzów. Teraz będziemy w finale Ligi Mistrzów. Czy w zasadzie jest powód, żeby w jakikolwiek sposób tak naprawdę do kości narzekać? Bo to jest chyba jedna z najlepszych drużyn piłkarskich na świecie. Jestem kibicem tej drużyny, jestem z tego dumny, kocham ich całym sercem. Tyle na ten temat. I jeszcze wczoraj, żeby było śmieszniej, ukazał się singiel zespołu, w którym wokalista, znaczy którego wokalista też jest kibicem tego zespołu, więc no, czy można mieć wszystko? Okazało się wczoraj, że można. Mick Jagger i The Rolling Stones dzisiaj będzie.
0: Tak, posłuchamy sobie jeszcze dzisiaj kilka razy, bo to piosenka dnia. Wczoraj się objawiło. No i że pana dobrze.
13: I takie pytanie, a jakiego klubu kibicem jest Keith? Myślę, że on by powiedział wszystkich, bo on kocha cały świat.
0: I cały świat kocha jego.
13: Dokładnie tak.
0: Dobranoc.
13: Dobranoc.
9: Kieruj się na południe. Zaprasza Piotr Stelmach.

Tak, w myśl zasady, co by tu jeszcze poprowadzić, panowie, co by tu jeszcze? Tomasz Matlingiewicz i Piotr Stelmach, Kieruj się na południe. Zapraszamy do południa.

See You at the Better End, chociaż to początek, no to utwór o takim tytule, bo Placebo trochę będzie więcej w najbliższych miesiącach, no bo przecież przyjeżdżają do Polski, no bo przecież planują różny tam dziwny szachermacher, jeżeli chodzi o swoje pierwsze dwie płyty. Wszystko ma być odświeżone, nagrane inaczej, czy podane inaczej, również przedstawione tak na koncertach. Taka ma być trasa koncertowa. Co oni tam kombinują? Tymczasem z albumu Sleeping with Ghosts przed chwilą The Bitter End. Właśnie. Zapraszam bardzo serdecznie. Profil facebookowy mój, tam wirtualna lista obecności, zdjęcie tuż przed studiem. Takie, że ja jestem dumny, że to jest właśnie to studio i że to jest to radio. A niby dlaczego nie? Oczywiście profile oficjalne Radia 357 w mediach społecznościowych działają i są do Państwa dyspozycji. No i mail piotr.stelmachmałpa.radio357.pl. Może to jest taka zachęta, no nie do końca muzyczna, ale ostatnio podczas robienia cardio, ci co ćwiczą wiedzą o co chodzi, podczas robienia cardio przyznam, że ten utwór bardzo, bardzo, bardzo mi się przydaje.

0: Tak, ostatnio sobie tak fantazjowałem, robiąc cardio i słuchając tego utworu. Gdyby, nie wiem, czy państwo sobie przypominają teledysk do tej piosenki. Taki, no, sympatyczny, ale jednak obwieś i odwrotnie. Ze swoją dziewczyną przyszedł do pewnego domu i ona, no, zadzwonili dzwonkiem, otworzył pewien bardzo miły i bardzo kulturalny pan i chcieli tam, ona chciała tam przesłuchać kasetę po prostu sobie, no i jakby to powiedzieć, przesłuchała tę kasetę i tak się zastanawiałem, kto z naszego radiowego zespołu mógłby zagrać te poszczególne role, więc tego obwiesia mógłbym zagrać ja. No a jeżeli chodzi o bohaterkę główną, no mam swoje kandydatki, ale o tym może potem. Natomiast tego bardzo miłego i bardzo kulturalnego pana na przykład, no nie wiem, Tomek Marcel na przykład, nie? Mógłby, nie? Bo on taki jest bardzo miły i bardzo kulturalny i mógłby go zagrać. Byłoby całkiem sympatiko. Billy Idol oczywiście, Cradle of Love. Jejku, jaki to był hit. I jeszcze do tego wszystkiego wzmocniony właśnie tym teledyskiem. Polecam.
1: Radio 357.
0: 22 minuty po 9. No, to się chyba nikt tego teraz nie spodziewa.

Lobos i Antonio Banderas, Canción del Mariachi, przed chwilą. Las Vegas, dawno nie słyszani, proszę.

Las Vegas. Tak jest. Godspeed. To było 6 lat temu ta właśnie płyta. Wydawało się, że po debiucie, no to tak już niewiele trawy mogą wyrwać, a moim zdaniem tym utworem i nie tylko z tej płyty wyrwali Keep Me a Space. 29 minut po 9. W pewnym sensie to będzie zapowiedź, taka para teraz. W pewnym sensie będzie to zapowiedź piosenki dnia.

0: No, no, no. Wcześniej to było Shuki Waterhouse, Back in Love. Właściwie Waterhouse. I przed chwilą Rolling Stones, She Was Hot. No, jeżeli chodzi o tę piosenkę, to jest to utwór z płyty Undercover z 1982 roku, z tym naczelnym hitem Undercover of the Nights. I jeszcze był teledysk do piosenki She Was Hot. No, taki trochę nie do końca poważny, jak to często u Stonesów się zdarzało, ale tymczasem, i to już za chwilkę...
1: Kieruj się na południe.
0: W Radiu 357 piosenka dnia Rolling Stones, nowy utwór.

0: Jeżeli ma się 81 lat i do mikrofonu tak interpretuje się piosenki, to znaczy, że to rzeczywiście coś musi w tym być, że oni będą prawdopodobnie z Danielem Wyszogrodzkim, cały czas muszę to aktualizować, ale myślę, że on się wciąż z tym zgadza. To będzie pierwszy zespół w historii ludzkości, który pojedzie w pośmiertną trasę koncertową. The Rolling Stones. I teraz tak, Foreign Tongues, ta płyta, właściwie to będzie taki w formie winylowej chyba podwójny album, bo tam ma być 14 utworów. Tak sobie myślę, które albumy Stonesów były długie. No na pewno Exile on Main Street z 1972 roku i również chyba A Bigger Bang z 2005, bo tam było 16 kawałków. Zaczynało się wszystko od Raw Justice, kończyło na Infamy. Właściwie wciąż zaczyna i kończy. No i czekamy na Foreign Tongues, języki obce, świntuchy. In the Stars to jest nasza piosenka dnia. Za 17 minut 10, Paulina Kozion.
1: Kurtyna w górę.
2: A dziś w Kurtynie w górze jeden z najlepszych festiwali w Polsce, Malta Festival, i gościni dyrektorka programowa Agata Kołacz. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło w imieniu naszego całego zespołu.
2: To już za dwa miesiące, za półtora można powiedzieć. I może zaczniemy od tego, co najbardziej elektryzuje podczas tego festiwalu. The Second Woman. 24-godzinny spektakl z jedną aktorką, wyjątkową aktorką, Magdaleną Cielecką. Chyba nie ma innej aktorki, która by czegoś takiego podjęła się w Polsce.
3: Ja też tak myślałam, kiedy do niej dzwoniłam. To znaczy, byłam absolutnie przekonana, że Magdalena Cielecka jest aktorką wybitną, ale jest też osobą żądną przygód i gotową na wielkie próby, wielką niewiadomą z tego, co się może wydarzyć. Bo oczywiście zaproponowaliśmy jej udział w The Second Woman, który jest spektaklem, formatem, który od 10 lat odbywa się w różnych miejscach na świecie. Cała ta przygoda rozpoczęła się 10 lat temu w Australii, więc też tutaj dekadę później w Polsce proponujemy Magdzie Cieleckiej udział w spektaklu 24-godzinnym, w którym jedną scenę, jeden scenariusz odgrywa z setką partnerów scenicznych, którzy są aktorami nieprofesjonalnymi i wchodzą w jeden z takich bardziej życiowych scenariuszy, czyli momentu rozmowy o związku, który się wypalił, czy o związku, który już nie jest wartościujący. Jedyne przerwy takie z zejściem ze sceny, które będzie miała Magda Cielecka, to są przerwy 15-minutowe, które występują co 2 godziny. Poza tym Magda nie schodzi ze sceny. Z publiczność może wychodzić i wracać, no ale aktorka jest w swoim pokoju, które obserwuje publiczność cały czas.
2: No to naprawdę niezwykła okazja zobaczyć taki performance jeszcze w wydaniu tak wielkiej aktorki, jaką jest Magdalena Cielecka. Ale to nie wszystko oczywiście na Malcie w tym roku, bo będą też dwa spektakle ekologiczne, tak to trzeba powiedzieć. Dystans i La Mort de la Mer. Pierwszy to taki futurystyczny spektakl, który przeniesie nas do roku 2077 Diego Rodrigueza, a drugi to opera audiowizualna. No właśnie, co to jest opera audiowizualna?
3: La Mort de la Mer jest operą Coco Rosi, czyli duetu sióstr Kazeiri, które znamy jako artystki sceniczne, ale jako artystki koncertowe, których koncerty zawsze wymykały się ramom zwykłej sytuacji koncertowej czy muzycznej. To jest opera, która oczywiście ma wszystkie arie wpisane w swoją kompozycję. Jest spektaklem, w ramach którego używa się zarówno tańca butoh, używa się słowa, używa się głosu, śpiewu, muzyki na żywo śpiewanej przez zespół Coco Rosi oraz zaproszonych muzyków.
2: Ale będzie można też zobaczyć spektakl jednego z najważniejszych twórców, Tiago Rodrigueza, Dystans. No właśnie, ta futurystyka, znowu ekologia.
3: To jest ojciec i córka w sytuacji kryzysu klimatycznego, który jest tutaj pretekstem do rozmowy o relacji, który jest tutaj pretekstem do rozmowy o bliskości. Nie mogliśmy po prostu tej sytuacji się oprzeć. Wiedzieliśmy o rozwoju tego spektaklu wcześniej. Malta jest koproducentem tego wybitnie pięknego dzieła, które napisane jest niezwykle osobiście. Myślę, że pobyt na tym spektaklu jest silniejszym doświadczeniem niż niejedna wzmacniająca sesja terapeutyczna, bo padają tam słowa, których bardzo często nie umiemy wypowiedzieć albo nie znajdujemy dla nich pretekstu. Ten tekst jest napisany absolutnie przepięknie i myślę, że daje nam jako widzom niezmiernie dużo.
2: Ale jeszcze jeden spektakl na Malcie to 3-godzinny spektakl choreograficzny Ewy Dziarnowskiej z taką piosenką bardzo znaną w tle What the World Needs Now.
3: To is też, love.
2: Is love, oczywiście. Więc to też będzie na pewno no, doświadczenie, spektakl doświadczenie.
3: Jest to wybitny spektakl choreograficzny, relacyjny, życiowy, o pięknie, definiujący naszą fascynację, definiujący nasze obserwacje, bycie razem, redefiniujący też sytuację publiczności w ramach spektaklu, bo w tym spektaklu bardzo czujemy się widziani w zupełnie nienachalny sposób. Jeżeli zmieniamy miejsce, bo jesteśmy do tego zaproszeni, tancerki to widzą, przestawiają również nasze krzesło, żebyśmy musieli się gdzieś tam też dalej przemieścić i zobaczyć ten spektakl z różnej strony, bo on też zarówno światłami, Jacqueline Sobiszewski, jest prowadzony w różnych obszarach tego pola scenicznego, które jest zmienne. Jest to sytuacja, w której w naprawdę łagodny, naturalny sposób z ciekawości, pożądania tej sytuacji zmieniamy nasz punkt widzenia, żeby przyjrzeć się ciału w tej tanecznej ekstazie z bliska.
2: Serdecznie Państwa zapraszamy. 21-28 czerwca, a o festiwalu opowiadała dyrektorka programowa Agata Kołacz. Dzięki Ci bardzo.
3: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na Malcie.

keep you safe and warm, I'll never leave you at all. No to było w 85 roku, 41 lat temu, nie chcę się w to wierzyć. Pierwsza jego solowa płyta The Gifts i utwór, który chyba jeżeli chodzi o jego solową działalność był, a jest do tej pory największym przebojem. W piątek, pojutrze ukazuje się jego nowy album z częścią instrumentalną i z częścią piosenkową, czyli A Man of Two Worlds, Mr. Meteor, przed chwilą na antenie Radia 357. Para kolejna przed nami.

0: rozpoznam ten wokal nawet wybudzony z najgłębszego snu. Zawsze, zawsze. Michael Stipe, Andrew Woods, I Played the Fool, no i wcześniej Sombra Potential. Zaraz minie, właściwie już trochę minęła 10:00.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Uzupełnię Romę Leszczyńską. Wszystkie audycje Radia 357 powstały dzięki patronom, dzięki Państwa wsparciu. No, to po 10:00.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Piotr Stelmach.
0: Tomek Matlingiewicz ze sterami, a przy mikrofonie ten duet do 12:00 z Państwem. Tak się jakoś utarło, tak samo z siebie, naturalnie, że kiedy mam okazję się tutaj z Państwem spotkać w kieruj się na południe, to słuchamy utworów tego skądinąd dość znanego brytyjskiego zespołu.

Pan Marcin przed chwilą napisał, że dwa razy The Beatles to chyba hołd dla drużyny Evertonu. No, nie myślałem o tym w ten sposób, ale właściwie można to też tak zinterpretować. Jeżeli chodzi o Beatli, wiemy na pewno, że Paul McCartney to kibic Evertonu. Jeżeli chodzi o pozostałych, tak nie do końca to jest chyba jasne. Być może czegoś nie doczytałem. No ale jeżeli chodzi o Everton, za ten remisik 3-3 mogło być 3-2. Tak, ten doku w tej ostatniej sekundzie tak... No ale było 3-3, to też jest wynik dla kanonierów całkiem niezły. Please Mr. Postman i Please Please Me przed chwilą.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No jak będzie ostatni weekend czerwca, to będę mógł zakrzyknąć nareszcie, no bo czekam na rozpoczęcie tej trasy, jak zresztą przez 17 ostatnich lat, to potężna, niezbywalna część mojego żywota, męskie granie właśnie. MGO 2026, Zalia, Igor Herbut, no i oczywiście Vito Bambino nareszcie, a jestem ciekawy, jak będzie to sobie w dalszym ciągu radziło na liście piosenek 3-5-7, bo jak do tej pory dwa razy miejsce drugie. Oczywiście wszystko zależy od Państwa, a trasy zaczynamy pod koniec czerwca.
2: Radio 357.
1: 14 minut po 10. Jak ten utwór się ukazał, to takie to było trochę, pamiętam, trochę zakazane, a trochę nie. A dziś...

Włącz seks, czyli w wolnym tłumaczeniu, w nieco wolnym tłumaczeniu, taka jestem trochę dzisiaj nieubrana, albo nieubrany, ewentualnie. George Michael, 20 minut po 10:00.

Tak, tak sobie myślę. Serio? To już 14 lat od wydania tej płyty. Unorthodox Jukebox, znakomity album. I co tu dużo gadać, no rozrywka, po prostu rozrywka na bardzo wysokim poziomie. Mr. Bruno Mars, Young Girls, to sam początek tego albumu. No to wróćmy sobie do roku 1993. Prezent dla żony, taka piosenka. Aj!

0: Też żałuję, że nie jestem artystą, muzykiem, bo bym wymyślał takie prezenty dla najbliższych, takie właśnie pieśni, jak to uczynimy z Simon Le Bon swego czasu. No i proszę bardzo, Come On Down. Po latach to się okazuje, że to jeden z najpiękniejszych utworów, jakie nagrał ten zespół. Zresztą z Birmingham, Duran Come On Down. Ślubny album, bo tak roboczo był tytułowany, potocznie był tytułowany ten album, czyli Wedding Album, a tak naprawdę Duran właśnie z roku 1993.
1: Kieruj się na południe.
0: Tak, Tomek Matlingiewicz, Piotr Stelmak do 12 z Państwem. No, wiem, że czasami porywam się na klecenie tutaj różnych muzycznych par, dosyć odważnych. Myślę, że to jest jedna z najodważniejszych jak do tej pory.

Gigantyczny sukces i fantastyczne recenzje płyty poprzedniej, czyli Graceland z roku 1986, a tu Rhythm of the Saints 4 lata później, Mr. Paul Simon.

0: To jest niesamowite, jak płyty, roczniki wydania poszczególnych płyt przypominają nam, mnie na pewno, o upływie czasu. 24 lata, znowu muszę powiedzieć niemożliwe, a jednak możliwe. 2002 rok, Bunka, pierwsza płyta Paula Oakenfolda i Karla Werner tutaj przepięknie z nim, Southern Sun.
1: Radio 357.
0: David, prosimy.

życiu jest. Tak to się ciach, ucina. O, to jest trudne czasami. Tak to złożyć i szybciutko wypowiedzieć. Tak to się ciach, ucina. Teraz było dobrze. Sigrid tu jest i Dawid Podsiadło, wcześniej Sezon. Czekamy na więcej od Dawida i czekamy oczywiście na nową płytę, bo już by się zdecydowanie taka przydała. No to teraz I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight. Pewien dość popularny irlandzki zespół wystąpi.

0: 2026 to też ma być rok nowej płyty zespołu U2. No Line on the Horizon, przed chwilą z roku 2009. I'll go crazy if I don't go crazy tonight, czyli zwariuję, jak nie zwariuję dziś wieczorem. No, okej.
1: Radio 357.
0: 5 minut do godziny 11. Jakoś należałoby ładnie tę godzinę zakończyć. Don Henley.

0: No ależ to się pięknie sączy. Może to nawet moja ukochana jego solowa płyta Inside Job. 2000 rok, Mr. Don Henley i Taking You Home. Uwaga, uwaga.
1: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
2: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18.45.
1: Zapraszam, Violetta Myszkowska.
0: A ja w imieniu autorki również i oczywiście to podbijam z wielką przyjemnością. Minęła 11.
3: Kieruj się na południe. Zaprasza Piotr Stelmach.
0: No, za sterami naszego mini statku kosmicznego radiowego Tomasz Matlinkiewicz i tak jesteśmy w takim składzie do 12 z Państwem. Tak mi się wydaje, że wypadałoby Państwa zabrać od czasu do czasu na jakiś koncert. Jak to jest? And will you return it? Bardzo proszę.

0: Pasadena Rosbaum. Chyba najsłynniejszy ich koncert w całej karierze, bo z jednej strony znaczący pewną granicę, cezurę, a z drugiej strony rozpoczynający życie już takie na maksa w statusie gwiazdy. Depeche Mode 1988 rok, no i później wszystko wydane na kultowym albumie na 101 Strange Love, Dziwna Miłość, bo to są dziwne wzloty, dziwne górki i dziwne dołki. Jak to napisał i wykonał później między innymi klasyk i jego przyjaciele z tego zespołu Depeche Mode, to przed chwilą.
1: Sprawdzone w czytaniu.
0: Tak, 7 minut po 11. Julia Rzemek i Bartosz Kamiński. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Kto zaczyna dzisiaj?
2: Ja zacznę, bo przyniosłem bardzo mocną lekturę. Głośną powieść z Niemiec. Książkę, która narobiła sporo szumu i stała się w ogóle przedmiotem i niejako też pretekstem do bardzo szerokiej publicznej dyskusji w niemieckich mediach. Anne Rabe, tak nazywa się autorka, a tytuł tej powieści brzmi Anatomia Szczęścia. I to jest historia dziewczyny z pokolenia urodzonego tuż przed zjednoczeniem Niemiec, tuż przed upadkiem muru berlińskiego, czyli pokolenia, które dorastało już w Niemczech Zjednoczonych, natomiast no, wychowywały się w środowisku, w rodzinach ludzi, którzy to ten podział pamiętają. I Anne Rabe, rodzina Anne Rabe pochodzi z NRD. O tym jest ta książka. Jest to w zasadzie historia rodzinna. Fabuła, w zasadzie można ją zawrzeć w jednym czy dwóch zdaniach. Bohaterka Stine, dziewczyna, która koło trzydziestki decyduje się na dziecko własne i kiedy zostaje matką, zaczyna sobie zadawać pewne pytania właśnie o rodzicielstwo. Zaczyna się przeglądać trochę w takim lustrze macierzyństwa i zaczyna wspominać swoje dzieciństwo i swoje dorastanie. I w cyklu retrospekcji mamy tutaj opowieść rodzinną o rodzinie, która była szczególna, ale chyba dość charakterystyczna dla tego regionu. Panował w niej chłód, panowały w niej surowe zasady. Matka była bardzo wymagającą osobą na granicy sadyzmu. Panowała w tym domu wedle dzisiejszych kryteriów w zasadzie przemoc. I ta dziewczyna, wspominając to swoje dorastanie, próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego i próbuje zgłębić historię rodziny i dochodzi no, do bardzo trudnych historii, do bardzo dramatycznych faktów z historii rodziny, która była bardzo mocno przesiąknięta tamtym systemem NRD-owskim, była uwikłana w ten system i dzięki temu ta opowieść rodzinna, dosyć kameralna, staje się opowieścią, taką analizą o społeczeństwie niemieckim, o tych wszystkich sentymentach i resentymentach, które dzisiaj wybijają również w życiu politycznym. Dlatego ta książka odbiła się tak szerokim echem i była właśnie przedmiotem dyskusji. Jest to książka niezwykle mocna, świetnie napisana, z takim pazurem, drapieżna, bo jest to w zasadzie historia samej autorki, przetworzona literacko, ale bardzo autentyczna. Więc warto sięgnąć po tę książkę, Anatomia Szczęścia Anne Rabe.
0: Pięknie, że o tym mówisz, dobrze, że o tym mówisz. Ja też ze swojego życia nastoletniego znałem kilka takich rodzin niemieckich, które były podzielone nie tylko murem, granicą również. No i tam naprawdę na tym tle, chociażby na tym tle dochodziło do wielu i kuriozalnych, i przerażających absolutnie sytuacji. No ale ten podział był gdzieś bardzo widoczny. Co więcej, on wypływał, wręcz wyłaził na światło dzienne każdego dnia. Także, o. Dobrze, zaraz o lekturze numer 2.

0: i Julia Rzemek. Teraz jej lektura. Z czym pani przychodzi dzisiaj?
1: Też trochę z opowieścią, która zabiera nas w przeszłość, tylko dalszą niż tą, o której opowiadał Bartek. To jest biografia Moneta, czyli jesteśmy między rokiem 1840 a 1926 z jednym chyba z najsłynniejszych malarzy w historii. Zostawił nam setki obrazów i dzisiaj nawet osoby nie interesujące się specjalnie historią sztuki jego malarstwo rozpoznają, a piętra w muzeach, na których można znaleźć jego obrazy, zawsze są bardzo, bardzo oblegane. Ta biografia, napisana przez brytyjską dziennikarkę i krytyczkę sztuki związaną z magazynem Financial Times, to jest opowiedziana historia życia Moneta bardzo klasycznie, od narodzin do śmierci. Na 500 stronach śledzimy wszystkie etapy życia Moneta i jego dojrzewanie też jako artysty oraz narodziny wielkiego nurtu we współczesnej sztuce, czyli impresjonizmu. Ale to, co w tej książce jest super, super ciekawe, to z jednej strony tło historyczne, bo Monet żył w fascynujących czasach. Był między innymi świadkiem wielkiej przebudowy Paryża, takiego Paryża, jaki znamy dzisiaj, z wielkimi bulwarami, szerokimi ulicami. I to też jest tematem jego malarstwa. Zaczynał też malować w momencie, kiedy pojawiła się fotografia i malarze zastanawiali się, czy oni będą mieli jeszcze robotę, skoro fotografia tak idealnie odwzorowuje rzeczywistość, co w takim razie oni mają robić. Poza życiem Moneta, tym tłem całym historyczno-społecznym, jest jeszcze trzeci, ostatni, moim zdaniem najciekawszy wątek, czy też płaszczyzna tej opowieści. To jest próba opowiedzenia o emocjach, uczuciach Moneta, o tym, co on przeżywał i jak jego emocje widoczne są w obrazach, które nam zostawił. Jak autorka tej biografii to robi? Przeczytała tysiące listów, które Monet zostawił, i z tej korespondencji wyłania konkretne fakty,

0: historię, to od razu możemy sobie obejrzeć obrazy. No i wiadomo, wtedy już tylko wzrasta w nas chęć, żeby pójść do jakiegoś muzeum i trochę z tym monetem sobie jeszcze więcej poobcować.
1: Przyznaję, uwielbiam to robić. Julia Rzemek, Bartosz Kamiński, sprawdzone w czytaniu. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.

i już. Gorillaz oczywiście, The Mountains, z tegorocznej płyty znakomitej. Ona, przyznam szczerze, jakoś nie chce mi zejść z mojego prywatnego odtwarzacza i wcale nie mam o to do siebie pretensji. Plastic Guru, przed chwilą Johnny Marr, gościnnie Januszka Shankar. No a wcześniej oczywiście Blair, czyli od Damona Albarna za daleko nie odjechaliśmy przez ostatnie minuty. The Narcissist. To teraz 24 minuty po 11. Drogi Arturze Rojku, w imieniu całej załogi Radia 357, w imieniu wszystkich dziewczyn i chłopaków stąd, dla ciebie najlepsze życzenia z okazji twoich dzisiejszych urodzin.

0: Nie chcę, żeby to brzmiało jak fragment folderu reklamowego audio, ale no, jedna z najgorętszych premier płytowych, debiutów płytowych, jeden z najgorętszych tegorocznych polskich czeka na nas w czerwcu, jak wszystko dobrze pójdzie. A co ma pójść źle? Metro. Nic nie płonie, to jedna z zapowiedzi tego albumu, no już sprzed kilkunastu dobrych tygodni. Wcześniej jeszcze Myslowic i My, miłość w czasach popkultury, nieustające życzenia dla Artura.
1: Kieruj się na południe.
0: Za 29 minut 12. Jedna z płyt tygodnia to właśnie teraz. In Times of Dragons, Tori Amos. I dla pierwszej osoby, która napisze, piotr.stelmach@radio357.pl, ta właśnie płyta.

End Times of Dragons. Płyta tygodnia Tori Amos, Gasoline Girls. To przed chwilą utwór, jej fragment. Pani Agnieszka z Krakowa była pierwsza. Pani Agnieszko, płyta z warszawskiego Żoliborza do pani wyjeżdża jak najszybciej. Gratulujemy i dziękujemy. Brenda Russell i Joe Esposito. Wszyscy to pamiętają.

Ja zawsze mi się ten utwór kojarzył z takim dniem, podczas którego z nieba leje się żar. Nie wiem, dlaczego taki mam obrazek w pamięci, no ale mam. Brenda Russell, Joe Esposito, Piano in the Dark. Za 20 minut południe, para kolejna.

Placebo i Skubas. No to uwaga, uwaga, taka wiadomość z ostatniej chwili, ale myślę, że może niektórzy z Państwa się zainteresują. A ilość miejsc jest ograniczona. To będzie 18 maja. No i cóż, to dużo gadać. Spotkanie z okazji 200. odcinka singli z Roli Boża. Specjalne spotkanie w Warszawie. Proszę się zapisywać na to spotkanie. konkursy.radio357.pl. Tam wystarczy odpowiedzieć na pytanie, właściwie dodać twórczy opis na zadanie, które przed Państwem nasz specjalny dział kontaktu z patronami postawił. No i cóż, 160 osób tylko może się tam zmieścić w tym miejscu, gdzie to wszystko będzie organizowane, ale to będzie specjalne nagranie 200. odcinka z singli z Żoli Boża. Właśnie w ten sposób chcemy uczcić ten podcast. konkursy.radio357.pl. Start właściwie już od teraz, feta 18 maja w poniedziałek, a co nam tam w Warszawie?

0: Emotionally Touch Back Down. Tomasz Matlingiewicz i Piotr Stelmach, my już dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za chwilkę, co Państwo na to? Krzysztof Zimoch, zapraszam w jego imieniu bardzo serdecznie. No i na koniec, ciekawy jestem, jak to dokładnie o tej porze dnia zagra właśnie ten utwór. Pa, pa.
1: Radio 357.

0: Słuchają Państwo Radia 357. Jest środa, godzina 12.
1: Co Państwo na to?
0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w samo południe. Co Państwo na to? Katarzyna Pasierbik, Szymon Kuliś, Krzysztof Zimoch. Czasami wystarczy, proszę Państwa, jedno spojrzenie na kartę dań w restauracji, żeby poczuć niemałe zaskoczenie, kiedy okazuje się, że ulubiony deser czy danie, burger, kawa podrożały od naszej ostatniej wizyty i automatycznie pojawia się pytanie, dlaczego jest tak drogo? Przywykliśmy do tego pytania, wszystko drożeje, tanio to już było i tak dalej, i tak dalej. No właśnie tak podpowiada nam pierwsza myśl, że wszystko po prostu drożeje, ale chyba to jest tylko wierzchołek góry lodowej, której warto się przyjrzeć i sprawdzić, co tak naprawdę decyduje, że dania w restauracji kosztują tyle, a nie mniej lub więcej. To złożony system zależności i decyzji, o których chcę dzisiaj porozmawiać, bo być może to też wpływa na naszą decyzję, czy wybieramy jedzenie w domu, czy wybieramy jedzenie na mieście. O tych paragonach grozy najczęściej słyszymy w okresie przedświątecznych zakupów, czy w sezonie wakacyjnym, kiedy wybieramy się nad morze, w góry i w różne miejsca urlopowe. Ale również poza sezonem wiele osób stoi przed wyborem: kolacja dla dwóch osób w Warszawie, czy tani lot do Włoch na weekend, bo coraz częściej te koszty w tych dwóch atrakcji są do siebie zbliżone. Czy stać mnie na jedzenie na mieście? To pytanie dzisiejszej audycji. Co Państwo na to? 510-357-357. Kasia będzie czekać na Państwa telefony. Polecamy również sondę w naszej aplikacji Radia 357. A jako wstęp do tej dyskusji chciałbym Państwu zaprezentować krótki fragment dialogu z serialu TheOffice.pl, który myślę, że dobrze ilustruje przynajmniej część problemu drożyzny, z jaką spotykamy się często jedząc w restauracjach.
2: Asia, ty wiesz, ile ja zarabiam na tym niby stażu? Jak w ogóle wygląda prawdziwe życie?
3: Może mogłabyś lepiej gospodarować wydatkami?
2: Tak? Niby jak? Asia, nie jestem w tej samej sytuacji co ty. Też chciałabym mieszkać sama, ale chyba mogę raz w tygodniu sobie pozwolić na sushi? Czy już po prostu jestem jakimś zwierzęciem, twoim zdaniem?
3: No i ja na przykład w ogóle nie jem na mieście.
2: Tak? To gdzie niby jesz?
3: Normalnie, Patrycja. W domu.
2: No, czyli z dowozem. To jeszcze drożej.
0: No właśnie, w domu, czyli z dowozem, czyli jeszcze drożej. Tak być może niektórzy myślą, to oczywiście humorystyczne wprowadzenie w naszą dyskusję. Przypomnę, czy stać mnie na jedzenie na mieście? 510-357-357. A naszym pierwszym gościem jest pan Marcin Kręglicki, restaurator, współwłaściciel 6 restauracji w Warszawie. Dzień dobry, panie Marcinie, witam bardzo serdecznie.
4: Kłaniam się, witam państwa serdecznie.
0: No właśnie, prowadzi pan razem z siostrą 6 restauracji w Warszawie. Przejrzałem sobie państwa stronę. Bardzo różnorodna jest to kuchnia meksykańska, nie tylko meksykańska. Czy pan też ma takie wrażenie, że Polacy dostrzegają, że jedzenie na mieście wiąże się z coraz większymi wydatkami, patrząc na gości państwa restauracji?
4: To nawet nie jest wrażenie, to jest pewność. Tak, jedzenie na mieście kosztuje więcej niż kuchnia prowadzona w domu. Jedzenie na mieście to dodatkowe koszty, ale też specjalna emocja, wrażenie, to inne spędzenie czasu. Tak miłe spędzenie czasu, za który niestety się też płaci. To nie jest sam produkt, to nie jest bułeczka z kefirem, to jest jednocześnie serwis, ambiens, miejsce, a przede wszystkim rzeczywiście koszty ludzkie, które temu są poświęcone.
0: No właśnie, dotknął pan clue tego problemu, bo zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze, za co my tak naprawdę płacimy, idąc do restauracji. Pytanie tylko, czy nas jako Polaków wciąż stać, żeby za te emocje, które dostarczają nam konkretne lokale, wciąż płacić i to płacić regularnie?
4: Restauratorzy starają się utrzymać na rynku na odpowiednim poziomie. I teraz co to znaczy ten odpowiedni poziom? To nie jest tylko, żeby zarobić, ale również przyciągnąć gości, utrzymać tych gości, mieć ich w takiej ilości, żeby móc pokryć wszystkie koszty, poczynając od czynszu za lokal, od kosztów stałych typu gaz, prąd, telefony, chemia, ale przede wszystkim zakup produktu, który później odsprzedajemy po przetworzeniu. No i cały ten serwis, czyli obsługa wokół tego związana, tak? Czyli mamy kucharzy w kuchni, pani na zmywaku, pomoce kuchenne, kelnerów na sali, barmanów, menadżerów. W sumie w takiej restauracji średniej wielkości no, trzeba liczyć, że żeby obsłużyć gości restauracji, musimy mieć około zatrudnionych 20 osób. No, te 20 osób w tej chwili, patrząc na rynek, również coraz lepiej zarabiają, ponieważ takie są wymogi rynku, tak? Z jednej strony są minimalne pensje krajowe narzucane przez rząd, no i chwała, tak powinno pewnie to wyglądać, aczkolwiek podejrzewam, że ustawodawca nie wziął pod uwagę tego, że kelnerzy dodatkowo zarabiają napiwki.
0: A dodatkowo prowadzi pan, panie Marcinie, restaurację meksykańską. Zakładam, że wiąże się to też z kosztami importu konkretnych produktów pochodzenia meksykańskiego i to też przekłada się na to, co klient, gość widzi w karcie menu przy cenie za dane danie, nomen omen.
4: Tak, to jest tak zwany food cost, tak? Czyli wkład do gara, tak. Aha. Zwany. Tak? My kupujemy rzeczywiście produkty meksykańskie, typu maseka do robienia tortilli, ale chyba nie to jest najistotniejsze. Generalnie cały czas taka proporcja, żeby nasz food cost był w granicach między 25 a 30% całości obrotu, powoduje, że ta część przeznaczona na produkt jest jakby określona z góry. My staramy się nie przekraczać w żadną stronę tego udziału procentowego, ale dalej za tym idzie również koszty pracy, labor cost, które wzrastają na rynku, w związku z tym my też musimy jako restauratorzy podnosić wynagrodzenia naszych pracowników. A zgadza... Inaczej odejdą do innej branży.
0: Zgadza się pan z tym, z taką opinią, którą też znalazłem przygotowując się do tej audycji, że w Polsce nie ma kultury gastronomicznej, w przeciwieństwie do takich krajów jak Włochy, Hiszpania, przez co może się wydawać turystom podróżującym tam na wakacje, że za ten sam posiłek w knajpie, w restauracji we Włoszech zapłacą mniej niż za posiłek podobnej gramatury, podobnego pochodzenia w Warszawie czy w innym mieście w Polsce.
4: No, nie mogę się do końca z tym zgodzić. To jest kwestia, czy porównujemy jabłka z jabłkami, a gruszki z gruszkami. Czyli czy ceny w Warszawie porównujemy do cen w Rzymie, czy też wakacyjna miejscowość gdzieś w Puli będzie porównywana jednak z ceną w Warszawie czy w innym prowincjonalnym, powiedzmy, mieście.
0: To
4: też jest zróżnicowane.
0: To chyba od razu trzeba byłoby sobie zrobić ranking najdroższych miejsc pod względem jedzenia na mieście w Polsce. Pytanie, czy na pierwszym miejscu liderem będzie ta niechlubna w oczach wielu warszawka, czy jednak na przykład kurorty nadmorskie, skąd najczęściej te paragony grozy wypływają do sieci?
4: No, te kurorty nadmorskie rzeczywiście starają się zarobić na cały rok, podczas maksimum trzymiesięcznego sezonu, prawda? Więc rzeczywiście wtedy wykorzystują koniunkturę, goście przyjeżdżają, goście płacą w ciągu tych 2-3 miesięcy po to, żeby utrzymać wielokrotne lokale, które muszą czekać na nich na przyszły sezon, na kolejny sezon. Stąd te ceny rzeczywiście są wyższe. Byłem zaskoczony, porównując ceny nad morzem z cenami na południu Polski, na przykład w Zakopanem, ale w Zakopanem jest trochę taniej rzeczywiście, ale Zakopane funkcjonuje przez cały rok. Z krótkimi okresami przerwy. W wakacje też jest dużo gości, tak samo jak i w zimie. No, nad morzem to wygląda zupełnie inaczej i trzeba to chyba przyjąć jako formę pewnika, że w tym krótkim okresie wykorzystywania sezonu będziemy płacili zawsze drożej. A czy Warszawa przy tym wszystkim jest droższa? Pewnie jest, ale już porównując z Krakowem, Gdańskiem czy Wrocławiem, wydaje mi się, że to się w miarę te ceny wyrównują. W tych większych miastach są wyższe koszty. Koszty utrzymania, koszty czynszu, koszty personelu, możliwości zarobkowe pracowników. Stąd te ceny też muszą być wyższe. Suma summarum, nam zależy na dużym obrocie i przy wielu gościach, tak? Potrzebujemy przyciągać gości atrakcyjnością swoją, dobrym serwisem, świetnym jedzeniem, miłym wnętrzem czy dobrą lokalizacją. A to wszystko kosztuje. I teraz znalezienie takiego balansu, gdzie na końcu zostanie też te kilka procent dla restauratora jako zysk, bo jest to jednak przedsiębiorstwo nastawione na osiąganie zysku, to restaurator musi tak balansować, żeby udało się utrzymać ten biznes.
0: To na końcu, jeszcze zapytam, na koniec tej części naszej rozmowy, czy istnienie takich miejsc, gdzie można zjeść tanio, na przykład bary mleczne, jakoś wpływa na funkcjonowanie takich restauracji, jak chociażby pańska, gdzie wiadomo, że zapłacimy więcej, ale też emocja jest zupełnie inna niż w barze mlecznym. Czy istnienie takich tanich miejsc z jedzeniem jakoś reguluje ten rynek gastronomiczny?
4: Ależ doskonale tak, oczywiście. Często młodzi ludzie, którzy jeszcze nie zarabiają wysoko, chodzą do barów mlecznych, żeby się pożywić. Jest to restauracja inna niż te restauracje troszkę wyższej klasy, gdzie jest samoobsługa, a nie obsługa kelnerska, gdzie dania są mniej może wyszukane, ale to buduje nam też na przyszłość klienta, tego, który zaczyna od baru mlecznego, który później przechodzi powoli do wyższych poziomów, który może stanie się gurmandzistą, smakoszem poszukującym dobrej restauracji, dobrej kuchni.
0: Marcin Kręglicki, warszawski restaurator, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Połączymy się, jeśli pan pozwoli, przed końcem tej audycji. Teraz oddamy głos naszym słuchaczom, pytając, czy stać ich na jedzenie na mieście. Bardzo dziękuję, do usłyszenia za kilkadziesiąt minut. 510-357-357. Pan Michał przy telefonie, ale wcześniej pan Michał, który napisał, odpowiadając na pytanie, czy stać mnie na jedzenie na mieście. Nie, pisze pan Michał, ale czasem jadam, zwłaszcza podczas urlopu. No i najlepiej czuję się w restauracji z obsługą kelnerską, a tam bywa naprawdę drogo. No to teraz pan Michał przy telefonie. Dzień dobry, panie Michale.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak to jest u pana? Jada pan na mieście?
5: Jadam, tak. Ja bardzo staram się to z różnych ofert, że tak powiem, korzystać. A mam takie spostrzeżenie, ponieważ od wielu lat mieszkam w Niemczech, ale bywam też regularnie w Polsce. I muszę powiedzieć, że ceny w restauracjach w Warszawie, bo akurat tam jestem najczęściej, w porównaniu z restauracjami w Kolonii, którym jest też milionowym miastem na terenie Niemiec, wypadają na korzyść zdecydowanie Kolonii. Testowaliśmy to w różnych restauracjach, w dobrych barach sushi. Podobnej jakości sushi tutaj w Kolonii jest 30% tańsze niż w Warszawie.
0: Aha.
5: Także i to mówię, to się, że tak powiem, przetacza przez wszystkie restauracje, przynajmniej te, w których ja byłem. I tu gdzie mam to doświadczenie, także moje doświadczenie jest: jadanie w restauracjach w Warszawie jest drogie, ale można znaleźć fajne i niedrogie miejsca i zawsze polecam, i czy na urlopach jak jestem, czy właśnie tutaj obok nas, staramy się chodzić do mniejszych lokali, ale też właśnie z charakterem i wtedy można naprawdę fantastyczne jedzenie zjeść, a nie zapłacić za nie majątku.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam panie Michale. Też ciekawe, jak wielu z państwa kontroluje te wydatki w ciągu miesiąca przeznaczane na jedzenie na mieście. Czy porównują państwo, ile wydają za jedzenie przygotowywane samodzielnie w domu z tym, które dostają państwo w restauracji? Tutaj jedna z koleżanek w radiu przyznała, że kilka tysięcy ładnych przeznacza na jedzenie w miesiącu na mieście. Byłem zszokowany. Ciekawe, jak to jest u pana Mateusza. Dzień dobry, panie Mateuszu. Jak to jest z tymi wydatkami u pana na jedzenie na mieście?
6: Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie, to chyba stać, natomiast zanim pójdziemy, no to ze trzy razy się zastanowimy i tych wizyt w restauracji czy w ogóle na mieście jest zdecydowanie mniej. Miałbym pytanie do pana gościa, który był, bądź w ogóle do wszystkich może będą mogli się odnieść, bo wspomniał o wynagrodzeniach kelnerów, natomiast czy barmanów. Natomiast swego czasu praktyką szeroko stosowaną było coś takiego, że po prostu te wynagrodzenie do umowy.
0: Tak?
6: Bo wiedział, że ten pracownik zarobi, powiedzmy, daną gotówkę przez tipy popularne, natomiast realnie no to nie jest chyba uczciwe ze strony restauratorów.
0: Czyli ostatni wątek. Chciałby pan tutaj, żeby wyjaśnić ten wątek zatrudnienia kelnerów, kelnerek w restauracji i tego, z czego czerpią dochód, tak?
6: Zgadza

0: Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie. Czy pana stać na regularne jedzenie na mieście, czy to raczej okazjonalnie?
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Nigita się kłania. Stać mnie na zasadzie, jak to mówią, stołowania się tam regularnie, tak, czy kilka razy w tygodniu, ale stać mnie na to, że co jakiś czas odpuszczamy sobie z żoną gotowanie w domu, zamawiamy coś, powiedzmy, z dowozem, czy idziemy gdzieś na miejscu, a zwłaszcza jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, no to na wyjazdach zawsze się jakaś tam knajpka mniejsza czy większa trafi.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy częściej na mieście jada pan, będąc na wyjeździe, czy w Nidzicy? Jak to z tymi cenami u pana w lokalnej ojczyźnie?
1: Różnie. Ja powiem tak, no w Nidzicy też nie mam jakichś wielkich wyrafinowanych restauracji. Takie zwykłe jedzenie typu te powiedzmy fast foody, chociaż też dobrej klasy. To nie jest tak, że to jest wszystko gdzieś tam odgrzewane, tylko to naprawdę jest dobrej jakości w zależności od miejsca, więc można się spokojnie, zdrowo i dobrze najeść, nawet w ten sposób. Więc tutaj nie narzekam i zawsze, jeżeli właśnie idziemy, to tutaj człowiek jest gotowy na to, że zapłaci trochę więcej. Tak samo jak gdzieś jedziemy, tak? Gdzieś jedziemy, sprawdzamy, gdzie coś można zjeść, słuchamy jakiejś opinii, jeżeli ktoś tam był. Mamy już w niektórych miejscach, mamy takie swoje knajpki, do których chodzimy regularnie, bo wiemy, że tam jest dobrze, że tam jest zdrowo i przyjemnie. I wtedy to powiedzmy człowiek też, ja zauważyłem też takie coś, że ja na przykład na miejscu to ten grosz trzy razy gdzieś w palcach obracam. Jak jestem gdzieś na wyjeździe, to tego grosza tak powiedzmy człowiek mniejszy.
0: Nie czuje się. Wiadomo, że wtedy troszkę inaczej ten pieniądz waży. Kończę, panie Marcinie, bo czeka pan Paweł, a w międzyczasie jeszcze wypowiedź pani Olgi odnośnie tego, czy alternatywą dla jedzenia na mieście może być jedzenie w domu. No niektórzy nie mają wyjścia, bo nie potrafią gotować. To rzeczywiście jest problem, ale chyba jednak nie do przeskoczenia. Ciekawe, co na to pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Mnie stać na jedzenie na mieście, ale tego nie robię, jeśli nie jestem na wyjeździe, a głównie z tego, że denerwuje mnie to, że najtańszy napój, który można zamówić do jedzenia, to jest woda za 11 zł za małą butelkę. Duża butelka potrafi kosztować 20 parę złotych.
0: No ale to można zjeść obiad i skoczyć sobie do sklepu, kupić wodę o wiele taniej, wie pan, no zawsze jest sposób.
2: Tak, no ale proponowałbym wszystkim restauratorom, żeby wzorem na przykład tego, co często jest w Stanach Zjednoczonych, żeby podawać jednak gościom tak zwaną kranówkę, czy z lodem, czy bez, tak jest to tap water, czy ice water w Stanach, po prostu w standardzie, nawet bez pytania, położyć taki dzbanek wody na stół i wtedy klient decyduje, chcesz się napić piwa, płacisz 20 więcej złotych, chcesz się napić wina. Ja też bym nie miał z tym problemów, bo na pewno zawsze jakiś napój bym do tego wziął, ale denerwuje mnie po prostu sytuacja, kiedy ten klient, który przyszedł zjeść, tak naprawdę nie ma wyjścia, no i chcąc, nie chcąc musi za małą wodę zapłacić powyżej 10 zł.
0: Czyli jeszcze raz zwracamy uwagę na to, że rzeczywiście te napoje najbardziej chyba uderzają nas po kieszeni, jeśli chodzi o jedzenie na mieście. Dziękuję, panie Pawle. Ciekawe, co na to pan Artur. Przypomnę pytanie, czy stać mnie na jedzenie na mieście? 510-357-357. Dzień dobry, panie Arturze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja widzę, że tutaj się wytworzył taki podział i mówimy o tym jedzeniu na mieście u siebie lokalnie albo na wyjazdach. Na wyjazdach zdecydowanie łatwiej się wydaje te pieniądze. Jeśli jest to wyjazd jakiś wakacyjny, czuje się ten klimat i człowiek chętniej sobie tutaj folguje. Natomiast odpowiadając już tak stricte na pytanie, to na regularne jedzenie, pomimo tego, że myślę, nie zarabiam źle, Nie stać mnie. Żeby wyjść rodziną trzyosobową, jest to spory wydatek i nie sądzę, że byłoby nas stać na takie regularne wychodzenie, już nie mówiąc o takim codziennym żywieniu się poza domem.
0: To jeszcze pewnie zależy od apetytów w rodzinie, bo to, czy można zjeść, to jedno, ale to, czy rodzina będzie syta i czy ta, powiedzmy, gramatura tych posiłków odpowiada oczekiwaniom, to jest zupełnie inna sprawa, bo często dostajemy, że tak powiem, pusty talerz posmarowany kawałeczkiem mięsa i usmarowany kawałkiem, odrobiną sosu i wtedy może być rozczarowanie, prawda?
3: Ale mamy, powiedzmy, sprawdzone miejsca, gdzie faktycznie można się najeść i w miarę przyzwoitych pieniądzach, natomiast no jednak mimo wszystko są to takie stawki, które powielane wielokrotnie w ciągu miesiąca,

0: czy tygodnia byłyby dość sporym obciążeniem dla budżetu.
1: Bardzo dziękuję, panie Arturze. Pan Hubert pisze, że przede wszystkim odbiera jedzenie w mieście jako mniej zdrowe. Zwraca uwagę pan Hubert, że nie wie, w jakich warunkach są przygotowywane dania, nie wie, na czym są smażone, nie wie, z jakiego źródła pochodzą produkty. A więc tutaj kwestia zaufania do restauratorów również wpływa na to, nie tyle czy stać nas na jedzenie na mieście, ale czy w ogóle na nie się decydujemy. Pani Dorota przy telefonie. Dzień dobry, pani Doroto.
2: Dzień dobry, witam. Cieszę się, że się odważyłam do was zadzwonić wreszcie, bo słucham was cały czas. Prowadzę od 11 lat restaurację i chciałam też się odnieść do paru rzeczy, o których goście mówili. Mhm. Teraz już było parę rozmów po drodze, nie trochę mi pouciekały te tematy, o panu, który mówił, że jest taniej w Niemczech. Cały Zachód je na co dzień w restauracjach od lat i gości odwiedzających restauracje jest po prostu dużo, dużo więcej na co dzień. Te knajpy są pełne cały czas.
1: Czyli po prostu u nas nie ma tej kultury gastronomicznej jedzenia
2: na zewnątrz. Wydaje mi się, że jeszcze nie. Jest super i się bardzo, bardzo, bardzo rozwijamy i poziom wydaje mi się, że jest z każdym rokiem coraz wyższy i jakości jedzenia, jakości obsługi i różnorodności kuchni w Polsce, więc jest super, absolutnie. Co też powoduje, że się robi dużo większa konkurencja, ale nadal tych gości, ja jestem z Poznania, tych gości nadal aż tak dużo nie ma, jak i takiej normy wychodzenia sobie po prostu na co dzień na jedzenie, jak jest w Europie Zachodniej.
1: Pani Doroto, a jeśli mogę spytać, jakiego rodzaju restaurację pani prowadzi, z jakim jedzeniem?
2: Mamy restaurację, powiedzmy, polską z twistem, co teraz jest, okazuje się, jak najbardziej w trendzie, a my to zaczęliśmy robić 12 lat temu, gdzie wszyscy otwierali tylko polskie Włochy albo polską Azję. Więc teraz się okazuje, że jesteśmy absolutnie w trendach, robiąc to samo od 12 lat. Ale to jest jedna rzecz. A druga, też a propos wody, tej sugestii gości, żeby była woda, też super, bo to też jest taki trend zagraniczny, tylko to polega na tym, że każdy stolik, który dostaje wodę, zamawia wino, zamawia kawę, zamawia inne napoje i ta woda po prostu jest na starcie. A w Polsce często zdarza się tak, że jak ta woda się pojawia w formie poczęstunku na początku, to ci goście przy tej wodzie po prostu zostają.
1: No dobra, ale przepraszam, no ale nawet jeśli by zostali, to przecież oni przyszli, żeby tutaj zjeść. To czy państwo bardzo na tym stracą, że dostaną goście wodę z kranu za darmo?
2: Tak, dlatego że food cost całości, to też pewnie pan, nie Gesser, tylko pan
1: Marcin Kręglicki,
2: tak żeby się tutaj do tego odniósł, wycena całego food costu menu jakby jest wyceniana całościowo, czyli nie tylko dania danego, ale też tego, jakby ile my możemy, mówiąc kolokwialnie, na tym stoliku po prostu zarobić. I częstowanie wodą super, ale w momencie, kiedy nie mamy możliwości podnieść jakby tej naszej marży na napoju, ponieważ woda jest tylko woda na stole, no to niestety to się robi gorzej i wtedy my musimy robić większe
1: fikołki.
2: No po prostu wyższe ceny na daniach, nie?
1: Bardzo dziękuję. Pani Doro, ostatnie zdanie.
2: Chciałam powiedzieć, żeby też goście mieli świadomość VAT-u, o czym nikt nie mówi, dlaczego jest takie drogie wino, piwo, kawa, herbata, że w tej cenie, który dostaje gość, jest VAT, który my płacimy. To jest 23%, nie? Od jedzenia jest 8%. Więc jakby ta cena, my zarabiamy de facto po odjęciu produktu minus 23%, bo taki jest VAT. To jest jedna rzecz i jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, o której zapomniałam.
1: może się przypomni, może następnym razem, ale
2: do restauracji i
1: dużo wątków,
2: i
1: pani Doroto.
2: Czym więcej gości, tym będzie taniej, po prostu tak jakby o to bardziej mi. A już wiem, co chciałam powiedzieć.
1: Króciutko, że, pani Doroto, pół zdania.
2: Naprawdę to jest biznes, który wymaga bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo kosztów. I zysk jest naprawdę bardzo mały, dlatego
1: i myślę,
2: mało,
1: że
2: mało kto w to wierzy, ale nawet to jest mniej więcej 11, przy dobrych lotach 11-12% całego obrotu to jest zysk.
1: Myślę, że między innymi po to jest ta audycja, żeby ta świadomość w nas rosła. Dziękuję pani Doroto. Pan Tomasz teraz przy telefonie. Dzień dobry, panie Tomaszu.
3: Witam, dzień dobry.
1: Pan jada na mieście?
3: Ja powiem tak, rzadko jadam i teraz tak, nie osobiście samemu stać. Ale z rodziną już nie. Jeżeli pójdę 4-5-osobową z rodziną do restauracji, wydać 500-600 zł.
1: To zależy jeszcze, co jecie.
3: No, ostatnio byłem w restauracji i średni posiłek, ziemniaki, powiedzmy z kurczakiem i surówką, wychodził 65 zł, plus napój 15, mamy 80 zł już za jedną osobę, tak? Napoje typu cola za 15 zł, no jest dość to wysoka cena, biorąc pod uwagę, że jednak jedną kolą, na przykład jednym małym sokiem, no trochę jest za mało do tego posiłku, tak? Jeżeli siedzimy w restauracji godzinę, tak? Czyli na samych napojach musimy wydać dużo więcej, tak? I no niestety tutaj food cost na napojach jest dużo niższy. Czyli oni zarobią dużo lepiej niż na produktach, które gotują, tak? No na czymś muszą sobie to odbić, nie? Zwróciłem uwagę ostatnio, że za surówkę do obiadu zapłaciłem, za surówkę z marchewki zapłaciłem 20 zł.
1: To dużo. No, to jest dużo.
3: Bardzo dużo. To jest bardzo dużo.
1: I myślę, że tak, i myślę, że to porównanie też jest taką siłą decydującą, bo wczoraj mówiliśmy w popołudniówce o tym, że w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego otworzono stołówkę. No, studenci się troszkę wzburzyli, bo cena 6 pierogów była równa cenie za ten sam produkt, który można kupić w dyskoncie 4 razy taniej. I pewnie wielu z nas tak kalkuluje. Pan Sławomir przy telefonie. Dzień dobry, panie Sławomirze. Jak to jest u pana z tym jedzeniem na mieście?
4: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Otóż no, zdarza mi się jadać na mieście, ale ja dzisiaj dzwonię w sprawie napojów, bo dla mnie jest to temat troszeczkę kontrowersyjny i tak na świeżo, bo wczoraj przeżyłem takie lekkie zniesmaczenie. Otóż z racji zawodu ja każdego dnia spożywam kawę na stacji w cenie około tych 10 zł. Wczoraj zatrzymałem się w pewnym lokalu w bardzo małej miejscowości, totalnie nieturystycznej, totalnie nie na jakimś szlaku wielkich miast, nie żadnie renomowanej. I proszę sobie wyobrazić, że no, chciałbym zamówić sobie zwykłą czarną kawę. Widziałem, że jest mała filiżanka. Pytam, czy może być ona troszeczkę większa. Oczywiście możemy zrobić kawę podwójną. I za zwykłą czarną kawę zapłaciłem stawkę podwójną, czyli 20 zł po prostu. I poczułem taki niesmak naprawdę, bo wydaje mi się, że naprawdę ja rozumiem tłumaczenia przedsiębiorców, że tak, inaczej, drogo, podatki, VAT-y, ale czy naprawdę kawa naprawdę na prowincji Polski powinna kosztować 20 zł.
1: Ale żebym dobrze pana zrozumiał, to znaczy pojedyncza kawa za 10 zł pana już tak nie oburza, ale podwójna za 20 owszem?
4: Tak, uważam, że w takim założeniu, panie redaktorze, powinna być opcja duża kawa w cenie pośredniej, nie 20, a załóżmy 15 zł. Naprawdę to już jest takie ściąganie pieniążków z nas, klientów, że czasem no, ten niesmak sam z siebie się budzi. Mówię,
1: no,
4: to nie było żadne miejsce
1: podejście
4: turystyczne. Tak, ale od wczoraj mnie gniecie ten temat, a jeszcze dzisiaj pan taką tutaj wymyślił temat audycji, dlatego dzwonię i po prostu swój żal wylewam gorąco i na antenie. Dziękuję.
1: Jestem ciekawy, co na to inni dzwoniący i nasi goście na temat rozżalenia pana Sławomira. Tymczasem pani Anna przy telefonie. Dzień dobry, pani Anno.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałam, mam nadzieję, że uda się krótko. Czy jadam na tak zwanym mieście? Zdarza się, natomiast średnio jest to wypad raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, bo jeżeli już wychodzę do restauracji, to chciałabym zjeść coś fajnego, smacznego, coś, czego nie umiem zrobić w domu, nie potrafię, nie mam składników.
1: Czyli pani raczej jada na mieście, żeby się delektować i rozkoszować jedzeniem, niż żeby się najeść.
5: A dokładnie tak. Nie ukrywam, też są to koszta. Jeżeli jeszcze wychodzimy z mężem we dwójkę, jest całkiem nieźle. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy dorosłą córkę, a ona z kolei narzeczonego, chcemy iść w 4 osoby, to ten rachunek potrafi być faktycznie niezbyt przyjazny. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze tak, co do wody, może mam to szczęście, że mieszkam w Krakowie i tutaj u nas naprawdę w wielu miejscach można poprosić o kranówkę, nie ma z tym problemu. Dostaniemy, zresztą na części restauracji jest nawet naklejka, że tutaj jest woda, tam z wodociągów, także to w odpowiedzi na jeden z problemów. Drugi co do cen. Czasami stosujemy też takie rozwiązanie, nie będę wymieniać nazwy, bo pewnie nie można. Są aplikacje, dzięki którym można za małą opłatę rezerwacyjną rzędu kilkanaście złotych w wybranych restauracjach skorzystać z oferty takiej, gdzie wszystkie dowolne dania z karty próbujemy za 50% ich ceny.
1: I to jest bardzo dobry pomysł. Wystarczy się troszeczkę wysilić, żeby na mieście zjeść nieco taniej. Dziękuję pani Anno. Pan Krzysztof jeszcze i za chwilę drugi nasz gość, więc panie Krzysztofie, bardzo bym poprosił syntetycznie.
6: Dzień dobry.
1: Halo, słyszymy się, tak.
6: Witam pana. Witam słuchaczy, witam panie Krzysztofie, dzwonię z Wrocławia. I mam taką sugestię. Dużo fajnych knajp powstaje na przykład u nas w mieście, ale niestety po jakimś czasie nie trzymają już poziomu. Często jest tak, że zjemy smacznie, jak odwiedzimy, jak jest nowa, a już po roku idziemy, ceny idą w górę, a jakość spada. I to mnie troszeczkę dziwi. Odpowiadałem jeszcze tutaj przedmówcy, który mówił o napojach. No jest to przerażające i odstraszające, jeżeli płacimy za kawę, herbatę, bajańskie tłumy w restauracjach, a restauratorzy się później dziwią, że ludzie nie chcą przychodzić do restauracji. No, tu trzeba sobie troszeczkę odpowiedzieć samokrytycznie, że naciąganie cen na kawę po 15-20 zł za jedną kawę, no to już nawet w Europie Zachodniej takich cen nie ma.
1: Bardzo serdecznie, panie Krzysztofie, dziękuję, pozdrawiam. 27 minut do godziny 13. Pan Adam Pawłowski, konsultant branży Horeca, pierwszy polski master sommelier, prowadzący kursy winiarskie, szkolenia menedżerskie, kelnerskie, a także portal gościnność.pl jest drugim naszym gościem audycji Co Państwo na to. Witam pana, panie Adamie, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dużo wniosków po tej rozmowie ze słuchaczami, również z panem Marcinem Kręglickim, i mam wrażenie, że oprócz tego, że problemem są ceny napojów, o czym za chwilkę dojdziemy sobie do tego, to chyba tak ideologicznie podchodząc do problemu, nie mamy tej kultury jedzenia w Polsce, co generuje różne problemy z jedzeniem na mieście, nie tylko te finansowe. Też ma pan takie wrażenie?
7: Ja myślę, że ten trend się mocno zmienia i tak naprawdę my jako goście restauracji, chciałbym przyjąć taką nomenklaturę goście, a nie klienci, więc będę ją uskuteczniał. My jako goście, pokazują to statystyki, że większość z nas wychodzi na tak zwane miasto nie tylko po to, żeby coś zjeść, ale po to, żeby coś przeżyć, po to, żeby się spotkać, po to, żeby być w tej sytuacji właśnie takiej towarzyskiej, a to jedzenie okazuje się, że no ma być dodatkiem. Więc nawet jeżeli wychodzimy na to tak zwane miasto, żeby tak myślimy, tylko zjeść, no to my też przeżywamy. A wracamy tylko tam, gdzie dobrze się czuliśmy. Więc to jest klucz tego wydarzenia, nawet prostego gastronomicznego, z jakim wrażeniem my wychodzimy. I jeżeli temu wydarzeniu towarzyszy taka sobie obsługa, powiedzmy taka, nie wiem, 2,5/5, taka letnia woda w kranie, jeżeli towarzyszy temu wysoki rachunek, no to nie czujemy, że byłaby to dobry zwrot z naszych ciężko zarobionych pieniędzy i dobry zwrot z tej naszej inwestycji, a czasu, b, naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Dlatego też dochodzimy do wniosku, że po co ja mam tam iść, wydawać i się denerwować, skoro nie czuję, żeby to było dla mnie dobra usługa.
1: No właśnie, bo tutaj to koresponduje trochę z tym, co napisał przed sekundą pan Tomasz. Takie spostrzeżenie na przykład odnośnie kawiarni. Ceny kaw i ciast są bardzo wysokie w kawiarniach, ale i tak wydaje mi się, że wychodzi taniej iść ze znajomymi do kawiarni niż szykować gościnę u siebie, bo to często wiąże się z dodatkowymi kosztami, nie tylko tymi, które sobie zaplanowaliśmy, na przykład jeśli chodzi o składniki do zrobienia ciasta, ale nagle się okazuje, że trzeba kupić jeszcze jakieś orzeszki, jeszcze jakieś drobnostki, i wychodzi na to, że w sumie taniej byłoby już zapłacić te 25 zł za kawałek sernika i 15 za cappuccino na mieście, niż raz stracić pieniądze na produkty własne, dwa stracić czas. Więc pytanie, czy na przykład restauratorzy nie powinni też uderzać w te tody, że wychodząc na miasto oszczędzamy czas, może niekoniecznie pieniądze, ale właśnie ten czas jest tą walutą, którą można handlować w tym przypadku.
7: Absolutnie, to ja się z panem zgadzam. I jest jeszcze jedna rzecz, jest jeszcze ten element takiego właśnie skorzystania z usługi, która daje nam przyjemność i znajdujemy się w ładnym otoczeniu, w anturażu, pięknego wystroju, i jeżeli daje to gdzieś tam rozdźwięk z obsługą, która za tym nie nadąża, no to wtedy mamy na koniec mamy złe wrażenie. I to, o czym pan mówi, to właśnie sprawianie sobie przyjemności i innym jest, myślę, że na stałe wpisane w to, co my lubimy sobie sprawić. Natomiast z racji tego, że czasami ci restauratorzy w złym miejscu kładą nacisk na cenę, czyli na te takie symboliczne, właśnie ta kawa, czy na przykład we Francji funkcjonuje ten element ceny bagietki. Jeżeli ona przekracza 1 euro, no to wtedy jest ogólnokrajowe wręcz poruszenie. Mm-hmm. Tak więc można, myślę, że sprytniej z punktu widzenia restauratora rozkładać te naciski na
1: no to porozmawiajmy na sobie o tym, porozmawiajmy sobie o tym sprycie, bo było dzisiaj dużo telefonów zwracających uwagę na ten czynnik odstraszający, jakim są ceny napojów. Już nie chodzi tylko o wodę, ale no w ogóle jak ktoś chce zamówić sobie sok, czy nawet tę wodę, to musi wydać 10-15 zł. I zadzwoniła pani Dorota, która też prowadzi restaurację, że wszystko rozbija się o VAT, o marżę. No więc pytanie, czy miałby pan jakiś sposób, miałby pan jakiś pomysł dla restauratorów, jak trochę sprytniej te koszta wplatać w inne usługi niż te napoje owiane złą sławą, które odstraszają często od wyjścia do restauracji?
7: Ja myślę, że po pierwsze to ta racjonalność, żeby one nie przekraczały jakiejś takiej wartości rynkowej, żeby gość nie mógł sobie tak bezpośrednio porównać z tym produktem, który może dostać właśnie sobie w dyskoncie czy w innym miejscu. Myślę, że to jest po pierwsze właśnie racjonalność, a po drugie no to dawać gościom wartość dodaną, a wartość dodana jest to obsługa, czyli właśnie też ta powtarzalność, o której mówił jeden z dzwoniących, bo wracamy tam, gdzie czujemy ten komfort, że ta usługa, na którą się gdzieś tam umawiamy, ona jest powtarzalna. To jest też taki, powiedziałbym, brief przewodników, czy Michelina, czy Goemio i innych krytyków kulinarnych, żeby powtarzalnie przeżyć podobny poziom, jeżeli chodzi o jedzenie, obsługę. I na koniec dnia, tak jak sobie myślimy, dlaczego wracamy tam, gdzie wracamy, to tam, gdzie czuliśmy, że miło spędziliśmy czas i dobrze wydaliśmy pieniądze. I czasem wydamy więcej, niż sobie nawet założyliśmy, że wydamy, ale czujemy ten zwrot. Czujemy, że ta wartość dodana, którą jest obsługa, zapewniła nam dość dobre doświadczenie.
1: Tak, panie Adamie, ale tak mam wrażenie trochę, że to może być też naiwne myśleć, że pójdziemy do restauracji, gdzie może być drogo, ale obsługa była cudowna, więc na pewno tutaj wrócę, bo chyba ostatecznie i tak tą granicą jest cena za konkretne danie. Więc pytanie, czy jest jakaś taka nieprzekraczalna granica, za którą no, gość łapie się za głowę, no jak można dać za, no, nie wiem, zupę 60 złotych na przykład, idąc z żoną, z mężem, z dziećmi, no to przecież to majątek za samo pierwsze danie zapłacimy. Nawet jeśli byliśmy wspaniale obsłużeni przez kelnerów.
7: Tak, no te bariery psychologiczne, o których pan mówi, one na nas wpływają, dlatego też te progi cenowe, one się mocno przesunęły i to bardzo w krótkim czasie. No bo jak to się zmienia, ale tak jakby organicznie, no to gotowanie tej żaby trwa dłużej i ona sama nie czuje, że jest gotowana, a w przypadku cen w gastronomii, no to ten przeskok taki, gdzie właśnie przystawka już ma piątkę z przodu, jest liczbą dwucyfrową, a zadanie główne płacimy, przekraczamy tą granicę za te podstawowe danie, czy średnie danie 100 zł, to jest kolejna taka bariera. I ja myślę, że każdy z nas był w takiej sytuacji, że odebrał tą usługę i skorzystał z czegoś, nie tylko z gastronomii, ale nawet jeżeli wydał więcej, no to sobie pomyślał, okej, to były dobre wydane pieniądze, było drogo, ale ja czuję w tym wartość. Więc ta wartość, po pierwsze w jakości produktu, drugie w obsłudze i tym całym anturażu, który się na koniec składa w dobre wrażenie, to jest coś, co determinuje nasz powrót do danego miejsca. I te miejsca wygrywają. Jak sobie zobaczymy na mapie polskiej gastronomii, to jest masę restauracji, które są okrutnie drogie, tak jakby spojrzeć tylko na cennik, ale one funkcjonują i to dobrze funkcjonują, mają swoich stałych gości i niekoniecznie musi być tak, że to jest gość zawsze premium, bo może to wtedy wydarzenie odbyć się raz na rok czy raz na parę lat na specjalną okazję, ale czujemy, że chcemy wrócić do tego miejsca, dlatego że wszystko tam było jakościowe i właśnie to ta obsługa i ta powtarzalność produktu oraz tego całego wydarzenia gastronomicznego, ono będzie determinowała, czy te emocje, które w nas później rezonują po tym spotkaniu z tym miejscem, one są pozytywne i kierują na powtarzalne przyjście do tego miejsca.
1: Adam Pawłowski, konsultant branży Horeka, portal gościnność.pl. Jeśli pan pozwoli, za około 10 minut połączymy się ponownie na podsumowanie audycji. Jeszcze dajmy szansę naszym słuchaczom na telefony. Przypomnę pytanie, czy stać mnie na jedzenie na mieście? 510 357 357. Pan Jarosław przy telefonie. Witam, panie Jarosławie.
8: Dzień dobry, pozdrawiam z Cieszyna. No w zasadzie temat jest bardzo szeroki, już o wielu rzeczach zostało powiedziane. Tak, czasem z żoną gdzieś idziemy zjeść na tak zwanym mieście, chociaż my mieszkamy właśnie w Cieszynie, to nieduże miasto, więc to są nie są to ceny warszawskie czy krakowskie, ale będąc na wakacjach najczęściej jadamy gdzieś, tak? No nie robimy sami. Natomiast ja chciałem się odnieść tylko do dwóch rzeczy krótko, jeśli pan pozwoli.
1: Bardzo proszę.
8: Do wypowiedzi pani restauratorki na temat tego, czy klienci zdają sobie sprawę z tego, że my musimy do tego wina, czy wody, czy czegoś doliczać VAT. No, a gdzie się go nie dolicza? To jest jakieś pokrętne tłumaczenie. Wiele osób już powiedziało o tych horrendalnych cenach za wodę, czy jakiś zwykły napój, który kosztuje dużo, dużo więcej niż normalnie kupowany w sklepie. Ja wiem, to wszystko, kuchnia i tak dalej, ale to są ceny zupełnie niewspółmierne i to tłumaczenie jest dziwne. No i odnosząc się też do tego, wie pan, ten świat zwariował, mam wrażenie. Nie wiem, czy pan też takie odnosi wrażenie.
1: O, to jest refleksja rzeka.
8: Tak, no bo ale podam taki przykład nierestauracyjny. Jak chcę kupić telewizor i idę do sklepu, to nie mogę kupić tego telewizora za taką cenę, ile on jest wart, plus tam właśnie marża sklepu, tylko jest cena jakaś szalona, ale jutro będzie promocja minus 50%. No więc tutaj mam wrażenie, że to też jest jakoś tak wymyślane na zasadzie pokombinujmy, jak to zrobić, żeby zarobić na kliencie. Czy zupa nie może kosztować tyle, ile składniki plus ugotowanie, plus kucharz, plus wynajem sklepu, przepraszam, restauracji.
1: To by chyba było
8: zbyt... Czy tego się nie da normalnie policzyć?
1: To by było chyba zbyt idealne i nie wiem, czy do końca uczciwe względem restauratorów, ale zobaczymy, może dojdziemy jeszcze tutaj do jakiegoś wniosku. Panie Jarosławie, kończę, bo pan Juliusz czeka. Dzień dobry, panie Juliuszu.
9: Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie w miarę dobrze słychać, bo chyba jestem na moście.
1: Aha.
9: Bardzo dużo tych wątków było dotyczących napojów. I rzeczywiście to jest dziwne doświadczenie, kiedy idzie się do kawiarni i zamawia się espresso i nie zostaje się do niego nawet szklanki wody, mimo że ona kosztuje kilkanaście złotych.
1: A niektórzy powiedzą, że to profanacja, woda do espresso.
9: No profanacja, ale też po prostu jest to... No, ja jako klient się czuję na pewno nieuczciwie potraktowany i więcej do tego miejsca nie zajrzę. No i pojawił się też wątek jakości obsługi co do ceny. Ja nie wiem, ja bywam w swoich ulubionych miejscach, gdzie te ceny są powiedzmy znośne i wracam tam, bo obsługa jest bardzo fajna, a zdarzyło mi się być w miejscach takich, no powiedzmy premium, gdzie byłem wypraszany na dwór w październiku, żeby czekać na zewnątrz, mimo że w środku było miejsce do oczekiwania i na pewno w takim miejscu też już się nigdy nie pojawię. I chciałem tylko na koniec powiedzieć, że ja w tej sądzie to najchętniej bym zagłosował i na tak, i na nie jednocześnie.
1: Bardzo proszę, tak. Jest taka możliwość. Może pan próbować, wpłynie to na wyniki. Ciekawe, co nam to powie o ogóle głosujących.
9: Powiem szczerze, nie czuję, że nie zarabią się. Na pewno nie zarabią tego, żeby chciał zarabiać, ale przy tych zarobkach mogę okazjonalnie w miesiącu 4 powiedzmy razy z rodziną pójść do restauracji czy coś zamówić do domu, natomiast przez względu na cenę na pewno nie częściej. Szokiem jest na pewno powrót z Włoch czy Czech, kiedy porównuje się po prostu ceny poszczególnych dań i napojów do tego, co mamy.
1: Pozdrawiam panie Juliuszu. Jeszcze pan Marek. Dzień dobry, panie Marku.
10: Dzień dobry, witam panie Krzysztofie. Jakby tutaj rzecz, podejrzewam, że stać mnie na to, żeby korzystać z restauracji. Wszystko jest kwestią pieniążków, ale chodzę do restauracji wtedy, żeby się spotkać ze znajomymi, odciążyć trochę żonę od gotowania, bo ja niestety w tym temacie jestem inwalidą. Miło spędzić czas, ale z doświadczenia i z obserwacji moich dzieci wnioskuję, że bardzo coraz częściej korzystają właśnie z wyjść z domu, z restauracji czy z zamawiania jedzenia. Po prostu taki jest styl, powodzi im się coraz lepiej. W Polsce myślę generalnie, jak ktoś chce pracować, to jest okej. Mam natomiast do restauratorów takie pytanie, żeby oni nas jakoś zachęcili do tego, żebyśmy korzystali z restauracji. W Poznaniu jest taka akcja bodajże 50 na 50, to znaczy, że ceny posiłków na przykład w jakimś tam czasie są obniżone i obserwuję, że wtedy naprawdę ten ruch w tych restauracjach jest dużo, dużo większy i im się to opłaci też właśnie, zastanawiam się.
1: Ciekawe, co na to restauratorzy, zapytam o to już za moment. Pozdrawiam panie Marku, pan Bartosz czeka przy telefonie. Dzień dobry panie Bartoszu.
11: Dzień dobry. Taka krótka anegdota do wczorajszego tematu. Dzisiaj przez półtorej godziny musiałem w komisji siedzieć i patrzeć, jak niektórzy piszą matury. Powiem tak, już lepiej pisać te matury, niż robić to, ja będę z nauczycielem. Ale wracając teraz do tematu głównego. Nie, naprawdę można już, naprawdę z ciekawości już bym wolał napisać, niż nic nie robić, po prostu się patrzeć na ucznia. Ale powiem tak, to zależy, bo nie wiem, czy można uznać, czy jedzenie na przykład pewnego rodzaju takich szybkich dań w słynnych naszych sklepach z płazem w logo, to już też jest pod jedzenie na mieście?
1: No chyba już tak, chyba już tak, bo to jest konkurencja dla różnych fast foodów, więc myślę, że jak najbardziej.
11: No tak, no to, znaczy powiem tak, ja tu mógłbym się, bo ja w sumie mógłbym tylko powtórzyć część rzeczy, które już były omawiane. Najbardziej horrendalne to rzeczywiście są naprawdę te ceny tych napoi. Ja to powtórzę też za wszystkimi, bo bez urazy, ale jeżeli za napój 250 ml jakiegoś soku i to jest po prostu taki sok też, który po prostu, bo ja to nawet rozpoznaję, po prostu nawet widać, że to jest sok taki, który można też kupić w zwykłym sklepie spożywczym, gdzie litr kosztuje 10 zł, a tu za 250 ml dostajemy, też musimy płacić około 10 zł, no to jest pewnego rodzaju skandal. I chciałbym też zauważyć, że taki problematycznie to się zaczęło chyba robić od czasów pandemii, zauważyłem. Bo jeszcze do czasów pandemii te ceny naprawdę były znośne, a potem, i to nie tylko w restauracji, ale też w innych usługach, zaczęło się takie związane ze spożywczym kombinowanie. Że z jednej strony trochę tylko podwyższamy, ale przy okazji też mało kto patrzył, że trochę też te porcje się trochę pozmniejszały. Ja jestem świadkiem, gdzie jedno danie w mojej ulubionej restauracji tutaj na Żoliborzu, nie dość, że podrożało prawie o 30%, tak gdzieś tak liczę, to się też jego trochę gramatura zmniejszyła.
1: No właśnie, tak, to jest też problem, na który część słuchaczy zwraca uwagę, że nie tylko zjeść, ale też najeść się. To zupełnie inna sprawa. Pozdrawiam panie Bartoszu, jeszcze pan Wojtek, zanim znów połączymy się z naszymi gośćmi. Dzień dobry panie Wojtku.
12: Dzień dobry. Ja chciałbym dołączyć się do tej dyskusji i chciałbym zwrócić na taki fakt uwagę. Nie będę tutaj bardzo oryginalny. Chodzi o ceny napojów, między innymi kawy. Kawa w Polsce kosztuje co najmniej kilkanaście złotych, o ile nie więcej. Jak się jedzie na przykład do Hiszpanii, czy jedzie się do Japonii, w jakiekolwiek inne miejsce, ta kawa kosztuje około euro półtorej do 2 euro. Nie wiem, jak to jest możliwe, że wracamy w te miejsca, a zdarza mi się, na szczęście mogę sobie na to pozwolić, jeździć po tym świecie z jakąś tam, powiedzmy, regularnością, że tamte ceny się nie zmieniają. U nas słyszymy tylko, że trzeba płacić podatki i że trzeba dokładać do tego. No, jakoś nie bardzo kupuję tą argumentację. Nie rozumiem, dlaczego kawa w Hiszpanii czy we Włoszech może kosztować euro półtorej i to wyśmienita kawa. Nie z jakiegoś kiepskiego automatu, tylko z dobrego ekspresu, a u nas musi kosztować co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt złotych.
1: Bardzo serdecznie, bardzo dziękuję panie Wojtku. 10 minut do godziny 13. Nasza sonda, czy stać mnie na jedzenie na mieście? Tak, odpowiedziało 43%, nie 57%. Głosowało 600 osób. Przy telefonie ponownie pan Marcin Kręglicki, restaurator, i pan Adam Pawłowski, konsultant branży Horeca, portal gościnność.pl. Witam panów serdecznie raz jeszcze. Od razu pytanie do pana pana Marcina. Bardzo dużo wątków, ale chyba utkwiło mi pytanie od, zdaje się, od pana Marka, który wyraził taką opinię, że być może czujemy się wciąż za mało zachęcani przez restauratorów do tego, żeby się stołować na mieście, w cudzysłowie. Więc pytanie, czy pan ma takie poczucie obowiązku, żeby wciąż zachęcać tego klienta, żeby jednak decydował się na wyjście na miasto. Czy ma pan już jednak taką stałą bazę klientów, co do której jest pan pewny, że oni i tak do pana przyjdą, czy jednak wciąż trzeba tutaj kreatywnie podchodzić do ściągania gości do restauracji?
13: Cały czas walczymy o naszych gości, cały czas pracujemy w usługach i staramy się, żeby do nas wracali, że stały gość, ten, który nas pokocha, polubi, jest tym pewnym punktem w obrotach, natomiast bardziej jeszcze staramy się pozyskać nowych klientów. Cały czas w branży gastronomicznej jest pole do popisu.
1: Okej, panie Marcinie, to ja odpowiem, zapytam w ten sposób, czy starając się zachęcić nowego klienta, nowego gościa, byłby pan w stanie obniżyć ceny napojów? Bo to jest chyba punkt kluczowy w tej naszej dyskusji, jak słucham naszych słuchaczy.
13: No, na pewno tak. Jeżeli to miałoby przynieść wzrost obrotów poprzez wzrost ilości gości, to oczywiście, że tak. Tylko czy to zagra, tak? Czy jesteśmy w stanie długofalowo na to spojrzeć w taki sposób, żeby zyskowność na napojach była niższa, żeby goście byli bardziej zadowoleni i z tego tytułu przyjdą i zostawią pieniądze z tytułu jedzenia, tak? W zasadzie chyba to jest nie takie proste. Nikt nie zagwarantuje zwiększenia obrotów poprzez wzrost, obniżenie ceny napojów. Chyba nie w tym jest temat. Według mnie to jest kwestia tradycji i zwyczajów. W Polsce nie było tradycji chodzenia do restauracji. Zwykle było to okazjonalne. Natomiast nowe pokolenie rzeczywiście już w inny sposób podchodzi do spędzania czasu przy garach i wychodzi do restauracji, co nas bardzo cieszy. No, pewnie muszą minąć kolejne pokolenia, żeby stało się to tak popularne jak na Zachodzie czy w innych krajach i żeby restaurator czuł się bezpiecznie, dając jakość oczywiście i dbając o serwis, o dobre jedzenie, o wielkość porcji, tak żeby goście byli zadowoleni i dalej przychodzili.
1: Panie Adamie,
13: to jest rynek.
1: Pytanie do pana Adama Pawłowskiego. Co się musi stać, żeby kawa w Polsce, tak jak w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, kosztowała euro, półtora, a nie na przykład 20-25 zł? Albo żeby pierogi ruskie, dosyć proste danie, kosztowało na przykład 7 zł, a nie 18-20. Czy może się tego nie da już zrobić i musimy zapomnieć o tym i powiedzieć sobie, że tanio to już było?
7: To, co Marcin powiedział, i tego pozdrawiam z tego miejsca, to nowe pokolenie, które jest odbiorcami tych usług, musimy też powiedzieć o nowym pokoleniu restauratorów. I to nowe pokolenie restauratorów wprowadza prawdopodobnie też inne rozwiązania w stosunku do tych, którzy są jeszcze z gastronomii tej pamiętające lata 90., wczesne 2000. I myślę, że to idzie absolutnie dwutorowo i te dwa światy, one gdzieś tam się powoli spotykają i muszą się spotkać. Ta kawa, ja doradzam tak restauratorom, z którymi współpracuję, doradzam im, żeby na tej kawie oni nie muszą zarabiać aż tak wysokiego procentu tej marży. Jest to produkt taki bardzo newralgiczny. To, gdzie można szukać takiej różnicy i to, żeby gość nie miał tego bezpośredniego porównania ceny, to wybierać takie napoje, które mają, są bardziej, powiedziałbym, artyzanowe, rzemieślnicze i takie nie do porównania w sumie cenowo z tymi wiodącymi, które są dostępne w różnych sklepach szeroko dostępnych.
14: I znowu będę wracał do tej gościnności i obsługi tej osoby, która opowie o szczególnych cechach tego produktu i opowie, kto wytworzył ten rzemieślniczy produkt, który kosztuje kilka złotych więcej, ale w dbałości o ekologię, w dbałości o lokalną gospodarkę, społeczność, to jest coś, co przemawia do gościa. Więc ta cena finalnie tego produktu, moim zdaniem, jest ważna, ale nie najważniejsza. Finalnie najważniejsza jest ta osoba, która jest przy tym gościu i opowiada o tym produkcie i sprzedaje tą usługę i sprawia, czy gość na koniec dnia czuje, że te wydane pieniądze, one do niego wracają w postaci dobrej jakości.
1: A ostatecznie chyba wypada Państwu wszystkim życzyć, żeby stół mimo wszystko jednak jednoczył. Nieważne, czy jemy na mieście, czy w domu. Z tym życzeniem, może trochę naiwnym, Państwa zostawiam. Adam Pawłowski, konsultant branży Horeca, Marcin Kręglicki, restaurator, byli gośćmi audycji.
14: Dziękuję bardzo.
1: Co Państwo na to? Kłaniam się Panom bardzo serdecznie. Kasia Pasierbik, Szymon Kuliś, Krzysztof Zimoch. Do usłyszenia również jutro. Za Pana Kubę życzymy, trzymamy kciuki, żeby szybko wrócił do zdrowia i do naszej audycji w samo południe w Radiu 357. Do usłyszenia.

5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, Katarzyna Nowicka-Nowika. Witam Państwa bardzo gorąco. W zastępstwie Justyny Goc, oczywiście w środowym, mam grać. Szymon Kuliś realizuje ten program. Zostaję tutaj z Państwem do godziny 16. Jest mi niezwykle miło. Lubię pojawiać się również za dnia, od czasu do czasu, kiedy moje koleżanki i koledzy mają jakieś inne sprawy lub też są gdzieś bardzo daleko. No a co do The Rolling Stones, no cóż, ja może nie jestem jakąś oddaną fanką, ale czuję tutaj ogień, czuję tutaj też z drugiej strony taki luz. No dobrze to się zapowiada. Album Foreign Tongues ukaże się 10 lipca. Tak sobie patrzę na ten tytuł. Oj, będzie to na pewno zagwozdka dla tych wszystkich dziennikarzy, którzy w tym angielskim też nie czują się tak do końca pewnie, bo dwa słowa, w których często popełniane są błędy, jeśli chodzi o wymowę. No ale cóż, dla nich jest to naturalny język, więc nad tym się nie zastanawiają. Ważne, że powrócili i że mamy właśnie taką piosenkę dnia. No a teraz dziś w ogóle dużo takich wiosennych utworów oczywiście, bo ta wiosna nam się udziela. Trochę o tym maju sobie porozmawiamy. Dziś też przysłuchiwałam się rozmowie przed chwileczką a propos tego zamawiania w restauracjach, wydatków i tak dalej. No, chętnie bym też pociągnęła ten temat, ale już chyba został wyczerpany, ale może jakiś mały mój komentarz na ten temat, ale też później, bo teraz już wkracza tanecznym disco krokiem Jessie Ware, Don't You Know Who I Am. Oczywiście jedna z gwiazd Inside Seaside tegorocznego.

Prawie się spóźniłam, bo zaczytałam się w Państwa komentarze, za które dziękuję. Proszę pisać. nowika@radio357.pl, tutaj wiadomości mailowe oczywiście, a na naszym profilu też jest zapowiedź. No właśnie, i na tym zdjęciu, ja bardzo dziękuję, zdjęcie wykonał Michał Bisiorek i właśnie mogła być zagadka, co ma wspólnego Nowika z kwiatem jabłoni. Otóż tylko to, że ma właśnie zdjęcie w kwiecie jabłoni, można powiedzieć, w drzewie, tak dokładnie. I bardzo mi się nawet podoba, muszę nieskromnie powiedzieć to zdjęcie, ale dobrze. Są od Państwa komentarze i jeden dotyczy również nowego utworu Madonny. Madonna nagrała utwór wspólnie z Sabiną Carpenter. Jest to druga odsłona albumu, który nadchodzi wielkimi krokami. Confessions on a Dance Floor, i to będzie Confessions po prostu. Taki jest tytuł tej drugiej części kultowego albumu z 2005 roku. Ja sama nie wiem jeszcze, czy mi się bardziej podobał ten pierwszy, czy ten drugi, bo w ten drugi dopiero się wgryzam, ale tutaj mamy świetne nagłośnienie w studiu i jak teraz ten utwór zabrzmi, to podejmę decyzję. Natomiast pan Ender napisał tak: w sumie ta nowa piosenka Madonny w porównaniu do tego, co można było usłyszeć na jej ostatniej płycie, jest niezła, a jeśli chodzi... A, właśnie, bo tu pan już Ender wychodzi dalej, bo też zapowiadałam, że dziś wrócimy do DJ-a Shadowa, bo jest jubileusz, ale to nie jest jedyny jubileusz, który dzisiaj zostanie odnotowany. Ale wracamy do Madonny. Bring Your Love. Jak się Państwu podoba ten utwór?

No właśnie, i ten maj taki już top za nami, te emocje, ta piękna pogoda. I tak sobie dzisiaj o tym maju rozmyślałam, czy ten maj może być uznawany za w ogóle najfajniejszy miesiąc. No bo tak, jeszcze nie ma takiej presji, że wakacje, ale bo jak wakacje, to też wiadomo, że one się szybko kończą. Czyli jeszcze tak dużo ciepła przed nami. Oczywiście, o ile nasza pogoda na to pozwoli, żebyśmy to ciepło odczuwali. Z drugiej strony, no, zaczynają się już fajne też bardzo wydarzenia plenerowe. No jest to naprawdę taki dobry moment. Taki miesiąc, który rozpoczyna się właśnie od odpoczynku, od majówki. Czy myśleli Państwo o maju w ten sposób właśnie? Ale jest też drugie dno, bo ta majówka troszeczkę rozleniwia, bo jest nam tak fajnie na tym słońcu, na tym rowerze, że taka myśl się pojawia, jak to zrobić, żeby jak najwięcej czasu mieć na taki aktywny odpoczynek, na upajanie się po prostu tymi ciepłymi miesiącami, a teraz jeszcze w dodatku zielenią otaczającą nas. No taką zaczepkę tutaj mam dla Państwa w tym temacie, w dniu, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No ale o tym pewnie już troszeczkę było, też jakoś nawiążę. Proszę pisać nowika@radio357.pl oraz na Facebooku, gdzie jest zapowiedź dzisiejszej audycji Mam Grać. Lecimy dalej. Arcos.

kiedy widzę Ray wykonującą na żywo swoje piosenki, to naprawdę widać taką radość i też taką swobodę w tym śpiewaniu, taką energię. Naprawdę niezwykła absolutnie postać. No dobrze, napisał pan Wiktor. Postanowiłem, że audycji zaczniemy słuchać całą dorosłą rodziną. Jestem ja, moja żona Justyna i nasza mama Regina. Podoba mi się to. Może coś polskiego. Mamy dużą ochotę na Mroza. Proszę bardzo, i może być z dedykacją dla żony miało być, tak, w ten słoneczny dzień. Mrozu, ale nie sięgniemy do starych i dobrze znanych przebojów. Zagramy coś absolutnie świeżego do utworu, który ukazał się, zdaje się, wczoraj albo dzisiaj. Nie ma miejsca jak dom. Kolejna zapowiedź zbliżającego się już albumu, siódmego albumu Mroza.

Zapomniałam dodać, a tak naprawdę serce się cieszy, bo mam znajomych, którzy udzielają się w ramach perkusyjnej supergrupy Ritmo Bloco i tutaj gościnnie właśnie Umroza w jego najnowszym singlu Nie ma miejsca jak dom, Sombre.

Tu właśnie pan Wojciech napisał, że dobrze jest mnie słyszeć niekoniecznie porą wieczorową. Ja też się cieszę. Proszę pisać nowika@radio357.pl oraz na Facebooku w komentarze pod zdjęciem w pięknych kwiatach rozkwitających. Ja trochę może mniej rozkwitająca, ale się starałam bardzo dobrze zapozować Michałowi Bisiorkowi. Dobrze, a co do tej nocy, to ja oczywiście zachęcam i zapraszam, zachęcam do słuchania Ultrafioletu w każdą sobotę o godzinie 21. Ta audycja najbliższa będzie w części poświęcona festiwalowi Tauron Nowa Muzyka w Katowicach i moim gościem będzie Fish. A dlaczego Fish i ten festiwal? No bo wystąpi tam ze swoim innym troszeczkę projektem, ale też jest stałym bywalcem tego festiwalu, właściwie jest tam co roku, więc bardzo się cieszę na to spotkanie. Najbliższa sobota, 21. A skoro już jesteśmy przy takich brzmieniach właśnie związanych z Ultrafioletem, to ostatnio polecałam i polecam niezmiennie nadal album amerykańskiej producentki, DJ-ki Honey Dijon. Jest to naprawdę świetna płyta zatytułowana The Nightlife i tutaj gościnnie też inna rewelacyjna artystka Green Tea Peng. I like it hot.

Oyster Boy kiedyś mi przejdzie. No, co do Międzynarodowego Dnia Bez Diety, to pan Paweł napisał, że właściwie całą majówkę powinno się obchodzić taki dzień. No, to prawda, że trudno się wtedy powstrzymać, a ja mogłabym powiedzieć, że ja mam Międzynarodowy Dzień Bez Diety w każdą niedzielę. To też tak u mnie wygląda. Ale wczoraj, bo w ogóle u mnie w domu no, modne są bardzo różnego rodzaju desery bez cukru. No i wczoraj taki deser bardzo malutki sobie zrobiłam i mogę państwu nawet powiedzieć, jaki jest przepis, ale nie wiem, czy państwo chcą. To, albo dobra, powiem, bo to jest bardzo krótkie. No więc chia, łyżeczkę nasion chia się zalewa jogurtem naturalnym. No i oczywiście trzeba odczekać, żeby z tego chia się zrobiły takie kuleczki, żeby to się tak ładnie wszystko... Wiadomo. Potem dodajemy troszeczkę tego, takiego sosu z daktyli. Sosu? Polewy? No jakoś tak to można nazwać. Daktyle? Można daktyle. Daktyle, one są bardzo słodkie i dodają dużo słodyczy. Trochę orzechów. Oczywiście tam można sobie je stłuc jakoś tam albo zmiksować, albo można w całości, albo pokruszyć. Co tam jeszcze dodałam? Troszeczkę dżemu bez cukru porzeczkowego i trochę masła, masło, jak to się nazywa? Masło orzechowe, właśnie. Też można jeść, jak się bardzo chce czegoś słodkiego, ale nie bardzo się chce jeść cukru jako takiego albo bardzo kalorycznych rzeczy. Nie wiem, czy to było fajne, czy to w ogóle zabrzmiało zachęcająco, ale było pyszne. A teraz ja potrzebuję takiej energii od Blur, Song 2.

O tak, no właśnie, pani Agnieszka przypomniała mi o wietrze i owszem, dzisiaj mocno odczułam, bo wykonałam tę trasę, dokonałam tego, przyjechałam z Gocławia na Żoliborz rowerem. Wiem, że dla niektórych to jest mały pikuś, ale ja jestem z siebie zadowolona i po tej energii tak w drugą stronę pójdziemy. Jack Savoretti.

Olka, aby za bardzo nie, znowu wieje, aby za bardzo nie wiało, kiedy będę wracała tym rowerem dzisiaj jeszcze do domu po godzinie 16. Zbliżamy się do 14. Nie wiem, kiedy ta godzina minęła. Jeszcze tyle Państwu chciałam dzisiaj przekazać, ale mamy na to na szczęście jeszcze całe 2 godziny. Tutaj pan Wiktor jednak a propos mojego deseru napisał, że jak jest deser na bazie jogurtu naturalnego, to nie może być prawdziwy deser. Ja chciałabym przekonać, że naprawdę ten sos daktylowy robi robotę. Olivia Dean, a już za 3 minuty 14.

0: Jest taki blues, Key to the Highway. Prawie 100 lat temu napisał go Big Bill Bronzy. Po nim grało go wielu muzyków, a ja pomyślałem, że kiedy ktoś ma klucz do autostrady, to zawsze może z niej zjechać i zawsze może na nią wrócić.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 spotkają się Państwo z Danielem Wyszogrodzkim. Co szykujesz?
0: Przekonamy się, bo w muzyce warto się przemieszczać autostradą do satysfakcji. Zapraszam Państwa na wspólne podróże w każdą niedzielę od 20 do 22 na antenie radia 357. Daniel Wyszogrodzki.
2: Minęła 14.

Dorobiłem się paru zmarszczek, złota, platyny, miliona podpisanych kartek. Powiedz mi, ile to warte, życie rzucone na stos. Moje marzenia, moje wspomnienia i tysiące gardeł, co śpiewały ze mną na głos. Gdyby nie to, że wciąż jesteś, oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

Wojciech Baranowski był gościem Piotra Stelmacha w audycji Głośni jak miłość. Można sobie odsłuchać tego spotkania w podcastach. A to jestem ja, Kasia Nowicka-Nowika, w zastępstwie Justyny Goc, dzisiaj z Państwem do godziny 16. I teraz tak, no wiem, że to już jest taki temat, który był tutaj wałkowany, że tak powiem, mocno i też się do tego troszeczkę przyczyniłam, bo to tak trochę musztarda po obiedzie, ale muszę się odnieść, bo akurat jestem w trakcie czytania, wstyd się przyznać, bo tę książkę dostałam dawno, ale teraz już postanowiłam ją zdecydowanie skończyć. To jest autobiografia Trickiego, który zresztą ostatnio powrócił z nowym utworem. Była to nasza piosenka dnia. Ale wracając do książki. Piekło tuż za rogiem. Oczywiście tłumaczenie jednej z najważniejszych jego piosenek. I dlaczego mówię o tym Trickim? Dlatego, że niedawno obchodziliśmy też jubileusz albumu Blue Lines z roku 91, jeśli chodzi o Massive Attack. No i wtedy jeszcze Tricky był takim, no, prawie pełnoprawnym, ale nieujętym w umowach tak naprawdę członkiem Massive Attack. I niesamowite jest, jak opowiada, nie tworzyliśmy razem, każdy coś tam przyniósł, ten przyniósł pomysł, tamten przyniósł pomysł i tak to się zbierało z takich ten... I tak powstał album Blue Lines. I kiedy potem myślimy, jakie to jest dziejowe i jakie to jest ważne dla rozwoju muzyki później, to fajnie jest poczytać po prostu, z jakim luzem pewne rzeczy wtedy tam się działy. Chociaż tego luzu w samym Massive Attack nie było na tyle dużo i Trickiego mu to przeszkadzało. I Daydreaming to jest utwór, który jest tak naprawdę pierwszą też produkcją samodzielną Trickiego i wspomina to tak. Daydreaming zmieniło wszystko. Nim się obejrzałem, pojawiły się teledyski, trasy koncertowe i wywiady. To się stało błyskawicznie, a mnie średnio podobało się takie życie.

No piękne, piękne, piękne i kojące. Mercy i Jasmine Lacey, better days, jak najbardziej. Dni dobre, bo majowe. Pan Piotr napisał, przypomniał mi, no właśnie, bo o tym też pisaliśmy między sobą. Pan Piotr jest słuchaczem Ultrafioletu. Też czytał książkę Trickiego, Piekło tuż za rogiem. I również podobała mu się. Wiedziałem, że był trudnym chłopakiem, ale te wszystkie opowieści robią wrażenie i w pewien sposób po lekturze inaczej odbieram tworzoną przez niego muzykę. To prawda, jak się ogląda filmy dokumentalne na temat artystów lub czyta ich autobiografię, to inaczej potem się, że tak powiem, czyta ich muzykę. No, ale bardzo dziękuję za wiadomość, wysłaną oczywiście, do czego innych zachęcam, pod adres nowika@radio357.pl pani Katarzynie, bo mi przypomniała, że przecież mówiąc o Trickim, nie powiedziałam, że 5 czerwca artysta wystąpi w Warszawie, jak również nie powiedziałam, bo to jest jakaś taka, takie wydarzenie troszeczkę off-road, że tak powiem, bo poza trasą. Jest coś takiego Drums Fusion 23 maja w Bydgoszczy. Pani Kasiu, proszę koniecznie zdać relację, jak było i na czym dokładnie to polegało. I tam również będzie Tricky. Nasz album tygodnia, no muszę powiedzieć, że a propos tego poprzedniego utworu, że kojąco i rozpływająco, to to samo mogę powiedzieć na temat tej epki, którą Smolik i Kev Fox nagrali z orkiestrą Cavatina Philharmonic Orchestra właśnie w miejscu naprawdę świetnym, jeśli chodzi o koncerty. Byłam tam nieraz w Bielsku, co prawda występowałam wtedy na dachu, ale podziwiałam i oglądałam to miejsce, Cavatina Hall, Belly of the Whale, na żywo właśnie z udziałem orkiestry.

Kev Fox jest naprawdę wokalistą wyśmienitym. Jestem bardzo szczęśliwa. Brawo! Tak, brawo, że dane mi było wystąpić obok niego na scenie kilka razy. To teraz będzie taki mały pojedynek wokalny między Kevem Foxem a Luisem Capaldi. Jak to wypadnie?

z orkiestrą. Natomiast 23 maja pani Ewelina wybiera się na koncert Artura Rojka z orkiestrą właśnie Cavatine i myślę, że to będzie koncert pełen wzruszeń. Przy tej okazji wszystkiego najlepszego, bo dziś usłyszałam, jak Piotr Stelmach składał życzenia Arturowi. Dziś są jego urodziny, więc tym bardziej miło. Ale już tu nie zdążyłam, ktoś inny tutaj zabrzmi. A tu trochę w związku z tematem jest taki festiwal Fama, sporo o nim chyba zawsze mówi Marcin Cichoński, bo zawsze tam jeździ. Ja też byłam raz, nawet prowadziliśmy stamtąd audycję, stamtąd, czyli ze Świnoujścia. W tym roku festiwal odbędzie się pomiędzy 24 a 29 sierpnia. To jest festiwal artystyczny, teatralny, ale muzycznie dzieje się tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i jest też zawsze konkurs, jest jury i można się zgłaszać. Właśnie rozpoczął się już nabór do sekcji artystycznych, więc proszę sobie sprawdzić na stronie najlepiej fama.org.pl. Proszę się zgłaszać, bo naprawdę warto uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu z tak już wieloletnimi tradycjami. Nie wiem, czy Julie Fox się zgłosi, może jej to zasugeruje. Posłuchajmy w każdym razie jej najnowszego singla Nowe Serce.

Sejbian 1429. Pan Krzysztof zapytał, jak się, pani Kasiu, jak się pani czuje po topie? No jak ja się czuję? Fantastycznie, w związku z tym, że fajnie było być częścią tego wielkiego wydarzenia, bo naprawdę tym razem mogłam słuchać znacznie więcej niż w ubiegłym roku, bo pamiętam, że w ubiegłym roku byłam też w Cieszynie i trudno było to wszystko połączyć i trzeba było nadrabiać z podcastów, ale to już nie to samo akurat w tym przypadku. Fajnie jest być na gorąco i na bieżąco. Bardzo mi się też podobało, jak inni prowadzili do siebie. Oczywiście miałam później, bo zawsze tak jest. A, mogłam tak. No, ale naprawdę to lubię. No i cóż, tutaj pani, nie, pan Łukasz przypomniał mi o mojej małej wpadce, kiedy przerobiłam zaklęcie kota Rademenesa z Hathor Hathor na Ator Ator i okazało się, że nie byłam osamotniona myląc tutaj. No to jest taka mała literówka. No i dlaczego pan Łukasz o tym napisał? Bo podobno pan Marek w ostatnim Kieruj się na południe brzmiał trochę właśnie i mówił głosem kota Rademenesa. Podobno mówił też Hathor Hathor. Więc gorące pozdrowienia dla pana Marka i dla pana Łukasza również. I teraz uwaga, uwaga. Teraz Raj, tak troszeczkę chillujemy, a później mam też fajną, myślę, informację dla wszystkich, którzy chcą zająć się muzyką od strony produkcji, ale też od innych stron i może to też być informacja dla państwa, na przykład dzieci. Więc stay tuned.

Więc tak jak mówiłam, informacja dla wszystkich, którzy chcą zajmować się muzyką, albo dla może państwa dzieci, bo Joy Academy to bezpłatny program edukacyjno-mentoringowy dla młodych artystów, producentów, osób, które chcą świadomie rozwijać swoją karierę w branży muzycznej. W Akademii uczestnicy mogą nauczyć się, zobaczyć, posłuchać, jak tworzyć muzykę, ale też odnaleźć się w realiach rynku, od budowania strategii artystycznej przez promocję, booking, no wszystko, co jest po prostu związane z tym, żeby istnieć na tej scenie, na tym rynku. No i tak, po pierwsze właśnie program jest bezpłatny, to wszystko odbywa się w Łodzi, tak dosyć długoterminowo. Proszę sobie najlepiej wejść na stronę joyacademy.pl. O tyle to jest istotne, że całość rusza już w najbliższą sobotę, więc jest ostatni absolutnie dzwonek, żeby wypełnić formularz i się zgłosić. To wszystko trwa do 28 czerwca w takich rzutach terminowych, natomiast no, zgłosić się trzeba już teraz, wśród wykładowców, między innymi no tutaj DJ Leon, którego dobrze kojarzę z festiwalu Audio River, Marek Hojda, Ania Pyzińska, Anna Cejnowa, również są to naprawdę osoby, które bardzo dużo na temat rynku wiedzą, ale również wśród wykładowców Daria ze Śląska, Joy Academy. Nie będę.

Femi Coleoso z Ezra Collective gościnnie w utworze Jordana Rakai. Bardzo to piękne i przyjemne. Jak to zawsze od tego artysty polecam najnowszą epkę. Natomiast pan Piotr obudził we mnie takie wspomnienia gorące, bo napisał najpierw na temat festiwalu Fama, że poleca i byłam ciekawa, czy w takim razie mieszka blisko Świnoujścia, bo jednak no, dla nas tu z Warszawy, to przyznam, jest wyprawa. Ja wtedy jechałam chyba pociągiem nocnym, żeby dołączyć do Marcina Cichońskiego rano, żebyśmy poprowadzili razem audycję. Natomiast pan Piotr powiedział, że mieszka w Kamieniu Pomorskim. Ach, kiedyś byłam w Kamieniu Pomorskim na takim wyjeździe letnim. Był to taki obóz UNESCO z udziałem jakby naszymi takimi wykładowcami, nauczycielami. Byli bardzo, bardzo młodzi ludzie władający językiem angielskim z bardzo różnych stron też świata, niekoniecznie z Anglii. Pamiętam, był taki poeta, Irlandczyk. Zaprzyjaźniłam się wtedy z taką jedną dziewczyną z Londynu. Cóż to był za wyjazd? Bardzo, bardzo dawno to było, dawno temu. Mam cały czas zdjęcia i naprawdę z niektórymi z tych osób utrzymuję nadal kontakt. No tak, dobra, wiem, rozczuliłam się troszeczkę. Nash Barkley.

Ja polecam rower, ale jeśli ktoś jedzie teraz autem, to otwieramy szybę, a najlepiej dach i jedziemy dostojnie.

Drive, boski Ryan Gosling, a muzycznie Kawiński. Tu mnie pan Piotr rozśmieszył już w tytule, dając taki tytuł swojego maila, wysłanego oczywiście pod adres nowika@radio357.pl. Ach, to najlepszy kawałek na bycie boomerem na dzielni. Idealny na ciepły wieczór, wieczorny przejazd autem. Szymon Kuliś również się ze mną, zgadza się z panem Piotrem, jeśli o to chodzi. Dobrze, mała prywata. Uwaga, uwaga, Zabrze, ponieważ 22 maja zagram tam, ja, Nowika, ze swoim zespołem koncert w kopalni Guido, 320 metrów poniżej, pod ziemią. O, jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko w ogóle też technicznie ogarniemy i niezwykle jestem podekscytowana. To wszystko odbędzie się w ramach festiwalu Elektronarracje, który ma swoją kontynuację później następnego dnia w sobotę w Katowicach i tam już wystąpią Rysy, Góral oraz Spięty. Takie ciekawe połączenie elektroniki z bardziej rockowym brzmieniem. Ale ja mogę państwa zaprosić właśnie na mój koncert 22 maja w Zabrzu, więc zachęcam do napisania jakichś paru miłych słów na temat maja, na temat mam grać, na temat Radia 357, nie wiem, czegokolwiek. nowika@radio357.pl, tylko proszę mieć pewność, że na pewno będą się państwo mogli wybrać, ponieważ ilość biletów, oczywiście jak się państwo domyślają, do takiego miejsca jest jak najbardziej ograniczona. No, muszę zdać później państwu relację, jak tam było. 22 maja Zabrze, kopalnia Guido, a my słuchamy Mama's Gun.

Panie Adamie, ja nie jestem szalona całkowicie, żeby jechać z Wrocławia na Żoliborz. Z Gocławia, dzielnica taka nasza, z Gocławia na Żoliborz. Natalia Grosiak.

Dawid Podsiadło ostatnio na miejscu 8 na liście piosenek Radia 357. Zobaczymy, jak będzie w najbliższy piątek, czy już zagłosowane. Ja jeszcze głosowanie mam przed sobą. Przed sobą też mam koncert, na który mam nadzieję uda mi się wybrać. A kto z Państwa wybiera się? Nie mam niestety zaproszeń. Miałam zaproszenie na swój koncert 22 maja i już się rozeszły. Pan Piotr się wybierze, ale mogę tak na ucho powiedzieć, że może w poniedziałek jeszcze się uda zdobyć też na to wydarzenie Elektronarrację na Śląsku. Wracając do Warszawy, Baxter Dury zagra w warszawskiej Progresji 10 czerwca.

Arrested Development. Bardzo fajnie, że Michał Żakowski również słuchał Arrested Development i od razu przybiegł tutaj pomachać mi przez szybkę. To jest fantastyczne, że naprawdę muzyka budzi takie świetne wspomnienia z młodości, z ostatnich lat. Wszyscy się tym dzielimy, uwielbiamy się tym dzielić i o to w tym wszystkim chodzi. No i skoro był powrót do przeszłości, no to teraz będzie ten właśnie album, który również obchodzi swój jubileusz. Pozostał wydany w roku 96 i gdzieś właśnie w tych okolicach, nie wiem, widziałam ten anons chyba dwa dni temu, więc to musi być to musiał być też początek maja. DJ Shadow i album Introducing z takimi kropeczkami. Album na okładce, którego widnieją tacy typowi digerzy, jeśli chodzi o wyszukiwanie winyli do samplowania, bo właśnie ten album jest naszpikowany po prostu samplami. Album, który buduje niezwykły, naprawdę niepowtarzalny klimat. Płyta po prostu kultowa i debiut artysty, który no, stał się naprawdę jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o scenę hip-hopową, elektroniczną, w ogóle jeśli chodzi o muzykę. Więc oddajmy hołd tej płycie. Zrobi się teraz tak bardzo typu bardziej niedziela 13, ale zamknijmy oczy i można się rozmarzyć, bo w maju, szczególnie kiedy jest tak bardzo ciepło, wszystko wolno. Midnight in a Perfect World, DJ Shadow. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

30 lat, a nadal naprawdę porusza. Porusza jak ten zapach bzu, który tutaj roznosi się w studiu. Dawid Tyszkowski.

Pan Artur napisał, widzę jak pani idzie ze szkoły z Walkmanem na uszach. To dotyczyło zapewne Arrested Development, a zapewne pan Artur odnosi się do tego, co powiedziałam prowadząc top, bo kiedy grałam Son of the Blue Sky, Wilków, to właśnie przywołałam taką scenę. Idzie sobie Kasia nastoletnia i słucha na Walkmanie, na słuchawkach i ma Walkmana w kieszeni i słucha Wilków. I później nastąpiła wielka fascynacja The Police, a później właśnie Arrested Development. Znowu wspomnienia. I teraz też w sumie wspomnienia, bo to utwór nie tak bardzo świeży, ale usłyszałam go ostatnio w kultowym secie Freda Again, który zaprosił połowę Daft Punk. No, już mówiłam o tym nieraz, nie zagaduję.

Harry Styles. Natomiast 30 lat temu dokładnie ukazała się płyta duetu, który uwielbiam brytyjskiego duetu Everything But The Girl Walking Wounded. I z tej płyty posłuchamy, no wahałam się, no ale już niech będzie ten najbardziej znany remix autorstwa Todda Terry'ego.

Do It Everything But The Girl. Można było wziąć udział w takich bardzo kameralnych koncertach, gdzie zdaje się, że występowali jako Ben Watt i Tracy Thorn, nawet nie jako Everything But The Girl. Było kilka takich koncertów w Londynie, czy dwa takie koncerty. Super, to musiało być naprawdę spotkanie, szczególnie w takich bardziej kameralnych okolicznościach. Walking Wounded, album 30 lat, dokładnie dziś, 6 maja, 30 lat temu ukazała się ta płyta. No dobrze, to teraz tylko taka szybka tutaj polecajka, żeby Państwo sprawdzali nasz kanał YouTube, bo tam naprawdę coraz więcej treści się pojawia. I wczoraj mój znajomy zupełnie tutaj nie... żadna rodzina, żaden pracownik powiedział, że naprawdę, naprawdę profesjonalnie, więc przyjmujemy takie komplementy jak najbardziej, ale przede wszystkim proszę z tego korzystać, bo warto. No i ja taki tutaj będzie ciąg myślowy taki, że po pierwsze w najbliższy weekend będę w Białymstoku na takiej imprezie Beastock House, którą gorąco Państwu polecam. I ten ciąg myślowy jest taki, że z Białegostoku właśnie pochodzi duet Swada i Nichos. Z nimi taką krótką w sumie rozmowę, ale bardzo przyjemną odbyłam jakiś czas temu. Zachęcam do sprawdzenia podcastów albo właśnie naszego kanału YouTube, gdzie bardzo łatwo można ten wywiad odnaleźć w wersji wideo. A właśnie na tej imprezie Beastock House wystąpi również oprócz duetu Nowika i Lex, oprócz DJ-a Diteka właśnie z Białegostoku, Kuba Karaś, ale w wersji DJ-skiej. A tu posłuchajmy jego singla Obejmij Mnie, który zwiastuje jego solowy album.

A jeszcze sobie powrócimy do takiego utworu, który pamiętam, że kiedy tutaj często bywałam za dnia, to też często się pojawiał. Joe Goddard, Follow You.

Pan Adrian donosi, że również uwielbia Everything But The Girl i z tego ja się bardzo cieszę. Pan Arkadiusz pozdrawia z Londynu. Ach, wybiorę się tam bardzo, już za Londynem się stęskniłam. Zawsze redaktorowi Stelmachowi zazdroszczę tych krótkich wypadów, chociaż mnie to by chyba jednak zmęczyło tak na szybko. No nie wiem. W każdym razie, proszę Państwa, no 15 minut pozostało do końca naszego spotkania, więc ostatni moment, żeby jeszcze coś do mnie, że tak powiem, skrobnąć. Nowika Małpa Radio 357.pl oraz pod kwiecistym postem na naszym Facebooku. A teraz artystka, która oznajmia, że potrzebuje więcej czasu na miłość i można na nią głosować na liście piosenek Radia 357, Paula Roma.

Powróćmy jeszcze do DXX, których będzie można usłyszeć na żywo podczas tegorocznego festiwalu Open Air. No, ja się bardzo, bardzo zacieram rączki, nóżki i wszystko na ten koncert. Mam nadzieję, że uda mi się wybrać. No, już za chwileczkę kończymy, ale jeszcze coś na koniec się zmieści.

Na sam koniec napisał pan Jakub. I proszę też pisać, bo ja w tygodniu też te maile odczytuję. Nowika@radio357.pl. Napisał pan Jakub tak. W momencie, gdy powiedziała pani o tym, że zapach bzu roznosi się po studiu, do mojego nosa dotarł jakiś kwiatowy zapach. I byłbym pomyślał, że to tylko sugestia, ale koleżanka obok też stwierdziła, że to czuje i że może to być bez. I trochę mózg mi eksplodował. Piękna wiadomość na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Magia radia? Być może tak. Kasia Nowicka-Nowika, ja bardzo, bardzo dziękuję za dziś. To było dla mnie bardzo miłe spotkanie. Za tydzień oczywiście w środę Justyna Goc, a ja w najbliższą sobotę w Ultrafiolecie o 21:00. Proszę słuchać, moim gościem będzie Fish. Będziemy rozmawiać o festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale też o innych rzeczach. Tak naprawdę o projekcie Fisza pobocznym, będzie też album Tomora. No, myślę, że warto, więc zachęcam gorąco. Za chwileczkę Wioletta Myszkowska i popołudniówka. Szymon Kuliś realizował ten program. Bardzo dziękuję. Na koniec Kurt Weill, może Chance to Bleed.

0: Ej, kolego, ale tak, nie śpimy na biurku.
1: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
0: No i co?
1: No i miałem takie: kawaler łukawski w kawalerce w skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą Kawasaki z czkawką na kawki ekspresowo ciśnie już z sikawką i...
0: I co?
1: No nie wiedziałem, co dalej.
0: No to proste. Czy ta kawendetta sparzy ją łaskawie może być?
1: Dobre!
0: No to śpij pan tam do końca, może wygrasz.
1: No nie mogę, już się kawy napiłem.
2: Kawa poleca się do pracy, na antenie i nie tylko. Kawę Radia 357 znajdziesz oczywiście na kawa.radio357.pl.
3: Za chwilę godzina 16, szósty dzień maja. Zaczynamy popołudniówkę w Radiu 357. I zaczynamy od najważniejszych informacji, które przedstawi Ola Rzeczek.
4: Silny wiatr komplikuje walkę z pożarem w Puszczy Solskiej. Straż Pożarna ustawia kolejne linie obrony. Takie informacje płyną z Lubelszczyzny. Walka z żywiołem trwa od wczoraj. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków. Sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
5: Koledzy trzymali linii leśnicze we dwóch, trzech. Nawet ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani. Były zasłonięcia z wycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
4: Dwóch strażaków trafiło rano do szpitala. Ze względu na coraz większe zadymienie służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w pobliskim Józefowie. Wczoraj w akcji gaśniczej zginął pilot samolotu gaśniczego Dromader. Kondolencje jego rodzinie złożyli zarówno premier, jak i prezydent. Tymczasem rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w trzech województwach: na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Ale eksperci podkreślają, że ryzyko pożarów jest bardzo wysokie w całej Polsce. W ostatnich tygodniach prawie nie padał deszcz, jest niska wilgotność powietrza, ściółka leśna wysuszona. Więcej o tym w raporcie 357 w popołudniówce. W serwisie wyrok w sprawie tragedii, która wstrząsnęła całą Polską i była przyczynkiem do zmian w prawie, czyli śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, matkę Kamila Magdalenę B. na 16 lat. Ojczym został skazany za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego Kamil zmarł. Przykłady przytoczone przez sędziego Marka Garlika są drastyczne.
6: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
4: Matka Kamila została uznana za winną pomocnictwa i znęcania się nad dzieckiem. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura i rodzina chłopca zapowiadają apelację. Stopy bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa Polskiego Banku Centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Za maturzystami już wszystkie trzy obowiązkowe egzaminy pisemne na poziomie podstawowym. Dziś zdawali maturę z wybranego języka obcego nowożytnego. Dla większości był to język angielski i w opinii sporej części zdających to najłatwiejsze z wszystkich trzech egzaminów na poziomie podstawowym.
7: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
8: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
9: Myślę, że 80 plus.
10: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
11: Bardzo dobrze, angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania. I to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
4: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński. Z Warszawy prosto do San Francisco LOT uruchomił dziś nowe połączenie międzynarodowe, które umożliwi podróż bez przesiadek do północnej Kalifornii. Na taki lot od dawna czekali zarówno polscy turyści, jak i specjaliści związani z firmami technologicznymi Doliny Krzemowej.
12: To szóste amerykańskie miasto, gdzie będą lądować samoloty polskich linii lotniczych. Na połączenie San Francisco-Warszawa miejscowa Polonia czekała bardzo długo. Po latach oczekiwań pierwszy bezpośredni lot miał wystartować w 2020, ale plany pokrzyżowała pandemia. Chętnych na lot inauguracyjny nie zabrakło, choć niektórzy, jak pani Teresa z San Jose, mieli obiekcje.
13: Nie chciałam lecieć tym lotem. Byłam nastawiona negatywnie. Jak usłyszałam, że lot inauguracyjny będzie, jakieś takie skojarzenia miałam z Titanikiem, że wiemy, jak to było, jak Titanik popłynął w swój słynny inauguracyjny rejs.
12: Teraz jest już przekonana, że jednak warto było. Z lotniska w San Francisco Magda Gacyk.
4: My z serwisem na razie lądujemy, kolejny o 17.
3: Pora na informacje sportowe. Przygotował je dla Państwa Sebastian Kierzak.
14: Piłka nożna i siatkówka. Myślę, że te dwie dyscypliny dziś królować będą, jeżeli chodzi o sportowe doniesienia. No bo tak, przed nami wielkie starcie w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain. Wieczorem także i tu takie zastrzeżenie, że być może poznamy nowego siatkarskiego mistrza Polski. Przed szansą na obronę tytułu staje Bogdanka Luk Lublin. To najpierw Champions League, Bayern kontra PSG. Mówią, że to przedwczesny finał. To, co wydarzyło się tydzień temu w Paryżu, to mocny argument za tą teorią. Przypomnę, PSG po kapitalnym meczu wygrało 5-4. Spotkały się drużyny, które chcą atakować. To półfinał Ligi Mistrzów. Wiemy, że Bayern jest czołową drużyną, ale my również. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, chociaż prowadziliśmy już 5-2. To był nieprawdopodobny mecz i teraz jedziemy do Monachium z nadzieją na awans. O czym mówił zdobywca złotej piłki za ubiegły rok, gracz PSG Ousmane Dembele. Więcej, dużo więcej o wieczornym starciu w Lidze Mistrzów, oczywiście w naszym rozszerzonym sporcie o 17.30. Dziś z uwagą zerkamy także na siatkarskie parkiety w Rzeszowie i Lublinie. Asseco Resovia zagra z projektem Warszawa o brąz plus ligi. O złoto walczą Bogdanka Luk Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie.
15: Tutaj myślę, że taktyka w jedną i w drugą stronę raczej nie ma znaczenia. Tutaj mają znaczenie głowy i to, jak podejdziemy do tego decydującego spotkania, które dla nas będzie decydującym.
14: No właśnie, czy decydujące? To mówił trener ekipy z Zawiercia, Michał Winiarski, przed kamerami Polsatu Sport. Bogdanka jest o jeden krok od mistrzostwa. Warta musi dziś wygrać, żeby przedłużyć swoje szanse na tytuł. Początek czwartego meczu finałowego, być może decydującego o godzinie 20. I jeszcze dorzucę gorące wieści tenisowe. W Rzymie dziś na kort wyszli Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Niestety cała trójka przegrała swoje pojedynki. Najpierw Magdalinet uległa Niemce Tatianie Marii 0-6 i 3-6. Później Magdalena Fręch okazała się słabsza od Filipinki Aleksandry Jali. Było 0-6, 6-4 i 4-6. Spotkanie Huberta Hurkacza z Niemcem Janikiem Hanfmanem zakończyło się pół godziny temu. Po dwóch tajbrekach i trzecim secie przegranym 2-6 Hubert również żegna się z Rzymem. Ewidentnie to nie był polski dzień w kompleksie Foro Italico.
3: Jeszcze pogoda na dziś, ciepło w większości kraju. Pamiętam o tych z Państwa, którzy mieszkają na północy. Zaraz o Państwu opowiem, ale pojawią się też chmury, najwięcej na północy. I tam też największa suma opadów do około 30 mm, ale przelotnego deszczu można się spodziewać w całym kraju. Możliwe burze na południowym zachodzie, w centrum, na północy i północnym wschodzie. Uwaga, w niektórych miejscach może pojawić się grad. Najwyższe opady na północy, ale temperatura też najniższa, od 8 do 10 stopni Celsjusza. Podobnie na Kaszubach, w centrum 23 stopnie, na południowym wschodzie nawet 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porwisty, w czasie burz do 60 km na godzinę. Mocniej powieje w Sudetach, w rejonach podgórskich, w Bieszczadach i w Karpatach, no tutaj nawet do 80 km na godzinę.
16: Radio 357.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Witam w popołudniówce Radia 357. Audycję wydaje Andrzej Rutkę, a realizuje Szymon Kuliś. Wiele tematów dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Ja tak tu próbuję zagadywać, bo to jest właśnie jeden z tych tematów, czyli small talk. Niezobowiązująca rozmowa. O tym będziemy między innymi dzisiaj rozmawiać pod koniec drugiej godziny naszego spotkania. Też Państwa zapytam na pewno, jaki Państwo mają sposób na small talk, jakie są Państwa ulubione tematy. No i wiele innych, ale o tym może za chwilę. Zaczniemy od utworu. No, jeśli wpisuję nazwę tego zespołu do wyszukiwarki internetowej, to pojawia mi się tytuł zupełnie inny niż teraz zagramy. Ale myślę, że jak powiem Pixies, to Państwo pewnie pomyślą Where is my mind? A tym razem Human Crime.

0: Pixies i Human Crime. Będziemy rozmawiać dzisiaj no właśnie o tym, czym może grozić takie ocieplenie, wysokie temperatury. Dzisiaj będziemy też rozmawiać o tym, co się dzieje w naszym kraju, jeśli chodzi o lasy. I to jest temat, który przygotowano do raportu 357.
1: To jest raport 357.
0: Pożar w Puszczy Solskiej na Roztoczu. Antek Pyzel jest z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No jest to taka informacja, która opanowała serwisy informacyjne. Zastanawiamy się, co się dzieje i jak obecnie wygląda sytuacja.
2: Jest pod kontrolą, ale służby dalej stoją przed ciężkim zadaniem, mówił po godzinie 14 szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się po godzinie 12, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Policja, straż pożarna będzie informować, jeżeli będzie pojawiać się jakiekolwiek zagrożenie. Na razie od strony zarządzających akcją jest kontrola na tym, co się dzieje, choć sytuacja jest trudna. Chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
2: Pożar zaczął rozprzestrzeniać się wczoraj w godzinach popołudniowych. Jak tłumaczy minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, pogoda i panująca w Polsce permanentna susza utrudniają walkę z żywiołem.
4: Nie ma deszczu już od wielu tygodni. Mamy bardzo niską wilgotność ściółki i ten suchy, ciepły wiatr, który no, jest potencjalnym zarzewiem też rozprzestrzeniania się ognia i stwarza warunki do tego, stanowi bardzo duże wyzwanie.
2: Ogień płonie około 6 kilometrów od najbliższych zabudowań. Dziś rano służby informowały już o tym, że przestał się rozprzestrzeniać, ale to właśnie silny wiatr sprawił, że płomienie zaczęły znowu przechodzić na wierzchołki kolejnych drzew. Straż pożarna była zmuszona przenieść się w inne miejsce w celu optymalizacji działań gaśniczych, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: Elementem utrudniającym było tutaj bardzo silne zadymienie, silne powiewy wiatru, które spowodowały, że usunęliśmy się, jeśli chodzi o linię obrony, dając też przestrzeń zrzutom z powietrza. Wykonaliśmy 200 zrzutów śmigłowcami Lasów Państwowych oraz prawie 50 zrzutów Black Hawkami. Ta intensywność jeszcze dwukrotnie wzrośnie. Planujemy do zmroku, do kiedy tylko będzie to bezpieczne dla pilotów i na pewno wykorzystamy cały ten czas i wszystkie zasoby, które mamy sprzętowe, żeby jak najwięcej wody dostało się do glewy, która jest bardzo rozgrzana.
2: Wczoraj wieczorem w akcji gaśniczej zginął doświadczony 65-letni pilot samolotu Dromader. Sprawę bada prokuratura. Pożar Puszczy Solskiej obejmuje około 300 hektarów lasu, w tym m.in. tereny objęte ochroną Natura 2000. Dominują tam drzewa iglaste, co zwiększa podatność lasu na pożary, ale jak podkreślają świadkowie, takiej skali żywiołu jeszcze nie doświadczyli.
6: Ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było, naprawdę. Jest to strasznego. Czubki drzew, dosłownie, jak zapałki.
7: To wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci. Mam działki, dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
8: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, ten to taki był wyjątkowy.
2: Wybrana część mieszkańców okolicznych wsi będzie ewakuowana ze względu na wysokie zadymienie. Jeśli chodzi o prognozy dotyczące nadchodzących godzin, Lubelszczyzna w przeciwieństwie do innych regionów naszego kraju nie może liczyć na deszcz, ale Straż Pożarna przewiduje uspokojenie się wiatru dziś po południu, co ma ułatwić dalszą walkę z ogniem. Wojciech Kruczek.
5: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać. To jest bardzo podobna sytuacja do wczorajszej sytuacji, kiedy nocą wszystko się uspokoiło, też temperatura spowodowała, że ten pożar nie rozprzestrzeniał się. Myśmy wtedy sytuację opanowali, ale naprawdę nie jest to skomplikowane, żeby na daleką odległość przeniosła się iskra, która znowu trafia na suchą trawę, suchy podatny teren, żeby znowu zarzewie kolejne nam się pojawiło.
2: O rozwoju sytuacji będziemy informować i przypominamy, aby nie rozpalać ognia w niedozwolonych miejscach, nie rzucać niedopałków papierosów, nie zostawiać w lesie szklanych przedmiotów i nie używać otwartego ognia w trakcie suszy, ponieważ zwiększa to ryzyko zapłonu.
0: No tak, zachęcamy oczywiście do korzystania z natury, do przechadzania się, do spacerów, bo to jest pogoda na to właśnie. No ale również warto sobie przypomnieć te wszystkie zasady, które wpajano nam no, już od najmłodszych lat, jak sądzę, żeby dbać po prostu i dbać o swoje bezpieczeństwo. O bezpieczeństwie na drogach między innymi będziemy też dzisiaj rozmawiać, ale to za chwilę Państwu powiem. Tymczasem na naszej antenie Kensingtona ja już bardzo dziękuję. Antek Pezel był z nami w studiu.
2: Dziękuję również.

0: popołudniówka@radio357.pl. Czekamy na maile od Państwa, ale także na telefony 510-357-357 i oczywiście również dostępne są dla Państwa głosówki, które można nagrywać w temacie na przykład smalltalku, czyli takiej niezobowiązującej rozmowy. To jeden z naszych dzisiejszych tematów popołudniowego spotkania w Radiu 357. Ja osobiście szukam inspiracji, jaki temat można poruszyć podczas takiej rozmowy, jakie są Państwa ulubione tematy, zapraszamy. Ale to oczywiście nie jest jedyny temat, o którym będziemy mówić. Będzie też na przykład o najnowszym raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, według którego wzrosła aktywność obcych służb na terenie Polski. Będziemy rozmawiać o tym, kto stara się rekrutować na przykład na terenie Polski i w jaki sposób. To jest jedna z rzeczy, ale też będziemy rozmawiać na przykład o bezpieczeństwie na drodze.
1: Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych nadal należą nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.
0: No to jest temat, który czasem wywołuje sporo kontrowersji i to pytanie, czy czują się Państwo bezpiecznie na drogach polskich jako kierowcy, jako piesi, jako rowerzyści. No to jest pytanie dla Państwa. Tak jak mówiłam, głosówki, telefony, maile, wszystko jest do Państwa dyspozycji. A my teraz, no, tymczasem piosenka dnia, Blossoms i Joke About Divorce.

0: Drodzy Państwo, różne rzeczy można pomylić, ale nie ten głos, to oczywiście The Rolling Stones, In The Stars i piosenka dnia w Radiu 357. Umówmy się, że to był taki sprawdzian czujności dla Państwa, dobrze? No i a propos czujności, będziemy teraz rozmawiać o bezpieczeństwie, bo w ostatnich 2 latach w Polsce wzrosła aktywność obcych służb na terenie Polski i tak wynika z raportu opublikowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kto i jakich działań o charakterze szpiegowskim podejmuje się w Polsce? Co powinno wzbudzić naszą czujność jako obywateli? O tym porozmawiamy z dr Anną Grabowską-Siwiec, byłą oficer kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy mielibyśmy się wczuć w takiego rosyjskiego agenta na przykład, to kogo najchętniej zwerbowałby w Polsce? Kto musi mieć się najbardziej na baczności?
1: Gdybyśmy byli rosyjskim wywiadem, który chciałby mieć na terenie Polski interesującą agenturę, to jak wskazuje najnowszy raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zresztą pierwszy opublikowany od 2015 roku, byłaby to osoba, która może dokonać jakiegoś zamieszania, o tak bym powiedziała, więc czy coś podpalić, czy coś doprowadzić do działania o charakterze dywersyjnym, typu wysadzenie kawałka toru, czy podpalenie jakiegoś obiektu użyteczności publicznej. Zdecydowanie raport zwraca uwagę na to, że działania o charakterze dywersyjno-sabotażowym albo noszące znamiona działań terrorystycznych to jest ten rodzaj aktywności rosyjskiego wywiadu, który na terenie naszego kraju bardzo zintensyfikował się po wybuchu wojny w Ukrainie. Bo już pierwsze tego rodzaju działania mieliśmy na terenie naszego kraju w 2023 roku. Więc zdecydowanie powinniśmy zwrócić uwagę na namawianie nas do jakichś małych, wydawałoby się, czy też nieznaczących naruszeń przepisów prawa związanych czy to z bezpieczeństwem publicznym, czy z promowaniem dezinformacji. Dlatego jakby na to powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nie dać się wciągnąć w jakąś nieoczywistą relację z osobami, które proponowałyby nam chociażby zarobienie łatwych pieniędzy.
0: No właśnie, w jaki sposób to się dzieje, bo domyślam się, że sposoby są różne. No i co powinno wzbudzić naszą czujność i w których momentach?
1: Przede wszystkim zwróćmy uwagę na naszą aktywność w internecie, bowiem raport zwraca uwagę na pozyskiwanie agentury właśnie za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych. Ja też to widzę w perspektywie swoich badań, które prowadzę właśnie nad agenturą proxy, bo te osoby pozyskiwane przez internet do wykonania jakiegoś niezbyt skomplikowanego działania za wynagrodzeniem finansowym, najczęściej w kryptowalutach, pozyskiwane są w mediach społecznościowych. Pamiętajmy, że wszystko, co robimy w internecie, pozostawia swój ślad. Czy coś komentujemy, czy pozostawiamy lajki, czy retweetujemy, czy wrzucamy na swoje własne media społecznościowe. Również to, co tam piszemy, a więc jeżeli uzewnętrzniamy się ze swoimi jakimiś skrajnymi poglądami, może to doprowadzić do sytuacji, w której ktoś sprofiluje nas, a więc obcy wywiad sprofiluje nas jako osobę, która jest skłonna do dokonania jakiegoś ryzykownego działania, albo wciągnie nas w zależność i współpracę opartą o nasze jakieś ideologiczne poglądy czy skrajne poglądy, bo pamiętajmy, że działanie obcego wywiadu ze strony rosyjskiej jest również ukierunkowane na to, aby antagonizować nas z obcokrajowcami pozostającymi na terenie naszego kraju, a więc przede wszystkim z Ukraińcami.
0: No właśnie, ale na przykład mamy taką informację, że szukamy pracy albo że chętnie podejmiemy się jakiejś pracy dorywczej. Rozumiem, że to też jest moment, w którym ktoś może się do nas odezwać. Takie rekrutacje są na przykład prowadzone przez Telegram, prawda?
1: Dokładnie tak. To jest właśnie takie ogłoszenie, tylko na pewno powinniśmy się przyjrzeć jakości takiego ogłoszenia. Czy ono jest napisane poprawnie w języku polskim? Czy tam wszystko jest jasne? Kto nas zatrudnia do jakiego zadania? Bo jeśli widzimy ogłoszenie, że jesteśmy zapraszani do współpracy, a warunki współpracy to się dookreśli później, no to już powinno zwrócić naszą uwagę. Na pewno Telegram nie jest miejscem do szukania prawdziwych, wiarygodnych ofert pracy i też na to bym zwracała uwagę, po jakie źródła wiedzy o potencjalnej pracy sięgamy, a więc starajmy się trzymać, jeżeli robimy to przez internet, portali, które są już na rynku długo i zajmują się w sposób fachowy pozyskiwaniem kadr.
0: Jakie oferty pracy mogą być podejrzane? Na przykład słyszałam o takich ofertach, które, nie wiem, zrobienie zdjęcia w jakimś sklepie ceny jakiegoś towaru albo zdjęcia jakiegoś obiektu, to już powinno tutaj nam się zapalić czerwona lampka, prawda?
1: Zdecydowanie tak, a więc fotografowanie obiektów, fotografowanie się w obecnym miejscu pracy, na pewno prośba o sfotografowanie takiej infrastruktury, której czasami nawet nie kojarzymy z infrastrukturą krytyczną, a więc nie wiem, ułożenia ulic, ustawienia budynków w określonym obiekcie, czy na określonym terytorium, czy miasta, czy miejscowości. Na pewno, ale pamiętajmy też, że to nie tylko chodzi o tą infrastrukturę o charakterze czysto publicznym, ale też często jesteśmy proszeni o na przykład, czy możemy być proszeni, na przykład o pokazanie naszych możliwości w obecnym miejscu pracy. Tu mówimy o zjawisku tak zwanej fałszywej rekrutacji, a więc próbę wyciągnięcia w celu od nas danych, w celu udowodnienia, jak bardzo jesteśmy czy sprytni, czy operatywni, żeby dodać sobie punktów w potencjalnym procesie rekrutacyjnym. To zawsze powinno wzbudzać naszą czujność i naszą uwagę.
0: W raporcie oczywiście jest mowa o rosnącej aktywności służb zagranicznych i mowa jest o rosyjskich, białoruskich i chińskich między innymi, ale też na przykład środowisk fundamentalistycznych islamskich. Czy działania tych służb różnią się od siebie, ich strategie, ich taktyki?
1: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że prawie każde państwo, które posiada służby wywiadowcze, ma też swój specyficzny sposób funkcjonowania i kładzie nacisk na a to inne potrzeby informacyjne, a to inne metody pracy, chociaż oczywiście wszystkie służby wywiadowcze korzystają z podobnego arsenału metod i środków. Wskazane w raporcie trzy główne kierunki pracy kontrwywiadowczej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a więc kierunek rosyjski, białoruski oraz chiński. Tu bym podzieliła na dwie grupy, a więc zarówno służby rosyjskie, jak i białoruskie korzystają z podobnych form pracy, chociaż na przykład raport pokazuje wyraźnie, że Białorusini kładą duży nacisk na werbowanie agentury jeszcze na terenie swojego kraju. Jest to nazywane tak zwanym masowym werbunkiem i wysyłanie ich często bez specjalistycznego przeszkolenia w teren po to, żeby komu się uda, to się uda, tak? Natomiast istnieje silne powiązanie i strukturalne, i operacyjne, zarówno między, czy przede wszystkim między służbami rosyjskimi i białoruskimi. Natomiast służby chińskie mają swój własny sposób działania i tutaj przede wszystkim korzystają one z miękkich środków uzależniania od siebie różnych osób poprzez bardzo atrakcyjne propozycje czy pracy, czy rozwoju zawodowego, czy rozwoju naukowego, a więc wykorzystują one takie instytucje przykrycia, chociażby jak think tanki, fundacje, docierają bardzo bogato do środowisk naukowych, środowisk dydaktycznych, więc rzeczywiście każdy kraj ma swoją specyfikę, a funkcjonariusze kontrwywiadu swoją specjalizację w danym obszarze świata.
0: Gdzie można zgłosić próbę nawiązania kontaktu przez obce służby?
1: Zdaje się, że akurat raport tego nie definiuje jakoś szczególnie. Ja w tym momencie nie znalazłam zbyt wielu tutaj odniesień do tego, gdzie można to zgłosić. Pamiętajmy, że na stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest największą polską służbą specjalną z uprawnieniami kontrwywiadowczymi. Drugą taką służbą jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ale ona działa na przestrzeni wojskowej. Tylko i wyłącznie, natomiast ABW ma bardzo szeroki zakres tych podmiotów, które chroni i tematyki, którą chroni. Na stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego znajdziecie Państwo telefon do oficera dyżurnego. Można na ten telefon zadzwonić i opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach czy sytuacjach, które nas zaniepokoiły i wtedy będziemy mogli mieć poczucie, że wykonaliśmy swój obywatelski obowiązek.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Anna Grabowska-Siwiec, była oficer kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja Państwa zapraszam do rozmowy również na ten temat. Być może zetknęli się Państwo z takimi podejrzanymi ofertami pracy w internecie. Przecież wszyscy korzystamy na przykład z mediów społecznościowych czy komunikatorów. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać 510-357-357 popołudniówka@radio357.pl. No i oczywiście nasze głosówki również są dla Państwa dostępne.

0: popołudniówka@radio357.pl. Piszą do nas państwo, ale też nagrywają głosówki w temacie pożaru, który właśnie w Puszczy Solskiej niestety dalej trwa. No i jeden z naszych słuchaczy mówi tak.
1: Dołączając do tej przestrogi odnośnie używania ognia w miejscach niewyznaczonych, na własne oczy widzieliśmy kiedyś, jak szybko się to dzieje. Mężczyzna rozpalił sobie jednorazowego grilla nad stawem, pod lasem, pomimo tego, że było znaczenia, aby tego nie robić. Przysnęło mu się, nagle trawa zaczęła się palić, więc szybciutko gdzieś tam z buteleczką do jeziora, ale ta butelka właśnie nie wystarczyła na nic, ponieważ tempo rozprzestrzeniania się tego ognia było dużo szybsze, niż on obracał z tym wężem pożarowym. Podeszło to pod las, skończyło się interwencją straży pożarnej, podejrzewał, że gigantycznym mandatem. Także przyroda tak, ognisko pewnie i tak, ale na pewno nie w tym momencie.
0: No proszę uważać z tymi grillami. Ja wiem, że odebranie nam prawa do grillowania czasem jest bardzo kontrowersyjnym tematem i u swojego czasu było też tematem różnych narracji dezinformujących, które miały nas podburzyć, że na przykład Unia Europejska zamierza zakazać nam grillowania, nam Polakom w majówkę. No ale tak, to trzeba pamiętać o tym, że grill możemy rozpalić, ale tylko w momencie, kiedy to jest najzwyczajniej w świecie bezpieczne. Dlatego proszę uważać, cieszyć się pogodą, ale to jest bardzo ważna sprawa. Zapraszam nadal do kontaktu. Popołudniówka@radio357.pl. Czekamy również na państwa głosówki i telefony.

0: Skunk Anansie w Radiu 357. No takie gitary to czasem aż prosi się, żeby troszeczkę podgłośnić, prawda? No i w takich warunkach można jeździć autem na przykład. Ja pamiętam, że mam siostrę starszą i my bardzo lubimy jeździć autem i śpiewać bardzo, bardzo głośno w tym aucie, także być może państwo mają podobne zwyczaje samochodowe, ale proszę wtedy uważać, dlatego, że to nie jest sytuacja, w której która sprzyja temu, żeby zachować bezpieczeństwo, także tutaj jeszcze to zaznaczam, a dzisiaj obchodzimy właśnie Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego, choć przez ostatnie lata polscy kierowcy zdecydowanie jeżdżą bezpiecznie, jak się okazuje, no to wciąż nie jest jeszcze dobrze i teraz właśnie przyjrzymy się naszym wyczynom za kierownicą.
1: Szybko jeżdżę tylko wtedy, kiedy można, czyli nad ranem gdzieś, albo bardzo późno, to faktycznie wtedy to przekraczam.
2: Około 210, 200, 210, 220.
3: Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych nadal należą nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
4: Komisarz Antoni Rzeczkowski, Biuro Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji.
3: Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.
5: Moja koleżanka była wtedy na zakręcie, automatycznie zahamowała, a kolega, który jechał z tyłu, po prostu w nią uderzył.
6: Totalny brak wyobraźni. Kierowcy jeżdżą jeden za drugim w odległości czasami nawet kilkunastu metrów.
4: Maciej Wroński, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6: A to zważywszy na prędkość, jaką osiągają, jaką rozwijają, 100, czasami nawet 140 km na godzinę, powoduje, że w razie jakiegokolwiek zdarzenia no mamy gigantyczną nawet katastrofę.
7: Wymuszanie pierwszeństwa.
8: Notorycznie łamią przepisy, wjeżdżając na czerwonym. Ewidentnie na czerwonym.
9: Po prostu się nóż w kieszeni otwiera, jak jeżdżą ludzie. Jak się wyprzedza na podwójnej i na zakręcie.
10: W przeciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowaliśmy znaczący postęp, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4: Marcin Fliger, Globalne Partnerstwo na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Genewie.
10: Miernikiem tego, czy wskaźnikiem tego są dane. I po pierwsze, no, odnotowujemy znacznie mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych. Porównując to z innymi krajami, no to należy zauważyć, że na 100 tysięcy mieszkańców, no to w Polsce ten wskaźnik wynosi 4,5 osoby, która ginie w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, co jest takim wskaźnikiem już, nazwijmy to, średnio europejskim.
3: Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą intensywne działania ukierunkowane na eliminowanie z ruchu kierowców stwarzających zagrożenie.
10: Te wszystkie działania, które były podejmowane przez te ostatnie lata, zmiany w przepisach, wprowadzenie sankcji czy zwiększenie odpowiedzialności, ale także znacznie bardziej intensywne działania policji, no bo sama sankcja to jest tylko efekt działań policji, czyli zwiększona liczba kontroli, ukierunkowanie działań kontrolnych na te zachowania, które są szczególnie niebezpieczne, miały tutaj istotny wpływ.
11: Oddziaływanie wysokości kar jest, ale jest ono bardzo krótkotrwałe. Kierowcy po prostu się przyzwyczajają do grożących im sankcji, a ze względu na to, że prawdopodobieństwo ujawnienia naruszenia prawa poprzez jazdę z większą prędkością niż dopuszczalna jest praktycznie bliskie zeru, no to stwierdzili, że nadal mają możliwość bezkarnego łamania prawa.
12: Dojeżdża się, za chwilę będzie skręcił w lewo czy w prawo, a on jeszcze pana wyprzedza i zajeżdża drogę i po hamulcach.
0: No właśnie, ze zmotoryzowanymi rozmawiał Tomasz Jeleński. No i pytanie do państwa. Czy państwo czują się bezpiecznie na drodze? No i też może jakie zwyczaje za kierownicą państwa nauczono i kto państwa uczył jeździć? Może to jest właśnie dobre pytanie, że takie dobre zwyczaje prowadzenia auta. Może warto sobie przekazywać i podpowiadać. Zapraszam. Popołudniówka małparadio357.pl. Czekamy oczywiście też na głosówki od państwa. No i telefony, jeśli mają państwo ochotę. To numer oczywiście jest również dostępny. 510-357-357.
13: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Popołudniówka @radio357.pl, no i telefony 510-357-357. Rozmawiamy między innymi o bezpieczeństwie na drodze oraz o dobrych zwyczajach prowadzenia pojazdów różnych, w szczególności samochodu. Jest z nami pani Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, kłaniam się pani redaktor.
0: Dzień dobry.
1: I wszystkim słuchaczom.
0: Słucham.
1: No więc taki już właśnie panu, który poprzednio odbierał telefon, przekazałam, że przedwspaniały tips, jak należy prowadzić samochód, właśnie przekazał mi mąż. Jest to bardzo prosta rzecz, a bardzo taka, myślę, że uniwersalna. Jeżeli tego dotrzymamy, to jeździmy bezpiecznie, żeby zawsze poruszać się w taki sposób, żeby mając tu na otwartej dłoni kubek z kawą, żeby przy hamowaniu i ruszaniu nie wylał się ani przy żadnych innych manewrach, co już sugeruje ekonomiczną jazdę, prędkość dostosowaną do sytuacji. No i również ten tip, że taka odległość od pojazdu przed nami, jaką prędkością jedziemy. Natomiast biorąc pod uwagę to, kiedy jestem jako pasażer, widzę, jak nawet mężczyźni kierowcy szarpią po gazie, po hamulcu. Myślę, że właśnie przyspieszenia, szczególnie na nawierzchni śliskiej, to one właśnie tworzą ślisk i niebezpieczeństwo. Czyli jeżeli wszyscy będziemy jeździć tak, że jeżeli by stał kubek bez żadnej dziurki, po prostu tak na podstawce i przy hamowaniu i ruszaniu i każdych manewrach, w cudzysłowie, prawie bym się nie poruszał i nie wylał, to myślę, że wszyscy będziemy bezpieczni na drodze.
0: Tak, oczywiście kubek na uchwycie, bo nie w ręce, to na pewno. I ta płynność poruszania się, przyspieszania i zatrzymywania się, to jest na pewno no, pokaz wirtuozerii, jeśli chodzi o jazdę samochodem. Bardzo dziękuję pani Agnieszce, a mamy jeszcze głosówkę.
2: Jako kierowca czuję się bezpiecznie. Jeżdżę spokojnie, bez pośpiechu. Ale co z tego, skoro ja będę jechał spokojnie, bezpiecznie, a do wypadku doprowadzi ktoś, kto przepisy ruchu drogowego ma głęboko gdzieś.
0: Można sobie zadać takie filozoficzne pytanie, ale ja mam taką odpowiedź klasyka, że mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim, czyli dzięki ludziom dobrej woli. Czekam nadal na państwa głosówki. Czekamy również na maile popołudniówka@radio357.pl. No i oczywiście telefony 510-357-357. Zapraszam do rozmowy również w kwestiach takich jak bezpieczeństwo na drodze. No ale też nadal pytamy między innymi o small talk, czyli taką niezobowiązującą rozmowę. Jeśli mają państwo swoje sposoby, swoje tematy ulubione do prowadzenia takiej rozmowy, to oczywiście zapraszamy. Ja myślę, że to będzie bardzo inspirujące dla wielu z nas. A my już powoli, krok za krokiem, zbliżamy się do godziny 17. Już za chwilę kolejny serwis informacyjny, ale jeszcze zanim, no to The Fireman i Sing the Changes.

0: Godzina 17 w Radiu 357. Ola Żaczek przedstawi najważniejsze informacje.
1: Ciąg dalszy sporu o nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazuje Polsce umożliwienie sędziom Trybunału Konstytucyjnego wybranym 13 marca wykonywanie obowiązków. To nie leży w kompetencjach ETPC, odpowiada Polski Trybunał Konstytucyjny. Uporządkujmy. Trybunał w Strasburgu wydał decyzję o zabezpieczeniu, które nakazuje, aby odpowiednie władze powstrzymały się od utrudnienia podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich w charakterze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To była odpowiedź na wniosek sędziów. Decyzja nakazuje natychmiastowe dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Anny Korwin-Piotrowskiej i Marcina Dziurdy. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. Tak brzmi odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego. Jego rzeczniczka informuje też, że nie wpłynęło żadne pismo ani informacja o postanowieniu zabezpieczającym. Zbombardowane Zaporoże, Krematorsk, Pawłograd, Charków i przedszkole w Sumach to rosyjska odpowiedź na ukraińską propozycję trwałego zawieszenia broni od dziś od północy. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
2: Ponad 100 dronów bojowych i kierowane bomby lotnicze spadły na ukraińskie miasta zaledwie kilka minut po wejściu w życie zawieszenia ognia zaoferowanego jednostronnie przez Ukrainę. Tuż przed nim armia Putina zabiła 22 osoby w trzech ukraińskich miastach i raniła kilkadziesiąt, w tym wiele dzieci. Napięcie przed dniem zwycięstwa 9 maja rośnie, bo Kijów nie chce pozwolić Kremlowi na spokojną organizację propagandowej parady wojskowej, a z kolei Moskwa nie może pozwolić sobie na wizerunkowy blamaż, jeśli Ukraina faktycznie zaatakuje centrum stolicy Rosji po raz kolejny i to w trakcie defilady, która i tak w tym roku ma być umniejszona o wojskowy sprzęt. Zdaniem Ukrainy nieustające ataki wskazują, że Putin faktycznie nie szuka porozumienia dyplomatycznego. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Władimir Putin zaproponował zawieszenie ognia kilka dni temu podczas telefonicznej rozmowy z Donaldem Trumpem. Kiedy Kijów poprosił o szczegóły, Kreml stwierdził, że Ukraina nie ma nic do powiedzenia i to Moskwa będzie decydowała o tym, kiedy i czy wstrzymać walki. Wracamy do kraju. 134 tysiące złotych taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim, który poza kolejnością przyjął syna senatora KO Tomasza Lenca. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
3: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie również swoją kontrolę. Wnioski z niej nie zostały jednak upublicznione. Jutro zatankujemy taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 46 groszy. Benzyny 98 6,95, a oleju napędowego 7,26. Tak zdecydował minister energii. A jak ustalili analitycy ePetrol.pl, w tej chwili kierowcy za benzynę i olej napędowy płacą najmniej w Wielkopolsce, a gaz najtańszy jest na Śląsku. Być albo nie być, to ci je pytanie. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po śląsku na scenie Teatru Śląskiego.
4: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ci je pytanie ma sens.
1: Mówił reżyser Robert Talarczyk. Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dynymarku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
0: Chciałabym teraz po śląsku, ale no nie potrafię niestety. W nocy zachmurzenie raczej duże bądź całkowite. Lokalne rozpogodzenia tylko na południowym wschodzie i na wybrzeżu. Można spodziewać się przelotnego deszczu, a na południu i wschodzie kraju burz. Temperatura od 2 stopni na plusie lokalnie na Pomorzu do około 5 stopni Celsjusza na zachodzie i w centrum. Im bardziej na południe i wschód, tym cieplej. Od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na Podkarpaciu. Porwisty, powieje również w czasie burz.
5: Radio 357.
0: Ola Żaczek w studiu jeszcze nadal. Ja pozwolę sobie zaczepić, bo rozmawiamy dzisiaj między innymi o small talku, czyli takiej niezobowiązującej rozmowie. Szukam inspiracji tematycznych głównie. Masz jakiś ulubiony temat takiej niezobowiązującej rozmowy?
5: Ja właśnie mam w ogóle problem z takimi small talkami.
0: No właśnie.
5: Z wielkim trudem mi przychodzą. I jakoś tak nie pałam jakąś wielką sympatią do nich, ale myślę, że takim bezpiecznym tematem, chyba nie będę oryginalna, jest pogoda. I to zawsze tak genialnie pokazuje ogólne nastawienie człowieka do życia. Bo jak zapytasz o pogodę, to część stwierdzi, że jest wspaniała pogoda, że jest ciepło.
0: Nawet jak leje.
5: Nawet jak leje, to wspaniale, że jest deszcz, bo rośliny będą mogły wegetować i będzie wspaniale. A część powie, że jest beznadziejnie, no bo jest ciepło.
0: No tak.
5: Beznadziejnie, bo pada.
0: Czyli od razu wiemy, jaki ktoś ma humor albo ogólnie nastawienie do życia, mówiąc większymi słowami, tak? To chodzi. No to jest dobry sposób. No pogoda to zawsze, zresztą też się podaje, że pogoda to jest taki jeden z tych takich największych, powiedziałabym, w top 3 tematów do small talku. Jakie są państwa ulubione tematy w takiej niezobowiązującej rozmowie? Zapraszamy oczywiście popołudniówka@radio357.pl. Ten adres jest do państwa dyspozycji, również nasze głosówki, no i oczywiście telefon 510 357 357.

0: Call It In i Editors na antenie Radia 357. Nie będziemy Państwa dzisiaj zagadywać tylko taką niezobowiązującą rozmową, choć staramy się, ale będą też różne inne tematy. Między innymi porozmawiamy o bonie senioralnym i o tym na przykład, komu będzie przysługiwał.
1: Rodziny już nie tyle mają problem z godzeniem obowiązków rodzinnych z opieką nad dziećmi, ale z opieką nad osobami starszymi.
2: W 2060 roku w Polsce może być przeszło 3,5 miliona osób sędziwych, czyli liczących sobie co najmniej 80 wiosen.
0: I właśnie o tym będziemy dzisiaj również rozmawiać. No a oczywiście poza tym stałe punkty, czyli między innymi informacje sportowe, ale też daleki zasięg Michała Żakowskiego, o czym dzisiaj będzie opowiadał, to już sam Państwu powie. Natomiast ja jestem bardzo ciekawa, jaki on ma na przykład ulubiony temat do smalltalku akurat. No i poza tym jeszcze dużo, dużo muzyki oczywiście do godziny 18. Zapraszamy oczywiście też do kontaktu popołudniówka@radio357.pl. Głosówki są oczywiście do Państwa dyspozycji. 510 357 357 to jest numer telefonu. A teraz przeniesiemy się no właśnie na koncert Męskie Granie. Myślę, że bardzo dobrze znany Państwu utwór Nareszcie. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. W studiu Michał Żakowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nareszcie?
1: Nareszcie.
2: Aż tak?
1: Tak, dlatego, że mnie bardzo ciekawi, jak odpowiesz na pytanie, które dla ciebie przygotowałam. Temat twój ulubiony small talku, czyli takiej niezobowiązującej rozmowy, zanim przejdziemy do zobowiązującej rozmowy, która za momencik.
2: Pogoda.
1: Pogoda też? Mhm. Czyli jednak to...
2: Albo na przykład alergia.
1: Alergia, o, mhm. Czyli jakby na co masz alergię, albo... jaką alergią jesteś, bo takie testy internetowe
2: też są. Albo jak dzisiaj pyli, nie sądzisz?
1: Owszem, pyli.
2: Owszem, pyli.
1: Aczkolwiek niektórym pyli na przykład cały rok, bo mają naroztocze.
2: Na przykład. O, i widzisz, zobacz, można...
1: Udało
2: to jest mniej więcej z 3 na 8 już winda jedąca.
1: No właśnie, no.
2: Tyle czasu.
1: A myślałam właśnie, że jesteś takim człowiekiem konkret od razu, a. ciężki temat, że gdzieś na świecie to...
2: Właśnie to złośliwi powiedzieli, wiesz, przed moim przyjściem tutaj, że z Żakowskim to tylko o szczytach Unii Europejskiej na przykład można rozmawiać.
1: To jest taki big talk, nie small talk.
2: Big talk, no właśnie.
1: To może
2: bo
1: przejdźmy.
2: To złośliwi mówili.
1: No to właśnie, ale widocznie jest. Jest small talk, Michał Żakowski też potrafi.
2: Ale wiesz co, powiem ci, że ten small talk a propos dzisiejszej rozmowy o Armenii jest jak najbardziej dlatego, że podczas tak wielkich przyjęć dyplomatycznych, a to co się wydarzyło w Erywaniu, to było naprawdę coś niesamowitego. Ilu tam przyjechało przywódców Unii Europejskiej, ale między innymi właśnie przybył francuski prezydent Emmanuel Macron. I wyobraź sobie, że wyglądało jego spotkanie z premierem Paszynianem, premier Armenii, Nikola Paszynian. Mm-hmm. I tutaj jakbyśmy się wsłuchali, to słyszymy pianino i głos Emmanuela Macrona, który śpiewa. No i to jest cyganeria Charlesa Aznavoura.
1: No proszę.
2: I tak pięknie sobie to wszystko płynie, ale za chwilę, o, powoli wchodzi Paszynian. Na perkusji.
1: I można muzycznie.
2: I to jest taki small talk dyplomatyczny, small talk muzyczny. Ja myślałem, że to jest nieprawda, dopóki tego nie zobaczyłem. I rzeczywiście, z jednej strony Charles Aznavour i śpiew Macrona, z drugiej gra na perkusji Nikola Paszyniana. I to mniej więcej też był taki, ja powiedziałbym, symboliczny, muzyczny gest w stronę Rosji. Bo wiele się mówi o tym, że właśnie Armenia od tej Rosji ucieka i odchodzi. Jak myślisz, to jest możliwe?
1: No właśnie ja się zastanawiam, ale jak tak się przyglądam, no. Oczywiście...
2: Smoltokom muzycznym.
1: Smoltokom muzycznym, to przejdźmy do smoltoku, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe. Które państwo teraz bliżej Rosji, a które bliżej Zachodu, no to ciekawie się to układa, bo się to zmienia i przetasowuje. No i właśnie ty dzisiaj się zajmiesz jednym państwem, nad którym też się zastanawiamy.
2: Jak najbardziej. Za chwilę o tym dr Bartłomiej Krzysztan, czyli czy Armenia rzeczywiście odchodzi od Rosji i wpada w objęcia Europy.
3: Daleki zasięg.
2: I w dalekim zasięgu dr Bartłomiej Krzysztan, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, ale także Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: I oczywiście panie doktorze słyszymy, że jest pan gdzieś na łonie natury, ale jeszcze powiem, że dr Bartłomiej Krzysztan jest autorem wspaniałej książki Historia Karabachu, o państwie, którego nie było. I ta książka jest o tyle ważna w naszej rozmowie, że przecież od tego Karabachu i od zakończenia trwającej 10-lecia wojny... 40 lat i konfliktu pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią, zaczął się ten drift, można powiedzieć, Armenii w stronę Unii Europejskiej, czy w stronę Europy, bo chyba tak to należy powoli nazywać, ale to pytanie, które zadałem na początku, myślę, że jest najbardziej zasadne. Czy my mamy do czynienia z czymś, co się nazywa odrywaniem Armenii od wpływów rosyjskich i czy to w ogóle jest możliwe, ponieważ jak możemy sobie przeczytać słowa Władimira Putina, który się przyglądał temu spotkaniu w Erywaniu na szczycie, za chwilę też powiemy o aktorach, którzy tam przybyli, to no jednak gaz, za który płaci Armenia Rosjanom, to $177 za 1000 m3, podczas gdy w Europie taki 1000 m3 to $600. Rachunek jest prosty.
4: Zdecydowanie i dlatego wydaje mi się, że to jest niuansowanie całej sytuacji jest zdecydowanie konieczne, bo to nie jest taki zero-jedynkowy obraz. On

0: niezwykle istotne i bardzo wiele rzeczy, które w tej chwili Nikol Paszynian robi na arenie międzynarodowej, jest po prostu polityką zagraniczną jako funkcją polityki wewnętrznej. O tym też musimy pamiętać.
1: No i do tego Erywania przybyło wielu europejskich przywódców, unijnych przywódców, bo i była Ursula von der Leyen i był szef Rady Unii Europejskiej. Może on, Antonio Costa, nie jest może jakimś wybitnie ważnym politykiem w tej sprawie, że tak sobie pozwolę na taki skromny komentarz. No ale jednak i Macron, i z Kanady przybył również polityk z Turcji, a via online pojawił się ważny gość z Azerbejdżanu. Sam Ilhan Alijew.
0: Tak, zgadza się. No, to w ogóle jest uwarunkowane samym formatem spotkania, bo ja przypomnę, że Europejska Wspólnota Polityczna, bo tak to się nazywa,
1: tak.
0: Bo tak się nazywa szczyt, który się właśnie odbył, jest organizacją, która została powołana po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Ona się spotyka dwukrotnie w roku w różnych lokalizacjach. Tym razem padło na Erywań, co było zresztą inicjatywą samego Nikola Paszyniana i na pewno wiązało się z chęcią pokazania połączenia pomiędzy Armenią i pewnego rodzaju aspiracjami europejskimi. Natomiast kwestia jest taka, że stąd też biorą się też politycy, którzy zwykle na spotkaniach tego typu się nie spotykają, to znaczy chociażby Ilham Alijew czy Emmanuel Macron, którzy raczej też na poziomie osobistym nie darzą się specjalną sympatią.
1: No dlaczego Macron jest tak zainteresowany Armenią? No ta diaspora oczywiście armeńska we Francji jest bardzo, bardzo ważna, bo jest chyba największa na świecie z tego, co przynajmniej możemy wyczytać.
0: Tak, obok amerykańskiej to jest zdecydowanie największa. Zresztą wykonany utwór, o którym państwo przed chwilą wspomnieli,
1: tak.
0: Charles Aznavoura, to też jest nawiązanie do tego, bo Charles Aznavour był dzieckiem ocalałych z ludobójstwa Ormian z 1915 roku, więc ma to duże znaczenie symboliczne też w pewnej mierze. Diaspora ma tu znaczenie, ale z drugiej strony też Francja od zawsze była bardzo bliskim sojusznikiem Armenii na Kaukazie Południowym, właściwie najbliższym z tych wszystkich zachodnich partnerów. I wydaje mi się, że prezydent Macron w dużej mierze dostrzega, że jakiegoś rodzaju oparcie na Kaukazie Południowym jest potrzebne. Niekoniecznie musi być to Gruzja, która dość mocno odsunęła się od tych wartości demokratycznych i przestała być tym zachodnim przyczółkiem, więc wydaje mi się, że z perspektywy francuskiej na pewno odgrywa tutaj rolę kwestia poszukiwania tego rodzaju oparcia. Natomiast w perspektywie armeńskiej jest to dużo bardziej zniuansowane, bo ja tylko przypomnę, że kilka tygodni przed tym szczytem Nikol Paszynian złożył oficjalną wizytę w Moskwie. Tak, spotkał się z Władimirem Putinem i oczywiście tam pojawiło się wiele elementów, które są osią sporu pomiędzy Moskwą i Erywaniem. Niemniej, no to nie są relacje, które nazwać moglibyśmy otwarcie wrogimi. Wobec czego tak jak powiedziałem na początku, ta dualność wyboru pomiędzy prorosyjskością i proeuropejskością w przypadku Armenii jest dużo bardziej zniuansowana. Posłużę się przykładem takim krótkim. W samym programie wyborczym Nikola Paszyniana nie jest jednoznacznie powiedziane, że Armenia wystąpi na przykład z Europejskiej Unii Gospodarczej, tylko jest powiedziane, że zdają sobie sprawę z tego, że nie można być jednocześnie członkiem Europejskiej Unii Gospodarczej i Unii Europejskiej. Niemniej pozostaną w strukturach Europejskiej Unii Gospodarczej tak długo, jak im to się będzie opłacać i jak długo będzie na to pozwalać Europa w momencie prowadzenia procesu akcesyjnego. Więc to są tego typu niuanse.
1: No tak, czyli tutaj takich wybitnych, mocnych deklaracji nie ma, natomiast są te gesty i to, jak pan pięknie wytłumaczył ten small talk, bym powiedział muzyczny, pomiędzy Paszynianem a Macronem, w którym jest zawarta symbolika również i tragicznych dziejów Ormian. To jest coś, co jednak pokazuje, że Armenia ma tę ambicję na Unię Europejską. Oczywiście, tak jak pan mówi, bardzo zniuansowaną, no ale dobrze, tutaj też są komentarze pojawiające się już nie po raz pierwszy, ale chociażby podczas tego szczytu, ale jeszcze wcześniej, podczas czegoś, co się nazywa Trump Route for International Peace and Prosperity, czyli TRIP, czyli coś, co łączy, no właśnie, to jest korytarz handlowy, który powstał w wyniku zakończenia konfliktu, zakończenia wojny o Górski Karabach pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Armenia przegrała, Azerbejdżan wygrał, Górski Karabach należy do Azerbejdżanu. No i teraz ten TRIP to jest dla Azerbejdżanu szansa i dla Armenii na, to jest też obecność amerykańska w tym regionie.
0: Zdecydowanie tak. To znaczy tutaj potrzebowalibyśmy chyba kolejnych trzech kwadransów, żeby te wszystkie niuanse jakby zarysować, bo też bardzo istotne jest to, w jaki sposób wygląda teraz rozwijająca się sytuacja na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w

0: w kontekście konfliktu izraelsko-amerykańsko-irańskiego, który może mieć znaczący wpływ na to, jak będzie rozwijać się inicjatywa TRIP-u, bo zdecydowanie ten korytarz nie jest czymś, co służyć by mogło interesowi Teheranu. Więc to jest kwestia zupełnie osobna od tego, w jaki sposób Ormianie w tej chwili zarysowują swoją perspektywę europejską. Ja bym powiedział, że to jest trochę brak wyboru, to znaczy tak jak przez wiele dekad sojusz z Rosją był tym, co warunkowało bezpieczeństwo w asymetrycznym sojuszu Armenii, to tak teraz w momencie, kiedy zakończył się konflikt, który był pułapką dla samej wewnętrznej polityki Armenii.
1: Czyli ten konflikt o Górski Karabach.
0: Dokładnie tak. Poszukiwane są po prostu nowe sposoby budowania zabezpieczenia po prostu egzystencji samego państwa. Armenia jest na tyle niewielkim państwem, że ona nie może funkcjonować zupełnie oddzielnie, wyłączona z tych struktur lokalnych. Do tej pory najbliższymi sojusznikami Armenii na Kaukazie była Federacja Rosyjska oraz Irańska Republika, Islamska Republika Iranu. No i teraz ta sytuacja się zmienia. Nikol Paszynian, trochę idąc śladami sąsiada Ilhama Alijewa, niegdysiejszego wroga, bardzo mocno opowiada o wielowektorowości polityki zagranicznej, o niezamykaniu sobie różnych ścieżek. To jest też związane z potencjalnym otwarciem na Turcję. Natomiast kwestia jest taka, że oczywiście tutaj potencjał Erywania w porównaniu do potencjału Baku jest znacząco odmienny i pytanie, czy ta polityka w ostateczności nie obróci się przeciwko samemu Paszynianowi. I podsumowując tę część, dodam, że tutaj wstrzymałbym się też z bardzo definitywnymi sądami, w którą stronę to będzie szło do czasu wyboru. Bo te wybory i ich wyniki, to czy Paszynian wygra, w jakiej skali, jeśli wygra, na pewno będą znacząco wpływać na to, jak będzie kontynuowana jego polityka. Bo po drugiej stronie od Paszyniana stoją politycy, którzy uznają go jednoznacznie, nawet nie tyle za kogoś, kto zdradza armeńskie sympatie wobec Rosji, ale kogoś, kto jest otwarcie azerbejdżańskim bądź tureckim szpiegiem. Więc to jest dość zniuansowana sytuacja wewnętrzna także.
1: Ja myślę, że temat Armenii będzie powracał przed wyborami i po wyborach. Na początku czerwca są wybory parlamentarne w Armenii i tutaj też to ścieranie się, no nie wiem, zniuansowanej polityki na wielu frontach, czy na wielu wektorach, może lepiej niż frontach, jeżeli chodzi o Armenię i Kaukaz mówić. Natomiast będziemy rozmawiali, tutaj też Samuel Karapetyan, to jest oligarcha, przeciwnik Paszyniana, bardzo ciekawa postać nam się tutaj pojawi, także na razie myślę, że warto patrzeć na Armenię, bo takiego szczytu, takiego nagromadzenia zachodnich polityków dawno nie było w tym kraju, w ogóle na Kaukazie. Jeszcze tylko jednym zdaniem, podsumowaniem poproszę.
0: Tak, zdecydowanie. To znaczy, to też pokazuje, że w istocie Zachód dostrzega to, że Kaukaz Południowy jest dość istotnym, mimo swojej niewielkiej skali, dość istotnym miejscem na mapie geopolitycznej tego bardzo dynamicznie zmieniającego się świata, zawieszonym gdzieś pomiędzy Bliskim Wschodem i Eurazją. I zdecydowanie biorąc pod uwagę też chociażby kwestie wciąż dużego zapotrzebowania na dywersyfikowanie źródeł energii w Europie i chęci odcięcia się jak najbardziej od tych rosyjskich źródeł, te korytarze potencjalne, które mogłyby przebiegać przez Kaukaz, są swego rodzaju alternatywą i wydaje mi się, że ta duża obecność, bo to było bodajże 46 członków pojawiło się w Erywaniu, pokazuje, że rzeczywiście to zainteresowanie Zachodu jest. Pytanie, na ile to jest instrumentalizacja ze strony Paszyniana, który też bardzo mocno podkreśla demokratyzację państwa jako swój sztandarowy projekt. Tak, w związku jest z tym, jakby to się wpisuje w wartości europejskie. Pytanie, na ile to jest tylko i wyłącznie polityczna instrumentalizacja, a na ile to jest rzeczywiście duży projekt. Trudno to stwierdzić. Wydaje mi się, że ewentualne zwycięstwo i pierwszy rok po nim zweryfikują, jak to w rzeczywistości wygląda.
1: Ja myślę, że już 7 czerwca będziemy mogli więcej powiedzieć, bo wtedy odbędą się wybory w Armenii i wiele będzie spraw już czytelnych, włącznie z tym, kto jest bardzo pro, a kto przeciwko Rosji. Bardzo dziękuję. Dr Bartłomiej Krzysztan, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych PAN, a także autor Historia Karabachu, o państwie, którego nie było. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Daleki zasięg.
3: Michał Żakowski, jego Big Talk, również o Smalltalku. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę informacje sportowe. Can

0: Minęła 17.30. Informacje sportowe, które przygotował dla Państwa Sebastian Kierzak.
1: Na ten mecz. Dzisiejszy mecz czeka cały piłkarski świat. W półfinale Ligi Mistrzów Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain. To, co wydarzyło się przed tygodniem w Paryżu, no powiedzieć, że rozbudziło apetyty, to chyba mało. Najlepszy mecz dekady, a nawet XXI wieku. Takie pojawiały się komentarze. Komentator Canal Plus, Rafał Dębiński, również nie krył wrażenia. No choćby tu.
2: To jest nieprawdopodobne, jaki to jest spektakl!
1: Albo w innym miejscu.
2: Cóż to było za widowisko?
1: A zatem mieliśmy spektakl i widowisko. Paris Saint-Germain wygrało z Bayernem Monachium 5-4. Przed rewanżem nic nie jest rozstrzygnięte. Trudno sobie wyobrazić, żeby któraś z drużyn zmieniła to, co ją tu przyprowadziło. Gramy u siebie, chcemy wygrać i zrobimy wszystko, żeby to osiągnąć. Na razie nie odczuwam żadnej presji związanej z meczem. Wykonuję swoją pracę i śpię bez problemu. Stwierdził na przedmeczowej konferencji trener Bayernu Vincent Kompany. No cóż, ciekawe jak ta noc minęła, czy rzeczywiście była w pełni przespana, to teraz oddajmy głos trenerowi PSG. Mówi Luis Enrique. Podziwiamy Bayern, bo grają piękną piłkę. To jest wyzwanie, ale to też dodatkowa motywacja, żeby znowu wymagać od siebie maksimum i być lepszymi. Kiedyś Rafa Nadal powiedział, że w pewnym momencie kariery starcia z Federerem i Djokovicem były dla niego dodatkową motywacją. Z mocnymi przeciwnikami potrafił wycisnąć z siebie jeszcze więcej. Przekazałem to moim zawodnikom. Do rozpoczęcia oby wielkiego widowiska w Monachium już mniej niż 3,5 godziny. Przypomnę, że na zwycięzcę dwumeczu czeka Arsenal Londyn. Kanonierzy wczoraj wyeliminowali Atletico Madryt. Finał Champions League w sobotę 30 maja w Budapeszcie. Tymczasem my w Polsce mamy inny finał, o którym też warto mówić. Finał plus Ligi Siatkarzy. Być może nowego mistrza kraju poznamy już dziś. W finałowej rywalizacji do 3 wygranych 2-1 prowadzą siatkarze Bogdanki Luk Lublin. I dziś o godzinie 20 właśnie w Lublinie czwarte starcie. Czy ostatnie? Tu jeszcze dużo może się wydarzyć, mówił w Polsacie Sport prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
3: Nikt chyba nie spodziewał się, że po pierwszych spotkaniach, czy to w żeńskiej Tauron Lidze, czy w męskiej plus Lidze, nagle ta karta się odwróci i w następnych spotkaniach będziemy zupełnie oglądać inne widowiska, ale to pokazuje, że nasz sport jest nieprzewidywalny, jest bardzo mocno zaskakujący, ale też piękny, bo ciężko dzisiaj wskazać, kto w następnych spotkaniach będzie wygrywał i kto będzie zawieszał na szyi medale.
1: Sytuacja jest prosta, jeżeli wygra Bogdanka, to obroni tytuł i już dziś medale zawisną na szyjach zawodników. Jeżeli wygra Warta, to do 5 i już wtedy na pewno decydującego starcia dojdzie w najbliższą niedzielę w Zawierciu. Grają też o brązowe medale. Dalej to grają właśnie teraz. Od 17.30 trwa mecz Asseco Resowi Rzeszów SPG projektem Warszawa. Tu również rywalizacja do 3 wygranych. 2-1 prowadzi ekipa ze stolicy. Teraz tenis. Nie tak miały wyglądać dzisiejsze polskie mecze na turnieju w Rzymie. Liczyliśmy na Magdalinet, Magdalenę Fręch i Huberta Hurkacza. Wszyscy przegrali dziś swoje mecze i odpadli z rywalizacji. Magdalinet uległa Tatianie Marii, Magdalena Fręch słabsza od Aleksandry Jali, a Hubert Hurkacz od Janika Hanfmana. Czekamy na występ Igi Świąt. Iga swój pierwszy mecz w Rzymie rozegra pojutrze, a jej rywalką będzie albo Daria Kasatkina, albo Catherine McNally. Dziś ważne rzeczy dziać będą się na koszykarskich parkietach. Czas na ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. I ta kolejka przynosi nam starcie wicelidera Legii Warszawa z liderem Kingiem Szczecin. Emocje podgrzewa fakt, że oba zespoły mają identyczną liczbę punktów, po 50. Wszystkie mecze ostatniej kolejki ruszą o godzinie 19. I na koniec jeszcze wątek kolarski. Katarzyna Niewiadoma dzielnie radzi sobie w wyścigu Vuelta Espania, a być może już niebawem zmieni barwy. Polka jest bliska przejścia do kolarskiego giganta ekipy Lidl Trek. 3-letni kontrakt ma zostać podpisany po Vuelcie, a Katarzyna Niewiadoma w rozmowie z Przeglądem Sportowym stwierdziła: nie chcę się ścigać o drugie czy trzecie miejsce, a być pierwsza. I od tego uzależniam decyzję. Chcę iść za swoimi marzeniami i realizować cele. Pięknie to brzmi, prawda? Niech się spełni. Ciekawego wieczoru. Myślę, że to będzie ciekawy sportowy wieczór, a kolejny sport na antenie Radia 357 jutro rano, tuż po 7.
4: Radio 357.
0: No, na pewno będzie to ciekawy wieczór, ale zanim to jeszcze my Państwu podtowarzyszymy i w dalszej części naszego programu porozmawiamy również o osobach starszych. To za chwilę, a tymczasem Patti Smith.

0: Teraz opowiemy o pomyśle rządowym, który przyjął projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej oraz osobach starszych. Rząd przyjął projekt takiej ustawy. Ważnym elementem projektu jest wprowadzenie bonu senioralnego. Czym on w istocie jest? Komu będzie przysługiwał? No, szczegóły u naszego reportera Rafała Frydrycha.
1: O wdrożenie projektu bonu dla seniorów walczyła zaciekle Marzena Okła-Drewnowicz, obecnie pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej.
2: On ma właśnie nam zbudować ten system wsparcia w miejscu zamieszkania.
1: Bon senioralny nie jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym w formie gotówki czy przelewu na konto określonej kwoty. Jego przyznanie pozwoli na skorzystanie przez seniora z doraźnych usług będących wsparciem w codziennych czynnościach. Jakich konkretnie? Marta Frankowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
3: Zrobienie zakupów dla osoby wymagającej wsparcia, jak realizacja recept, przygotowanie posiłku dla takiego beneficjenta, który nie jest w stanie sam sobie tego posiłku przygotować.
1: W grę wchodzą też czynności stricte pielęgnacyjne.
3: Umycie takiej osoby, czy na przykład uczesanie jej, karmienie.
1: To nie tylko bardzo potrzebny mechanizm wsparcia dla seniorów, którzy są samotni i nierzadko pozostawieni sami sobie, argumentuje Marzena Okła-Drewnowicz.
2: Ten projekt zaadresowany jest do rodzin aktywnych zawodowo w opiece nad bliskimi, ponieważ dzisiaj często słyszymy, że rodziny już nie tyle mają problem z godzeniem obowiązków rodzinnych z opieką nad dziećmi, ale z opieką nad osobami starszymi.
1: Bon senioralny to rozwiązanie działające także w interesie państwa, konkluduje była minister polityki senioralnej, która to stanowisko formalnie straciła podczas ubiegłorocznej rekonstrukcji rządu.
2: My potrzebujemy zatrzymać te ręce do pracy na rynku pracy, bo jak tego nie zrobimy, to trudno będzie mówić o jakichkolwiek pieniądzach na politykę senioralną, politykę społeczną. Dlatego z punktu widzenia państwa po raz pierwszy musimy zainterweniować właśnie celując w rodzinę aktywną zawodowo, w opiece nad bliską osobą starszą.
1: Na świadczenie pomocowe mogą liczyć osoby, które ukończyły 65 lat. Jest istotny warunek stawiany przy staraniu się o jego przyznanie. To nie przekraczanie przez potencjalnego beneficjenta miesięcznego progu dochodowego, na dziś w kwocie 3410 zł.
2: Solidarność międzypokoleniowa, o tym zawsze będę mówić, bo dzisiaj, kiedy coraz mniej jest tych osób młodszych, a coraz więcej osób starszych, to my musimy między pokoleniami budować mosty.
1: Bon będzie uruchamiany sukcesywnie na terenie całego kraju. W pierwszej kolejności stanie się to w gminach, w których nie funkcjonują publiczne usługi opiekuńcze dla seniorów. A tych, jak mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego, drastycznie przybywa. Potrzeb senioralnych będzie coraz więcej. Wydłuża się zauważalnie okres życia Polaków.
4: 10 403 osoby w wieku co najmniej 100 lat żyły w naszym kraju na koniec 2025 roku. To o ponad 1600 osób więcej w porównaniu z końcem 2024 roku i prawie 2,5 razy więcej niż w 2020 roku.
1: I jeszcze prognoza.
4: W 2060 roku w Polsce może być przeszło 3,5 miliona osób sędziwych, czyli liczących sobie co najmniej 80 wiosen.
1: Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Starzenie się społeczeństwa to jest takie zagadnienie, na które od wielu lat zwracają uwagę również dziennikarze lokalni, którzy ze swojego miejsca zamieszkania piszą o tym, jak tam właśnie wygląda ta strefa usług czy infrastruktury, która ułatwia seniorom życie. Być może państwo mają też swoją opinię na ten temat, także zapraszamy pisać do nas na adres mailowy popołudniówka@radio357.pl. Do tego oczywiście mamy też numer telefonu, pod który mogą państwo dzwonić, 510-357-357. No i oczywiście czekamy na państwa głosówki. Być może mają państwo pomysł jakiś, czy albo chcą się podzielić właśnie czym, czego brakuje w takich strefach, które ułatwiłyby seniorom życie. Zapraszamy. A my już za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnym temacie zapowiadanym już od samego początku tej audycji, czyli niezobowiązujących rozmowach. Tymczasem jeszcze na chwilę wpadli do nas The Stranglers i zaśpiewają utwór zatytułowany Always the Sun.

0: Tymczasem dzwonią Państwo do nas, nagrywają głosówki na temat bezpieczeństwa na drodze oraz takich dobrych zwyczajów, które można wprowadzić za kierownicą.
1: Ja zdawałem prawo jazdy 30 lat temu i mój instruktor, pamiętam wtedy człowiek jeszcze starej daty, nauczył mnie najważniejszej chyba zasady, którą pamiętam do dzisiaj, ograniczonego zaufania, przewidywania postępowania innych użytkowników ruchu. Z tego czasu obserwuję u siebie też spadek zaufania do swojego własnego refleksu. Przez ten czas troszkę moja szybkość reakcji spadła.
0: Warto sobie się też sobie samemu przyglądać oczywiście. To jest taka, no myślę, bardzo dobra zasada, zresztą nie tylko za kierownicą. No i dzwonią Państwo też do nas, opowiadają o karach między innymi.
2: Powiem wam jedno. Miałem niebywałą okazję być niedawno w Stanach Zjednoczonych i co rzuciło mi się w oczy pierwsze, to właśnie kultura jazdy, odległości między pojazdami, dojeżdżanie do skrzyżowań, przepuszczanie pieszych, po prostu zachowanie. Nie wiem, czy to jest uczone od dziecka, czy to jest może obwarowane wysokimi mandatami. Jednak pierwsze, co mi się rzuciło po powrocie do Polski, to wszechobecne cwaniactwo, wymuszanie, agresja na drodze.
0: No, wysoki mandat to jest coś, co może skutecznie przeciwdziałać różnym niebezpiecznym zachowaniom. To jest, myślę, taka podstawowa zasada, że cokolwiek to pierwsze co, no to bezpieczeństwo i tego się trzymajmy.

0: próbowałam dzisiaj Państwa, ale też moich kolegów w studiu zagadywać o to, no właśnie, zagadywać o zagadywanie, o takie niezobowiązujące rozmowy i temat small talku. Ze swoimi znajomymi też na ten temat rozmawiałam i oni na przykład mówią, że chleb jest takim tematem, ogólnie jedzenie, jak się okazuje. I jak za chwilę Państwo usłyszą, nie tylko chleb, ale również ser. No ale właśnie, czy small talk o serze może nas doprowadzić do awansu? Takie pytanie sobie teraz zadajemy. Zespół badaczy z University of Michigan i Cornell University przeanalizował zachowania 1800 osób. I sprawa jest jasna. Unikanie pogawędek to błąd, który kosztuje nas energię. No i właśnie, nie tylko energię może nas kosztować. O tym Aleksandra Dobieszewska.
1: Czy ty lubisz ser?
2: Ja bardzo lubię ser.
1: No właśnie, ja też lubię ser. Nie powinnam go może jeść, ale bardzo lubię ser i zawsze się zastanawiam, skąd się biorą dziury w serze.
3: Brzmi jak najdziwniejszy wstęp do rozmowy. Być może, ale według naukowców to właśnie takie pytania są naszym społecznym superpaliwem.
4: To właśnie taka niezobowiązująca rozmowa, która wypełnia czas. Pozwala poznać lekko drugiego człowieka, cieszyć się tym kontaktem na poziomie, który jest aktualnie dostępny.
3: Przemysław Kutny, trener biznesu.
4: Druga funkcja to wstęp do big talk, mówiąc z angielska, czyli poważniejszej rozmowy. To trochę tak jak z randką. Przecież nikt się nie oświadcza na pierwszej randce.
3: Choć rozmowy o serze czy pogodzie wydają nam się banalne, czasem nudne, to badania z ostatniego miesiąca pokazują, że systematycznie mylimy się w ich ocenie.
5: Mamy tendencję do systematycznego mylenia się w ocenach, jak bardzo spodoba się drugiej osobie właśnie ta rozmowa.
3: Doktor Marta Majorczyk, psycholożka.
5: Osoby, które brały udział w tych badaniach, były zmuszane do takiej smock talking, uznawały wcześniej ten smock talking za nudny. No i okazało się, że tak naprawdę taka rozmowa dała im ogromną przyjemność i też podniosła poziom energii. Takie właśnie prowadzenie krótkich pogawędek tak naprawdę buduje sieć relacji społecznych.
3: A unikanie tych pustych dialogów w cudzysłowie ma swoją cenę. Small talk to także strategiczne narzędzie w biurze. A 1 na 3 Polaków za pogawędkami w pracy nie przepada, a to właśnie one sprawiają, że stajemy się dla szefów i kolegów widzialni.
6: Badania pokazują, że small talk ma wiele zalet i może być wręcz kluczowy dla naszej kariery zawodowej.
3: Doktor Beata Rajba, psycholożka.
6: Że jesteśmy uważnym słuchaczem i zapamiętujemy, że na przykład kot koleżanki zachorował, że dziecko kolegi właśnie zdaje maturę, to nawiązując do tego okazujemy zainteresowanie. A to z kolei sprawia, że jesteśmy bardziej lubiani. Należy też pamiętać, że łatwiej awansują ci, których widać w biurze, a najbardziej widoczne są właśnie osoby, które rozmawiały dziś ze wszystkimi kolegami od rana.
3: Zatem następnym razem w kolejce po kawę może zamiast w smartfon warto uciec w pogawędkę o serze. Bo nawet jeśli nie dowiemy się, skąd biorą się te dziury w serze, to mamy niemal 100% szansę, że poczujemy się lepiej. A przy okazji, kto wie, może właśnie zacznie się nasza droga po awans?
0: O zaskakującej sile rozmów pozornie o niczym opowiedziała Ola Dobieszewska. Ja jeszcze zdradzę, że moim ulubionym tematem do small talku jest astronomia. Nie mylić z astrologią. No i dobrze, spróbuję. Czy wiedzą Państwo, że jeden z księżyców Saturna ma kształt pieroga? Wspaniałe, prawda?

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła godzina 18. A to czas na serwis informacyjny, który przygotowała dla Państwa Ola Rzeczek.
2: Na początek w serwisie kolejne godziny walki strażaków z pożarem na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja wciąż jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. Służby nie wykluczają ewakuacji mieszkańców kilku domów ze względu na duże zadymienie. Działania utrudnia silny wiatr. W akcję zaangażowanych jest 400 strażaków, policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
2: Pożar wybuchł wczoraj na terenie, na którym znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody i tereny ochrony gatunkowej roślin oraz zwierząt. Ogień objął około 300 hektarów lasów. Między innymi prokuratura zapowiada apelację od wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym chłopca został skazany na 25 lat więzienia, matka dziecka na 16 lat. To jednak nie kończy sprawy, zapewnia rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
4: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Szef MON potwierdza, w piątek o 13 w Warszawie ma zostać podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w sprawie pożyczki z programu SAFE. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas targów Defense 24 Days.
5: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
2: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro trafi do Polski jeszcze w tym miesiącu. Rada Ministrów przyjęła dziś wniosek o skierowanie umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a to oznacza, że Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE. Pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji oficjalnie otwarty. W świecie, w którym głęboko wierzymy, że nie ma miejsca na wykluczenie słabszych, języki z wody stają się manifestem równości, mówiła podczas uroczystości szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. Języki z wody to artystyczna opowieść o pragnieniu łączenia, a nie dzielenia. Autorzy wystawy Bogna Burska i Daniel Kotowski pochylili się nad kwestią języka i empatii, opierając swoją wizję na koncepcji hydrowspólnoty oraz wrażliwości na sygnały pozaludzkie. Publiczność będzie mogła oglądać wystawę od 9 maja do 22 listopada. Na koniec w serwisie Kraków i odpowiedź na rosnące problemy związane z najmem i sytuacją mieszkaniową. W mieście powołano właśnie rzeczniczkę praw lokatorów. Czym dokładnie będzie się zajmować? Sprawdzał to nasz reporter Andrzej Zasadni.
6: Impulsem do utworzenia nowego stanowiska są głośne protesty mieszkańców na Kazimierzu, którym groziło wysiedlenie. Dlatego w obliczu urbanizacyjnych zmian rzeczniczka lokatorów ma być kimś więcej niż tylko kolejnym urzędnikiem.
7: Do zadań rzeczniczki praw lokatorów należy m.in. monitorowanie programów mieszkaniowych, rekomendacje usprawnień dla wynajmu mieszkań gminnych i wsparcie mieszkańców w zakresie informacyjnym związanym z pomocą w sprawach mieszkaniowych.
6: Tłumacza Anna Lachota z krakowskiego magistratu. Duży nacisk zostanie położony także na edukację.
7: Szczególną opieką zostaną otoczeni seniorzy oraz osoby zagrożone zadłużeniem, a dzięki planowanym nowym inicjatywom, takim jak forum lokatorskie, mieszkańcy zyskają stały wpływ na politykę mieszkaniową miasta.
6: Rzeczniczka pracę już rozpoczęła, a kontaktować się z nią można mailowo i telefonicznie. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
2: W dzisiejszych serwisach Radia 357 to wszystko. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
1: I jeszcze prognoza pogody na jutro. Czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. W tym regionie oraz ogólnie na południu możliwe burze. Reszta kraju może spodziewać się przelotnych opadów. Najchłodniej na północy, na wybrzeżu nawet od 9 do 11 stopni. W centrum 16 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie 23 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porwisty. Silniejszych powiewów można spodziewać się oczywiście przy okazji burz do 65 km na godzinę.
8: Radio 357.
1: A ja już bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Andrzej Rutkę przygotował tę audycję, realizował ją Szymon Kuliś, a przy mikrofonie oczywiście przez ostatnie 2 godziny była z Państwem Wioletta Myszkowska. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

Dzień dobry, witam Państwa w to majowe popołudnie. Mamy 6 maja i jest bardzo piękny dzień za oknem. Przywitałem Państwa utworem Krzysztofa Komedy, to chyba wszyscy rozpoznali, z płyty Astigmatic, z tego wyjątkowego i legendarnego już dziś albumu, nagranego w 1966 roku w jedną noc, proszę sobie to wyobrazić, bo to, jak wspomina Zbigniew Namysłowski, wszystko było jednym wielkim chaosem. Płyta powstała podczas jednej nocy, podczas tego nagrania w Filharmonii Narodowej, i przeszła do historii polskiej i światowej muzyki jako jedna z najważniejszych płyt z lat 60. i w ogóle takiej polskiej szkoły jazzowej, jak się o tym mówiło. W nagraniu brali udział, proszę tylko posłuchać, kto tam występował. Krzysztof Komeda oczywiście na fortepianie, Zbigniew Namysłowski, saksofon altowy, na trąbce Tomasz Stańko, na perkusji Rune Carlson i Günther Lenz na kontrabasie, też na basie. Katorna to są kocice, to nawiązujący tytuł do kobiet i do filmu, do takiego motywu z filmu Henninga Carlsena pod tym właśnie tytułem Kocice. A to wszystko, proszę Państwa, i Krzysztof Komeda, i wszyscy ci muzycy, którzy i żyją, już odeszli, to wszystko dzisiaj w hołdzie Jerzemu Skolimowskiego, ponieważ wczoraj obchodził swoje kolejne urodziny, świętował ten czas z przyjaciółmi i pomyślałem sobie, że to idealny moment, żeby mu tę audycję zadedykować. W większości to są w ogóle ci muzycy i te zespoły, to są koledzy Jerzego z dawnych lat, między innymi Krzysztof Komeda oczywiście, Trzciński, który był ulubionym kompozytorem i Romana Polańskiego, i Jerzego Skolimowskiego, dwóch przyjaciół, którzy trzymają sztamę do dziś. Dobrze, to jeszcze Krzysztof Komeda z filmu Nóż w wodzie, Cherry.

Temat z filmu Nóż w wodzie z roku 1961, oczywiście w reżyserii Romana Polańskiego, ale ze scenariuszem Jerzego Skolimowskiego, proszę Państwa. Miałem kiedyś ten przywilej, żeby zapytać Jerzego tak prywatnie zupełnie, jak to się wydarzyło wszystko. I Jerzy powiedział tak bez ogródek, że po prostu ten scenariusz mu się nie podobał, a koledzy robili film. No, a to były takie lata, że wszyscy właściwie trzymali się razem i polska szkoła filmowa i jazzmeni, oni byli bardzo blisko siebie. No i Jerzy przeczytał ten scenariusz, powiedział, że jest nie taki jak trzeba i właściwie w jedną noc go przepisał, przeredagował i napisał po swojemu. No i wyszło jak wyszło. No, mamy jeden z najpiękniejszych takich psychodram, jedną z najpiękniejszych psychodram filmów z olbrzymim jakimś takim napięciem wewnątrz, przepięknie sfotografowany. No a scenariusz jest idealnie właściwie dopasowany do tego napięcia, które się tam między kochankami i małżeństwem, czy niedoszłymi kochankami gdzieś tam zarysowuje.

Piękny to jest świat, piękna muzyka. John Coltrane i Naima, no to są takie rzeczy, które po prostu zawsze się sprawdzają w każdej porze dnia i nocy i życia właściwie, bo te utwory też mi towarzyszą przez całe życie i właściwie mogę do nich wracać codziennie. Andrzej Trzaskowski, proszę Państwa, to kolejna postać związana z twórczością Jerzego Skolimowskiego, też jego bardzo dobry przyjaciel.

też współpracowali ze sobą i w roku 1965 powstało takie nagranie, które nosi tytuł Sinobrody. I to jest utwór skomponowany oczywiście przez Andrzeja Trzaskowskiego i nagrany przez jego kwintet na potrzeby filmu Walkover. Bardzo ekspresyjny, taki free bopowy, można chyba nazwać, utwór, który trwa ponad 10 minut. Proszę się nie irytować i nie zrzymać na długość tego nagrania, bo ono jest tak piękne, że zupełnie Państwo nie poczują tego upływającego czasu. No i co, nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu ten utwór włączyć. No to włączamy.

Andrzej Trzaskowski, Quintet i Sinobrody. Pamiętają Państwo, kiedyś zrobiłem specjalną audycję poświęconą Andrzejowi Trzaskowskiemu. No to wybitna postać była i słuchając tego utworu przypomniałem sobie o tym jeszcze raz i chyba wrócimy do tego tematu, żeby jeszcze dalej poeksplorować muzykę Andrzeja Trzaskowskiego, ponieważ on był no, wyjątkową postacią, bo był nie tylko jazzmenem, ale też był świetnie wykształconym muzykologiem i w tej sprawie też współpracował ze znawcą, wybitnym znawcą muzyki Bogusławem Szoferem. Więc tworzył nie tylko muzykę jazzową i nie grał tylko klasyki, bo też taką grywał, ale eksperymentował bardzo mocno z takim trzecim nurtem, czyli łączącym właśnie klasykę i jazz. I to jest jeszcze, tak mi się wydaje, temat do eksploracji przy następnych audycjach. Jesteśmy w Radio 357, przypominam, audycja pod tytułem Muzyka organowa. Dzisiaj świętujemy urodziny Jerzego Skolimowskiego. No i chciałem do utworu, do filmu Start wrócić Jerzego z roku 1967. Film był kręcony w Belgii. No to takie czarno-białe oczywiście dzieło zaliczane do francuskiej nowej fali. Taka krótka historia o kierowcy rajdowym, który zamiast się ścigać, się zakochuje. Polecam Państwu oczywiście. I chciałem do tego filmu wrócić, ponieważ Wojtek Mazolewski nagrał przepiękną płytę w roku 2019. Wojtek Mazolewski, Quintet. Płyta się nazywa When Angels Fall. Oczywiście utwory z tej płyty wybrzmiewały w naszej audycji już wielokrotnie, ale chciałem do tego wrócić, ponieważ Wojtek przepięknie ze swoim oczywiście kwintetem przepięknie zinterpretował, bardzo blisko w ogóle tej idei grania, jaką prezentował Krzysztof Komeda. Zresztą krytycy bardzo to podkreślali, że to jest takie najbliższe Komedzie granie od 30 ponad lat. Więc myślę, że ten utwór będzie tutaj pięknie nam komplementował tę całość, którą przygotowałem. Le Départ, Wojtek Mazolewski, Quintet.

No ja już to mówiłem Wojtkowi wiele razy, ale jeśli mnie słyszy albo nie słyszy, to niech państwo usłyszą, bo to jest... No muszę wyrazić jak największe wyrazy uznania, bo ta płyta jest po prostu wspaniała, naprawdę jest przepiękna. Z poszanowaniem autorów, zamysłu muzyki, która została napisana no 60 lat temu, 50, no tak, 60 prawie lat temu. Przepięknie to brzmi, jakbyśmy wrócili do tamtego świata. Jeszcze chcę pozostać przy tej płycie, ponieważ kwintet zagrał jeszcze jeden temat, który nawiązuje do filmu, no wprost jest wzięty z filmu Bariera Jerzego Sklimowskiego. Chciałem jeszcze tylko, chciałem dodać, że ten film Le Départ, to jakby państwo szukali, to po polsku jest, to on został nazwany Start. Także tak. Posłuchajmy jeszcze tego tematu z filmu Bariera. To jest rok, znowu 66. No te 60. lata oczywiście były bardzo bogate w... To był taki wybuch no i muzyki jazzowej no i nowego kina. To musiało być wspaniałe. Zresztą nie tylko w Europie, ale też i w Stanach Zjednoczonych, ale no głównie w Europie i w Polsce, więc to fascynujące rzeczy są. Film Bariera no z obsadą po prostu jakąś bajeczną, bo Joanna Szczerbic, Jan Nowicki, Tadeusz Łomnicki, Stanisław Tym, Zdzisław Maklakiewicz, Ryszard Petruski, Janusz Gajos, Marian Kociniak. No i oczywiście Grand Prix w Bergamo w 66, Syrenka Warszawska i jeszcze inne nagrody, które się posypały, jak ten film wyszedł. No to posłuchajmy tematu, który zinterpretował kwintet Wojtka Mazolewskiego do filmu Bariera.

Tak. When Angels Fall, polecam Państwu niezmiennie ten album. W roku 1970 Jerzy Skolimowski nakręcił film Na samym dnie. Deep End to się nazywało. Nie będę Państwu streszczał filmu, bo już nam się, bo się muszę streszczać z czasem, ale polecam oczywiście. Muzykę do tego filmu, piosenkę taką tytułową zaśpiewał Cat Stevens. Piosenka pochodziła z albumu Tea for the Tylerman, rok 1970. Miałem kiedyś przyjemność, tutaj mała prywata, zaśpiewać ten utwór z towarzyszeniem orkiestry Jana Stokłosy na festiwalu filmowym, muzyki filmowej w Krakowie. No to posłuchajmy oryginału.

Tak, But I Might Die Tonight, Cat Stevens, rok 72. Jeszcze pozdrowienia z Paryża dla Jerzego od opatrzności. Last Tango in Paris, Gato Barbieri.

Dziękuję Państwu za dziś. Tomasz Organek, Muzyka Organowa, wraca za 2 tygodnie. A teraz Państwo pozwolą, że razem z Pierrem Umilianim zabierzemy Jerzego Skolimowskiego do Włoch, ponieważ Zmierzcha, a my mamy tutaj taki utwór Zmierzch nad morzem, czyli Crepuscolo sul mare. Ciao i dbajcie o swoje organy.

przyszło mi do głowy, że ten facet ma adekwatne nazwisko. Umidiani, no prawda? Idealnie pasuje do tego, co gra. Ja nie mam adekwatnego nazwiska, ale to zostawmy na boku, a poza tym chciałem powiedzieć Państwu na dzień dobry takie zdanie, że wita Państwa kapitan Jack Sparrow na uchodźstwie. Minęła godzina 19:00.

0: pokolenia 357.
1: Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński, witam Państwa w pokoleniach 357, audycji, która ma za zadanie łączyć pokolenia, stylistyki, gatunki i zastrzegamy sobie prawo do bardzo dalekich skojarzeń. Kilka tygodni temu pojawiło się nagranie, które wywołało ogromną dyskusję. Wywołało ogromną dyskusję, czy je grać, prezentować, czy powinno trafiać na playlisty, czy powinno trafiać tam, gdzie zostało adresowane, czyli do pewnych czynników politycznych, czy być może nawet na playlisty, które są protest songami, ale niekoniecznie do radia. Dzisiaj postanowiłem zadać sobie Państwu pytanie, czy tego typu nagrania, które czemuś służą, krzyczą głośno, wzywają nas do zajęcia stanowiska, jednocześnie mogą być sukcesem artystycznym. I od razu powiem, że będę starał się odpowiadać twierdząco. Oto pierwszy przykład.

Do tej pory pamiętam i pamiętać będę zawsze występ Patti Smith w sali kongresowej People Have the Power, tam też zabrzmiało. Siedziałem w jednym z pierwszych rzędów, nie pamiętam, drugim albo trzecim. Obserwowałem z bliska artystkę, która skupiła się na tym, że z jednej strony to musi być show, ale z drugiej strony musi być przekaz, czyli wszystko to, co trzeba powiedzieć, żeby ludzie zrozumieli sztukę, ale też zrozumieli taki kierunek artystyczny, spojrzenie społeczne czy nawet polityczne, żeby ono dotarło, no i dotarło i to bardzo mocno. I People Have the Power zabrzmiało też rewelacyjnie. Chciałem powiedzieć, ale Państwo już to odkryli, że jestem pod adresem cichy@radio357.pl. Zapraszam bardzo gorąco do kontaktu i oczywiście taktyczny post zaczepny na Facebooku pojawił się, a jakże, jak zwykle. Wybrałem kilka nagrań, które są oczywistościami i kilka, które oczywistościami nie są. Natomiast to nagranie kojarzy mi się z czymś takim, co jest kwintesencją wykorzystania swojej pozycji do tego, żeby głos zabrzmiał bardzo, bardzo wyraziście. Do tego, żeby wykorzystać pozycję idola, pozycję gwiazdy rocka i żeby coś przekazać. No, tego pana poznają państwo po pierwszych taktach.

Tak, kolega Daniel Wyszogrodzki wielokrotnie tłumaczył, że wykorzystywanie tego nagrania w celu podkreślenia potęgi Stanów Zjednoczonych albo prezentacja go 4 lipca, no jest delikatnie mówiąc nieporozumieniem. Boss niejednokrotnie zajmował stanowisko w sprawach politycznych i mówił jasno, co myśli, chociaż nie zawsze jego zdanie musiało być wyrażone wprost, czasami były to metafory, a czasem trzeba było napisać taki utwór jak właśnie w tym roku.

I to jest dla mnie sztuka największa, bo gdyby nie słuchiwać się w słowa, gdyby potraktować tę melodię w kategoriach muzyki rockowej, można by było spostrzec, że to jest kolejna bardzo dobra radiowa kompozycja Bruce'a Springsteena. Kiedy słuchamy słów, no to już naprawdę ciarki pojawiają się na plecach i mrowienie charakterystyczne się pojawia. Jedno z najbardziej zaangażowanych nagrań tego roku, ale nie tylko. Bo po tym wszystkim, co się stało w Stanach Zjednoczonych w związku z pojawieniem się ICE, razem pojawiło się dwóch artystów, którzy milczeli. Razem stworzyli rzecz, która jak dla mnie jest niesamowita.

0: Tytuł pojawił się na końcu. Massive Attack i Tom Waits, Boots on the Ground. Niezwykłe nagranie, które ma służyć jednemu celowi. Temu, żeby wszyscy przyjrzeli się aktualnej sytuacji. Chociaż tak naprawdę trochę to jest dla tych wszystkich, którzy mają już stanowisko wyrobione, chyba głos wołającego na puszczę.
1: Radio 357.
0: Ale nie nagrywać i nic nie mówić to też wielki grzech. Oczywiście, że jutro usłyszymy się, nie, w piątek usłyszymy się w audycji Złodziej Czasu i mam nadzieję, że już to będzie na żywo ze studia w Warszawie. Przygotowujemy właśnie scenariusz i tam wiele odniesień filmowo-serialowych się znajdzie. Nie wiem, czy Państwo wyłapali, że pojawił się prezent, taka niespodzianka dla fanów serialu The Bear. Rzuciłem na Instagrama taki alert dla fanów. Jeden specjalny odcinek, trochę tłumaczący, no a trochę nietłumaczący, jak to w serialu The Bear. Niezwykła historia, pewnie coś o tym Zaną Tatarską piątek powiemy. Kiedy tylko ogłosiłem, jaki jest temat dzisiejszej audycji, pan Krzysztof napisał, to może pojawi się to jedno nagranie zespołu U2. No, ja w ich repertuarze odnajduję zdecydowanie więcej takich, które głośno i wyraziście mówiły to, co trzeba było powiedzieć.

Sunday, Bloody Sunday, YouTube, a oczywiście oni też zebrali głos w sprawie tego, co w tym roku i poprzednim działo się w Stanach Zjednoczonych, wydając niezwykłą epkę. Proszę do niej zajrzeć, jeżeli jeszcze jej Państwo nie znają, bo to zadziwiająco dobra rzecz, jak na YouTube w 2026 roku. Ale nie ukrywam, że jeżeli mam sięgać po YouTube, to zdecydowanie wolę to starsze.

I jeżeli ktoś zamknął oczy i przypomniał sobie teledysk, to poczuł totalny rozjazd z tym, co się dzieje za oknem. Chociaż nie wszędzie w Polsce. Na wschodzie i w centrum jeszcze bardzo gorąco, ale wiemy, że się ochłodziło i pada i bardzo dobrze w innych częściach kraju. Niektóre bunty są tak charakterystyczne, że wiadomo o tym po pierwszym takcie.

0: Enough is enough i wszystko wiadomo. Tytuł jest wyjaśnieniem wszystkiego, o czym jest to nagranie. Chumbawamba.
1: Radio 357.
0: Kiedy mamy rok 2026 i amerykańscy artyści albo też angielscy dołączają do sprzeciwu kontra ICE, no to jest wszystko jasne. Ale czasami artyści, w szczególności młodzi, mówią, my się nie zgadzamy. My się nie zgadzamy na zastany porządek społeczny, na system edukacyjny i tam nie ma jednego adresata. Adresatem jest cały system, bez względu na to, która partia i który ruch społeczny i kto jest aktualnie u władzy. Po prostu mówią nie.

Tym nagraniem jest podobnie jak z Born in the USA Bruce'a Springsteena, czyli kompletnie opacznie zrozumiany tytuł może nas zaprowadzić na manowce. A muzyce irlandzkiego zespołu mówią wprost. To jest pieśń polityczna, a jej tytuł nie ma nic wspólnego z miłością jednej osoby do drugiej. Bloomsday i I Love You, Fountain of DC, jeden z najlepszych obecnie młodych zespołów. Chciałoby się, żeby młodzi głośniej krzyczeli, bo słyszałem taką teorię, że bunt polityczny w szczególności źle się sprzedaje na Instagramie i TikToku. W związku z tym trzeba być takim fajnym chłopakiem, fajną dziewczyną, która być może troszkę zrobi aferę, ale takiej obyczajowej, a nie pokaże środkowego palca tym, którym się powinno. I ja mam wrażenie, że gdyby ten zespół istniał, to na TikToku i Instagramie by rozkręcał całkiem niezłą rozrubę.

A zresztą, po co komu Instagram, po co komu TikTok? W tamtych czasach wystarczyło założyć glanę, założyć dżinsy, postawić włosy na cukier i grać rocka.

No i miałem zanotowane i nie powiedziałem przy irlandzkim wątku, czy to było YouTube, czy Fountainness, żeby zajrzeć do piosenek z historią. Tam może nie do końca zbuntowana historia, ale z drugiej strony jakby popatrzeć do czy filmu, który jest manifestem buntu, czyli filmu W imię ojca. Piosenki, która została napisana specjalnie do tego filmu, a została napisana między innymi, piosenka ma trzech autorów, między innymi przez Bono, a żeby jeszcze było zabawniej, wykonuje ją Sinéad O'Connor. Proszę koniecznie zajrzeć. W przypadku tego zespołu nikt nie ma wątpliwości, że jest to zespół maksymalnie komercyjny, wypełniający stadiony i nagrywający przeboje do radia i tym się karmiący. Ale z drugiej strony, kiedy zaśpiewali to, co za chwilę Państwo usłyszą, to wszyscy młodzi ludzie w Stanach Zjednoczonych nie dość, że to śpiewali, to jeszcze zaczęli się zastanawiać, o co w tej piosence chodzi.

0: I powtórzę, każdy, ale to każdy miłośnik rocka przynajmniej raz w życiu koncert zespołu Green Day zobaczyć powinien. A teraz przed nami chwila poezji wysokiej.
1: Ej, kolego, ale nie śpimy na biurku.
2: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
1: No i co?
2: No i miałem takie: kawaler łukawski w kawalerce w skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą Kawasaki z czkawką na kawki ekspresowo ciśnie już z sikawką i...
1: I co?
2: No nie wiedziałem, co dalej.
1: No to proste. Czy ta kawendetta sparzy ją łaskawie może być?
2: Dobre!
1: No to śpij pan tam do końca, może wygrasz.
2: No nie mogę, już się kawy napiłem.
3: Kawa poleca się do pracy, na antenie i nie tylko. Kawę Radia 357 znajdziesz oczywiście na kawa.radio357.pl.
0: Minęła 20.

0: Pokolenia 357.
1: Julia Nowoczyńska oraz dzisiaj w charakterze głos wołający na puszczy Marcin Cichoński. No tak, niektórzy po prostu mówią, że nie pasują im pewne prawa i nagrywają o tym utwór, a że utwór znajduje się na ważnej płycie i obiektywnie rzecz biorąc jest naprawdę dobry, no to.
2: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

Ktokolwiek słyszał całą płytę Music for the Gilded Generation, wie, że to jest jeden wielki sprzeciw przeciwko systemowi i mainstreamowi, i systemowi politycznemu i wszystkim zasadom, które wtedy w społeczeństwie obowiązywały. The Prodigy, Derlow. A pamiętają Państwo koncert, który się odbył na torze wyścigów łyżwiarskich, ale odbył się on w lato, w czerwcu albo w lipcu. Przyjechał taki mały, niepozorny człowiek i mówił bardzo nieładne słowa na F i jeszcze dołączał do tego prezydenta aktualnego Stanów Zjednoczonych i mówił, że on się buntuje przeciwko wszystkiemu, a jednocześnie grał przy tym takie piękne piosenki.

0: Pan Szymon Zjawożna napisał zaczepnie, a może by tak nie tak oczywiście, powracając tramwajem w wykonaniu Bogdana Smolenia, zawsze byłem pod wrażeniem orkiestracji tego utworu. Panie Szymonie, nie wiem, jak by to pasowało do nagrania, które się teraz pojawi, bo ono pojawiło się w bardzo ważnym filmie, takim, którym, jeżeli ktoś go widzi, to zapamiętuje na całe życie, bo to jest film o tym, w jaki sposób wybucha, dochodzi do erupcji wielkiego napięcia społecznego i utajnione i ukryte demony wychodzą na ulicę i dają się we znaki wszystkim, przejawiając się przemocą i ogniem. No właśnie, na początku wszyscy nawołują do buntu, a potem wszyscy łapią się za głowę.
1: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Future of Public Enemy got a...
3: Public Enemy, Fight the Power. Jeden z najważniejszych utworów w historii amerykańskiego hip-hopu i taki, który przełożył się na kulturę i popkulturę, na filmy, na to, w jaki sposób odbieraliśmy Stany Zjednoczone w tamtym czasie. Najbardziej lubię takie utwory, które przekazują nam wstrząsające treści, mimo że wcale nie narzucają bardzo mocnej ekspresji, nie narzucają nam krzyku, są wręcz, można powiedzieć, aż zadziwiająco spokojne.

0: Grandmaster Flash and the Furious Five. The Message. Fantastycznie historia tego nagrania, znacznie lepiej niż można sobie wyobrazić, nawet mając do dyspozycji taki podcast jak Piosenki z Historią. Jest opowiedziana w serialu Netflixa Ewolucję Hip-Hopu. Bardzo gorąco polecam ten odcinek, wstrząsający. W jakiś sposób bezrobocie strukturalne, przemoc na ulicach przekłada się na to, że powstaje jeden z największych klasyków muzyki. I tutaj postawię znak zapytania na końcu hip-hopowej.
1: Radio 357.
0: No ale oczywiście.

Neil Young to jest po prostu super koleś, super gość, mój bohater i fantastyczny człowiek. Kto robi hymn muzyki rockowej o tym, że na ulicy siedzą ludzie bezdomni? No, a tak właśnie jest w Rockin' the Free World. Kto przejmuje się w muzyce rockowej, hip-hopowej, punkowej losem rolników, farmerów? A taki Neil Young organizuje Farm Aid. Ale nie tylko. W 2015 roku nagrał rzecz, która zadziwiła cały świat i wstrzymała na chwilę oddech wszystkim tym, którzy mówili, że w tym czasie to się nie da. Album zatytułowany jest The Monsanto Years. No i teraz historia jest taka. Monsanto to jest jedna z największych firm na świecie. Przychód ubiegłoroczny to było raptem prawie 8 miliardów dolarów. Proszę sobie wyobrazić tę kwotę. 8 miliardów dolarów. No i taki Neil Young zauważa, że ta grupa Monsanto, co potem zostało udokumentowane i była głośna sprawa także na styku kongresu, ale także odniosło się to do relacji społecznych, że ta grupa Monsanto robi bardzo nieciekawą politykę wobec farmerów w całych Stanach Zjednoczonych, w całej Ameryce. Że prowadzi taką politykę, by zadłużać ich, by potem oni musieli tylko i wyłącznie wracać do kogo? Do grupy Monsanto. Buntuje się sam, mając około 70 lat. Człowiek wychodzi z gitarą i nagrywa album The Monsanto Years. W tamtym czasie raperzy oraz gwiazdy rocka pozują do zdjęć na już działającego Instagrama. Wdzięczą się w social mediach, mówiąc, jacy są bogaci i siedzą pod palmami i piją fantastyczne drinki na Karaibach. A taki Neil Young nagrywa Monsanto Years i po prostu zawstydza całą okolicę.

No i prawda, że rewolucyjna, buntownicza treść, ale jedno co najważniejsze, na końcu jest to kapitalny utwór radiowy. Trochę dłuższy, ale wieczorową porą, dlaczego nie? Neil Young, Monsanto Years. Zresztą Neil Young, nawet jak napisze nagranie o życiu, to tam też są rzeczy, które chwytają za serce i każą się zastanowić, w jakim my systemie żyjemy. Tym razem w wykonaniu Becka.

Beck i Old Man z repertuaru Neila Younga. No to teraz przenieśmy się do lat 90. i przypomnijmy sobie kilka rzeczy, które je ukształtowały. W Seattle pojawiają się ludzie, którzy mówią w filmie dokumentalnym Hype, jest to pokazane. Pojawiają się ludzie, którzy mówią, tu się nic nie dzieje, a poza tym pogoda jest taka, że nic, tylko schować się do piwnicy i zrobić trochę hałasu. Frustracja narasta, mimo że Ameryka rośnie i pokazuje skrzydła i piórka wszystkim, całemu światu, stara się pokazywać, jaką wielką jest potęgą, bo w końcu pokonała Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. A w Stanach Zjednoczonych ludzie nie do końca mają tę samą perspektywę. No i pojawia się on, Beck, i śpiewa, no tu śpiewa, to się mocno zastanawiam, ale pokazuje, prezentuje to, co w tym nagraniu jest charakterystyczne.

0: I w zasadzie wahadło za każdym razem, kiedy coś się dzieje, pokazuje dokładnie to samo i wychyla się dokładnie w tą samą stronę. Że kiedy jest wielkie napięcie, to gdzieś to napięcie musi dać, ta energia, która jest źródłem tego napięcia, musi dać swój upust i gdzieś wybuchnąć. I obserwowałbym wszystkie płyty, które ukażą się do końca roku, w szczególności, no właśnie, chciałem powiedzieć młodych muzyków, no ale patrząc na to, w jakim wieku Neil Young nagrał The Monsanto Years, no to stawiam znak zapytania ponownie.
1: Radio 357.
0: A przeciw czemu mają się buntować ci muzycy? Jak mają się tutaj, jak mają skrystalizować się ich poglądy na rzeczywistość i na historię? No ale jednak im się udało.

I trzeba przypomnieć, że to był numer jeden listy piosenek Radia 357. Nie pamiętam, czy już tej konkretnej głosowanej przez internet, czy kartkowej, ale jednak tak było. Deutschland, zespół Rammstein. Niezwykłe nagranie. Mam tę płytę na winylu i ona bardzo dobrze z winyla gra. Jutro, szanowni państwo, nie słyszymy się. Słyszymy się w piątek. Audycja Złodziej Czasu. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu całej grupy przygotowującej tej audycji. Pojawi się bardzo dużo, bo bardzo dużo dzieje się w kulturze i popkulturze. W związku z tym to trzeba komentować zmiany, bardzo ważne, rewolucyjne zmiany w tym, jak wygląda regulamin Oscarów. Między innymi tym się zajmiemy już teraz. Gorąco zapraszam. Na koniec bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję też za takie wyważone głosy na temat tematu audycji i taki spokój, mimo tego, jak w sumie rewolucyjny temat audycji był. Julia Nowaczyńska, Marcin Cichoński, pięknie dziękujemy. Na zakończenie, no, były osoby, które przewidziały, co pojawi się na koniec, ale chyba to nie było w tym wydaniu pokoleń 357 specjalnie trudne. To brudny klasyk. Na dobranoc.

0: Radio 357.
1: Plac na rozdrożu. Firmament.
2: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Kiedyś od przedsiębiorcy oczekiwano przede wszystkim, że stworzy firmę, miejsca pracy, osiągnie zysk i zapłaci podatki. Ale czy sukces finansowy kreuje także jakikolwiek obowiązek społeczny? Czy przedsiębiorca ma po prostu zarabiać, czy również musi dzielić się z innymi? A jeśli oddawać, to z jakiej potrzeby? Moralnej, strategicznej, wizerunkowej czy obywatelskiej? Dziś Firmament o tym, kto komu pomaga i co z tego ma. A to w społeczności wyjątkowo dobroczynnych patronów Radia 357. Temat szczególny.

0: Audycję wydaje i realizuje Paweł Sołtys, członek Rady Fundacji Dobre Współrodzicielstwo, a w studiu Radia 357, jak to na firmamencie, gwiazdorska obsada. Sylwia Dobrzycka, prezeska Fundacji Widzewa Łódź, przewodnicząca konsorcjum filantropijnego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: A czy możemy prosić o rozszyfrowanie konsorcjum filantropijnego? Cóż to takiego?
1: Oczywiście. Konsorcjum filantropijne jest to organizacja non-profit, która funkcjonuje jako program grantowy. Ten program powstał przy okazji gali organizowanej przez Omenę Mensę oraz Rafała Brzoskę, gali Top Charity, gdzie podczas tego wydarzenia spotykają się ludzie z biznesu polskiego, ale jest coraz więcej osób z biznesu międzynarodowego, liderzy, inwestorzy oraz właściciele fundacji charytatywnych. 30% właśnie zebranych środków podczas tego wydarzenia, ponieważ to jest nie tylko wydarzenie networkingowe, ale również fundraisingowe. 30% jest właśnie przeznaczone na konsorcjum filantropijne i z tych środków udzielamy grantów. Natomiast nie jest to takie zwykłe udzielanie grantów, ponieważ bardzo mocno współpracujemy z tymi fundacjami. Tworzymy te projekty wspólnie. Zanim zostanie taki udzielany grant, dużo rozmawiamy na temat projektu, na temat też takiego impaktu społecznego, więc jesteśmy też na każdym takim etapie tego projektu.
0: No, dużo się dzieje. Szacunek. Arkadiusz Klej, prezes Fundacji Architekci Kultury, współzałożyciel Speech Flow, a ja tylko dodam, że finalista, i to taki świeżutki, 10. edycji Incredible Sebastiana Kulczyka.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: A możesz dwa słowa powiedzieć o architektach kultury?
2: Mogę. Architekci Kultury to fundacja, która powstała głównie, żeby organizować festiwale teatralne, ale tak naprawdę z takiej misji mojej reżyserki i osoby, która miała olbrzymi wpływ na, mój w ogóle rozwój, Katarzyny Mariasiewicz, jeszcze 11-12 lat temu, myślę. Założenie było takie, że w miejscu, gdzie czasem ten dostęp do kultury był trochę mniejszy, czasem te możliwości były trochę mniejsze, to co było najważniejsze, to zebranie ludzi, którzy chcą cokolwiek zrobić i dostarczenie im infrastruktury, na przykład przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury albo nawet jakąś małą organizacją, która miała przestrzeń, no bo byliśmy młodymi ludźmi, którzy chcieli działać, nie zawsze mając ku temu środki, więc wiele, wiele lat temu Katarzyna Mariasiewicz zebrała nas i powiedziała, no to działajcie.
0: Maria Nowerko, człowiek orkiestra w obszarze filantropii, nie tylko zresztą, prezes fundacji Mental Health Foundation, członek Rady Fundacji Nasza Fundacja, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Foodwell, Polska Rada Biznesu gdzieś tam jeszcze jest na firmamencie i program Kariera dla Młodzieży, dobrze pamiętam?
3: Tak, wszystko zostało chronologicznie, elegancko wymienione.
0: A możemy rozszyfrować ten pierwszy angielsko brzmiący skrót?
3: Tak, oczywiście. Zająłem się przedsięwzięciem z obszaru psychiatrii i w ramach tego przedsięwzięcia bardzo szybko zauważyliśmy razem z małżonką i razem z córką, czyli to jest taka fundacja rodzinna, jak wielkim problemem jest problem psychiatrii w Polsce i jak daleko jest on od innych obszarów w Ministerstwie Zdrowia. I jak zwróciliśmy uwagę na dwa wielkie problemy, które razem ze środowiskiem chcemy pokazać i chcemy z nimi walczyć, czyli obszar stygmatyzacji chorób psychiatrycznych i walka o profilaktykę chorób psychiatrycznych. I to jest dokładnie, co są dokładnie cele Mental Health Foundation.
0: No nie mają Państwo żadnych wątpliwości, że mamy właściwych ludzi na właściwym miejscu. Nie będzie dzisiaj pytań rozgrzewkowych, szkoda na to czasu. Przejdziemy od razu do rzeczy. Ile trzeba mieć, żeby zacząć się dzielić, drodzy goście?
2: Ja bym zaczął od tego, że odwagę, bo zarówno z perspektywy Fundacji Architekci Kultury, jak i z perspektywy Stowarzyszenia Stanisława Wyspiańskiego, czyli drugiej nóżki mojej działalności stypendialno-wspierającej, mam wrażenie, że ten pierwszy punkt to jest zderzenie się z ludźmi, którzy mogą od nas czerpać. I to wszystko zaczyna się od odwagi, takiej autoobserwacji, że ja już mogę dawać, że już mogę się podzielić, że w mojej postawie jest już tyle bogactwa, że mogę dać to innym.
0: No, uderzyłeś w te najbardziej czułe struny, a ja znowu zejdę do parteru i zapytam, ile trzeba mieć kasy, żeby móc się zacząć dzielić. Sylwia, Marian.
1: Ja uważam, że dzielić się można wszystkim i każdy ma jakieś zasoby, więc możemy naprawdę pomagać. Nie trzeba mieć do tego milionów. Oczywiście, żeby prowadzić fundację, do tego potrzebne są środki. I tutaj nie ukrywam, że jest to konieczne. Natomiast dzielić możemy się czasem, który bardzo często nam brakuje. Natomiast ludziom w starszym wieku jest on bardzo, bardzo potrzebny. Dzieciom, zwierzętom. Więc to nie tylko chodzi o środki finansowe, nie tylko chodzi o to, żeby coś kupić, tak? Natomiast dzielić się możemy również pomysłem, know-howem. Na przykład przedsiębiorcy mogą też dzielić się swoimi pracownikami. Ja też pamiętam, na rynku nieruchomości wielokrotnie były zmiany. Byliśmy na górze, gdzieś był jakby rynek szedł w dół i mieliśmy moce przerobowe, których tak naprawdę mogliśmy użyć, prawda? Użyć tak w dobrym celu, ponieważ wiedzieliśmy, że ten rynek zaraz zawróci. Natomiast pracownicy w tym akurat momencie nie mają za dużo do pracy. Dlatego uważam, że powinniśmy po pierwsze określić, jakie my mamy zasoby, czym możemy się podzielić. Nawet czasami takie wyciągnięcie ręki w drugą stronę, powiedzenie komuś, że słuchaj, dasz radę, tak? Albo pokierowanie go, taki know-how, który my mamy, pokazanie, zobacz, możesz iść na przykład w tę stronę, a nie inne. To jest na przykład nasz zasób. To jest coś, co możemy się dzielić i do tego naprawdę nie trzeba mieć milionów.
0: Ja tylko dodam, skąd pojawił się wątek nieruchomości komercyjnych w wypowiedzi Sylwii. Nazwisko Robert Dobrzycki nie jest tutaj przypadkowe, twórca grupy Panatoni. Marian, jeżeli sobie wyobrażałeś, że ja tobie odpuszczę to pytanie, to byłeś w grubym błędzie.
3: Tak, spodziewałem się, że powtórzysz to pytanie, więc czekałem z niecierpliwością, ale niestety lub niestety ja się podpiszę pod tym, co powiedziała Sylwia lub pod tym, co powiedział Alek. I nawet filozoficznie bym powiedział, zapytałbym ciebie, kto jest tak naprawdę, kto działa charytatywnie? Czy charytatywnie działa ten, który organizuje akcję charytatywną? Nie wiem, student, grupa studentów, grupa młodych ludzi, czy charytatywnie działa ten, który dotuje ich działalność charytatywną? Bo co z tego, że ktoś może mieć pieniądze, jeżeli te pieniądze nie zostaną bardzo praktycznie zagospodarowane. Bardzo często, i mamy też w biznesie bardzo dużo takich obszarów, które trafiają do nas, do biznesu i wiemy, że musimy je sprawdzić, bo nie jesteśmy pewni, czy nie są to po prostu zwykłe wyłudzenia. Więc my jako przedsiębiorstwa, jako ludzie budujemy struktury, jesteśmy otwarci na struktury, które do nas przyjdą i powiedzą, my robimy to i to, czy chcecie nam pomóc? I zwracam z tym pytaniem na końcu, bo jako przedsiębiorstwo chcemy, żeby te pieniądze trafiły w dobry, powtarzalny projekt, który zostanie z nami, czy w okolicy, czy w okolicy naszego kraju przez wiele lat. I wracam z tym pytaniem, czy kto działa charytatywnie? Ten, który wpłaca do fundacji, czy ten, który organizuje pracę fundacji?
0: A ja podam tę piłkę tak wysoko do ścięcia Arkowi. Niech odpowie na to pytanie.
2: Wydaje mi się, że ta praca na froncie, tak troszeczkę bym ją nazwał, w kontakcie z beneficjentami, w kontakcie z odbiorcami, ona często wymaga innych zasobów. Od razu, słuchając tego wszystkiego, kojarzy mi się pojęcie trwałości z ewaluacji polityk publicznych. Trwała interwencja to jest taka, gdzie jednorazowe przeznaczenie zasobów może dawać długofalowe rezultaty. I wydaje mi się, że najważniejsze jest nie tylko dostarczenie zasobów, ale bardzo dokładne rozpoznanie, właśnie, czy to nie jest oszustwo, to już jest w ogóle pierwszy poziom, ale potem ten drugi, czy jesteśmy w stanie coraz lepiej i coraz precyzyjniej przeznaczać te zasoby, bo czasami ja bardzo lubię taką metaforę, że jeśli widzimy, że ktoś wpadł do rzeki i go wyławiamy, to super, ale jeśli z rzeki wyławiamy już 15 osobę, to trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie ma dziurawego mostu.
0: Czy ta odpowiedź była poprawna, Marianie? I niech arbitrem będzie Sylwia.
1: Ja jeszcze chciałam dodać przykład pomagania. Wojna na Ukrainie, kiedy w zasadzie pomagaliśmy wszyscy. Pomagał biznes, pomagały poszczególne osoby, pomagały dzieci. To był taki też dla nas egzamin jako Polaków, egzamin z filantropii, który zdaliśmy na 100%. Pokazaliśmy, że możemy pomagać, ale również, że może pomagać każdy. Tak, że każdy miał jakiś zasób. Ktoś pojechał na granicę przewieźć dzieci, przewieźć rodziny, ktoś oddał swoje mieszkanie, biznes bardzo wspierał i to był też taki z jednej strony przykład właśnie, że każdy może pomagać, ale też taki przykład współpracy, ponieważ to była współpraca pomiędzy pojedynczymi ludźmi, biznesem, państwem.
0: No dobrze, ale wracając do tych motywów, ja mam takie wrażenie i trochę was tutaj spróbuję sprowokować intelektualnie, że dzisiaj biznes stoi pod ogromną publiczną presją. Musisz się dzielić. Czy podzielacie ten punkt widzenia, że trzeba, żeby być postrzeganym jako nowoczesnym, odpowiedzialnym, trzeba dzisiaj część środków oddawać społeczeństwu?
1: Czy moje doświadczenie w pracy z konsorcjum, gdzie bardzo dużo współpracujemy z biznesem, ponieważ podczas, z jednej strony, podczas gali właśnie obecny jest biznes, ale też biznes często zgłasza swoje projekty do konsorcjum. Moje doświadczenie właśnie z rozmowy z prezesami czy właścicielami dużych firm jest takie, że oni naprawdę chcą pomagać. Oni naprawdę chcą być odpowiedzialni za społeczeństwo. Często to wynika z takiej może wiedzy, jak wyglądają problemy teraz społeczne i chęci zmiany. Czasem to wynika z jakichś prywatnych doświadczeń, że styknęliśmy się z chorobą, albo dziecko gdzieś zachorowało, albo ktoś w okolicy. A czasami to wynika po prostu z tego, że jesteśmy w danej społeczności i po prostu chcemy mieć na to wpływ. Więc ja nie widzę tego jako presję, raczej jako coś takiego, co się staje naturalne, co zaczyna być wpisywane gdzieś tam w politykę firmy, co po prostu staje się wręcz taką oczywistością, natomiast to wychodzi gdzieś z naturalnej potrzeby niż z presji.
0: Marian, bo to pojawiło się w twojej wypowiedzi, taki wątek, który naprowadził mnie na kolejne pytanie. Czy przypadkiem nie jest tak, że od przedsiębiorców dzisiaj oczekujemy dobroczynności nie tylko dlatego, że mają więcej zasobów, ale dlatego, że łatwo nam identyfikować pola, w których państwo nie domaga, więc szukamy nowych źródeł finansowania tego typu projektów?
3: Tak, zgadzam się z tobą i jest takie społeczne albo nawet środowiskowe, jest taki wymóg, firma fajnie funkcjonuje, to powinna jakoś się tym dzielić. Ja myślę, że to nie jest takie podejście bardzo na wskroś socjalistyczne, ale takie, że jakby naturalnie, jeżeli mamy fabrykę w małej miejscowości, no to wiadomo, że musimy się w życie tej miejscowości zaangażować. Tak jak sklep obok, tak jak kościół, tak jak szkoła, więc to jest naturalne. Natomiast pytanie o to, jak to zrobić? Czy przeznaczyć 100 tysięcy złotych na kościół, czy też zaangażować w pracowników w jakiś projekt, który będzie stwarzał im lepsze miejsce pracy, lepsze miejsce do życia, będzie budował albo rozwijał jakieś obszary edukacyjne, szkoły, przedszkole, z którego oni funkcjonują. To jest jakby naturalne. Jeszcze raz podkreślam, że zorganizowanie pomocy jest istotniejsze niż sama pomoc finansowa. Dwa, nawiążę do tych decyzji, którą sam musiałem podjąć. W biznesie ja przynajmniej dostawałem w granicach 500 listów w ciągu jednego roku z prośbą o pomoc. Zrobiłem nawet małe śledztwo przy kilku takich projektach i to były po prostu zwykłe wyłudzenia. Więc biznes musi też świadomie wybrać obszar, w którym będzie pomagał i będzie go, można powiedzieć, też kontrolował. Myśmy pomagali akurat domom dziecka i całe akurat pod Bełchatowem i pod Białą Podlaską, tam gdzie były nasze fabryki i całe firmy łącznie z dyrektorem fabryki były zaangażowane w to, żeby pomagać, ale też żeby przypilnować tej pomocy. Jeżeli dajemy jakieś pieniądze, to musimy konsekwentnie przypilnować, jak one są wydawane, a nawet przeszkolić te osoby, które je wydają.
0: Zasłużyliśmy na krótką przerwę, ale zadam wam króciutkie zadanie domowe. Zastanówmy się, jak dzielimy tych na bardziej potrzebujących, mniej potrzebujących albo próbujących wyłudzić pieniądze. Jakie tu przyjmujemy kryteria? A teraz mieliśmy z wydawcą takie wrażenie. W wyjątkowo dobrym humorze profesor Rafał Mrówka z SGH we współpracy, z którą powstaje Firmament. Firmament.
4: Dobroczynność w biznesie nie jest wyłącznie dodatkiem do działalności, ani eleganckim gestem prezesa na koniec roku. Coraz częściej staje się elementem budowania zaufania, reputacji i więzi z pracownikami. Edelman Trust Barometer pokazuje, że w czasie narastających napięć społecznych ludzie oczekują od biznesu nie tylko sprawności operacyjnej, ale także większej odpowiedzialności wobec otoczenia. Z kolei badanie Deloitte z 2025 roku pokazuje, że młodsze pokolenia szukają w pracy nie tylko pieniędzy, ale również poczucia sensu, a blisko 9 na 10 badanych uznaje to za ważny element satysfakcji zawodowej. To właśnie tu dobroczynność może realnie pomagać. Dobrze zaprojektowana wzmacnia markę, ułatwia przyciąganie ludzi, buduje dumę pracowników i daje firmie coś bardzo cennego – społeczną legitymizację działania. W sytuacjach kryzysowych, powodzi, wojny, lokalnych dramatów pozwala też pokazać, że firma jest częścią wspólnoty, a nie tylko maszyną do generowania zysku. Ale czy dobroczynność może też przeszkadzać? Zdecydowanie tak. Wtedy, gdy staje się pustym PR-em, próbą pokrycia nieetycznych praktyk albo działalnością całkowicie oderwaną od tożsamości firmy. Jeśli organizacja źle traktuje ludzi, a jednocześnie rozdaje symboliczne granty, to zamiast uznania pojawia się cynizm. Dlatego finalne przesłanie brzmi: biznesowi dobroczynność jest potrzebna, ale tylko wtedy, gdy jest spójna, autentyczna i mądrze osadzona w strategii. Nie jako listek figowy, lecz jako przedłużenie odpowiedzialnego sposobu prowadzenia firmy.
0: Trudno się nie zgodzić, a może mamy jakieś ad vocem do tego, co powiedział pan profesor?
3: No, zdecydowanie nawiązałbym do tego, co pojawiło się w obszarze pseudo działania charytatywnych, bo to jest szalenie, powiedziałbym, nieetyczne.
0: Jakieś przykłady?
3: Niestety nie mam takich konkretnych przykładów, a nawet jakbym miał, to musiałbym to przemyśleć, bo to byłoby bardzo, powiedziałbym, wprost oskarżenie, ale widzę też takie obszary, gdzie nie jest to naturalna pomoc, gdzie ta pomoc jest bardzo mocno PR-owo podkreślana i to wydaje mi się, że działania charytatywne, one są na dwóch obszarach. Jeden obszar to jest firma, ona nie powinna tego specjalnie promować, bo to się samo przez się widzi, a druga to jest też działalność samego, powiedzmy, samej osoby prywatnej, czasami właściciela.
0: No ale na co liczy ten właściciel, czy ta firma, robiąc sporo szumu wokół siebie, a jest to puste

0: być inicjatorem, tak co powiedziała Sylwia, są wolne moce przerobowe, to bądźmy liderem pewnej zmiany. Bądźmy liderem pewnych działań, które mają polepszyć nam, nie wiem, okolice, czy też nasz kochany kraj.
1: Sylwia, wróćmy do tego pytania, które zadałem przed przerwą. Jak się mówi nie, jak się dzieli na tych mniej, bardziej potrzebujących? To jest pierwsza część pytania, a tutaj państwu już podam kolejną piłkę do zbicia. Jak mierzyć skuteczność pomagania?
2: Ja myślę, że to jest szalenie trudne, tak? Bo my również w fundacji dostajemy prośby o finansowanie na przykład operacji dzieci i jest to ogromnie trudna sytuacja, ponieważ z jednej strony wiemy, że nie jesteśmy w stanie po prostu sfinansować tych wszystkich operacji, a z drugiej strony też to nie jest przedmiot naszej działalności, więc myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest określić, na czym fundacja się skupia.
1: Ale wejdę ci w słowo, dlatego że odpisujecie wtedy, przepraszamy, ale ze względu na inne wcześniejsze zobowiązania nie możemy pomóc, czy też pomagacie w dotarciu do takich, którzy się specjalizują w tego typu pomocy?
2: To znaczy, myślę, że nie pomagamy dotrzeć, ponieważ niestety, jeżeli chodzi o zbiórki, to jest po prostu bardzo dużo zbiórek i ciężko jest po prostu znaleźć taką fundację, która by pomogła. Czasami są to milionowe zbiórki, po prostu my nie jesteśmy w stanie pomóc. Natomiast oczekiwania są takie, żebyśmy pomogli. Natomiast to, co jakby jest ważne, to właśnie skupić się na swojej działalności, określić sobie, jaka jest nasza misja, jaki jest nasz fundament. I iść zgodnie z takim torem, tak? Bo też nie jesteśmy w stanie po prostu rozdawać tak pieniędzy. Niestety my też nie mamy maszynek, prawda, do generowania tych środków, więc mamy określone pule pieniędzy i myślę, że przede wszystkim postawić na działania, które są strategiczne i długoterminowe, bo to jest tak naprawdę prawdziwa zmiana i uważam, że to jest działalność fundacji, żeby po prostu coś długoterminowo zmienić, a nie rozdawać tylko pieniądze.
1: Arek przytakuje?
3: Tak, bo od razu w sercu rodzi mi się takie bardzo smutne zjawisko, że często te długofalowe działania nie są aż tak wybuchowe, nie są aż tak wielkie i piękne, a bardzo kojarzy mi się to z postawą, bo my w stypendium Stanisława Wyspiańskiego zajmujemy się w sumie wspieraniem tylko 10 osób każdego roku. Mhm. I w każdym roku chcielibyśmy wesprzeć setkę. Mamy kilkuset aplikujących, mamy tysiące osób, które docierają do nas z różnymi komunikatami, między innymi właśnie pytając, czy jesteśmy w stanie wesprzeć indywidualnie jakąś inicjatywę. I za każdym razem myślę o tym, że kształtowanie postawy, czy to osób młodych, czy osób, które mierzą się z jakimiś trudnościami, pomaganie im rodzenia w sobie nadziei, wdzięczności, może nawet radości czasami, to jest ten pierwszy krok, tylko on nie zawsze będzie aż tak popisowy. To nie zawsze świetnie się sprzeda i to już wymaga tego, co się dzieje w nas, czyli takiego mojego wewnętrznego poczucia, którego chciałbym się kiedyś nauczyć jako lepiej dorosły człowiek, że będę miał mniej, zyskam mniej, mniej poklasku za to dostanę, bo nie mogę robić tego dla poklasku, ja potrzebuję kolejnego pokolenia ludzi, którzy zrobią rzeczy piękniejsze niż to, co potrafię sobie wyobrazić.
1: No dobra, pięknie powiedziane, ale jak wy mierzycie tę swoją skuteczność filantropijną, charytatywną? Jakie tu przyjmuje się kryteria? Co jest taką kluczową miarą? Kwoty, które wydajecie, zasięgi, które generujecie w mediach społecznościowych. Sylwia, Marian.
0: Ja podam taką miarę, która mnie osobiście bardzo zbudowała, wzruszyła, ale postaram się to jednym tchem powiedzieć, ponieważ jako Fundacja Mental Help, oprócz walki ze stygmatyzacją chorób psychiatrycznych, oprócz tego, że dbamy o to, żeby zwiększyć profilaktykę, też po prostu wprost dotujemy pobyty pacjentów w ośrodkach terapii, w naszych ośrodkach terapii Gedeon Medica i mieliśmy taką sytuację, oczywiście każdy jest listą oczekujących na sfinansowanie, więc my wiemy, kto jest zakwalifikowany, kto czeka. I mieliśmy taką, i wszyscy też nasi pacjenci też o tym wiedzą, że jest fundacja, że istnieją czasami, są to pacjenci w danym momencie, którzy zostali dofinansowani z naszej fundacji. I była taka sytuacja, kiedy jeden z pacjentów, wcześniej konsultując to z lekarzem prowadzącym i z psychoterapeutą, zwrócił się do nas, do zarządu z informacją, jest osoba obecnie będąca w terapii, którą nie stać na terapię, na kontynuowanie terapii, a potrzebowała jeszcze 3 tygodnie dodatkowej terapii, to wszystko ustalił. Powiedział tak, ja ze swojej strony skrócę swój pobyt, ustaliłem to z prowadzącym lekarzem, o 1 tysiąc.

0: tydzień, a wy, kolego Owelko, ze swojej fundacji zapłacicie za, przez następne 2 tygodnie. Dla mnie to jest taka miara na zasadzie, jakbym dostał w skali od 1 do 6 szóstkę z plus.
1: Sylwia?
2: Ja może podam jeden z projektów, który ostatnio robiliśmy w konsorcjum z Fundacją Sexed, gdzie przygotowywaliśmy scenariusze dla nauczycieli oraz dla dzieci, takie karty pracy na temat zdrowia psychicznego, na temat hejtu. I tutaj byliśmy w stanie na przykład zmierzyć, ile tych scenariuszy zostało pobrane. Dokładnie zmierzyliśmy, kto je pobrał, czy nauczyciel, czy dziecko, w jakim wieku. Więc wiedzieliśmy na przykład to, co wyszło nam z tych badań, że najbardziej taką pilną tematyką to jest zdrowie psychiczne chłopców, ponieważ to oni właśnie boją się zapytać, to oni boją się rozmawiać. Natomiast tak odpowiadając na pytanie, jesteśmy w stanie tutaj zmierzyć, ile, kto. Natomiast żeby zmierzyć, jaki faktyczny wpływ to miało na zdrowie psychiczne tych dzieci, na ich dobrostan, będziemy w stanie dopiero po kilku latach.
1: Bardzo wam dziękuję. Ja także sięgnę do najgłębszych pokładów mojej wspaniałomyślności i zaproponuję nam krótką piosenkę.

0: Czas na telefon do przyjaciela i łączymy się ze słoneczną Hiszpanią, jeśli dobrze rozpoznaję szum fal, prawda? Halo?
1: Witam serdecznie.
0: Jakub Biszow, współzałożyciel NAFI IO, notoryczny inicjator akcji dobroczynnych. Na początek możesz nam wyjaśnić tę jakże tajemniczą nazwę?
1: Jasne. Tak jak wspomniałeś, NAFI to startup. Jesteśmy platformą dla twórców cyfrowych, która pozwala sprzedawać produkty cyfrowe, budować własną społeczność i rozwijać swój biznes online. Jesteśmy głównie rozwiązaniem dla twórców cyfrowych, którzy działają na social mediach, głównie na Instagramie. I jesteśmy rozwiązaniem, dzięki którym twórcy mogą sobie w 100% zarabiać i prowadzić swój biznes.
0: No dobrze, to brzmi bardzo czytelnie. A powiedz mi, czy młodsze pokolenie startupów, nawiązując już bezpośrednio do tematu dzisiejszego spotkania, młodych, nowoczesnych firm, jak oni rozumieją taką społeczną odpowiedzialność? Czy coś się zmieniło w odróżnieniu od tego, co słyszałeś przed chwilą tutaj w studiu?
1: Tak. Naszym zasobem jesteśmy startupem, który nie posiada inwestora, więc jesteśmy self-funded. Także naszym zasobem niekoniecznie są środki, ale ta technologia, którą stworzyliśmy, i dystrybucja. Przez to, że mamy dostęp do twórców, którzy mają bardzo duże zasięgi, i stworzyliśmy technologię, która pozwala właśnie też wspierać fundacje tak jak Thai Herbatę czy fundację Cancer Fighters. Współpracujemy z twórcami, tworzymy dany produkt i środki zebrane z tych akcji są przekazywane właśnie do poszczególnych fundacji.
0: Rozumiem, a ten łatwogang to jest coś łatwego do powtórzenia? Jak ty oceniasz całą tę akcję z punktu widzenia takiej inżynierii i koncepcji biznesowej całego przedsięwzięcia?
1: No tutaj mamy do czynienia z nowym formatem i to jest coś unikalnego i będzie bardzo trudne do powtórzenia. Miejmy nadzieję, że jeszcze się to uda, ale był to po prostu odpowiedni człowiek w odpowiednim czasie, który sprawił, że inni też się zaangażowali. To jest ta najtrudniejsza część, ta zajęcie się tą dystrybucją. Tak? To trwało 9 dni, zaangażowało się bardzo dużo osób indywidualnych, również firm, i kolektywnie to wszystko bardzo super wypaliło.
0: No wypaliło. To jest, stworzyliśmy właściwie format, który staje się punktem odniesienia w skali globalnej. Ale powiedz, czy ten proces pomagania, prowadzenia tego typu działalności filantropijnej, dobroczynnej, on podlega jakimś modom? Coś jest dzisiaj fajnego, lepiej pracuje, lepiej działa na odbiorców, a za chwilkę już nie będzie równie atrakcyjne?
1: Mam nadzieję, że to nie jest chwilowy trend. Oczywiście, jeżeli widzimy, że jakiś duży twórca coś robi, no to inni twórcy też podążają za tym, na tym polegają trendy. Miejmy nadzieję, że ten trend będzie trwał dłużej. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że każdy z nas ma w sobie potrzebę pomocy. Niekoniecznie jest to codzienność, w której musimy zarabiać i wspierać w zamian za coś. I jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać swoje zasięgi, swoją technologię, czy też zasoby, jakiekolwiek mamy, tak nawet finansowe, no to jest ludzkie, że chcemy z tego skorzystać.
0: No dobrze, Kuba, ale teraz pytanie z grubej rury, jak to się elegancko mówi. Czy przypadkiem te social media nie spłycają całego tego procesu pomagania? Staje się to wszystko takie infantylne, kupczenie naszą uwagą jest właściwie na porządku dziennym. Jak ty to oceniasz?
1: Chciałbym na to patrzeć pozytywnie. Myślę, że najważniejszym tutaj tym celem jest osoba, czyli ten bohater, który otrzymuje to wsparcie. Dopóki wszystko jest robione legalnie i fair, nikt na tym nie traci, nikogo nie krzywdzimy, wydaje mi się, że nie ma co tutaj się chyba doszukiwać i spłycać tego wszystkiego.
0: No dobrze.
1: Myślę,
0: no,
1: że cała ta akcja z łatwogangiem też pokazała tą całą społeczność wokół tego, jak ludzie stali pod blokiem, krzyczeli. Nie widziałem, żeby ktokolwiek się denerwował, że jest późno i że są te odgłosy. Potrafiliśmy się zjednoczyć i to są rzadkie chwile w dzisiejszych czasach.
0: No dobrze, to na koniec pytanie podsumowujące te wszystkie wątki. Kto w tym świecie jest tak naprawdę autentyczny? Kto ma taką moc i z czego ona się bierze? Przyciągania innych i angażowania do tego typu akcji.
1: Myślę, że autentyczność jest w środku i to tak naprawdę trudno ocenić z zewnątrz. Myślę, że osoba, która jest zaangażowana w całe przedsięwzięcie, to tylko i wyłącznie ona w głębi wie, czy jest to w 100% autentyczne. Czy jest sens oceniać z zewnątrz? Jeżeli czujemy, że coś nie jest autentyczne, nie warto się w to angażować, bo nie ma co też właśnie wspierać akcji, które nie mają sensu. Takich też jest bardzo dużo. Trzeba zawsze zweryfikować akcję charytatywną, w której bierzemy udział. My zawsze rozmawiamy z fundacjami, sprawdzamy, jak to wszystko działa. Też twórców, jaki mają motyw. Jeżeli widzimy twórców, którzy bardziej skupiają się na tym, żeby pchnąć ich produkt i powiedzieć o nich, a nie skupiają się na tym, jak mogą pomóc na tym odbiorcy, no to staramy się wtedy właśnie wyciszyć i odsunąć od tego.
0: Kuba, bardzo serdecznie dziękuję za szalenie ciekawą rozmowę. Do zobaczenia przy okazji kolejnych spektakularnych projektów dobroczynnych. A teraz nasi lotni reporterzy. Grzegorz Sadowski i Jakub Dobroszek z My Company Polska. A oni z kolei przyjrzeli się temu, jak się pomaga za oceanem.
2: Firmament. Mi się wydaje, że na tym poziomie, patrząc globalnie i na to, co się dzieje w szczególności w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest najwięcej miliarderów, to filantropia dziś nie wyłącznie dobroczynność, ale to taka prywatna polityka publiczna. Bill & Melinda Gates Foundation ma 100 miliardów dolarów wydanych. Te 100 miliardów to jest więcej niż budżety wielu państw i te kiedyś duże organizacje międzynarodowe, czy też państwa decydowały o priorytetach, to dziś prywatne fundacje mogą kierować miliardy tam, gdzie uznają za słuszne.
3: Ta prywatna polityka to jest bardzo fajne określenie. Ja trochę mam problem z tą filantropią taki, że nie rozumiem tych niektórych miliarderów, a z tego, co czytałem przed audycją w Stanach, jest ich dosyć sporo, którzy jasno deklarują, że całą swoją fortunę przekażą na cele charytatywne, a nie na przykład dla swoich dzieci, żeby oni mogli w jakiś sposób rozwijać różne biznesy.
2: Mówisz o inicjatywie Warrena Buffetta, Giving Me the czyli zobowiązanie do rozdania całego swojego majątku na cele charytatywne. Podpisało to, zdaje się, już kilkudziesięciu miliarderów. Tak jak tłumaczył to Warren Buffett, jest to podziękowanie społeczeństwu i oddanie tych pieniędzy do społeczności. W zasadzie teraz można powiedzieć, że są dwa takie główne trendy, jeżeli chodzi o filantropię. Z jednej strony mamy organizacje, które bardzo dużo poświęcają na to, na analizę grantów, na to komu dać, jakie są warunki, jakie KPI trzeba osiągnąć. I te decyzje trwają bardzo długo i potem rozliczanie tych decyzji też trwa bardzo długo. A z drugiej strony jest trend taki, dajmy pieniądze, zobaczymy, co się wydarzy.
3: Przykładem tego trendu jest między innymi Mackenzie Scott, która trochę działa w ten sposób, że po prostu daje organizacjom miliony czy raczej miliardy i na zasadzie, tak jak powiedziałeś, wykorzystujcie tak, jak potrzebujecie. Warren Buffett też jest o tyle ciekawym przykładem, że mnie się wydaje, że jego podejście do filantropii i działań charytatywnych przypomina nieco takie długoterminowe inwestowanie, bo on nie do końca rozdaje bezpośrednio te pieniądze, tylko przekazuje akcje
2: inne projekty
3: swoich firm, tak, fundacjom, które następnie je sprzedają i finansują w ten sposób wybrane projekty. Mnie jest blisko do działań takich z pogranicza trochę nowej technologii i trochę działań na rzecz ludzkości, czego przykładem jest chociażby Fundacja Gatesów, którzy wspierają różnego rodzaju na przykład badania nad szczepionkami czy nad rozwojem różnego rodzaju technologii. I z takich mniejszych organizacji, ale też liczących się jest między innymi organizacja Tech to the Rescue. Ja poznałem jednego z pomysłodawców w zeszłym roku, Jacka, bo on jest Polakiem i to jest organizacja, która łączy różnego rodzaju podmioty prywatne zajmujące się przede wszystkim nowymi technologiami z NGO-sami i następnie te firmy w ramach jakiejś takiej społecznej odpowiedzialności biznesu przygotowują rozwiązania dla tych NGO-sów.
2: I na koniec jeszcze jedna rzecz, która jest ważna. Mimo że amerykańscy miliarderzy rozdają bardzo dużo i coraz więcej, to jednak koncentracja majątku powoduje, że ich majątki rosną znacznie szybciej, więc filantropia nie zmniejsza władzy miliarderów, ona tylko ją ustawia w takim społecznym postrzeganiu jako coś dobrego, a jednocześnie ich majątki rosną.
0: Ja tylko dodam, że Tech to the Rescue, jednym z founderów jest Sebastian Kulczyk, twórca też Incredibles. No i właśnie, pytanie bardzo a propos. Czy współczesna dobroczynność powinna być bardziej cicha, taka na zapleczu, bez fleszy i rolek Insta, czy wręcz przeciwnie, z hukiem, widoczna po to, żeby inspirować innych? Sylwia.
4: Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, że za tym powinny stać realne działania. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa jest taki, że uważam, że powinno się o tej filantropii mówić. Dlatego, że my działając dajemy przykład. Przedsiębiorcy mają przełożenie na swoich pracowników, pokazują im, że można działać, jak można działać, więc uważam, że o filantropii powinno się mówić i powinno się mówić, co robimy. Natomiast u nas mam wrażenie, że ona jeszcze tak troszeczkę raczkuje, jeszcze my troszeczkę boimy się o tym mówić, boimy się, że będziemy właśnie źle ocenieni. Ja na przykład w swoich działaniach często spotykam się z takim przekonaniem, że wiesz, no ja pomagam, ale nie mówię o tym, bo nie chcę być źle oceniona, nie chcę, żeby ktoś powiedział, że ja to robię dla tak zwanego poklasku. Ja uważam, że nie. Uważam, że powinniśmy po prostu o tym mówić, powinniśmy pokazywać, tylko że za tym powinny stać realne działania.
0: Arku, Marianie?
5: Ja mam wrażenie, że to dawanie, które nie będzie na pokaz, takie trochę bez obiecanej korony, jest czymś, co jest w równowadze. No bo z jednej strony jest firma, organizacja, która skutecznie działa na rynku, odnosi korzyści, finalnie chce się tym dzielić. Ale no my akurat w Stowarzyszeniu Stanisława Wyspiańskiego mamy około 30 mecenasów, którzy intensywnie wspierają naszych stypendystów, naszych finalistów. I rozmawiając z nimi przez ostatnie kilka dni, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, prawie wszyscy powiedzieli mi taką myśl, że oni w ramach swoich organizacji już czasem byli zmęczeni pewnymi zjawiskami z tym związanymi. I im bardzo zależało na tym, żeby tutaj było cicho, spokojnie, dla równowagi. Ale to nie chodzi, właśnie to jest bardzo ważne, że to cicho i spokojnie stanowi pewną równowagę i pewne uzupełnienie całości, a nie samo w sobie to będzie taką, to teraz ja w chwale jestem cicho i chwalę się tym, że o tym nie mówię. To też nie o to chodzi.
0: Marian, zerkam na ciebie, dlatego że ty prowadzisz działalność filantropijną i biznes, no bo twój projekt biznesowy, ten psychiatryczny, rozumiem, też musi być osadzony w pewnych realiach ekonomicznych. Jak dzielisz to swoje dominium pomiędzy aktywność filantropijną i działalność biznesową?
6: Tak, ten projekt jest na wskroś komercyjny, natomiast ten projekt pozwolił mi zrozumieć, co jest problemem na skalę ogólnopolską i w którym problemie ja mogę swoje zasoby, swoją zdobytą w tym obszarze biznesowym wiedzę i powiedzmy umiejętności organizacyjne, tudzież umiejętności organizacyjne i zaangażowanie mojej rodziny, tak poprowadzić, żeby ten powiedzmy biznes i ta działalność charytatywna, żeby można było razem nazwać biznesem społecznym. I ja tak do tego biznesu podchodzę. To jest biznes społeczny. Ja się w nim i moja rodzina się w nim czuje bardzo dobrze. Jesteśmy w
0: tym...
6: I
0: nie wstyd tam zarabiać pieniędzy, tak?
6: Nie wstyd, bo to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli przeznaczę pieniądze na leczenie osoby, która na takie leczenie nie stać, w ośrodku, który od początku do końca kontroluje od strony jakości usługi, od strony dbania o pacjenta, no to dla mnie ten projekt w całości się zamyka. Ja ani złotówki, czy swojej, czy kogoś, kto też wspomoże fundację, nie zmarnuję. To są po prostu, to jest właśnie projekt long termowy. On będzie się rozwijał i on za 10 lat będzie jeszcze większy. On będzie po prostu samonapędzającym się projektem zdrowotno-charytatywnym, tak by go nazwał. Można by powiedzieć, że to jest też projekt w długim okresie w wielu obszarach takim projektem społecznym, autentycznie. A to, że, jeszcze raz podkreślę, to, że zdobywamy, ja jako przedsiębiorca z małego biznesu zdobywam bardzo dużą wiedzę, to każde działanie, nawet nasza rozmowa tutaj w trakcie pięknej skądinąd muzyki była bardzo fajna, bo ja do tej rozmowy mogę włożyć wiedzę merytoryczną, która bez tego to jest, tak jak bym powiedział, dotacja w imię dotacji. Nie?
0: Sylwia, tak analizuję to, co robicie i zastanawiam się, jakie kryteria przyjmujecie, wybierając konkretne obszary czy specjalizacje waszych projektów filantropijnych, bo nie wszyscy muszą zajmować się dziećmi, które nie mają rodziców, nie wszyscy muszą zajmować się dziećmi, które mają wyzwania onkologiczne. Jak się identyfikuje to, co jest autentycznie z punktu widzenia społeczeństwa, a nie samozadowolenia darczyńców, ważne i przyszłościowe?
4: Po pierwsze ustalamy sobie w konsorcjum, ustalamy sobie rok i tematykę, która jest dla nas ważna. Pierwszy rok był rokiem zdrowia psychicznego i tutaj ustaliliśmy to na podstawie rozmów z ekspertami, z naszym zespołem, ale też Radą Konsorcjum, która stoi za tym projektem. Stwierdziliśmy na podstawie badań, może przytoczę te badania, otóż one mówiły, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba samobójstw wśród dzieci między 13 a 18 lat wzrosła sześciokrotnie. Z 348 do ponad 2000, więc kiedy przeczytaliśmy te badania, stwierdziliśmy, że to jest absolutnie nasz priorytet. Natomiast nie chcieliśmy zawężać się tylko do dzieci, ponieważ my też działamy edukacyjnie. Chcemy z jednej strony działać w zakresie projektów długofalowych zmian, ale chcemy też właśnie edukować. Chcemy edukować, jak ważna jest profilaktyka, jak zdrowie mężczyzn jest ważne. Więc tu postawiliśmy na rok zdrowia psychicznego. Drugi był kultury i sztuki, który jest teraz obecnie, ponieważ uważaliśmy, że to jest takie płynne trochę przejście. Kultura i sztuka również wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Przepracowujemy emocje, otwiera nas, buduje więzi społeczne. Natomiast kolejny będzie rokiem sportu i zdrowia. Jest to też mocno powiązane gdzieś tam z moją tematyką, którą obecnie się zajmuję. Natomiast podeszliśmy trochę do tego tak holistycznie. Było zdrowie psychiczne, teraz jest zdrowie fizyczne. Natomiast ja uważam, że aktywność fizyczna, sport również ma przełożenie na te zdrowie psychiczne. Więc gdzieś tam wszystko to jest spójnie się nam spina.
0: Sylwia oczywiście nawiązuje do tego, że jest też szefową Fundacji Widzewa Łódź. I rozumiem, w przyszłym roku będziecie ekumenicznie poszukiwać ciekawych projektów filantropijnych.
4: Tak, w tym zakresie, natomiast nie odbiegamy też tak w 100%, cały czas około 40% jest w różnej tematyce. Pomagamy też dzieciom z domów dziecka, pomagamy osobom niepełnosprawnym, osobom w kryzysie bezdomności. Mamy dużo projektów międzynarodowych, więc też te 40% zachowujemy dla innej tematyki.
0: No dobrze, i zapytam, bo nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał. Widzew Łódź, czy Fundacja Legii Warszawa też będzie mogła liczyć na wsparcie?
4: Jeżeli będzie ciekawy projekt, to oczywiście. Oczywiście. Musi być ciekawy projekt.
0: A ty z czego się tak cieszysz? Co tam w Krakowie, w Wiśle?
5: Nie no, ja bardzo, bardzo się cieszę, że istnieją wszystkie inne kluby. Nie musimy tego tematu pogłębiać dzisiaj. Za to, co omawiacie, układa się w pewną bardzo logiczną całość, dlatego że zaczynamy od interwencji, bo widzimy problem i potrzebujemy zainterweniować, ale im bardziej się rozejrzymy, im więcej kroków do tyłu wykonamy, tym bardziej dostrzegamy, że działania profilaktyczne są potrzebne. Ja jestem gotowy skłonić się do tego, że nawet bardziej potrzebne, dlatego że my, reagując na już zaistniałe problemy, reagujemy w momencie, kiedy jest już bardzo, bardzo późno. No, mam nadzieję, że jako społeczeństwo będziemy reagowali coraz wcześniej. I to jest w ogóle ciekawy podział pomiędzy biznes i szeroko rozumiane społeczeństwo, które działa pro publico bono, a państwo, które ma zadanie działać pro publico bono. Dlatego, że my tutaj mówimy o działaniach, które w pewnym zakresie też leżą w obowiązkach państwa. I próbujemy się dogadać z tym państwem, co robimy my, co robicie wy, na co wydajemy podatki, na co te pieniądze, które nie stały się podatkami, my i tak możemy dodatkowo przeznaczyć. Dla mnie to bardzo łączy się z tym, że taka odpowiedzialność, i znowu użyję pojęcia dojrzałość do pewnej postawy, sprowadza się do tego, że nie możemy bez końca korzystać ze społeczeństwa, bo pewne postawy przestaną się wykształcać. A postawy, których my potrzebujemy jako społeczeństwo, związane z zaufaniem wzajemnym, z innowacyjnością, z troską, wykształca się od najmłodszych lat. Jeśli ktoś przez kilka dekad ma trudną sytuację, a rzadko spotykają go pozytywne wydarzenia, no to ja rozumiem pewną jego zgorzkniałość, rozumiem jego brak zaufania, rozumiem jego brak otwartości na innowacje. ta osoba też z automatu jest o wiele częściej ofiarą oszustw, nadużyć i całego kolejnego zestawu wyzwań, które nas jako społeczeństwo spotyka. Więc ja się cieszę z tego, że istnieje sport, który dba o nasze zdrowie na jedną nóżkę, a na drugą nóżkę cieszę się z tego, że im dłużej będziemy biegać za tą piłką, tym częściej będziemy strzelać gole do największych i największych problemów.
0: Ja zerkam na Sylwię i zerkam na Mariana. Stworzyliście firmę, macie swoich naturalnych sukcesorów, czy takim integralnym elementem sukcesji będzie też przekazanie tego filantropijnego genu waszym dzieciom? I czy jak zerkacie na to, że majątek skumulowany przez was będzie rozdawany przez wasze dzieci? Czy to wszystko jest tak, jak być powinno?
4: Ja myślę, że przede wszystkim czas pokaże, natomiast samo to, że te dzieci po prostu wychowują się, ponieważ nie da się tego odseparować. One są częścią tych moich działań filantropijnych, one często uczestniczą w moich projektach, słyszą, o czym rozmawiam, ja im opowiadam, co robię i co robimy w domu, więc mam nadzieję, że to będzie taka naturalna ścieżka, tak samo jak dzieci wychowujące się w domu, gdzie słyszą o biznesie, tak samo ta część filantropii będzie ich naturalną drogą.
0: No zerkam na Mariana, bo wspomniał na początku naszej rozmowy, że to też była inicjatywa córki, żeby zająć się tym obszarem. Dobrze pamiętamy.
6: Tak, dokładnie, ale muszę powiedzieć, że ja dopiero w drugim rzucie biznesowym zaangażowałem swoją rodzinę zarówno w biznes, jak i w taką od początku do końca, ten biznes społeczny od początku do końca filantropię. Więc dokładnie inicjatywą mojej córki było powstanie Mental Help, Fundacji Mental Help i bardzo nam mojej żonie i mi w tym pomaga. I myślę, że odpowiadając tobie na pytanie, w 100% ma w sobie gen pomagania, ma w sobie gen charytatywny, ma w sobie gen organizacji, bo żeby pomagać, to trzeba coś zorganizować. I młodszą córkę pewnie tym też zarazimy już teraz, a i z synem sobie jakoś tam, z bratem poradzimy.
0: No dobrze, zmierzamy powolutku do końca i mam takie pytanie, nad którym długo się zastanawiałem, czy wam je zadać, bo mówicie o tych kryteriach, o tych wyborach strategicznych, tego pomagania. Powiedzcie, czy gdyby była taka potrzeba, rzucilibyście te wszystkie projekty na bok i złożylibyście się wspólnie na zakup drona wojskowego?
6: Myślę, że chyba kawa nie wyklucza herbaty, to tak bym to określił, bo mi by było ciężko teraz rezygnować z projektów, na które wielu ludzi liczy i na które wielu ludzi czeka na tą pomoc. Natomiast no, pewnie jak już powoływałem się wielokrotnie na biznes i na, powiedzmy, zdolności organizacyjne nieskromnie, no to pewnie starałbym się niezależnie od działalności charytatywnej też tego drona wojskowego w jakiś sposób w ramach obrony posiąść.
0: Pytam o to dlatego, że bardzo wielu przedsiębiorców bardzo kategorycznie wyklucza finansowanie czy wspieranie określonych obszarów naszego życia. Sylwia?
4: Ja myślę, że gdyby była taka potrzeba, to na pewno.
5: Ja mam wrażenie, że dron jest tylko przykładem tego, że niektórych form bezpieczeństwa się boimy. Bo są takie najłatwiejsze formy bezpieczeństwa, jak medycyna, jak edukacja. To jest teren w pewnym sensie bezpieczny. To są gry o sumie dodatniej. Ja dzieląc się wiedzą, nic nie tracę. Niestety istnieją takie obszary życia, które są grą o sumie zerowej. I w tych obszarach bezpieczeństwo oznacza coś zupełnie innego. Czasami trudne rzeczy. Mam wrażenie, że jeśli sprowadzimy to do problemu bezpieczeństwa, a nie per se drona, to tak, wyobrażam sobie, że tak.
0: Bardzo, bardzo dziękuję wam za tę inspirującą dyskusję. Sylwia Dobrzycka, Arkadiusz Klej i Marian Overko byli naszymi gośćmi.
7: Firmament.
0: I to wszystko w tym wydaniu Firmamentu, a za tydzień coś mi podpowiada, że znowu gdzieś nas poniesie. Chyba dawno nie byliśmy z Pawłem nad morzem. No, ale wszystko okaże się w odpowiednim czasie. Proszę zatem nie regulować odbiorników. Tymczasem polecamy podcasty Radia 357 i kanały Incredibles Sebastiana Kulczyka. W obu tych miejscach mnóstwo wyjątkowo dobrych treści biznesowych. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Dobranoc.

Przekaz podprogowy. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym przekazie podprogowym, w związku z tym, że mieliśmy ostatnio na antenie Radia 357 Polski Top, no to dzisiaj będziemy mieli polski przekaz podprogowy. A kto nam zabroni?

Lech Janerka. 2 maja skończył 73 lata. Gratulujemy, bijemy brawo, dmuchamy w świeczki. A że okoliczność temu sprzyja, to chciałbym Państwu w drugiej godzinie zaprezentować moje ulubione kompozycje tego przefantastycznego polskiego artysty, z którym, nie ukrywam, od 3 lat mam też przyjemność znać się osobiście. Muzyka Lecha Janerki bardzo na mnie wpłynęła w okresie młodzieńczym. Jestem wdzięczny, że dzięki niemu nie poddałem się całkowitej indoktrynacji muzyki zachodu. No i dodatkowo śpiew plus bas. Tego nie muszę tłumaczyć, wszystko już Państwo wiecie. Więc Lechu będzie w drugiej godzinie, a w pierwszej, będąc niejako na fali polskiego topu Radia 357, chciałbym Państwu kilka bardzo przeze mnie lubianych polskich piosenek, nieoczywistych piosenek, dzisiaj zaprezentować. Audycję realizuje Michał Foltak, przed mikrofonem kłania się, jak co tydzień w środę, Mariusz Duda. Będzie mi niezwykle miło, jeśli zechcą mi Państwo do tej północy dzisiaj potowarzyszyć.

milion własnych praw. Mam święty spokój, mam twoją dłoń, mam milion własnych słońc.

Album Serce zespołu Rezerwat był jedną z tych płyt, której namiętnie słuchałem na winylu, kiedy jakieś 15 lat temu, o, dopiero 15 lat temu, proszę Państwa, kupiłem sobie po raz pierwszy gramofon. Chyba jakoś tak. Pamiętam, że wspólnie z Piotrem Grudzińskim wymienialiśmy się SMS-ami. Jak to jest możliwe, że tyle żyliśmy pod kamieniem i nie znaliśmy tego albumu? Pochodzący z tej płyty utwór Zaopiekuj się mną, przypomnę, prezentowany był w odcinku poświęconym Piotrowi Grudzińskiemu. A teraz wysłuchaliśmy kompozycji ten album otwierającej, zatytułowanej Nie pragnę kwiatów. No dobra, były kwiaty, to teraz idziemy przez las.

Ach, te riffy. Siekiera, Nowa Aleksandria, płyta jedyna w swoim rodzaju. Album, dla mnie zjawisko. Utwór, idziemy przez las. Zacieniony las. Nikt tak nie grał, nikt tak nie brzmiał w 1986 roku w polskiej muzyce rockowej, w polskiej muzyce alternatywnej. Niezwykły, wyrafinowany minimalizm. Polska zimna fala w najlepszym muzycznym wydaniu. Pamiętam, że utwór Idziemy przez las był jednym z pierwszych, których nauczyłem się grać na basie razem z For Whom the Bell Tolls, Metallica, więc to we mnie na pewno zostało. Tomasz Adamski, główny kompozytor muzyki i tekstów, Dariusz Malinowski, basista i wokalista. Proszę Państwa, będzie mi bardzo miło, jeżeli w komentarzach na stronie facebookowej Radio 357 lub moim prywatnym facebookowym profilu Mariusz Duda napiszą Państwo jakieś komentarze odnośnie do Państwa ulubionych polskich utworów. Zachęcam serdecznie. A teraz będzie bardzo ładny utwór i bardzo piękny tekst.

0: Zespół Lizard z płyty W galerii czasu. Jeden z najładniejszych, moim zdaniem, utworów z tej grupy, zatytułowany Autoportret. Pamiętam, że zespół Lizard widziałem po raz pierwszy na festiwalu w Węgorzewie, bodajże w 93 lub 94 roku, nie pamiętam dokładnie, ale do tej pory mam w głowie fragment ich występu i tekst. Podobno tak, w lesie coraz mniej, coś takiego. I Damian Bydliński, wokalista i autor tekstów, powiedział mi kiedyś, że nie jest fanem tej piosenki o ptakach, ale myślę, że z wysłuchanej kompozycji Autoportret może być śmiało wciąż dumny. Czy mają Państwo jakieś ulubione polskie utwory? Jeszcze raz zachęcam do komentowania. Proszę śmiało pisać na stronie facebookowej Radia 357 oraz na moim prywatnym profilu Mariusz Duda. Dzisiaj słuchamy moich ulubionych, ale takich nieoczywistych polskich utworów. Oto jeden z nich. Czy kojarzą Państwo, że mieliśmy kiedyś polską Bjork?
1: Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie, woda nie płynie.

Debiutancki album Fiolki i Najderowicz był jednym z tych albumów, które produkował Leszek Biolik, basista Republiki. I chyba w biografii Republiki autorstwa Leszka Gnoińskiego pamiętam, że przeczytałem fragment, że Leszek bardzo chciał pokazać Grzegorzowi Ciechowskiemu, już wtedy oczywiście znanemu również producentowi, między innymi Justyny Steczkowskiej, że ten również potrafi produkować albumy. I album Fiolki Najderowicz był takim trochę jego sprawdzianem. Debiutancki album Fiolka to jedyna solowa płyta Fiolki Najdenowicz. Wydana została w 2001 roku i do dziś moim zdaniem uchodzi za jedną z najbardziej oryginalnych rzeczy w polskiej muzyce tamtego okresu i po 25 latach wciąż moim zdaniem brzmi naprawdę świeżo. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tej płyty.

fiolka, nie ma nic. Mieliśmy w przekazie podprogowym już muzykę irlandzką, mieliśmy muzykę skandynawską, mieliśmy dużo muzyki orientalnej, ale chyba nie mieliśmy jeszcze folku z okolic Bułgarii. Fiolka Najderowicz występowała kiedyś w takim duecie też, zresztą, który nazywał się Balkan Electric. Oj, tam też działy się dobre muzyczne rzeczy. Spróbujmy sobie przypomnieć może taką pewną erotyczną piosenkę tego duetu.

To był Balkan Electric w utworze Dwa Słońca. A teraz, proszę Państwa, posłuchajmy tego, jak brzmiał polski rock progresywny w latach 90.

Ach, ci Polacy śpiewający po angielsku. To był kolaż w utworze Heroes Cry z płyty Moonlight. Moonshine, przepraszam. Proszę Państwa, w 1994 roku został wydany ten album. Czy ktoś z Państwa był na koncercie rocka progresywnego w warszawskiej Stodole w 1996 roku chyba? Pamiętam, że wystąpił tam chyba zespół Quidam, Analyst, Abraxas, no i główna gwiazda Kolaż, będący wtedy w swoim piku popularności. Dzisiejszy przekaz podprogowy, w dzisiejszym przekazie podprogowym dominuje polska muzyka, która była mi swego czasu dosyć bliska z tego czy innego powodu. I prezentuję kompozycje ze swojej przeszłości. Wiadomo, że dominują raczej lata 80. i 90., bo są to moje czasy. Stąd może i brak SBB, Czesława Niemena, Skaldów, Marka Grechuty, Grzegorz Ciechowski też już był kilka razy. Starałem się na tę pierwszą naszą godzinę wybrać takie kompozycje raczej nieoczywiste, które w jakiś sposób spędzały ze mną dużo czasu. Dziękuję za Państwa wybory. Bardzo ciekawe propozycje i komentarze. Ten utwór, który będzie za chwilę, pamiętałem z listy przebojów dawnej trójki i do dzisiaj zastanawiam się, jak taki ładny utwór mógł zagrać zespół z taką brzydką nazwą.

Wieża radości, wieża samotności i sztywny pal Azji. Dziękuję za informację a propos ulubionych państwa polskich kompozycji. Dziękuję za komentarze. Dzisiaj audycja postmajówkowa i słuchamy tylko polskich artystów, ponieważ mieliśmy niedawno polski top w Radiu 357, więc przekazu podprogowego w tej wersji jeszcze nie było, ale szykuje się też moim zdaniem niedługo wersja również z polską muzyką, ale może już taką bardziej współczesną. Dostaję od państwa bardzo dużo płyt różnych wykonawców, tak więc myślę, że kiedyś zbiorę to w jedną całość i zrobimy taki specjalny odcinek, żeby dowiedzieć się, jakie to dźwięki w naszym kraju są grane. Dawno, dawno temu, kiedy grałem jeszcze w zespole Xanadu w Węgorzewie w połowie lat 90. i szukałem sobie, czy są jakieś zespoły dookoła progresywne, trafiłem na pewien zespół z Krakowa, na ich debiut. I bardzo mi się ta płyta podobała, ale w kółko słuchałem tylko pierwszego utworu, bo miał być ten refren, który jest w tym utworze, bardzo mi przypadł do gustu. Zawsze lubiłem takie melodyjne, ładne refreny.

Albion z Krakowa, z debiutanckiej płyty Albion. Sanio Batko na wokalu. Utwór Scarecrow. Bardzo ładny utwór. Na zakończenie pierwszej godziny chciałbym przypomnieć Państwu zespół Kloster Keller. I tutaj też taka ciekawostka, bo pamiętam, że płyty Violet i Scarlet bardzo swego czasu mi się podobały, ale ten utwór napisany dla Tomka Beksińskiego wciąż jest moim zdaniem niezwykle wzruszający.

To był Cluster Killers z płyty Scarlet w utworze A Ona Ona. Ładna piosenka bardzo. Witam Państwa w drugiej godzinie audycji Przekaz Podprogowy. Słuchają Państwo Radia 357. Przechodzimy teraz do muzyki Lecha Janerki.

Lech Janerka wieje. Jeden z moich najulubieńszych, no i to basowe kostkowanie. Skąd się wzięła, proszę Państwa, u mnie fascynacja muzyką Lecha Janerki? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że dzięki moim muzycznym przyjaciołom z Węgorzewa, którzy powiedzieli mi któregoś razu, masz, posłuchaj, ten koleś jest poza wszelkimi gatunkami. No i rzeczywiście tak było. Po wysłuchaniu kompilacji Co lepsze kawałki dotarło do mnie, że to nie jest tylko zwykła polska alternatywa, ale tutaj naprawdę muzycy potrafią grać. Dla mnie to cudowny, indywidualny, niezwykle indywidualny i niepodrabialny artystyczny, muzyczny styl, w którym mieści się jedyne w swoim rodzaju bogactwo najróżniejszych muzycznych kolorów.

Nie mnij mnie z płyty Bruchacha, wydanej w 1994 roku. Słuchamy dzisiaj muzyki Lecha Janerki, który świętuje swoje 73-lecie, 100 lat. Płyta Bruchacha zawierała bardzo doskonałe i energiczne utwory i tutaj możemy zauważyć, że artysta zawsze otaczał się wybitnymi muzykami, co też zwracało uwagę na tle innych polskich wykonawców, niektórych. Jednym z nich był wybitny gitarzysta Wojciech Seweryn, którego niestety już z nami nie ma, ale proszę posłuchać, co w tym kolejnym utworze dzieje się na gitarze.

Mówiąc o wybitnych muzykach, nie można również zapomnieć o wybitnej wiolonczelistce, Bożenie Małżonce, której styl gry zawsze wykazywał się niezwykłą oryginalnością, gdzieś pomiędzy melodyką, a taką bezmelodyjną jakimś stylem gry na wiolonczeli, bardziej perkusyjnym momentami, awangardowym. Wysłuchaliśmy utworu Mój sztylecik w twoim sercu. Płyta Bruchacha, przyznaję, że jest moją ulubioną, dlatego też i słuchamy dzisiaj trochę więcej. Jak się dowiedziałem, Lech nie przepada zbytnio za tym albumem, ale najlepsze, że Bożena Janerka powiedziała mi któregoś razu, ja nie wiem, dlaczego on tej płyty nie lubi, to też jest jedna z moich ulubionych. No nic dziwnego, bo oprócz tych energicznych utworów można usłyszeć na niej trochę melancholijnych kompozycji.

Nagan z płyty Bruhaha. A teraz, proszę Państwa, będzie utwór z albumu, który wyszedł 3 lata później i nazywał się Dobranoc. Byłem, przyznaję, dumnym posiadaczem kasety, potem kupiłem płytę CD i teraz powiem Państwu, że te dwie rzeczy są w istocie białymi krukami, ponieważ brak wznowienia tego albumu sprawił, że ceny są dosyć zaporowe. Jeżeli Państwo mają tę płytę w swojej kolekcji, to proszę ją trzymać. Tak się ten album zaczyna.

To była kompozycja Opar z płyty Dobranoc, do której powrócimy na samo dobranoc. Lech Janerka w 1979 roku założył zespół Klaus Mittwoch, uznawany przez wielu krytyków za jedną z najważniejszych w historii polskiej muzyki rockowej formacji. Klaus Mittwoch wydaje swój debiutancki album i szok. Mamy na dzień dobry ekspresję muzyki punkowej, ale i dodatkowo znacznie bardziej niż u innych zimnofalowych zespołów czy punkowych zespołów rozbudowaną warstwę melodyczną i harmoniczną. Wyraźnie słyszało się, że poziom muzyczny jest ponadprzeciętny.

rozszerz się tych miejsc. Jedna z najbardziej charakterystycznych linii basowych w historii polskiej muzyki. Lech Janerka odchodzi z Klausa Mittwocha i postanawia rozpocząć swoją karierę solową. Odchodzi już po debiucie. Od tej pory tworzy swój własny zimnofalowy świat na pograniczu stylów. Jego debiut ukazuje się w 1986 roku.

Czy rozpoznali Państwo głos gościnnego wokalu? To był oczywiście nikt inny jak Małgorzata Ostrowska. Legionerka, proszę Państwa, to nie tylko muzyka, ale również teksty. Pochwała niezależności, krytyka zniewolenia, ale również zabawa słowem, neologizmy i różne aliteracje. Akurat na historii podwodnej dało się w tekstach wyraźnie słyszeć o tym wszystkim, co w latach 80. działo się w naszym kraju.

Ta zabawa nie jest dla dziewczynek z płyty Historia podwodna. Słuchamy dzisiaj w drugiej godzinie przekazu podprogowego muzyki Lecha Janerki, artysty moim zdaniem najwybitniejszego polskiego muzyka alternatywno-rockowego. I cieszę się, że mogę się tymi utworami z Państwem dzisiaj dzielić. Lech Janerka urodził się 2 maja 1953 roku we Wrocławiu. Od zawsze związany był z Wrocławiem. Z racji tego, że ma swoje urodziny, miał swoje urodziny, dzisiaj taki program specjalnie dla niego jest poświęcony. W tym roku gra też swoje pożegnalne koncerty. Pierwszy odbył się już w maju, finał odbędzie się jesienią. Czy mam jeszcze jakąś ulubioną płytę Lecha Janerki? Oczywiście. Wydany w 1991 roku album Ur, moim zdaniem najbardziej eklektyczny w historii tego artysty. I z tego albumu wysłuchamy teraz dwóch kompozycji tytułowej oraz utworu Labirynty.

Trachianerka z płyty Ur w utworze Labirynty, a wcześniej w utworze tytułowym. To może jeszcze teraz troszkę przyspieszmy.

Oj, takie właśnie zakończenie utworu, dziwne. Na koniec wróciliśmy sobie jeszcze raz do płyty Bruchacha, do mojego ulubionego albumu Lech Energii. Proszę Państwa, takiego programu jeszcze nie mieliśmy. Wszystko po polsku, z dwoma małymi wyjątkami tekstowymi. W dzisiejszym programie przede wszystkim mieliśmy muzykę Lecha Energii, który, przypomnę, 2 maja skończył 73 lata. Wszystkiego najlepszego 100 lat. Kiedyś może powtórzymy sobie taką audycję po polsku i zrobimy wtedy, nie wiem, albo klasyki, albo może bardziej progresywne rzeczy, albo te nowości, o których wspomniałem. Bardzo było mi miło. Audycję realizował Michał Foltak, a mówił do Państwa Mariusz Duda. Mam nadzieję, że widzimy się na tegorocznych koncertach Lecha i Anerki. Dziękuję bardzo za dzisiaj i proszę sobie na koniec wyobrazić, że zawsze Państwo mają czas.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: 25, 26, 28, 29 sekund po północy. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tomasz Kwaśniewski. Witam Państwa w imieniu Julii Nowaczyńskiej, która realizuje dzisiejszą audycję, i Katarzyny Pasierbik, tu współgospodyni. Jeżeli ktoś zadzwoni tutaj do nas, a czekamy i taka jest tutaj intencja, to właśnie wpadnie na Katarzynę. Katarzyna przepyta i od razu za jej pomocą, za jej pośrednictwem w tranzycie na antenę osoba ma szansę trafić. 510-357-357 to jest numer do nas. A idea jest taka prosta bardzo. To jest taka godzina dla Państwa po prostu. Dla takich osób, które chciałyby coś z siebie zrzucić, wyrzucić, podzielić się, ewentualnie właśnie uzyskać poradę, ale nie taką wprost, bo ja to psychologiem żadnym nie jestem, ani innym takim doradcą, natomiast jestem dziennikarzem i bardzo chętnie posłucham, a później jest tak, że do Państwa dzwonią i się dzielą swoim własnym doświadczeniem, opowiadając, jakoś nawiązując do tych opowieści, które były wcześniej. Pierwsza osoba, która zadzwoni, jest tą osobą, której sprawą się zajmiemy. Oczywiście można też zadzwonić tak sobie. Nie rozmawiamy, tylko nie opowiadamy o żadnych rzeczach teoretycznych. Tym właśnie żyją media bez przerwy. Tu chodzi o taki moment, to jest taki wyjątkowy moment dla osób, które chciałyby powiedzieć trochę o sobie. Nie muszą być to rzeczy straszne, mogą być też rzeczy fajne, wesołe, byle osobiste. Natomiast jeżeli pojawi się jakiś kłopot, problem, no to tym problemem staramy się już zająć i zawsze, albo przynajmniej często dzieje się tak, że właśnie później słuchacze, słuchaczki dzwonią, dzielą się swoim własnym doświadczeniem, co zawsze nieodmiennie budzi moją radość i taką, no co dużo mówić, zawsze wychodzę z takim poczuciem nadziei, że ludzie są jednak strasznie fajni i jak się zwróci do nich z prośbą o pomoc, o poradę, to się tą pomoc dostaje. Ostatnio myślałem sobie właśnie, że kiedyś to były takie czasy, że były takie węzły społeczne, na przykład warzywniaki, i tam w tych węzłach się ludzie spotykali, opowiadali sobie, stając w kolejce, różne historie, znając się już troszeczkę i też wiedząc sobie różne rzeczy. No i tam właśnie odbywało się takie poradnictwo najprostszego rodzaju, ale też rodzaj takiego wsparcia właśnie osobistego. Były też kioski ruchu, były generalnie tego typu miejsca. Zresztą to można sobie przypomnieć, jak była pandemia. To takie rzeczy się działy, właśnie teraz sobie przypomniałem, w moim warzywniaku wtedy właśnie ludzie przeżywali takie dramatyczne rzeczy. To były rozmowy o rzeczach, których normalnie się nie rozmawia, czyli na przykład o śmierci, przemijaniu. To były bardzo, bardzo ciekawe czasy i fajne. A później to wszystko w sposób taki niesamowity znów się zamknęło. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Nagle uzyskaliśmy kontrolę poprzez te szczepionki i nagle te wszystkie takie głębsze relacje, które zostały nawiązane, one wszystkie się jakoś tak potoczyły w tą taką stronę właśnie klasyczną, czyli co słychać u pana, a w pracy, a coś tam, że dobrze, że miło, i wszystkie poważniejsze sprawy gdzieś nagle uciekły. Trochę szkoda, prawdę mówiąc, ja to zawsze lubię takie rzeczy. W każdym razie pogadałem i zapraszam. 510-357-357 to jest numer do nas. Proszę korzystać.

8 minut po północy, nocna grupa wsparcia. To, że nie jestem psychologiem, to już mówiłem, czyli że nie ma szans na to, żeby tu jakąś poradę uzyskać i bardzo dobrze, bo to przecież nie jest żaden gabinet, tylko radio, ale później jest tak, że to właśnie państwo dzwonią i podpowiadają różne swoje rzeczy dotyczące jakiegoś problemu, czyli w ogóle jest taki podłączony, kolektywny umysł do tego wszystkiego, taka baza zbiorcza, to już jedna rzecz. Powiedziałem, że nie ma tutaj takich, że nie opowiadamy o rzeczy teoretycznych, w sensie poglądów na jakiś temat, taki ogólny, no bo w sumie czemu tak ma się dziać, tym się zajmują media bez przerwy. Też powiedziałem, że jesteście, a tego nie powiedziałem, że jesteście anonimowi, to ważna rzecz. Można zadzwonić, jesteście państwo anonimowi, więc spokojnie można rzeczy opowiadać. Oczywiście ja wiem, że to nie jest takie łatwe zadzwonić do radia, do kogoś obcego tak naprawdę, chociaż może nie jest takim obcy już nie jestem, jeżeli ktoś troszeczkę słucha, to już się można bardziej przyzwyczaić do tego głosu niż do innych osób, które często się spotyka gdzieś. No i ważna rzecz jest taka, że właśnie, że warto wcześniej zadzwonić, bo wtedy jest szansa, że ktoś oddzwoni, co zresztą zawsze budzi we mnie takie uczucie wdzięczności, że państwu się chce podzielić później, no właśnie swoim doświadczeniem z kimś, kto o to pomoc jakoś tam prosi, więc warto wcześniej, jeżeli ktoś chciałby. No i zasada podstawowa jest taka, że kto zadzwoni pierwszy, pierwszemu zadzwonić jest zawsze najtrudniej, ale bonus jest taki, że później sprawą tej osoby będziemy się zajmować. 510 357 357 to jest numer do nas.

14 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Czasem jest tak, że coś kogoś gryzie, tak niepokoi. I to już nawet tak, że no, cały czas to się nosi w sobie. Już bliscy mają dosyć, nie chcą tego słuchać. Przyjaciele może też, a to cały czas jakoś tak gryzie właśnie. I to warto komuś wtedy jeszcze opowiedzieć. To często tak bywa, że wtedy te... Im częściej coś jest opowiadane, tym mniejsze ma takie ząbki, które im podgryza. W ogóle warto się usłyszeć przede wszystkim, bo też jak coś opowiadamy, to przecież sami siebie też słyszymy, jak tą opowieść snujemy. No i ona powolutku... Wychodzą na wierzch różne takie rzeczy, których może niepotrzebnie się boimy. Może tam są jednak jakieś takie fajne rzeczy, których właśnie jakby nie doceniamy, ponieważ jak sobie tak w mózgu opowiadamy różne rzeczy, mam takie wrażenie, przynajmniej ja tak mam, to wtedy to są tylko takie skrótowce. Jak trzeba komuś to opowiedzieć, no to trzeba dokładniej, ten ktoś zadaje pytania, co i jak, i nagle się okazuje, że tam jest dużo fajniejszych rzeczy, niż nam się wydawało, albo nawet znajdujemy rozwiązanie wtedy. Ja muszę państwu powiedzieć, że dzisiaj tak tutaj Julię Nowaczyńską, która jest realizatorką, troszeczkę przed audycją właśnie w ten sposób wykorzystałem. Miałem pewną taką obawę w sobie i zacząłem opowiadać, ona posłuchała i zrobiło mi się od razu lepiej, także warto, warto korzystać. Po to ja tutaj właśnie siedzę, jeżeli ktoś chce właśnie się tam przypatrzeć tej swojej sprawie, jak ona wygląda, to proszę zadzwonić, ja będę słuchał, podpytywał i można sobie skorzystać i na pewno nie będę kręcił nosem, a przynajmniej osoba nie będzie tego widziała, bo przecież to jest właśnie radio. 510-357-357 to jest numer do nas. Naprawdę warto sobie opowiedzieć. Sobie i komuś opowiedzieć różne rzeczy. Ja tak będę państwa cały czas co chwilę namawiał, ale też proszę się nie czuć zobowiązanym. Wszystko w swoim czasie. 510-357-357.

20 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Jeżeli ktoś ma ochotę, podzielić się czymś, chciałby opowiedzieć, właśnie coś z siebie jakby tak, no, wyrzucić, ułożyć sobie w sobie. Często to ma też wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o sen i w ogóle o samopoczucie. Czasami jest tak, że po prostu rzeczy w głowie rosną, a później się okazuje, że one są dosyć proste. Ja tu Państwu wielokrotnie opowiadałem, że kiedyś właśnie mam taką koleżankę, która samotnie wychowuje dziecko. Ja dopiero zrozumiałem, co to znaczy, jak ona mi opowiadała o pewnych kłopotach z nim związanych, jak musiała je rozwiązywać w zasadzie sama. I wtedy sobie zdałem sprawę, że to, że mam żonkę i że z żonką mogę się nawet pokłócić o różne rzeczy, ale przede wszystkim podyskutować, co zrobimy w tej sprawie, co zrobimy w tamtej sprawie i takie poobracać na różne sposoby, to jest wielka korzyść. Wiele osób właśnie czegoś takiego nie ma, więc wtedy warto jakby sobie opowiedzieć to komuś, posłuchać samego siebie w tej opowieści, odbić się po prostu od czyjejś opinii po to, żeby samemu sobie też lepiej pewne rzeczy poukładać, no i też zdecydować, co dalej. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście proszę bardzo, po to tu jesteśmy, a tu jest jeszcze później taka rzecz, że dzwonią właśnie słuchacze, słuchaczki, dzielą się swoim doświadczeniem, więc dodatkowa korzyść. Ja tak będę Państwa namawiał, bo to jest taka moja rola, ale proszę się, jak powiedziałem, nie czuć zobowiązanym. Ja wiem, że rzeczy się dzieją w swoim czasie, zresztą ja już parę razy doświadczałem takiego długotrwałego milczenia i nie jest to już dla mnie żadnym większym problemem. Zresztą zabezpieczyłem się, przynoszę ze sobą tomiki wierszy. Ostatnio, muszę Państwu powiedzieć, nie było czasu, bo cały czas coś się działo na czytanie, a ja specjalnie chodzę po antykwariatach i szukam takich tomików, które są krótkie wiersze, żeby Państwa też nie, później nie męczyć jakimiś długimi epistołami, więc mam takowy. Karol Maliszewski, Małe Zawsze to się w ogóle nazywa. Pan Karol Maliszewski jest profesorem, doktorem habilitowanym, poetą, prozaikiem i krytykiem literackim. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, mieszka w Nowej Rudzie. Rocznik 1960, wielokrotnie nagradzany za twórczość poetycką. Mam jego wiersze, będę je później czytał. Ale

26 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Zapraszam do korzystania, dzwonienia, jeżeli ktoś chciałby z siebie coś wyrzucić, no, czymś się podzielić, coś sobie ułożyć w sobie, to jest ta okazja. Tu jest też często tak, że właśnie później państwo odzwaniacie, więc można się jeszcze jakby tak dostać, jakiś rodzaj takiej głębszej porady życiowej. 510-357-357 to jest numer do nas. Ja wiem, że to nie jest takie proste zadzwonić do radia, bo tak namawiam, ale mam świadomość, że to nie jest takie proste. Czasami to, zresztą były takie telefony, że ktoś mówił, że pierwszy raz to formułuje w ogóle, więc ja wiem, że to nie jest takie proste, ale czasami jest tak łatwiej powiedzieć coś do kogoś w sumie obcego, czy tak rzucić właśnie w eter, niż mówić do osoby bliskiej, która popatrzy jakoś tak krytycznie. Ja będę korzystał też z tego, że państwo nie dzwonicie i mam tutaj wiersze, które noszę ze sobą od dłuższego czasu i ostatnio było tak gęsto, więc nie mogłem ich przeczytać, a one zresztą nie są takie bardzo porządne w takim sensie, że jakieś takie, no nie chciałem tu obrazić autora, nie chodzi o to, że są nieporządne, bo są bardzo porządne, ale że one są takie wesołe też i krótkie i czasami tak jak państwo opowiadaliście różne swoje historie trudne, to przebiegałem z takim nerwowo przez ten tomik, szukając czego, co by pasowało, było adekwatne i nie uroziło. W związku z tym, że dzisiaj jeszcze takiego telefonu nie mieliśmy, to mogę sobie pozwolić na wybór dowolny i tak zacznę od czegoś takiego, a państwa cały czas namawiam oczywiście do tego, żeby tutaj dzwonić, korzystać. Będziemy grać muzykę cały czas, no i będę oczekiwał na telefony. A przy okazji będę czytał te wiersze, już mówiłem, autor się nazywa Karol Maliszewski i pierwszy wiersz będzie taki. Wiózł z Gdańska.

0: 34 minuty po północy, nocna grupa wsparcia, nieustająco przypominam, że jeżeli ktoś ma ochotę, to można do nas zadzwonić, skorzystać. O takie miejsce, gdzie można podzielić się swoimi sprawami, pogadać właśnie o takich rzeczach, które są ważne, nie muszą być smutne, mogą być też wesołe, byle były osobiste. 510-357-357 to jest numer do nas. Ja tak będę Państwa namawiał, taka moja rola, ale też nikogo, żeby było jasne, do niczego tu nie zmuszam. Towarzyszy mi też poezja. Pan Karol Maliszewski jest poetą, autorem, ale widzę, pan Karol do nas zadzwonił. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Tomaszu.
0: Ale pan nie jest tym panem poetą, który...
1: Nie. Nie, ja z wierszami mam mało wspólnego.
0: Dobrze, bo się zaniepokoiłem, że na przykład dzwoni, że mnie tu ochrzanić.
1: Aha,
0: na przykład.
1: Dobrze. Żeby nie czytać.
0: Dobrze, słucham.
1: Słucham audycji już od dosyć dawna i dzisiaj też słucham od początku. Widzę, że nikt się nie zgłasza, więc tak pomyślałem, że może zadzwonię. Ja dzwoniłem do państwa audycji 2 albo 3 tygodnie temu, jak pan Antoni prowadził zastępcy pana. Dzwoniłem z takim problemem, z taką sprawą odnośnie długu. Nie wiem, czy pokrótce panu mogę przedstawić.
0: Tak, oczywiście.
1: Jak sytuacja się dzieje. Na początku kwietnia ja i mama dostaliśmy wezwanie do sądu w sprawie ustalenia spadkobierców po tacie. No i razem z wezwaniem był dokument cesji rzekomo z długu, niespłaconego długu z 95 roku. Tata zmarł w 2016 roku i teraz nawet jak ktoś sobie przypomniał, jakiś przedstawiciel spółki cywilnej, która ten dług kupiła od banku. No i tak zastanawiałem się właśnie, co mogę z tym zrobić, czy coś mi grozi w związku z tym, czy... Zadzwonił tam pan Kacper, jeśli dobrze pamiętam imię. Po moim telefonie, tak, miał akurat egzaminy adwokackie. Dobrze się złożyło, że słuchał audycji.
0: Aha.
1: Jestem uwięźny, bo sporo mnie uspokoił, ale byłem też u radcy prawnego na takiej darmowej poradzie z Urzędu Miejskiego. No i też wszyscy ludzie, z którymi o tym rozmawiam, twierdzą, że to jest prawdopodobnie jakiś dług przedawniony. Ktoś próbuje coś sobie tam ugrać. Może ktoś się przestraszy albo machnie ręką i będzie chciał zapłacić. Tylko tak zastanawiałem się. Oczywiście zacząłem już czytać wszelkiego rodzaju kodeksy i tak dalej. Generalnie w 2015 roku weszła ustawa, że jeśli spadkobiercy nie zrzekną się spadku po zmarłym w ciągu 6 miesięcy, to jest on im przypisywany z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza.
0: Tak jest.
1: Odpowiadają majątkiem zmarłego. Natomiast no tata, w zasadzie oboje rodzice w 2011 już wszystko przepisali na mnie i na rodzeństwo, więc no tata nie zostawił w sumie żadnego majątku. Ale jeszcze znalazłem taką może haczyk, może drogę. Jest artykuł 1019, który pozwala uchylić się od odpowiedzialności niezrzeczenia się tego spadku w ciągu 6 miesięcy w wyniku błędu lub zastraszenia.
0: Aha.
1: I tak właśnie myślę sobie, czy by z tego nie skorzystać, to się oświadczenie takie do sądu składa, że po prostu nie wiedziałem na daną chwilę, że jakikolwiek dług występuje, bo gdybym miał taką wiedzę, to bym się zrzekł tego długu. No i tak zastanawiam się, czy nie złożyć tego teraz. Może pan Kasper przykładowo słucha. Jeszcze go tutaj wywołam. Bo też słyszałem opinię, że nie na tym etapie po prostu. Mogę coś takiego złożyć, ale nie na tym etapie, bo teraz jest to tylko ustalenie spadkobierców. Właśnie dziwne jest.
0: A jak pan poszedł na tą poradę, to ten radca nie doradził?
1: No właśnie radca powiedział, że mogę to złożyć, natomiast mówił, że to jest nie na tym etapie, że teraz sąd tylko ustala spadkobierców. Natomiast jak już, że to nie jest o zwrot długu, że radca podejrzewa, że ten człowiek próbuje ustalić, kto dziedziczy i wtedy dopiero będzie mógł albo prywatnie jakieś pismo wysyłać, albo zgłosić się o tą rzekomą wierzytelność. No bo nie chce mi się wierzyć, że po 30 latach ktoś sobie przypomniał o jakimś długu. Tym bardziej, że nie mieliśmy żadnych wezwań od komornika ani żadnej decyzji czy wyroku sądowego.
0: Rozumiem, tak po mojemu to rozumiem, że pan należy do tych ludzi takich trochę jak ja, że jak nagle się pan dowiaduje, że coś wisi nad pana głową, to nie jest pan w stanie jakby przestać o tym myśleć, bo są ludzie, którzy świetnie sobie z tym radzą, w tym sensie, że się tym nie przejmują, uznając to za jakieś, no właśnie, rzeczy z kosmosu. Rozumiem, że pan musi sobie jakoś to opowiedzieć tak, żeby przestało to pana gryźć.
1: Tak, właśnie. Ja zawsze próbuję mieć jakieś dwie drogi wyjścia, żeby alternatywne, żeby sobie z tym...
0: Ale ja też słyszałem właśnie o tej zasadzie, że tam z dobrym inwentarza, że jakby odpowiadamy tylko do wysokości tego majątku, który został odziedziczony tak naprawdę,
1: tak,
0: a nie tego naszego. Więc to jest chyba rzecz, ja sobie przynajmniej tak to przyjąłem, jako to rzecz, która no, rozwiązuje wszelkie sprawy spadkowe takie dla mnie.
1: No tu w moim przypadku chodzi mi o to, żebym się już tak jakby odciął. Gdyby sąd przyjął to moje odstąpienie, zrzeczenie się spadku nawet po tych 6 miesiącach, no to można powiedzieć, że już nie dotyczy mnie żadna ta sprawa spadkowa, bo mam nadzieję, że nikt więcej się nie po jakimś czasie też nie przypomni. Jakaś inna osoba, kolejna, prawda?
0: No właśnie, więc to wszystko, to zawsze widać, jak to wisi w ogóle na włosku, ale dobrze, może pan Kacper nas słucha, to się odezwie, albo ktoś inny, kto ma takie doświadczenie, rozumiem, odezwania się jakiegoś dłużnika rzekomego po latach, który ma jakąś chrapkę na partycypację w części spadku, albo w ogóle ma chrapkę na odzyskanie może rzeczywiście jakiejś wierzytelności z dawnych czasów. Więc jeżeli ktoś ma taką w głowie, to proszę zadzwonić. A panu, pani Karolowi, ja życzę wszystkiego najlepszego.
1: No w przyszłym tygodniu mam tą rozprawę, także...
0: A, bo ona już będzie ta rozprawa, tak?
1: Znaczy nie, o ustalenie. To tylko chodzi mi o to, właśnie chodzi mi
0: o to zrzeczenie.
1: Chodzi mi o to, czy ja mam, tak, czy mogę to zrzeczenie, czy mi sąd to uzna, czy nie uzna, prawda?
0: To już bardzo dużo pan zrobił.
1: Czy już, no ja już tutaj od 2 tygodni, jak ostatnio dzwoniłem, to już kombinuję. Właśnie to jest problem, że to siedzi tylko w głowie. Nie można, trzeba iść do pracy, trzeba z klientami rozmawiać, a z tyłu głowy jest coś...
0: Ja pana bardzo dobrze rozumiem, bo ja mam podobnie, że dopóki tego nie rozwiążę, to cały czas mi siedzi i to jest prawdą, coś, czego strasznie u siebie nie lubię, że jestem taki, że nie mogę tego odwlec. No ale cóż, tacy jesteśmy, dzięki właśnie temu załatwiamy inne. Tak. No to życzę panu, żeby wszystko było dobrze.
1: Dobra. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję
1: serdecznie. Dobrego wieczoru życzę.
0: Dobrego
1: dla wszystkim słuchaczom.
0: Dla pana również i na pewno w ogóle będzie dobrze. Ja to, jak powiedziałem, żyję tą myślą o tym, że dziedziczy się, znaczy, że tylko do tego, co tam, no chodzi o to dobro inwentarza całe, że to jest tylko to miejsce, które może być tylko z tego możemy być pociągnięci i to w to wierzę i się nie przejmuję i panu Karolowi też wszystkiego najlepszego życzymy. Za 18 minut pierwsza. Można korzystać z nas, dzwonić 510-357-357, to jest numer do nas, jak pan Kacper słyszał, albo ktoś inny, kto jest znawcą prawa spadkowego, to nie zaszkodzi, gdyby zadzwonił. Zapraszam.

0: 46 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Trzymamy pana Karola za pana Karola kciuki, ja nie chciałem pana Karola za kciuk, chciałem trzymać. Dobrze, 510-357-357 to jest numer do nas. Pan Marek do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Marku. Halo?
1: Tak, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Czym możemy służyć?
1: Tak chciałem się podzielić, bo tak...
0: O, super.
1: Usłyszałem grupa wsparcia. No i to sobie tak zaprezentowało, że powstała taka radiowa grupa.
0: Aha.
1: Ja chciałem się podzielić moim problemem, a jednocześnie problemem, z którym się dzielę i chcę pomagać innym. Mhm. Jestem osobą uzależnioną od alkoholu. 3 lata trzeźwą.
0: Gratulacje.
1: I dostając pomoc od drugiego człowieka, dzielę się tym i założyłem grupę, gdzie pomagam innym. Mhm. I tak nie wiem, czemu to robię, ale mam taką właśnie potrzebę o tym opowiedzieć.
0: Ale jak to właśnie było u pana?
1: Znaczy było, no, było 30 kilka lat rozwoju choroby uzależnienia i dopiero wchodząc na emeryturę poczułem, że coś z tym zrobić. Tak się zaczęła cała przygoda z tą chorobą i właśnie będąc jakby czynnym, to byłem coraz bardziej na takich nizinach społecznych.
0: Aha.
1: Traciłem zaufanie, rodziny, przyjaciół, pracy. Osiągając sobie jakieś znowu, chciałem się podnieść i pokazać, że nie wiem co się stało, ale to czas, kiedy miałem sobie tego życia dojść.
0: Ale wspomniał pan o kimś, kto panu pomógł, to znaczy, co się stało?
1: Tak, to jest ten ludzie, którzy wyciągnęli rękę, którzy uwierzyli, że mogę to zrobić, pokierowali do właściwych miejsc, fachowców. Mhm. I myślę, że w takich trudnych sytuacjach potrzebny jest ten drugi człowiek, żeby ktoś we mnie uwierzył. Bo ja sam się nie wierzyłem. Przez tyle lat coraz większego stracania się. Uważałem, że był taki moment, że już taki jest mój dom.
0: Mhm. Że już pan będzie pił do końca życia.
1: Tak. To się pogodziłem z tym. To był taki moment. Jak się pogodziłem z tym, to nagle się zaczęło coś tworzyć nowego. Mhm. Zacząłem spragnąć mieć na lekarz.
0: Ale ciekawi mnie właśnie, jak pan opowiadał o tym pomocy właśnie od kogoś, to było tak, że pamięta pan dokładnie, ktoś podszedł i powiedział: Marek, ty możesz inaczej? Jak to było?
1: To był długi proces. Poznałem kilku ludzi właśnie w internecie, no, ale też na takiej grupie wsparcia, którzy podobnym problemem się borykają. I tej grupie takich ludzi anonimowych, nieznanych online, nagle o co zacząłem się interesować moim jestem. To było też coś takiego, co rodzina, bliscy się nie interesują, bo już stwierdzili, że już wszystkie możliwości tylko zostali, a tu nagle znajduje ludzi obcy, którzy wierzą we mnie, że dam radę, że mogę coś zmienić. Mm-hmm. I tutaj tak obudziła się taka iskierka, że a może jeszcze raz spróbuję.
0: I spróbuję. No
1: tak, to się zaczęło w sumie 5 lat temu. Kontakt z tymi ludźmi, później właśnie konkretne decyzje związane z pójściem na terapię zamkniętą i od tej terapii zaczęła nowa przygoda, nowe życie. Mm-hmm. To jest bez. Myślę, że warto się z tym podzielić, bo tak w moim otoczeniu, w środowisku wielu moich przyjaciół, znajomych się boryka z tym, a trudno im o tym powiedzieć tak głośno. Mhm. Jest to choroba tak społecznie piętnowana. To ja właśnie z takim stresem się do was dodzwoniłem. Słyszałem, że ciężko się do was dodzwonić. A pierwszy telefon i mam połączenie.
0: Widzi pan. Okno się zrobiło.
1: Tak. Nie wiem, czy to jest czas, który macie tutaj tak z tym moim problemem szpedem. Co mam?
0: Tak, bardzo panu jestem wdzięczny, bo to jest ta opowieść właśnie o tym. Po pierwsze, często się zdarza, tak jak pana słucha, to myślę sobie od razu, że właśnie od bliskich to ciężko jest przyjąć, po pierwsze. Czasem też bliscy już mają po prostu dosyć, są zmęczeni. To musi gdzieś wydarzyć z boku, ktoś musi coś i właśnie musi być ten element, że ktoś, że ma się jakby czystą kartę i ktoś może w nas uwierzyć i wtedy jakby no łapiemy się tego i jedziemy. I później się okazuje, że to nie jest też takie trudne, ale to może też są takie momenty, że po prostu otwiera się jakaś szansa na zmianę i wtedy trzeba ją wykorzystać, a jak nie, to później następna nie wiadomo kiedy przyjdzie. No i później tak to się już toczy i też zaczyna się właśnie wierzyć w to, że właśnie interakcje między ludźmi mają znaczenie ogromne.
1: Tak, to właśnie to, tyle dziwnych rzeczy się toczyło, a też takim jednym z tych ludzi, którzy stanęli już, no, już w trakcie terapii, był Wiktor Osiatyński, którego poznałem już nie żyjący, ale poznałem go poprzez jego literaturę. Mhm. Wszystkie książki, które tylko były dostępne w środku, zacząłem czytać, poznałem jego drogę, jego życie, jego wychodzenie też z tego nałogu i wiele elementów było wspólnych. Zastanawiałem się. Ten człowiek już nieżyjący też stał się takim człowiekiem, który stanął mi na drodze.
0: I jak jest dzisiaj u pana, panie Marku? Jak sobie pan żyje?
1: Trudno znaleźć słowa, ale nie powiem, fascynujący. Fantastycznie.
0: No to fantastycznie. Bardzo panu serdecznie dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy gorąco. No i wszystkiego najlepszego tam na dalszej drodze życia, żeby nie musi być zawsze aż tak ostro fascynująco, wystarczy jak będzie dobrze. 510-357-357 to jest numer do nas. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę zadzwonić, no to jest ostatnia szansa.

musimy niestety już kończyć. Dziękuję Państwu za obecność w imieniu Julii Nowaczyńskiej, która realizowała, i Katarzyny Pasierbi, która jest współgospodynią. Ja nazywam się Tomasz Kwasiński, ale pozwolę sobie jeszcze dwa wierszyki, bo króciutkie te wierszyki są przeczytać. Jeden jest o wierności. Byłeś wierny tej sieci 2 lata lub dłużej i teraz masz szczypce do grilla za free, tłumaczy mi młody. I drugi jest taki fikuśny, już po nim powiem Państwu dobranoc. Ile kosztuje, jest tytuł. Ile kosztuje pokrycie u pana? Zależy, dachowe czy weterynaryjne, bo ja kręcę 2 interesy. Dobranoc.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Live Guru. Otwórz oczy.
1: Dzisiejszy gość Live Guru przedstawia się czasem jako przedsiębiorca po przejściach. Przedsiębiorca z przeszłością, poturbowany, acz doświadczony. Ale to nie jedyna jego tożsamość, bo Stefan Batory, współzałożyciel Booksy, aplikacji, która zawojowała 5 światowych rynków i dzięki której można się umówić do kosmetyczki, fryzjera, dietetyka, barbera itd., itd., i na której pracuje m.in. fryzjer Baracka Obamy, stylistka Beyoncé, makijażystka Katy Perry, fryzjer drużyny Realu Madryt, więc Stefan Batory jest także sportowcem, ultramaratończykiem i wingfoliarzem, to znaczy pływa na wingfoilu. Podejrzewam też, że gdzieś głęboko w środku pozostał nerdem, który spojrzy na kod źródłowy i będzie potrafił wypatrzyć strategiczne błędy szybciej niż zdążyłabym powiedzieć algorytm. Zapraszam zatem dziś na inspirującą opowieść na styku wielkiego biznesu, nauki i sportu. Ja nazywam się Magda Gacyk i łączę się z Państwem z Doliny Krzemowej, a w studiu Radia 357 w Warszawie rękę na pulsie realizacji i na konsolecie trzyma Szymon Kuliś, a gra nam Shakira.

0: pretty boy.
1: Powinnam dodać, że oprawa muzyczna dzisiaj autorstwa naszego gościa. Witaj, Stefanie.
2: Dzień dobry, witam cię, Magda, witam państwa.
1: Wspomniałam już, że mówisz czasem o sobie, jestem przedsiębiorcą po przejściach. Nie sposób nie zapytać, no bo tu już wyobraźnia rozgrzewa się do czerwoności. Jakie to przejścia?
2: Wiesz, chyba każdy przedsiębiorca ma na swojej drodze bardzo dużo przejść, tak? I otarcie się o bankructwo, i zwolnienia ludzi, które zawsze są bardzo traumatyczne. Oczywiście bardziej traumatyczne dla tych ludzi, którzy są zwalniani, ale to nigdy też nie jest przyjemne dla tego, kto musi tę decyzję podejmować. Jakieś konflikty i problemy z inwestorami, skalowanie firmy, rozwiązywanie takich codziennych problemów. No tego jest cała masa i ja zawsze chcę o tym myśleć jako o lekcjach, nie jako o porażkach. Ale tych lekcji w życiu odrobiłem już bardzo dużo.
1: Ale masz taką opinię osoby, która nie boi się podejmowania trudnych, czasami drastycznych decyzji?
2: Nie powiedziałbym, że się nie boję, tylko czasem jak człowiek stoi z plecami pod ścianą i nie może się już cofnąć, to nie może podjąć innej decyzji, bo no, alternatywą było bankructwo. Mhm.
1: To który moment był najtrudniejszy w tej twojej karierze przedsiębiorcy?
2: Zawsze każdy moment, czy każdy problem, z którym się mierzymy w danej chwili, wydaje się tym najtrudniejszym. Natomiast chyba najtrudniej jest, jak w życiu biznesowym i w życiu prywatnym coś pójdzie nie tak w tym samym momencie. I no, dla mnie najtrudniejszy był taki kryzys w firmie w połowie 2022 roku, chwilę po tym, jak umarła moja mama i jak ja walczyłem z dosyć poważną chorobą. I te trzy rzeczy, jak się zbiegły, to był chyba taki najpoważniejszy, najbardziej traumatyczny kryzys.
1: Wyszedłeś z tarczą z tego kryzysu, nie na tarczy.
2: Wiesz, zawsze z takich kryzysów wychodzimy. Ja chcę tak o tym myśleć, że starczą, jeśli się czegoś z nich uczymy i jeśli wyciągamy jakieś wnioski, bo no, można rozdrapywać rany, dzielić włos na czworo i pamiętać te wszystkie trudne momenty, tylko z tego chyba nic dobrego nie przychodzi i tak naprawdę nie daje nam to niczego. I ja patrzę na to w ten sposób, że wyjście z kryzysu z wnioskami, z lekcją, z czymś, czego się nauczyliśmy, to jest zawsze wyjście na tarczy, niezależnie od tego, jaki jest chwilowy rezultat tego kryzysu.
1: To ja jeszcze trochę o tych trudnych momentach, ale może lżejszym tonem, bo wróciłeś niedawno z Limy, prawda? Tam też zawodowo?
2: W Limie miałem przesiadkę i tam spędziłem jeden dzień, a byłem tak naprawdę w Pacas Majos. To jest taka malutka wioska czy miasteczko rybackie. I przy okazji jest tam najdłuższa fala na świecie, która w dobre dni ma 2-3 kilometry.
1: No ja nie mogę nie zauważyć, że w Peru jest 3500 gatunków ziemniaków, oficjalnie zarejestrowanych gatunków ziemniaków. I od razu sobie pomyślałam, czy przypadkiem nie miałeś takiej ziemniaczanej traumy, bo był taki okres w twoim życiu, w twojej karierze, że jechałeś na ziemniakach ponad rok, prawda? Czy tam prawie dwa lata, bo były tanie. Opowiesz, co spowodowało u ciebie tę monodietę wówczas?
2: Oczywiście, natomiast nie dość, że nie mam traumy, to ja do dzisiaj uwielbiam ziemniaki. Ja się wychowałem na wsi i zawsze ulubionym okresem roku były wykopki, bo wtedy nie dość, że wykopywaliśmy te ziemniaki, to jeszcze na koniec dnia było ognisko, w którym je piekliśmy. Natomiast 25 lat temu założyłem swoją pierwszą firmę. Było nas wtedy 8. 3 kolegów miało się zajmować biznesem. Ja byłem jednym z piątki geeków, jak to nazwałeś. Mieliśmy się zająć tą całą częścią IT i pisać kod, i tworzyć produkty, i systemy na zamówienie. Natomiast jak pękła tak zwana bańka internetowa, 3 kolegów odeszło do pracy, do innych firm, do korporacji. Zostało nas 5 geeków, trochę takie sieroty. Sieroty tego kryzysu i tej sytuacji. I pozostali 4 koledzy popatrzyli na mnie i powiedzieli: Stefan, to może ty zostaniesz prezesem. A ja nie miałem pojęcia, jak się prowadzi firmę, jak się prowadzi sprzedaż, marketing, jak się zarządza księgowością, finansami, administracją i podjąłem się tego zadania. Firma była młodziutka, dopiero co założona. My właściwie nie mieliśmy jeszcze ani jednego klienta, ani jednego projektu, ale już mieliśmy koszty, bo wynajmowaliśmy biuro, bo musieliśmy płacić pensje, bo jakieś komputery, biurka kupiliśmy. No i w ciągu 2 pierwszych lat mieliśmy 200 tysięcy na minusie, 200 tysięcy długów. No i w takiej sytuacji ciężko jest wypłacać sobie wynagrodzenie, jeśli mamy długi. I ja wtedy razem z pozostałymi kolegami, którzy byli udziałowcami, wypłacaliśmy sobie po 100-200 zł miesięcznie. I nawet pomimo inflacji i tego, że dzisiaj wartość 100 zł jest inna niż była 25 lat temu, wtedy to też nie było dużo pieniędzy. No i jak trzeba przeżyć cały miesiąc za 100 czy 200 zł miesięcznie? Ziemniaki były wtedy tańsze od ryżu. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, ale to był ten prozaiczny powód, dla którego kupowałem i jadłem głównie ziemniaki, żeby nie powiedzieć tylko ziemniaki. I z pozytywnych rzeczy nauczyłem się je wtedy robić prawie na 100 sposobów, więc gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam jeszcze pomysł na napisanie książki Ziemniaki na 100 sposobów, bo i zupy, i placki, i ciasta, i pieczone, i smażone, i gotowane, i częściowo gotowane, a później pieczone, więc no naprawdę na każdy sposób je można zrobić. To była bardzo wartościowa lekcja.
1: Zostałeś tym prezesem i zostałeś tym prezesem, ogarniając te różne sprawy, o których nie miałeś pojęcia, dlatego że nikt ci nie powiedział, że to właściwie nie powinno wyjść i w związku z tym ty z takim entuzjazmem, czy podszedłeś do tego systematycznie, poważnie, powolutku, krok po kroczku, zapoznając się z wiedzą, bo to jest fascynujące też. Wiesz, że skoczyłeś do basenu, właściwie tak trochę nie sprawdzając, czy w tym basenie jest woda.
2: Nie dość, że tak. To nie dość, że nikt mi nic nie powiedział, to nikt mi też nie powiedział i nie uświadomił mnie, że w pewnym momencie powinniśmy zgodnie z prawem i z przepisami zgłosić spółkę do upadłości, bo spółka kwalifikowała się do upadłości i jak się tego nie zrobi w odpowiednim momencie i się zalega z podatkami i z ZUS-em, to później cała odpowiedzialność ciąży na zarządzie, który nie zgłosił spółkę wystarczająco szybko do upadłości. Więc to pokazuje, jak bardzo nie wiedziałem, w co się pakuje. Czy był tam entuzjazm? Dzisiaj nie pamiętam, bo to było 25 lat temu i nie pamiętam już, jak się wtedy czułem. Czy była w tym jakaś metoda? Może nie było jakiejś wielkiej metody, bo też nie wiedząc, jak się prowadzi firmę, ja nie miałem takiego aparatu, narzędzi, żeby wiedzieć, jak się wyprowadza firmę z kryzysu, czy jak się samemu rozwijać i uczyć. Jako młody, niedoświadczony człowiek i przedsiębiorca wtedy nic nie wiedziałem, ale trochę intuicyjnie zrozumiałem, że zanim się zacznę uczyć księgowości i finansów i wszystkich innych rzeczy, to najważniejsza jest sprzedaż, no bo jak nie będzie sprzedaży, to nie będzie klientów, nie będzie faktur, więc po co się uczyć tego, jak działa księgowość i finanse, jak my nawet faktur nie wystawiamy. I to był dla mnie taki pierwszy moment, kiedy już po fakcie uświadomiłem sobie, jak ważna jest priorytetyzacja i jak ważne jest skupienie się na jednej rzeczy, która w danym momencie jest najważniejsza i rozwiązuje wszystkie inne problemy, bo jakbyśmy tej jednej rzeczy nie rozwiązali, to tak naprawdę nie było sensu rozwiązywać żadnych innych problemów.
1: No dobrze, ale mimo tego, że czas był intensywny i potem zresztą kolejne lata, jak się patrzy na przebieg twojej kariery, były nie mniej intensywne, to jednak biznes chyba nie zaanektował całego twojego życia, prawda? Jest jeszcze miejsce na pasję, na sport na przykład. Czy może czujesz, że praca ci coraz bardziej tak zaborczo zasysa?
2: Przez pierwsze kilka lat praca mnie zasała i to bardzo zaborczo, bo nie byłem 7 lat na urlopie i najpierw nie miałem pieniędzy na ten urlop, a jak gdzieś w 4-5 roku już zacząłem zarabiać może nie duże, ale takie normalne pieniądze wystarczające na utrzymanie się w Warszawie i może nawet na jakiś jeden wyjazd w ciągu roku, to nie miałem czasu, a przynajmniej tak mi się wydawało, że nie miałem czasu, żeby pójść na ten urlop. I w pewnym momencie stanąłem na wadze i zobaczyłem tam 100 kg, a ja raczej jak ktoś mnie znał z młodości czy z dzieciństwa, wie, że nie jestem jakoś wybitnie wysoki, ani nie mam takiej muskularnej budowy i to był tłuszcz, który się tam uzbierał w większości i obiecałem sobie, bo to było 99,5 kg, obiecałem sobie, że nie przekroczę tych 100 kg i moim pierwszym odruchem była dieta, żeby jeść zdrowiej i mniej, bo ja trochę teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, zajadałem stres z pracy, że jedzenie było dla mnie taką ucieczką i no, co tu dużo mówić, takim samym mechanizmem jak alkohol czy narkotyki, których na szczęście nie brałem i nie nadużywałem alkoholu, ale to jedzenie było szybkim sposobem na pobudzenie ośrodka przyjemności. I jak sobie obiecałem, że nie przekroczę tych magicznych 100 kg i zacząłem jeść sałatki, to mój kolega z pracy, Gaweł Boguta, wtedy popatrzył na mnie i powiedział: wiesz co, Stefan, ty się może nie męcz i nie jedz tych sałatek, bo ja uwielbiałem wtedy kebaby, pizzę, nie wiem, makarony, jakiegoś chińczyka. Zawsze jak chodziliśmy w przerwie na lunch, to była podstawa mojego menu. I Gaweł wtedy powiedział: jedz dalej co chcesz, tylko zacznij biegać. A ja mu powiedziałem: ale ja nie lubię biegania. A on mówi: no ale spróbuj i zobaczysz, czy bardziej nie lubisz biegania, czy sałatek. No i to zdanie, to jedno zdanie zadziałało i zacząłem wtedy biegać. I po 3 miesiącach okazało się, że to bieganie nawet nie jest takie nieprzyjemne, a po kolejnych 6 miesiącach chyba zacząłem je lubić.
1: No ale czekaj, to bieganie zapewnia ci ten tak zwany runner's high, to bycie na haju takie, o którym się mówi, że część biegaczy, nie wszyscy mają. Czy tym bieganiem smyrasz sobie ten ośrodek nagrody?
2: Zresztą nigdy nie miałem takiego runner's high, czy odlotu, czy takiego jakiegoś bardzo silnego bodźca, ale zauważyłem, że to bieganie dawało mi taki spokój, dawało mi czas na przemyślenie różnych rzeczy, na bycie samemu ze sobą. Bo ja nigdy wcześniej, nie wiem, nie medytowałem, nie uprawiałem żadnego innego sportu i całe moje życie było skupione wokół pracy i rodziny i nie miałem nic pomiędzy pracą i rodziną. I to bieganie stało się taką przestrzenią, czasoprzestrzenią dla mnie samego i na czyszczenie głowy. Ja nigdy nie miałem wcześniej czasu na czyszczenie głowy i zawsze było coś pilnego, czym się musiałem zająć albo w pracy, albo w domu. I wydaje mi się, że to mi dało taką największą motywację i takie poczucie, że to bieganie jest fajne. Pewnie tam był jakiś runner's high, ale nie taki, nie tak mocno zaakcentowany jak u innych osób, które o tym mówią.
1: No to ja po przerwie muzycznej jeszcze pozwolę sobie pociągnąć wątek diety i biegania, ale teraz sięgniemy po kolejny utwór, który wybrałeś i ja tu muszę dodać, że my tu jednocześnie słuchamy miłych dla ucha latynoskich piosenek, ale Stefan jednocześnie się uczy hiszpańskiego, przyjemne z pożytecznym. To jeden z twoich takich trików na efektywność, czy po prostu teksty same wchodzą ci do głowy, jak są wyśpiewane?
2: To jest tak, że faktycznie czasem uczę się całych zwrotów z piosenek, ale też uczę się takiej wrażliwości słuchowej na ten język, bo ja nie chodzę formalnie na żadne lekcje hiszpańskiego, sam się tego hiszpańskiego uczę i chcę się osłuchać i zacząć rozpoznawać, gdzie się zaczynają i kończą słowa, bo jak się czasem słyszy w obcym języku jakieś zdanie, to człowiek nawet nie wie, czy to jest jedno długie słowo, czy całe zdanie składające się z kilku słów i słuchanie piosenek po prostu chyba dało mi taką możliwość, że ja już zaczynam rozumieć pojedyncze słowa, a jak je znam, to już zaczynam powoli rozumieć kontekst i o czym są te piosenki.
1: No to jest bardzo fajny trik, moim zdaniem, do skopiowania. No to my teraz Carolina Gerardo Navarro, czyli Carol G, to jest kolumbijska ikona muzyki reggaetonu i dla zapętlonych muzycznie słuchaczy Radia 357 dodam, że pierwsza latynoska, która w przyszłym roku będzie headlinerką festiwalu Coachella. Que lo que estamos rulando, empezó el verano, fuego.

0: ma szansę na bycie, taki przynajmniej jest cel, 10-krotnym, a może nawet 100-krotnym biznesowym jednorożcem. Stefan też, jak uprawia sport, to nie tam, że jakieś 5 kilometrów, tylko od razu ultramaratony, no może nie od razu. Rozmawialiśmy o diecie, no to tym razem o diecie sportowca, bo pewnie dbasz o to, co jesz, masz za sobą rozmaite biegi, masz za sobą starty w takich morderczych maratonach jak Maraton Piasków, Maraton de Sable. Musiałeś się pewnie do tego porządnie przygotowywać?
1: Tak, to były wielomiesięczne przygotowania i tutaj zarówno przygotowanie takie czysto sportowe, wytrzymałościowe, ale też logistyka i przyzwyczajenie się do biegania z plecakiem, przyzwyczajenie się do jakby pewnego sprzętu, pewnych jakby rodzajów ubrań, w których na co dzień nie biegałem, bo tam się zakłada stóp tuty, żeby się piasek nie nasypywał do butów, do skarpet, ale również biegnie się w tym samym ubraniu przez cały tydzień i jak coś zacznie uwierać, jak biegniemy, nie wiem, 10 czy 20 kilometrów, ale, albo nawet maraton, po którym wracamy do domu i możemy następnego dnia czy za tydzień wyjść na trening w nowym ubraniu, to nie jest problem. Natomiast jak tu się codziennie biegnie w tych samych ubraniach, w tych samych butach, to ten sprzęt musi być idealnie dopasowany, idealnie przygotowany, przetestowany. I tak samo jedzenie. Te wszystkie żele, batoniki, suszone mięso, jedzenie liofilizowane, które tam zabrałem, no to było kilka miesięcy biegania, trenowania i testowania całego sprzętu.
0: A to powiedz mi, jak połączyłeś te dwie kropki od młodziaka, który mówił, nie lubię biegać, no dobra, trochę pobiegam, po młodego mężczyznę, który mówi, no dobra, zabieram się i to nie na jakiś zwyczajny ultramaraton, tylko od razu jeden z takich najbardziej brutalnych.
1: To ja wtedy byłem na trochę innym etapie w życiu i miałem taką potrzebę chyba, żeby coś sobie i otoczeniu udowodnić, co ja nie potrafię. I wtedy to ściganie się chyba służyło tak naprawdę pokazaniu, jaki jestem, nie wiem, mocny, wytrzymały, jak się potrafię porwać na rzeczy niemalże niemożliwe. I też w dobrym momencie, bo Gaweł, który mnie namówił na bieganie, też mnie namówił na start w Maratonie Piasków. I jak mi to zaproponował, to było trochę na zasadzie, co ja nie potrafię, potrzymaj mi piwo. I się zapisałem. I to było oczywiście fantastyczne przeżycie, bardzo fajne doświadczenie, bardzo miło je wspominam. Zresztą pobiegłem jeszcze później dwukrotnie. Ale wtedy myślę, że to była próba udowodnienia sobie i światu czegoś i pokazania tak naprawdę do końca nie wiem nawet czego, ale to były jakieś mechanizmy, nie wiem, ucieczkowe może, to były jakieś mechanizmy dowartościowujące. Co nie zmienia faktu, że to bieganie było fantastyczne i mi się bardzo podobało.
0: Ja myślę, że to musiało coś dać na dłuższy czas już post zawodach. Natomiast powiedzmy jeszcze dwa zdania o tym, czym jest Maraton Piasków, bo ty po raz pierwszy, no i chyba potem też, startowałeś w takiej drużynie polskiej, tak? Tam było kilkoro Polaków, za pierwszym razem chyba jedna kobieta.
1: Tak.
0: I wszyscy z podobnymi doświadczeniami, z podobnymi nastawieniami, czy to były bardzo różne osoby o bardzo różnych celach i podejściach?
1: Ja myślę, że każdy miał zupełnie inną motywację i ciężko powiedzieć, co kierowało Krzyśkiem, Magdą czy Gawłem, którzy tam ze mną byli pierwszy raz i co oni mieli w głowach. Krzysiek, Magda i Gaweł znali się od lat i oni startowali w takich zawodach wytrzymałościowych, przygodowych, w różnych rajdach przygodowych i oni po prostu zawsze czerpali z tego radość. Maraton Piasków to jest taki trochę Paryż-Dakar dla biegaczy. I polega to na tym, że cały tydzień spędza się na pustyni, na Saharze, na granicy marokańsko-algierskiej, po tej stronie marokańskiej. I w plecaku niesie się wszystko, co jest potrzebne do

0: przeżycia tygodnia na pustyni, jedzenie, ekwipunek, lekarstwa, ubrania, śpiwór, karimatę. Organizatorzy zapewniają tylko wodę, bo pije się kilkanaście litrów wody dziennie, więc przez tydzień to by było między 70 a 100 litrów wody. Nie mogę sobie wyobrazić, jak mógłby to ktoś przez cały tydzień nieść na plecach, więc organizatorzy to zapewniają. I zapewniają takie proste berberyjskie namioty. To są de facto dwie tykwy przykryte takimi zszytymi workami od kawy i to wszystko. I śpi się w tych namiotach albo na karimatach, a jak ktoś nie ma karimaty, to na takim bardzo cienkim, nie wiem jak to nazwać, kocodywanie. I w śpiworze, który się niesie w tym plecaku. I codziennie rano, o 6 rano te namioty są zwijane, o 9 rano jest start. Biegnie się kilkadziesiąt kilometrów do następnego obozu, gdzie te namioty już czekają na nas przygotowane. Odpoczywa się przez resztę dnia, śpi i następnego dnia to samo. I tak przez 6 dni, przy czym jeden etap jest dwudniowy, bo to jest najdłuższy etap, który zazwyczaj ma od 80 do 90, 80 kilka, 90 kilometrów, bo pozostałe etapy zazwyczaj mają 30 kilka, 40 kilometrów. Więc na ten najdłuższy etap jest 2 dni i wtedy ma się cały dzień, całą noc i cały dzień na ukończenie tego etapu.
1: A po maratonie piasków jeszcze cię korciły jakieś inne ultra? Jeszcze czujesz się ultrasem?
0: Na szczęście już nie. Mówię na szczęście, bo to jednak jest eksploatowanie swojego organizmu i no, zapłaciłem. Nie chcę powiedzieć, że za samo bieganie, bo to pewnie jest bardziej wina stresu i pracy i tych reżimów, które sobie narzuciłem w pracy, ale taki stres z pracy narzucony, bo bieganie jest też obciążeniem i stresem dla organizmu. Organizm, ktoś mi kiedyś powiedział bardzo obrazowo, że nie rozumie, czy ja uciekam przed lwem, czy biegnę dla zabawy. I organizm wtedy na poziomie takim komórkowym też to odbiera jako stres i niestety ten długoletni stres wywołał u mnie chorobę autoimmunologiczną. Ja już nie mogę tak intensywnie biegać. Dzisiaj robię to już tylko i wyłącznie dla przyjemności i dla zdrowia. I 2-3 razy w tygodniu truchtam 30-40 minut, czasem godzinę, jak mam lepszy dzień. Więc to mi pozostało z tego biegania. Dalej to lubię, kocham bieganie, sprawia mi to przyjemność, ale już nie forsuję tak swojego, czy nie eksploatuję tak swojego organizmu i też nie ścigam się już z nikim ani z samym sobą. Robię to tylko dla przyjemności i dla zdrowia.
1: To, o czym wspominałeś, to nie jest wyjątek, prawda? Bo pewnie jak się rozejrzałeś w środowisku ultrasów tak zwanych, to nie tylko ty płacisz cenę, prawda? Te choroby bardzo często trudne do zdiagnozowania, między innymi autoimmunologiczne, to tak jak wspominałeś, to jedna z cen i o tym się na ogół nie mówi, bo mówi się o tych takich, o glorii zwycięstwa, o glorii zakończenia ultramaratonów, a to jest moneta z awersem i rewersem, prawda?
0: No jak wszystko w życiu.
1: No to... i ja zapytam się jeszcze, jak to ci się mimo wszystko, oprócz, no tak jak wspomniałeś, takiego fizycznego obciążenia, jak to ci się przełożyło na życie tak bardziej metaforycznie, bo to, co robisz, ja przynajmniej tak sobie pomyślałam, gdzieś tam dążąc, biegnąc do tych kolejnych celów biznesowych, no to jest taki ultramaraton, prawdziwy ultramaraton, właściwie bez mety.
0: To prawda. Po angielsku jest taka gra słów, bo mówi się running a marathon i running a business. Czyli, że jedno i drugie się, nie wiem, biega. Nie potrafię tego lepiej na polski przetłumaczyć. Jest bardzo dużo podobieństw, bardzo dużo takich przenośni i bieganie mnie też bardzo dużo nauczyło o prowadzeniu biznesu od tej strony mentalnej, bo często jak rozmawiam z młodymi przedsiębiorcami, przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, że pracują gdzieś w korporacji, mają taki pomysł, chcieliby założyć biznes, no ale nie wiedzą tego i tego, albo nie mają pewności, czy to się uda. I ludzie mają takie oczekiwanie, że wszystko zaplanują idealnie, że wszystko będą mieli przygotowane, zapięte na ostatni guzik i wtedy odejdą z pracy i założą ten swój wymarzony biznes. Ja im wtedy tłumaczę, i to jest ta analogia zbiegania, że jak się ma jakiś dalekosiężny cel, to tak mniej więcej musimy wiedzieć, w jakim kierunku idziemy czy biegniemy, w jakim kierunku chcemy, żeby się ta nasza firma rozwijała, ale nie da się wszystkiego idealnie zaplanować. I jak biegałem te długie biegi, to stojąc na starcie i myśląc o tym, że przede mną jest 100 czy 200 kilometrów do przebiegnięcia, to była przerażająca myśl. Ale jak tylko zacząłem o tym myśleć w mniejszych kawałkach, że następny checkpoint jest za 10 kilometrów, to nagle to bieganie stało się od strony mentalnej dużo łatwiejsze. Bo koncentrowałem się na najkrótszym następnym odcinku, który muszę pokonać, i powiedzenie sobie 10 kilometrów to dam rady przebiec. Dobiegałem do tego checkpointu, spisywali mój numer, złapałem jakąś butelkę wody, jakiś żel czy batonik i biegłem dalej. I kolejne 10 kilometrów też dam radę przebiec. I trochę podobnie jest z biznesem. My nie mamy wpływu na to, co się wydarzy za 2, 3, 4, 5, 10 lat. Tak jak w bieganiu nie wiemy, jaka będzie pogoda za 6 godzin, jak wyjdziemy na trasę. Nie wiemy, czy będziemy zmęczeni i damy radę biec dalej po 50, po 60 czy po 80 kilometrach. Czy wtedy akurat będzie pod górkę, czy będzie z górki. I ciężko jest to wszystko zaplanować, przewidzieć. To ja tu pobiegnę w takim tempie, żeby później pobiec w takim tempie, żeby tu zrobić przerwę, żeby tam zrobić przerwę na marsz, żeby tu się na chwilę zatrzymać i coś zjeść. I z prowadzeniem firmy jest podobnie. Możemy się skoncentrować na następnym etapie, na następnym, nie wiem, miesiącu, kwartale czy roku. I cały czas trzeba mieć z tyłu głowy ten nasz dalekosiężny cel, żeby mniej więcej wiedzieć, w którym kierunku biegniemy, czy w którym kierunku chcemy prowadzić i rozwijać tą firmę, ale nie traktować tego jako porażki, że zaplanowaliśmy sobie 10 lat do przodu, w każdym roku zaplanowaliśmy, jak to będzie, i nagle w drugim roku okazuje się, że jest zupełnie inaczej. I to jest chyba taka duża lekcja zbiegania i coś, czym się dzielę z młodymi przedsiębiorcami czy z osobami, które chcą założyć swoje własne firmy, żeby nie planowały tak daleko, żeby się skupiły na tu i teraz, mając z tyłu głowy mniej więcej kierunek, bo jak będą szły w zupełnie przeciwnym, to oczywiście to się nie uda, ale żeby się skoncentrowały na tym czymś, co jest mierzalne, kontrolowalne, przewidywalne, no bo jak wiem, że dam radę przebiec 10 kilometrów, no to powinienem zasznurować buty i wyjść z domu. A ci ludzie nie wiedzą, czy dadzą radę przebiec 100 kilometrów i nigdy nie wychodzą z domu, nigdy nie zakładają i nie sznurują butów i zawsze stoją w miejscu.
1: No ale można wyjść z domu i może zacząć się gonić ten wspomniany już lew, a w biznesie mogą pojawić się te wszystkie straszliwe czarne łabędzie, szare nosorożce, inne gospodarcze kataklizmy. Jakoś się na nie przygotowujesz? Jakoś myślisz o nich, czy nie myślisz? Och, może za chwilę palnąć kolejna pandemia, która zupełnie zmieni obraz sytuacji. Czy myślisz sobie, dobra, jak się pojawi, to wtedy będę się martwić? Jak Scarlett O'Hara z Przeminęło wiatrem, bo myślę o tym jutro.
0: Kiedyś tak myślałem, zwłaszcza do 2020 roku, do tej słynnej pandemii, którą wszyscy mamy na myśli, mówiąc pandemia. Ale to wynikało z dwóch rzeczy, że wtedy o tym nie myślałem. Po pierwsze, te czarne łabędzie wtedy były bardzo rzadkie. My właściwie od II wojny światowej nie mieliśmy w Polsce takich tragicznych wydarzeń właśnie na skalę pandemii, czy na skalę wojny, czy jakiś, nie wiem, no była ta wielka powódź w 1997 roku, tak? Ale ona też dotknęła część Polski, a nie całej Polski, więc jakby na poziomie jakby narodowym to się pewnie nie odcisnęło aż tak bardzo wszystkim w głowach, jak tym osobom, które były dotknięte. Ale do czego zmierzam? Wtedy jakby myślenie o czarnych łabędziach nie było tak powszechne jak teraz i my też byliśmy dużo mniejszą firmą i nie mieliśmy nic do stracenia. Natomiast te dwie rzeczy się teraz zmieniły. Po pierwsze, te czarne łabędzie się pojawiły, bo takim drugim czarnym łabędziem było nagle dwie rzeczy, które się wydarzyły na początku 2022 roku, czyli pełnoskalowa wojna w Ukrainie i zamrożenie, znaczy podwyżka stóp procentowych, która spowodowała całkowite zamrożenie rynków kapitałowych. I wtedy inwestorzy przez prawie 2 lata w ogóle nie inwestowali w startupy. I to z punktu widzenia startupu był czarny łabędź. A dwa, że jesteśmy teraz dużo większą firmą, zaufało nam 170 tysięcy salonów fryzjerskich, kosmetycznych i no mamy, czujemy się odpowiedzialni za ich los, czujemy się odpowiedzialni za ich, powiem, życie, nie w dosłownym tego sensie, tak, no ale jeśli nagle nie mogliby prowadzić swojego biznesu, klienci nie mogliby się do nich umawiać, oni by nie mogli tych klientów, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, checkoutować, tak, czyli pobierać płatności, to byłoby to dla nich poważne utrudnienie ich życia biznesowego, zawodowego, co pewnie by się przełożyło też na ich życie prywatne. Więc mamy blisko 1000 pracowników, więc w poczuciu tego odpowiedzialności my teraz planujemy te rzeczy, które się da zaplanować. Natomiast czarne łabędzie mają to do siebie, że ich absolutnie nikt nie przewiduje.
1: To prawda. Wrócimy do tematu rozmaitych przygód niespodziewanych i spodziewanych już za chwilę. A teraz na fali latynoskiej muzyki, którą wybrał dziś dla nas Stefan, po piosence o prawdziwej fali, tej, na której ślizga się od czasu do czasu nasz gość.

0: Ze Stefanem Batorym my tak rozmawiamy i dosłownie i metaforycznie o tym, jak radzić sobie z falami w życiu i biznesie. Stefanie, teraz już nie piaski, teraz już woda. Bieganie zostało, tak jak wspominałeś, w takiej formie rekreacyjnej, takiej jak lubisz. I pojawiło się skrzydło.
1: Tak. Pojawiło się skrzydło, bo szukałem czegoś nowego, co mogłoby wypełnić tą przestrzeń po bieganiu, bo tak jak mówiłem, 2-3 razy w tygodniu 30-40-minutowego truchtu to było dla mnie trochę za mało, żeby odpoczęła przede wszystkim głowa. I kiedyś rozmawiałem z Sebastianem Maśką z Versum, z którym się połączyliśmy w Polsce pod koniec 2020 roku. I Sebastian z kolei uprawia kolarstwo górskie. I powiedział mi wtedy takie zdanie, które mi utkwiło w głowie, że jak on zjeżdża na tym rowerze górskim z jakiejś góry, taką ścieżką czy traktem specjalnie do tego przygotowanym, to on nie ma czasu myśleć o niczym innym, niż tylko o byciu tu i teraz, bo jak zacznie myśleć o czymś innym, to ryzykuje, że wpadnie na jakieś drzewo, czy wypadnie z tej, nie wiem jak to się fachowo mówi, ścieżki, drogi. I ja się z kolei przeprowadziłem 4 lata temu na Florydę, bo wcześniej mieszkałem w Kalifornii, gdzie się zresztą spotykaliśmy czasem. Ale ze względu na różnicę czasową i jakby moją chorobę autoimmunologiczną musiałem się przenieść na wschodnie wybrzeże, padło na Miami. Miami jest bardzo płaskie, jest tam bardzo gorąco, więc to też nie sprzyja bieganiu czy jeżdżeniu na rowerze, które mi się wydawało nudne. No ale co można robić w Miami? Jest woda, to może zacznę surfować. Surfowanie wydawało mi się nie spełniać tego kryterium Sebastiana, o którym mówiłem, bo tam się bardzo dużo czasu po prostu siedzi na tej desce i czeka na tą dobrą falę.
0: Australijczycy obliczyli, że do 80% czasu spędzanego w wodzie to jest siedzenie na desce i oczywiście w tym czasie można prowadzić z innymi surferami ciekawe rozmowy, a w Kalifornii ubijać interesy. Natomiast rzeczywiście te fale mogą się pojawić w seriach oddzielonych od siebie czasami o kilkanaście ładnych minut.
1: I ktoś mi wtedy opowiedział o wingfoilu, że to jest takie połączenie surfingu z żeglowaniem i że nadal mogę pływać na falach, tylko w międzyczasie, jak nie ma tych fal, to mogę po prostu pływać napędzany siłą, energią wiatru, a nie energią fali. No i to się okazało strzałem w dziesiątkę w moim przypadku, bo jest to fantastyczny sport. Ja się muszę
0: relatywnie nowy i dlatego poproszę cię, żebyś trochę opisał, tak? Bo to skrzydło, dlaczego ktoś jeszcze wcześniej na to nie wpadł? Bo to wydaje się proste, prawda? Trzymasz to skrzydło w rękach.
1: Tak, natomiast jest to możliwe dlatego, że stoję teoretycznie na desce, ale w praktyce płynę na foilu. I teraz czym jest foil? Czy foil to jest w ogóle skrót od słowa hydrofoil? To jest skrzydło, trochę tak jak skrzydło w samolocie. I tak jak w samolocie skrzydło daje siłę nośną i dzięki temu samolot utrzymuje się w powietrzu i leci, to tak samo hydrofoil w wodzie zachowuje się podobnie i przy odpowiedniej prędkości to skrzydło jest nas w stanie unieść i to trochę przypomina lewitację, bo ja na tej desce stoję od pół metra do metra nad powierzchnią wody, a w samej wodzie znajduje się tylko to skrzydło i kawałek masztu, który łączy skrzydło z deską. I wcześniej to nie było możliwe, bo te skrzydła by musiały być bardzo duże, żeby napędzić taką zwykłą deskę surfingową i na dłuższą metę trzymanie takiego dużego skrzydła byłoby bardzo męczące. Natomiast jak już wejdziemy w tak zwaną lewitację, czyli ta deska się znajduje nad wodą, to nagle te opory ruchu, te opory wody się zmniejszają, bo to już nie cała deska trze o wodę, tylko to malutkie skrzydło, które ma powierzchnię w moim przypadku 700-800 centymetrów kwadratowych, czyli mniej niż metr kwadratowy. I tak naprawdę jakby stoimy na desce, ale w praktyce stoimy na tym foilu i to na tym foilu musimy zachować równowagę. Dzięki temu, że ten foil jest tak mały, jest bardzo efektywny, ergonomiczny z punktu widzenia fizyki oporów ruchu i dzięki temu też można pływać na bardzo małych falach. A w ręce trzymamy żagiel, który jest taką, jest naszym napędem, bo na początku musimy nabrać wystarczającej prędkości, żeby się rozpędzić i żeby to skrzydło miało siłę nośną i było nas w stanie wynieść nad wodę. Natomiast jak już jesteśmy nad wodą, to nagle to płynięcie staje się takie bardzo lekkie, dużo bardziej przyjemne. No i możemy od fali do fali pływać, używając wiatru i tego skrzydła, a jak złapiemy falę, to można to skrzydło, ja użyję słowa puścić, to nie znaczy, że je wypuszczamy z ręki, tylko to skrzydło nagle znajduje się w takiej pozycji neutralnej, ono tam sobie gdzieś na tym wietrze się delikatnie unosi, natomiast my surfujemy na tej fali. I teraz jak się ta fala kończy, łapiemy skrzydło, zataczamy kolejny krąg, czy kilka razy możemy sobie pływać w różne strony i czekamy na następną falę. Więc to jest takie połączenie surfingu i żeglarstwa.
0: Tak. Gonisz falę po świecie, bo wspominałeś, że och, tu najdłuższa fala na świecie to ta przy wybrzeżu peruwiańskim, tak?
1: Dokładnie tak. Może gonię to jest troszkę za mocno powiedziane, natomiast żeby się nauczyć pływać na falach, trzeba jak najwięcej czasu na tych falach spędzić. I są takie dwie miejscówki w Peru, Chicama i Pacasmayo, gdzie te fale występują z niesamowitą regularnością, są bardzo przewidywalne, one są też bardzo czyste. Nie wiem po polsku, czy tak można powiedzieć o falach, ale chodzi o to, że tam praktycznie nie ma wiatru, więc dokładnie widać, z której strony ta fala idzie, jak ona się układa.
0: No i ona się nie kotłuje, nie
1: dokładnie.
0: Tworzy się tak zwana biała woda, gdzie tam się załamuje nie tak, nie śmak, tylko rzeczywiście to jest takie matematyczne.
1: I na takich falach można się dużo szybciej nauczyć, bo się spędza na nich więcej czasu, a czym więcej coś robimy, tym lepsi w tym jesteśmy. I też czytanie tych fal jest dużo łatwiejsze, więc zanim zacznę pływać w miejscach, gdzie te fale są trudniejsze do czytania, bardziej może gwałtowne, bardziej spienione, to po prostu szukałem miejsca, gdzie najszybciej się nauczę, gdzie najszybciej zrobię postęp.
0: Ja teraz chciałabym się cofnąć o ileś tam fal czasowych. Twoje inspiracje, twoje motywacje, jeżeli sięgasz pamięcią wstecz, to czy nieletni jeszcze Stefek Batory chciał zostać przedsiębiorcą, czy matematykiem, czy sportowcem? Jak patrzysz z dystansu, to dziwujesz się przebiegowi swojej drogi?
1: I to bardzo. Ja nigdy nie chciałem być przedsiębiorcą. Moi rodzice kiedyś, oglądając wiadomości, zobaczyli prezydenta Lecha Wałęsę, który powiedział: bierzcie sprawy w swoje ręce. I oni wzięli sprawy w swoje ręce, tak jak setki tysięcy innych osób. I gdzieś na przełomie 90-91 roku, jak w Polsce się rodził kapitalizm, założyli mały sklepik osiedlowy. I ja razem z rodzeństwem pomagałem rodzicom prowadzić ten sklepik, wypakowywać towar, jak tata przyjeżdżał samochodem dostawczym, rozkładać go na półkach. Czasem pracowaliśmy, mówi się na kasie czy za kasą? Czasem w każdym razie pracowaliśmy.
0: Nie jestem dobrą osobą, żeby o to pytać. Chyba i tak można
1: w każdym
0: powiedzieć.
1: Razie robiliśmy tam wszystko, co mogliśmy robić jako dzieci i widziałem też, jakie było to trudne dla moich rodziców, którzy nie mieli żadnego wykształcenia, ani wzorców, ani od kogo się uczyć. Oni się uczyli sami na własnych błędach, więc w pewnym sensie od nich się nauczyłem i zobaczyłem, jak ciężka jest praca przedsiębiorcy, co to znaczy ryzyko, co to znaczy nie mieć pieniędzy na, nie wiem, wypłaty dla pracowników czy na towar. Ale w ogóle nie chciałem być wtedy przedsiębiorcą. Cała rodzina mówiła, że ja będę naukowcem, że będę gdzieś siedział w laboratorium i coś naukowego robił, bo ja uwielbiałem chemię, matematykę, fizykę, technikę. Jakby jeszcze nie wiedziałem dokładnie, kim będę i co będę robił, ale to był raczej ten kierunek. Opowiadałem ci już o tym, jak zostałem przedsiębiorcą i prezesem z przypadku. Natomiast takie po moich rodzicach, dwoma osobami, które odcisnęły chyba największe piętno na mnie i na mojej osobowości jako przedsiębiorca i na moim podejściu do tego, są moi dwaj pierwsi szefowie, Darek Wiśniewicz, od którego nauczyłem się zawsze, nawet w czasach największych kryzysów i problemów, zamiast, nie wiem, rozliczać, wytykać błędy, zawsze się koncentrować na tym, co pozytywnego można zrobić, żeby z tej sytuacji wyjść. I do dzisiaj jestem Darkowi za to wdzięczny. Jestem niesamowitym szczęściarzem, że trafiłem na niego jako na swojego pierwszego szefa. Natomiast moim drugim szefem był Julek Donajski, od którego z kolei nauczyłem się chyba kreatywności, czy podpatrzyłem. On mi zawsze imponował, jak kreatywnie potrafił podchodzić do rozwiązania problemów, w szczególności jak składaliśmy oferty w jakichś przetargach i były jakieś kryteria wyboru i jak on potrafił czasem interpretować to kryterium i pisząc ofertę, w jaki sposób uzasadniał, że firma, w której ja wtedy dla niego pracowałem, będzie najlepsza do rozwiązania tego problemu czy do zrobienia tego projektu. Więc to są takie dwie osoby, od których, no, które odcisnęły na pewno bardzo duże piętno na mnie i na mojej osobowości przedsiębiorcy i na moim podejściu do trochę do życia, ale na pewno do tego życia biznesowego.
0: Ponieważ nasz czas się kończy, to teraz szybkie spojrzenie do przodu. Czego ci życzyć?
1: Zdrowia. Myślę, że jak będę zdrowy, to wszystko inne jakoś się poukłada.
0: Stukrotny jednorożec biznesowy? Wtedy też?
1: Wiesz co, no to jest stawianie sobie daleko celu, bardziej jako tej gwiazdy północnej, jako tak North Star, bo to nie jest dla mnie cel, samo w sobie celem w życiu, tak? To jest bardziej jakiś miernik, tak, postępu, czy my się zbliżamy do tego celu, czy my idziemy w dobrym kierunku, ale absolutnie już się nie ścigam z samym ze sobą, ani fizycznie w zawodach, ani też nie patrzę na to w tym życiu biznesowym jako na ściganie się. To jest bardziej jakiś tam kierunek i miernik postępu.
0: W takim razie zdrowia, zdrowia i zdrowia. Dziękuję ci bardzo. Gościem Live Guru był Stefan Batory, seryjny, hardkorowy startupowiec, współzałożyciel aplikacji Booksy, która zawojowała globalne rynki. Niegdyś ultramaratończyk, obecnie biegacz nadal i nerd. Audycję realizował Szymon Kuliś, wydała Halina Wachowicz, a prowadziła Magda Gacy, która teraz mówi do usłyszenia, ale jeszcze zagramy Państwu jeden utwór z playlisty naszego gościa. Trochę posłuchamy, trochę pouczymy się hiszpańskich słówek, jak to ma we zwyczaju nasz gość. Dzięki, Stefanie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki. Plac na rozdrożu. Firmament.
2: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Kiedyś od przedsiębiorcy oczekiwano przede wszystkim, że stworzy firmę, miejsca pracy, osiągnie zysk i zapłaci podatki. Ale czy sukces finansowy kreuje także jakikolwiek obowiązek społeczny? Czy przedsiębiorca ma po prostu zarabiać, czy również musi dzielić się z innymi? A jeśli oddawać, to z jakiej potrzeby? Moralnej, strategicznej, wizerunkowej czy obywatelskiej? Dziś Firmament o tym, kto komu pomaga i co z tego ma. A to w społeczności wyjątkowo dobroczynnych patronów Radia 357 temat szczególny.